Niemiecka skrzypaczka Weronika Eberle i jej interpretacja koncertu skrzypcowego D-dur Ludwika van Beethovena. A na bis pizzicato Beli Bartoka.

Do Weroniki Eberle dołączył koncertmistrz szwedzkiej orkiestry radiowej Johannes Marmén. W ich wykonaniu duet Pizzicato Beli Bartoka. W drugiej części koncertu, który dziś wybrzmiewa w muzycznej nocy Euroradia w programie drugim Polskiego Radia, Robin Ticciati, brytyjski dyrygent o włoskich korzeniach, wybrał ósmą symfonię Antonina Dworzaka. Pogodna, sielankowa, często nazywana czeską, bo nie tylko w Czechach skomponowana, ale i czerpiąca

Ósma symfonia czeska Antonina Dworzaka w wykonaniu szwedzkim, nagranie ze Sztokholmu z marca tego roku, orkiestrę symfoniczną Radia Szwedzkiego prowadził Robin Ticciati. A na koniec tej części muzycznej nocy Euroradia szwedzki kompozytor Wilhelm Stenhammar. Przed nami jego trzeci kwartet F-dur.

Yggdrasil String Quartet, szwedzki kwartet w szwedzkiej muzyce Wilhelma Stenhammara, zamknął szwedzką część muzycznej nocy Euroradia.

Andrzej Zieliński, witam Państwa ponownie. Zapraszam do godziny 5 rano. Drugą odsłonę naszej dwójkowej audycji rozpoczynamy od muzyki nowej, ale wykonanej przez zespół specjalizujący się w twórczości doby renesansu. Ars Nova Copenhagen i Sofia Janneau wykonają No Resting Place amerykańskiego kompozytora, który chyba bardziej niż nie jeden Europejczyk czuje muzykę dawnych wieków, czyli

Niko Muli. Kompozycja oryginalnie napisana i dedykowana genialnemu zespołowi The Talis Scholars, opracowanie Lamentacji Jeremiasza właśnie pióra Niko Muliego. Jak ta nowa muzyka zabrzmiała w kościele Świętej Trójcy w Kopenhadze, proszę posłuchać.

Nagranie z 20 kwietnia 2025 roku. Ars Nova Copenhagen, Sophie Janin i muzyka churalna kompozytora Nico Muliego. Rocznik 1981. No Resting Place. Ze współczesności przechodzimy do klasycyzmu. Cztery części ognistej symfonii 59. Józefa Haydna przed nami, orkiestra smyczkowa z Budapesztu.

Karol Botwaj i Budapest Strings wykonali 59. symfonię A-dur ognistą Józefa Haydna. Na koniec muzycznej nocy Euroradia

sięgamy do muzyki francuskiej Mel Boni. Mel Boni to nie mężczyzna, a pseudonim, który przybrała Melanie Hélène Boni, jedna z pierwszych kobiet, które studiowały kompozycję i organy we Francji. Przed nami jej sonata fletowa z opusu 64.

0: sonata fletowa cis-moll z opusu 64 Mel Boni zamknęła ten tydzień muzycznej nocy Euroradia. Andrzej Zieliński, do usłyszenia.
1: Dwójka, jesteś na miejscu. Jean-Christophe Spinoza.

Witam Państwa, jak zawsze we wczesny piątkowy poranek. Elżbieta Grin-Stasik. Witam i na początek zapraszam do wysłuchania cyklu miniatur Mariana Sawy. Gra pianista Marcin Tadeusz Łukaszewski.

Marian Sawa, nieżyjący od ponad 20 lat wybitny organista, pianista, kompozytor, podkreślam to zawsze, niezrównany improwizator, świetny pedagog, pozostawił ciekawy zbiór utworów o cennych walorach dydaktycznych. Jego miniatury, których wysłuchaliśmy, to jeden z dowodów. Grał pianista Marcin Tadeusz Łukaszewski. Fantazja Polska. Przed nami fragment kompozycji tworzonej w latach 2004-2006. Chodzi o Bal w operze Zygmunta Krausego. Muzyka pisana na podstawie poematu Juliana Tuwima. Ponad 50 minut trwający utwór na chór kameralny, zespół 12 instrumentalistów, to jeden z tych koronnych dowodów na to, jak istotną rolę w dokonaniach tego wszechstronnego przecież twórcy pełni tekst poetycki. Wspomniana kompozycja znalazła się w programie 22 warszawskich spotkań muzycznych. Koncert odbył się 5 maja 2008 roku w naszym radiowym studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego. Wykonawcą był Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gaudensis i zespół instrumentalnych. Artystów prowadził Jan Łukaszewski. Próbka obrazu dźwiękowego tej niezwykłej partytury stanowić będzie drugi człon kompozycji Krausego. Dzisiaj wielki bal w operze. Posłuchajmy.

Zygmunt Krause, Bal w operze, utwór na chór kameralny i zespół 12 instrumentalistów. Przypomniałam fragment niespełna 6-minutowy tej 50 minut trwającej kompozycji. Przypomniałam fragment prawykonania utworu z 2008 roku. W kontraście do muzyki Zygmunta Krausego, odznaczającej się, jak słyszeliśmy, skomplikowaną fakturą, oryginalną, nowatorską formą narracji, a więc w kontraście do tej tkanki muzycznej, zabrzmi cykl 5 pieśni Henryka Mikołaja Góreckiego, Szeroka woda, opus 39. Cykl mocno osadzony w naszej tradycji. Słyszymy tu oryginalne melodie ludowe z Mazowsza. Ten cykl pisał Górecki w 1979 roku. Tytuły pieśni: A ta nasza narew, Oj, kiedy na Powiślu, Oj, Janie, Janie, Polne róże rwała, zamyka cykl liryka zatytułowana Szeroka woda. Śpiewa chór Polskiego Radia, dyryguje Włodzimierz Siedlik.

Henryk Mikołaj Górecki. Wysłuchaliśmy cyklu 5 pieśni Szeroka Woda opus 39. Z naszych radiowych zbiorów pochodziło to nagranie. Śpiewał chór Polskiego Radia pod dyrekcją Włodzimierza Siedlika. W finale dzisiejszej Fantazji Polski zabrzmi kompozycja Zygmunta Stojowskiego z 1915 roku. Muzyka ta jest jednym z najważniejszych dzieł tego okresu, utworów pisanych w okrutnych, początkowych miesiącach I wojny światowej. Chodzi o modlitwę za Polskę, kantatę na solo sopranowe, barytonowe, organy, chór mieszany i orkiestrę opus 40 Stojowskiego. Jak pamiętamy, w 1905 roku Zygmunt Stojowski przybył do Nowego Jorku i tu spędził resztę życia. Był niezwykle cenionym w Stanach Zjednoczonych pianistą i kompozytorem. Jego twórczością zachwycał się Edward Elgar, Ignacy Jan Paderewski. Stojowski był także bardzo aktywnie działającym obywatelem w środowisku polonijnym i szerzej w amerykańskim środowisku artystycznym. Między innymi za tę aktywną postawę w 1926 roku otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Został również uhonorowany amerykańskim medalem zasłużonych. Jak wspomniałam, kantatę opus 40 do tekstu Zygmunta Krasińskiego

Kwiecińskiego ukończył Stojowski w 1915 roku. Kilka miesięcy później partyturę wydał nowojorski Schimmer. Prawykonanie utworu miało miejsce 110 lat temu, 7 marca 1916 roku. Kantata zabrzmiała w Carnegie Hall z udziałem nowojorskiej Schola Cantorum i Symphony Society Orchestra. Dyrygował Kurt Schindler. Przed nami polskie wykonanie, nagranie chóru i orkiestry opery i Filharmonii Podlaskiej. Chór przygotowany został przez Violettę Bielecką. W partiach solowych Marta Wróblewska – sopran, Maciej Bogumił Nerkowski – baryton. Na organach gra Rafał Sulima. Artystów prowadzi Marcin Nałęcz-Niesiołowski.

0: Tak kończy się modlitwa za Polskę, kantata na solo sopranowe, barytonowe, organy, chór mieszany i orkiestrę Opus 40, utwór Zygmunta Stojowskiego. Przypomnę wykonawców. W partiach solowych Marta Wróblewska sopran, Maciej Bogumił Nerkowski baryton, Rafał Sulima organy. Słuchaliśmy też chóru przygotowanego przez Violettę Bielecką i orkiestrę opery i filharmonii podlaskiej. Dyrygował Marcin Nałęcz-Niesiełowski. Elżbieta Glin-Stasik, żegnam Państwa. Usłyszymy się za tydzień.
1: Słowo na dzień.
2: Dzisiejsza Ewangelia stanowi dalszą część mowy misyjnej Pana Jezusa. Chrystus zapoznaje swoich uczniów, których posyła na misję, z realiami życia na drodze Jego naśladowców. Uświadamia im, że ich posługa nie będzie łatwa. Spotkają się z niezrozumieniem, odrzuceniem, a nawet prześladowaniem. Co więcej, będą niezrozumiani nawet wśród najbliższych im osób. Jezus nie ukrywa tych trudności, ale jednocześnie uspokaja uczniów, że tak właśnie musi się stać. W innym miejscu podkreśla, że oni nie należą już do świata, podobnie jak on nie jest z tego świata. I dlatego świat będzie się im sprzeciwiał i odrzucał ich, tak jak wcześniej odrzucił i jego samego. Jednocześnie daje im konkretne wskazówki, jak mają postępować. Mają być roztropni jak węże i nieskazitelni jak gołębie, aby nikt nie mógł im niczego zarzucić. Ich życie ma być bowiem czytelnym świadectwem prawdy, którą głoszą. Chrystus zapewnia ich również, że nie pozostaną sami w swojej misji. Obiecuje im asystencję Ducha Świętego, który będzie ich wspierał, umacniał i prowadził w każdym działaniu. Zapewnia ich, że w chwilach ataków i prześladowań nie będą pozostawieni sami sobie, a zatem nie muszą się lękać ani martwić o własną obronę, ponieważ to Duch Święty będzie ich prowadził. On sam będzie im podpowiadał, co mają mówić i jak mają postępować w

0: trudnych sytuacjach. Jezus daje swoim uczniom również obietnicę wytrwania i ostatecznego zwycięstwa. Zapewnia, że każdy, kto pozostanie wierny Jego nauce, wytrwa w misji bycia Jego uczniem oraz nie zaniecha głoszenia Królestwa Bożego mimo trudności i przeciwności, ten osiągnie zbawienie. Wierność Chrystusowi rzeczywiście wymaga odwagi, cierpliwości i wytrwałości, zwłaszcza wtedy, gdy pojawia się niezrozumienie, sprzeciw czy odrzucenie. Nie jest to droga łatwa, ale też nigdy nie jest drogą samotną ani bezowocną, bo Bóg nie pozostawia swoich uczniów bez wsparcia i łaski, która umacnia w chwilach próby. Dlatego ta wierność nigdy nie pozostaje bez odpowiedzi ze strony Boga. Kto trwa przy Chrystusie do końca, nawet w trudnościach i cierpieniu, ten nie traci niczego, lecz zyskuje wszystko, życie wieczne i pełni uczestnictwa w Królestwie Bożym.
1: Mówiła Anna Miczen.

0: Tu program drugi Polskiego Radia, jest szósta.
1: Poranek dwójki.
0: To już 10 lipca. Witamy Państwa w piątek, 191 dzień roku. Słońce wzeszło o 4:27. Kto oglądał wschód, ten niewyspany. Z zachodem będzie łatwiej, bo to na 5 minut przed 21. No pytanie tylko, czy niebo będzie bezchmurne.
1: Pogoda.
0: Według synoptyków na zachodzie zachmurzenie małe, ale też umiarkowane, przejściowo wzrastające do dużego, czyli każde. Na wschodzie zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i przelotne opady deszczu. Mogą się pojawić miejscami burze z drobnym gradem. A temperatura, ta w najcieplejszym momencie dnia, czyli temperatura maksymalna dziś od 17 stopni na Suwalszczyźnie, około 21 w centrum, do 25 na zachodzie naszego kraju. Chłodniej oczywiście na obszarach podgórskich, 15-17 stopni. Zaczynamy jazzowy poranek dwójki, skoro to piątek, a zaczynamy od zespołu Brass Federacja.

0: Go, go to be on time i Brass Federacja na antenie programu Drugiego Polskiego Radia. Muzykę na dziś wybrał Andrzej Zieliński. Program realizuje Anna Regulska. Wydawczynią Poranka Dwójki jest Monika Kopcik. Ja nazywam się Roch Siciński. Tak przedstawia się pierwsza zmiana w naszym studiu. Pewnie zastanawiają się Państwo, co przygotowaliśmy na dziś. Odpowiedzmy na to pytanie. Zacznijmy od wątków jazzowych, w końcu to główna cecha naszych piątkowych radiowych spotkań. Gościem cyklu Jazzowa Rozmowa Andrzeja Zielińskiego będzie Markus Miller. No bo przecież nie przegapiliśmy jego ostatniej wizyty w Polsce. Kilka dni temu przy okazji koncertu w Warszawie znalazł czas na wywiad dla Dwójki.
1: Miles zadzwonił do mnie zaledwie 2 godziny przed nagraniem i zapytał: możesz przyjechać do Columbia Studios? Najpierw upewniłem się, że naprawdę rozmawiam z nim. Słyszałem plotki, że znowu się pojawia, ale trudno było mi w to uwierzyć.
0: Cała rozmowa o 7.30, a potem w podcastach Polskiego Radia. Po 8.30 nasze studio odwiedzi Anna Stańko. Jutro Tomasz Stańko obchodziłby 84. urodziny. No i jak co roku od śmierci mistrza organizowane są koncerty poświęcone jego pamięci. Co wydarzy się w ten weekend w Rzeszowie i w stolicy,

0: O tym opowie córka artysty i prezeska fundacji jego imienia. Poza jazzem gro tematów, między innymi w pierwszej godzinie naszego spotkania zaproszenie na kolejny spacer muzealny z cyklu Sploty. Moda okresu II wojny światowej.
1: Eksponaty są wykonane ze szczególną starannością. Ten sweter jest wełniany, koszula jest znakomicie odszyta. Także życzyłabym sobie dzisiaj takiego zero waste, jak było wówczas.
0: To w Gdańskim Muzeum II Wojny Światowej. Ale będziemy też w Katowicach. To tutaj trwają przygotowania do 94. rocznicy urodzin Wojciecha Kilara.
2: Z tego wspaniałego dziedzictwa muzycznego, którą mistrz nam zostawił, jest z czego wybierać również utwory, które mogą służyć do tańca.
0: Dlatego w programie wydarzenia potańcówki do muzyki filmowej, ale też koncert w Parku Kościuszki. Zanim wybije siódma, usłyszą Państwo również wiersz na dzień dobry czy przegląd prasy, a już za chwilę kalendarium i do niego w pewien sposób nawiązuje muzyka, którą już teraz Państwo słyszą. Lee Morgan i kompozycja Cali Soul.

0: wspaniały Lee Morgan ze swoim zespołem i nagranie z drugiej połowy lat 60. Trębacz obchodziłby dziś 88. urodziny. Wielka gwiazda hardbopu, jego tragiczna, choć trzeba przyznać w jakimś sensie filmowa śmierć, niestety zakończyła karierę znacznie przedwcześnie.
1: Kalendarium.
0: Jakie wydarzenia i rocznice wspominamy 10 lipca? O tym Katarzyna Sowińska.
2: 191 lat temu urodził się Henryk Wieniawski, wybitny skrzypek i kompozytor, jeden z największych wirtuozów XIX wieku. Muzyczny geniusz. Konserwatorium paryskie ukończył w wieku zaledwie 11 lat. Koncertował w Europie i Stanach Zjednoczonych. Tworzył kaprysy, fantazje, koncerty, polonezy i mazurki na skrzypce. Odbywający się co 5 lat w Poznaniu Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów skrzypcowych na świecie. Inżynier, wynalazca serbskiego pochodzenia, był autorem blisko 300 patentów, jednym z największych wizjonerów techniki. 170 lat temu urodził się Nikola Tesla.
3: Wiele wynalazków Tesli jest przypisanych innym osobom. Dokładnie kogo by dzisiaj nie spytać, to każdy kojarzy radio z Marconim, a jest to nieprawda. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych dziesiątki lat temu przyznał pierwszeństwo Tesli przed Marconim, ale jakoś w encyklopediach nawet niektórych do dziś figuruje Marconi. Podobnie zresztą z promieniami X Tesla na ładnych kilka lat przed rentgenem tym się zajmował. Cała masa jego opracowań, jego notatek, jego pomysłów została potem wykorzystana przez innych ludzi, którzy dostawali nagrody, zdobywali sławę, a Tesla praktycznie umarł w zapomnieniu.
2: 10 lipca na pamiątkę urodzin genialnego wynalazcy obchodzimy Dzień Nikoli Tesli. 155 lat temu urodził się jeden z najwybitniejszych francuskich pisarzy, Marcel Proust. Jego największym dziełem jest 7-tomowy cykl W poszukiwaniu straconego czasu, w którym ukazał przemiany społeczne i obyczajowe we Francji w okresie III Republiki.
4: Kiedy obudziwszy się w nocy przypominałem sobie Combray, zawsze widziałem jedynie jasną ścianę odcinającą się na tle niewyraźnych ciemności, jak ściany, które płomień bengalskiego ognia lub jakaś projekcja elektryczna oświeca i wyodrębnia w budynku, zostawiając inne jego części w mroku.
2: 101 lat temu urodził się Edmund Niziurski, prozaik, nowelista, autor scenariuszy filmowych, a przede wszystkim jeden z najpopularniejszych twórców literatury młodzieżowej. Księga Urwisów, Niewiarygodne przygody Marka Piegusa i Sposób na Alcybiadesa to opowieści, którymi zachwycają się kolejne pokolenia czytelników.
5: Niziurski filtrował świat przez perspektywę dziecka.

0: dziecka. Właśnie realizm magiczny dziecięcości, który sprawiał, że rzeczywistość nagle nabierała zupełnie nowych wymiarów, że zdarzenia oraz przedmioty oraz budynki, prawda, wszystko w zasadzie, lekcje szkolne, nauczyciele, nabierało takiej tajemniczości, jakiegoś nowego wymiaru, który zachęcał do eksploracji.
1: 95 lat temu urodziła się Alice Munro. Kanadyjska pisarka, autorka opowiadań, uznawana za mistrzynię krótkiej formy. W 2013 roku otrzymała Literacką Nagrodę Nobla, a wcześniej została także wyróżniona Międzynarodową Nagrodą Bookera. Jej proza urzekła Andrzeja Franaszka.
2: Odkryłem jej pisarstwo dość późno, od wydanego niedawno tomu Za kogo ty się uważasz. I było to bardzo piękne doświadczenie. Nagle spotykamy kogoś, z kim chcemy rozmawiać, czy kogo chcemy słuchać, tak zwanego prawdziwego pisarza, który przedstawia nam pewną swoją wizję świata. Mówi się o Alice Munro, że jest taką przedstawicielką lirycznego realizmu, jak w opowiadaniach Joyce'a czy Czechowa, do którego mnóstwo razy była porównywana.
1: Pisarka zmarła w 2024 roku.
3: A te informacje i fragmenty z Archiwum Polskiego Radia przygotowała dla Państwa dziś Katarzyna Sowińska. Proszę działać tak dziś od rana do późnego wieczoru, żeby 10 lipca 2026 roku zapisał się złotymi zgłoskami w Państwa pamięci. Zbigniew Wodecki.

W studiu imienia Witolda Lutosławskiego oklaskiwany Zbigniew Wodecki. Opowiadaj mi tak na antenie dwójki. 6:21. Drodzy Państwo, widzę, że na playliście poranka dwójki kompozycja z dedykacją. Dedykacją dla wszystkich, którzy spędzają urlop wakacyjny we Włoszech, ale także dla Włochów po prostu. A to dlatego, że to utwór

wykonaniu zespołu Hiromi Uehary, zatytułowany Summer Rain. I na taki letni deszcz we Włoszech się czeka. Tam już za chwilę pojawi się trzecia fala upałów tego lata. Będzie 43, nawet 45 stopni. W trzeciej fazie, która od weekendu z powodu mas gorącego powietrza z nad Afryki obejmie całe południe kraju, temperatury wzrosną do 43. W niektórych częściach Sardynii tak będzie, w najgorętszych porach dnia do 45. 40 będzie w Toskanii i Apulii. No to oby się tam państwo trzymali bezpiecznie.

0: poranek@polskieradio.pl to nasz adres mailowy, a państwo czujni i piszą, że Summer Rain, kompozycja, która za nami, powinna być dedykowana też wszystkim tym, którzy znoszą falę upałów w Hiszpanii i w Wielkiej Brytanii. To jeśli można dedykować wstecznie, to tak właśnie robię.
1: Wiersz na dzień dobry.
0: Po raz ostatni w tym tygodniu prezentujemy poetycką twórczość Tadeusza Boja-Żeleńskiego. Sam pisarz lubił, gdy nazywano go człowiekiem instytucją. Rzeczywiście jego dorobek jest niezwykle bogaty. Był poetą, znakomitym tłumaczem arcydzieł literatury francuskiej, występował też na kabaretowej scenie i pisał recenzje teatralne. Boj był również inicjatorem wielu akcji społecznych i obyczajowych, łamiących konwenanse. A przy tym sam o sobie mówił, że jest z natury chorobliwie nieśmiały. Wiersz Tadeusza Boja-Żeleńskiego czyta Mieczysław Czechowicz.
2: Pochwala wieku dojrzałego. Marzę często o tym wieku, gdy zwierzę ginie w człowieku, gdy już żadna z ziemskich chuci władzy ducha nie zakluci. Jak to musi być przyjemnie, nic poza mną, wszystko we mnie. Zmysłów swoich gęstą pianę zbierasz sobie jak śmietanę i rzucasz, czy to nie prościej, na ekran nieskończoności. Oczyszczony duch ulata w harmonijne kręgi świata. Dookoła człowiek spogląda, nic nie pragnie, nic nie żąda. W ciągłej ekstazie na jawie żyje się za bezcen prawie. A czas, tu dopiero zyski. Żaden ciała popęd niski roboczego dnia nie kurczy, nie zawadza w pracy twórczej. Spokoju mocą tajemną nie wygania cię w noc ciemną. Gdzież tam z niebiańskim spokojem siedzisz przy biureczku swojem, huczy, dymi samowarek, ty równiutko jak zegarek, zawsze z jednaką ochotą nizasz myśli nitkę z lotą. Uprawiasz swój interesik pogodnie jak drugi esik. Od czasu ducha narodzin dzień podwoił liczbę godzin. A cóż dopiero w podróży? Żadna chwila się nie dłuży. Ląd czy morze, ty bez przerwy zawsze masz spokojne nerwy. Nie zachodzisz nigdy w głowę, jak blisko miasto portowe. Nie stajesz celutki w pąsie przy podejrzanym anonsie. Bez żadnej myśli ubocznej, jak prosty świadek naoczny, badasz sobie obce kraje, zwyczaje i obyczaje. Oglądasz domy, ulice, zwiedzasz śliczne okolice. Bez kłopotów, bez przykrości, bez dwuznacznych znajomości.

0: Nie zrozumie ta dzicz młoda, co to za wściekła wygoda. Słowem, nie przesadzę wcale w podróży, czy w kryminale, przy pracy, czy przy zabawie, w każdej sytuacji prawie, czy przy politycznej misji, czy w teatralnej komisji, wiek dojrzały ma bez blagi tak oczywiste przewagi, że życzę wam, bracia mili, byście go rychlo dożyli.
1: Przypomnę, że wierszy i przekładów poetyckich Tadeusza Boja-Żeleńskiego słuchaliśmy w poranku dwójki w związku z 85. rocznicą śmierci pisarza, która przypadała w minioną sobotę. Co tydzień to rocznica. W przyszłym tygodniu 150. rocznica śmierci Aleksandra Fredry. Znamy go oczywiście jako wspaniałego autora komedii, ale jego dorobek to nie tylko twórczość sceniczna. Zatem wierszy lirycznych i bajek Fredry posłuchamy o tej porze od poniedziałku.

0: Peter Beats ze swoim zespołem w muzyce Fryderyka Chopina. To album z roku, w którym ukazało się najwięcej płyt z nowymi interpretacjami utworów naszego najsłynniejszego kompozytora, również tych płyt jazzowych i jazzujących, czyli z roku 2010, roku Fryderyka Chopina. Teraz odwiedzamy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Tam pod hasłem Sploty prowadzony jest cykl wydarzeń, który pokazuje na przykładzie różnych eksponatów, jak materiał łączy i wiąże ze sobą ludzi. Już jutro koordynatorka cyklu Monika Sołoduszkiewicz będzie pokazywała wybrane eksponaty z wystawy stałej i z magazynów podczas spaceru muzealnego. Na wycieczkę do muzeum wybrała się Marzena Bakowska z Radia Gdańsk.
1: Jazda w dół. Podziemia 3.
2: Dzień dobry. Zjechałam na minus 3, bo na tym poziomie w Muzeum II Wojny Światowej można oglądać eksponat miesiąca, który jest zwany wejściem w historię. A ze mną Monika Sołoduszkiewicz z działu zbiorów. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: To przed czym stoimy? To jest, można powiedzieć, moda zero waste, czyli nic się nie marnuje.
3: Trochę humorystycznie, a trochę współcześnie możemy tak powiedzieć, że to jest moda zero waste, ponieważ prezentujemy Państwu w gablocie brytyjską koszulę, sweter, spodnie oraz buty, które były używane przez żołnierzy polskich sił zbrojnych w czasie II wojny światowej, ale przede wszystkim były używane już po niej. W związku z tym wszystkie te obiekty, mimo że właściwie były przypisane do munduru żołnierza polskiego, pozostającego pod dowództwem brytyjskim, były również wykorzystywane już po zakończeniu II wojny światowej.
2: To są rzeczy, które były używane w czasie wojny i zostały przerobione.
3: One może nie tyle zostały przerobione, tylko zostały zaadaptowane do nowej rzeczywistości. Czyli ci wszyscy żołnierze polskich sił zbrojnych na zachodzie, którzy zarówno powrócili do kraju, jak i pozostali na imigracji, i tutaj musimy położyć nacisk na tych drugich, czyli tych, którzy pozostali na imigracji, bardzo chętnie wykorzystywali elementy umundurowania brytyjskiego w życiu codziennym. W związku z tym wszystkie koszule, wełniane swetry, wełniane spodnie oraz buty zwane cichochodami były chętnie przez nich wykorzystywane w życiu codziennym i ubierane na co dzień, zwłaszcza w kontekście ścisłej reglamentacji, jeżeli chodzi o strefę ubioru w Wielkiej Brytanii.
2: Ubieranie się w czasie wojny i po wojnie, no to była rzeczywiście sztuka, bo tych materiałów nie było za dużo. Wiadomo, że w czasie wojny fabryki też nie działały dla konfekcji, tylko generalnie dla wojska.
3: Oczywiście, jak najbardziej. Też chciałabym zwrócić Państwa uwagę, że te eksponaty są wykonane ze szczególną starannością. Że jednak ten sweter jest wełniany, koszula jest znakomicie

0: się odszyta z bawełniana. To samo dotyczy wełnianych spodni. Także życzyłabym sobie dzisiaj takiego zero waste, jak było wówczas.
1: I w ogóle one są rzeczywiście w pięknym stanie zachowane. One wyglądają tak jakby ta koszula czy ten sweter dopiero co wyszły spod igły.
0: Dokładnie tak. Też mieliśmy bardzo przyjemne spotkanie z panią, która podarowała nam ten sweter, który

0: Brytanii i wówczas tam kupił sweter wełniany sortu brytyjskich, który pochodzi z 1945 roku i nosił go przez bardzo wiele lat.
1: Tą koszulę, sweter, spodnie, buty możemy zobaczyć teraz w ramach takiego eksponatu miesiąca, tak to nazwę, jeszcze zanim wejdzie się na wystawę stałą Muzeum II Wojny Światowej, ale to jest część pewnego takiego większego projektu, który Państwo tutaj w muzeum prowadzą.
0: Prowadzimy taki projekt, on rozpoczął się pod koniec ubiegłego roku, nazywa się Sploty. Jest to projekt, w którym staramy się pokazać, że tkaniny potrafią też łączyć ludzi, że po prostu te nici, sploty i tkaniny potrafią nas połączyć. Jeżeli chodzi o tę historię, którą prezentujemy dzisiaj, to ona łączy eksponaty z powojennymi historiami. Prezentujemy je również w ramach projektu Sploty, dlatego też zapraszamy na 11 lipca, to będzie sobota o godzinie 12, na spacer właśnie taki tematyczny, który będzie dotyczył wyłącznie tkanin i tego, co będzie związane z modą na wystawie głównej.
1: Czyli z przewodnikiem pod takim wyjątkowym kątem będzie można zwiedzić tą wystawę?
0: Oczywiście tak. Zapraszam na spacer ze mną o godzinie 12. On potrwa około godziny 40 minut. Będzie to nie tylko zwiedzanie wystawy głównej, ale również zwiedzanie naszych magazynów. I tam również będzie możliwość zapoznania się z tymi eksponatami, które na co dzień nie są prezentowane na wystawach.
2: Z koordynatorką projektu Sploty, Moniką Sołoduszkiewicz, spotkała się Marzena Bakowska. Jeśli są Państwo w okolicy albo planują weekend w Trójmieście, proszę zajrzeć do Muzeum II Wojny Światowej. Za chwilę pierwszy przegląd prasy, a teraz zaśpiewa Państwu Bill Withers.

0: Już niecały kwadrans pozostał do siódmej, bo na zegarze 6:46 i 37 sekund.
1: Przegląd prasy.
0: Jest ze mną Tomasz Cudowski. Witam pana doktora.
2: Dzień dobry.
0: Pana doktora z gazetami.
2: Tak, jeśli pytasz, co słychać, doktorku, w prasie, to odpowiadam. Najpierw sięgamy po magazyn Wyborczej. Tutaj recenzja Michała Rusinka, czy autorstwa Michała Rusinka, a recenzja dotyczy wydawnictwa, które właśnie ukazało się nakładem wydawnictwa A5, zbiór poezji Stanisława Barańczaka po raz pierwszy w dwóch językach. Pierwszy polsko-angielski wybór wierszy zatytułowany Bo tylko ten świat bólu i w wersji angielskiej Because only this world of pain. Zawiera on 40 utworów z lat 1970-98 w przekładzie samego autora, część w tłumaczeniu Claire Kavanagh i część przetłumaczone przez nich wspólnie.

0: I na bazie tego wydawnictwa Michał Luśniak wspomina, kiedy 30 lat temu tłumaczyłem książkę Esza Teczka, zdałem sobie sprawę, że jej autor, tłumacząc raporty NRD-owskiej tajnej policji Stasi, musiał wymyślać osobny język. Kraje anglojęzyczne nie doświadczyły bowiem komunizmu i język angielski nie został wykoślawiony przez komunistyczną nowomowę. Nie miałem dostępu do oryginału raportów, musiałem więc zgadywać, o jaką strukturę językową mogło chodzić. Stanisław Barańczak również chętnie wykorzystywał w wierszach PRL-owską nowomowę. Po angielsku nie dało się w nich oddać nawiązania do języka, którego w angielszczyźnie nie było, więc tłumacze musieli go wymyślić. Mimo że przykłady tych wierszy są bardzo dobre, pisze dalej Michał Rusinek, to ich czytanie wymaga choćby minimalnej znajomości kontekstu politycznego, w którym te wiersze powstały, ba, czytanie ich po polsku przez młodych ludzi też wymaga poznania tego kontekstu, którego na szczęście nie pamiętają. Czyli poezja, polityka przeplatają się niezmiennie. A w Wysokich Obcasach relacja z galerii Tate Modern, pióra Izabeli Adamczewskiej, a to ze względu na wystawę otwartą mniej więcej 2 tygodnie temu, zatytułowaną Frida, The Making of an Icon. Popularność wystawy zaskoczyła nawet organizatorów. Żaden artysta nie sprzedał tylu biletów jeszcze przed otwarciem, pisze autorka.
1: Poważnie? Wow.
0: Tak. Londyńczycy i turyści fotografują się pod muralem przy stacji Blackfriars. Kultowy autoportret Fridy z cierniowym naszyjnikiem i kolibrem jest wszędzie. Na billboardach, w metrze i oczywiście w muzealnym sklepiku z pamiątkami. Bomba przewiązana wstążką, pisał o niej papież surrealizmu André Breton. W trakcie ledwie 47-letniego życia Frida Kahlo namalowała siebie ponad 50 razy. Chętnie stawała też przed obiektywem. Umiała pozować, nauczył ją tego ojciec fotograf. Była performerką świadomą siły imidżu. Kuratorzy wystawy zatytułowanej właśnie Frida, The Making of an Icon, koprodukcji Tate Modern z Museum of Fine Arts w Houston, pokazują, jak perfekcyjnie zarządzała wizerunkiem, jak stała się fenomenem kulturowym i jak wygląda jej życie po życiu. Jeśli państwo chcą zobaczyć, to w zasadzie nie trzeba się spieszyć, do 3 stycznia w Tate Modern wystawa będzie czynna.
1: No ale mogą być kolejki, skoro to rekord w Tate Modern.
0: Tak,
1: to
0: ustawić się już można w kolejce. Przepraszam. Teraz muzycznie. Muzycznie będzie, świetnie. Ale niestety nie jazzowo.
1: No to wychodzę.
0: Tylko metalowo. To zostaje.
1: To zostaje.
0: Tu za sprawą plusa minusa. Tutaj fragment ciekawej książki pióra Marcina Lisieckiego. Tytuł już bardzo przyciąga. Mianowicie Wznieciliśmy mrok. O jakiej muzyce może być mowa? Oczywiście to historia mówiona polskiej sceny metalowej w latach 80. i 90. Ukazała się właśnie nakładem wydawnictwa Krytyka Polityczna. I fragment tej książki publikuje magazyn Plus Minus, a my przeczytajmy fragment tego fragmentu, bardzo istotny dla radiowców. Wśród przeważającej większości młodych słuchaczy metalu w Polsce jeszcze w latach 80. istotną rolę pełniło radio właśnie. O wydźwięku pojedynczych radiowych odkryć opowiada Robert Szymański, podkreślając, że w warunkach ograniczonego dostępu do płyt wystarczyła czasem jedna audycja, jedna piosenka albo jedna wyemitowana w całości płyta, by uruchomić trwałą fascynację nowym brzmieniem. Nie trzeba wcale 10 płyt, żeby zachwycić się jakimś zespołem i powiedzieć, będę grał tak, jak oni grają. Wystarczy jedna piosenka i mówisz, to jest moje życie. Moim zdaniem wszystko zaczęło się od Metalliki i Slayera, wszak w radiu puszczano całe ich płyty. Jak usłyszałem pierwszą płytę Metalliki, czyli Kill 'Em All z 83 roku, to nie potrzebowałem już słuchać kolejnych. To była rewolucja.
1: Zresztą wiadomo, że po Kill 'Em All Metallica się
0: tak skończyła. To była rewolucja. Słuchało się tego na okrągło, aż ryło to na mózgu tatuaże, które pozostaną do końca życia. Wspomina muzyk.
1: Ja miałem kasetę, a nie płytę akurat.
0: No właśnie, tutaj opisany proces nagrywania taśm metalowych, co też nie było taką prostą sprawą. Kupowało się taśmy w Peweksie i wysyłało do Lublina. A tam ktoś, nie wiadomo kto, zgrywał na nie materiał z kamery kogoś jeszcze innego na zachodzie Europy. Potem spotykaliśmy się i wspólnie oglądaliśmy lub słuchaliśmy. Oglądaliśmy u tego, kto miał magnetowid, a wtedy oczywiście to była rzadkość. I na zakończenie.

0: Coś ze świata nauki, ponownie. Neurolodzy zidentyfikowali zawody, które chronią przed demencją w najlepszy sposób. Jak uważasz, co to może być?
1: No na pewno nie dziennikarz, ale może trochę do tej recenzji, od której zacząłeś, może tłumacz, bo tam sporo wyzwań napotyka.
0: Kierunek jest słuszny, ale odpowiedź zupełnie inna. Jak zidentyfikowali neurolodzy z Harvardu, to taksówkarze i kierowcy karetek pogotowia są najmniej narażeni na śmierć z powodu choroby Alzheimera. Naukowcy przeanalizowali prawie 400 zawodów i opublikowali swoje wyniki w British Medical Journal. Przyczyną takiego stanu rzeczy wydaje się być, można powiedzieć, białkowa nawigacja, czyli mózg taksówkarza codziennie jest zmuszany do wyznaczania nowych tras, także mózg kierowcy karetki pogotowia, który zmusza do, znaczy tryb pracy zmusza do takiego bardzo kreatywnego podchodzenia do wyznaczania tras, a to z kolei trenuje hipokamp, czyli taki obszar mózgu, który jest odpowiedzialny za pamięć i orientację. I to on właśnie jako pierwszy poddaje się w chorobie Alzheimera. No i co ciekawe, kierowcy autobusów nie mają tej ochrony. Są poza tą zasadą działania, ale jak wyjaśniają naukowcy, to dlatego, że jeżdżą tymi samymi wyznaczonymi dokładnie trasami.
1: Chyba, że jest tyle objazdów jak w Warszawie tak, w wakacje, remonty. Bo remonty w najlepsze i to w dużych miastach w wakacje chyba.
0: A jeśli przypadkowo nie jesteście państwo ani kierowcami taksówek, ani ambulansów, to nic straconego. Trzeba ćwiczyć hipokamp po pierwsze spacerując po nieznanych miejscach, czyli orientując się w terenie, unikając korzystania z GPS-a i z nawigacji.
1: No właśnie i o to chciałem spytać, czy te badania są jakieś nowe, już za czasów, kiedy ta nitka się wije po aplikacji, czy kiedy trzeba było samemu wykombinować trasę.
0: To są całkiem świeże, w związku z tym jakby jest możliwość porównania tak, tych czasów obecnych i wcześniejszych. A jeśli państwo nawet nie jeździcie samochodem, to trzeba zażywać więcej ruchu, tylko tyle i aż tyle, można powiedzieć.
1: No, oby nas ktoś słuchał teraz podczas spaceru po nieznanych okolicach albo właśnie prowadząc taksówkę. Pozdrawiamy wszystkich oczywiście i polecamy państwu płytę Hipokamp Marka Napiórkowskiego. Tomasz Cudowski.
0: Dziękuję uprzejmie.
1: A teraz Hania Derej doprowadzi nas do godziny 7. Fragment jej koncertu jej zespołu z siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach.

0: Autopromocja.
1: Artyści cyklu Z klasyką przez Polskę podróżują także w wakacje. Dlatego w najbliższą sobotę zapraszamy do studia imienia Władysława Szpilmana na spotkanie z Face to Face, czyli duetem znakomitych akordeonistów, Pawłem Janasem i Bartoszem Kołsutem. Zaczniemy jak trzeba od Bacha, a skończymy w filmowych okolicach słuchając muzyki Hansa Zimmera czy Ennio Morricone. Jeśli chcieliby Państwo spotkać się z nami face to face, wystarczy mailowo zarezerwować wejściówkę pod adresem koncertydwojki@polskieradio.pl. A tych, którzy nie mogą do nas dołączyć osobiście, zapraszamy na transmisję w sobotę 11 lipca o 17. Do zobaczenia, do usłyszenia. Agata Kwiecińska.
0: Autopromocja.
2: Jest punktualnie 7.
3: Dwójka, jesteś na miejscu. Sylwii Courvoisier.
2: Monika Kopcik, Anna Regulska, Andrzej Zieliński i Roch Sieciński. Kłaniamy się Państwu w piątkowych nastrojach. Jest 10 lipca, imieniny Amelii, Antoniego, Olafa i Filipa.
0: Poranek dwójki.
2: Proszę wysłać życzenia do Amelii, Antoniego, Olafa albo Filipa. Coś świętowanie imienin zanika w porównaniu do tego, co było kiedyś. Odwróćmy ten trend. Dołączył do nas w studiu Marcin Pesta. Posłuchajmy pierwszego wydania Wiadomości Kulturalnych. Dzień dobry, Marcinie.
4: Dzień dobry, Rochu. Witam Państwa. Kierma sztuki ludowej i rękodzieła, warsztaty oraz koncerty. W Lublinie trwają 40. Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne imienia Ignacego Wachowiaka. Przez 4 dekady gościliśmy setki zespołów z całego świata, mówi dyrektorka festiwalu Bożena Baranowska.
5: Staramy się, żeby co roku zapraszać inne kraje, żeby to było zróżnicowane i po raz pierwszy w tym roku mamy 3 kraje, które nie uczestniczyły jeszcze w naszym festiwalu i to jest Kosowo, to jest Panama i Kirgistan.
4: W festiwalu bierze udział 5 zespołów z Lublina, będących ambasadorami polskiej kultury ludowej. Jestem ubrana w strój krzczonowski, mówi Edyta Świerat z zespołu pieśni i tańca Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
6: Charakteryzuje się on przede wszystkim tym, że mamy zapaskę, nie mamy fartuszka, mamy zapaskę, gorset haftowany, tutaj akurat są jeszcze jakieś elementy złoceń. U mężczyzn widać na stroju taki charakterystyczny haft, tutaj mamy i na ramionach, na rękawkach i u mężczyzn jeszcze jest, gdzie standardowo się nosi krawat, no to tutaj w tej części jest taki charakterystyczny haft lubelski.
4: Organizatorem festiwalu jest zespół pieśni i tańca Lublin imienia Wandy Kaniorowej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny. 40. Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne potrwają w Lublinie do niedzieli. Zabytkowa łaźnia miejska w Zgierzu odzyskuje dawny blask. Jej remont wkracza w nowy etap. Budynek powstał w 1929 roku według projektu architekta Leszka Chorodeckiego. W czasach, gdy większość mieszkań nie miała łazienek, był symbolem nowoczesności i dbałości o higienę mieszkańców.
7: Nowa elewacja i nowe okna to tylko część tego, co już powstało podczas remontu prawie 100-letniej łaźni w Zgierzu. Teraz zabytkowy obiekt czeka kolejny

0: etap w ramach inwestycji odnowione będą drzwi, a konserwacje przejdą historyczne detale, w tym charakterystyczna wieża wentylacyjna i zabytkowe latarnie. Mieszkańcy Zgierza pozytywnie oceniają remont tego miejsca.
1: No mnie się bardzo podoba. Myślę, że będzie w porządku.
2: Zabytek, trzeba to pielęgnować. Piękny budynek, wnętrza były kiedyś liczne, stukaterie, złocenia, piękny basen.
0: Remont zewnętrznej części obiektu ma zakończyć się pod koniec tego roku. Koszt inwestycji to 3 miliony złotych. Weronika Skibińska, Radio Łódź.
3: Przez prawie 100 lat łaźnia służyła mieszkańcom Zgierza, a jego charakterystyczne wnętrza wykorzystywali także filmowcy, realizując tam zdjęcia m.in. do CK Dezerterów, Trójkąta Bermudzkiego i Lekcji Martwego Języka. Przez całe wakacje można bezpłatnie zwiedzać Tarnów Złotym Enomeleksem. Kursy rozpoczynają się i kończą przed Tarnowskim Centrum Informacji na Rynku. Przejazd, podczas którego można posłuchać audioprzewodnika, trwa nieco ponad godzinę. Jest bezpłatny, ale obowiązuje zwrotna kaucja w wysokości 20 zł. Zwiedzanie Tarnowa Złotym Enomeleksem podoba się zarówno turystom, jak i mieszkańcom.
4: Bardzo fajnie, bo wielu rzeczy się można było dowiedzieć. Wiele rzeczy wiedziałam, ale niektóre warto sobie przypomnieć nawet.
5: Bardzo ładnie trasa ułożona i rzeczywiście fajnie skomasowane w krótkim dosyć przejeździe.
6: Spotkał się pan gdzieś jeszcze z czymś takim, żeby było bezpłatne gdzieś zwiedzanie miasta?
5: Wie pan co, właśnie szczerze powiedziawszy, nie. To bardzo miły taki gest, zarówno myślę, że dla nas jako turystów, ale sądzę, że i dla ludności właśnie tutejszej, więc bardzo fajne rozwiązanie.
7: Mogłam posiedzieć w spokoju i oglądałam dużo fajnych rzeczy.
3: Przejazdy Enomeleksem w Tarnowie potrwają przez cały lipiec i sierpień, a rozpoczynają się codziennie o 10, 11.45, 13.30 i 14.45. W Jedwabnem z udziałem przedstawicieli społeczności żydowskiej i władz państwowych odbędą się dziś uroczystości w 85. rocznicę pogromu ludności żydowskiej. 10 lipca 1941 roku doszło tam do jednej z najtragiczniejszych zbrodni II wojny światowej na ziemiach polskich. Zamordowano co najmniej 340 Żydów, w tym kobiety i dzieci, z których większość została spalona żywcem w stodole. Według ustaleń Instytutu Pamięci Narodowej zbrodni dokonali Polacy działający z niemieckiej inspiracji. Śledztwo prowadził prokurator IPN Radosław Ignatiew.
8: Wykonawcami tej zbrodni byli polscy mieszkańcy Jedwabnego i okolic. Mężczyźni w liczbie co najmniej 40. Należy przyjąć, że aktywnie uczestniczyli oni w dokonaniu zbrodni, uzbrojeni w kije, orczyki i inne narzędzia.
3: Śledztwo IPN zakończone w 2003 roku potwierdziło przebieg wydarzeń w Jedwabnem i zostało umorzone z powodu niewykrycia innych żyjących sprawców poza tymi, którzy wcześniej zostali osądzeni przez polski wymiar sprawiedliwości. To były wiadomości kulturalne. Kolejne o 9, a po szczegóły informacji odsyłam Państwa na nasz portal dwójka.polskiradio.pl.
9: Pogoda.
10: W tej chwili od 13 stopni Celsjusza w Rzeszowie po 16 w Szczecinie. Dziś może popadać w wielu regionach naszego kraju. Najintensywniej popada na Warmii i Mazurach, a więc ostrzeżenie dla żeglarzy. Jeśli chodzi o biometr, to jest on korzystny dla zachodniej części naszego kraju, a niekorzystny dla wschodniej części. Bydgoszcz na przykład ma biometr neutralny. No ale mamy nadzieję, że Radiowa Dwójka pomaga Państwu poprawić nastrój. Temperatura maksymalna dziś od 17 na Suwalszczyźnie po 25 stopni na zachodzie Polski.
11: Reklama.
12: Tu Polskie Radio Warszawa.
13: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl. Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera, jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen.

0: Kan przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
1: Reklama.
2: Pora na stały punkt porannych programów. Wiem, że wielu z Państwa na to czeka, a zatem powoli kończy się tydzień z amerykańską płytą tygodnia. Od poniedziałku słyszeli Państwo o koncepcji tego albumu, czyli takiej muzycznej podróży, która prowadzi nas przez Stany Zjednoczone, które zresztą wydają się mniej zjednoczone niż kilka lat temu. Ale muzycznie jest o czym opowiadać, jest co grać, czego słuchać naturalnie. American Road Trip, taki jest tytuł nagrania, które czeka na Państwa. Podzielimy się fragmentem na antenie, ale też otwieramy naszą skrzynkę odbiorczą na mailu. Piąty egzemplarz szuka nowego domu. Ale nagranie Augustina Hadelicha i Oriona Weissa to nie wszystko. Mamy też album dodatkowy dla fanów jazzu, tutaj bohaterem Maciej Sikała. I ostatni jego krążek, a właściwie krążek jego tria, zatytułowany Better Place. Adres ten sam. poranek@polskieradio.pl. Proszę pisać, a my wracamy do amerykańskich brzmień.

I tak oto płyta tygodnia za nami. Ale co przed nami, pytają państwo w listach. No to tak, powoli zbliżamy się do zapowiadanej wcześniej rozmowy z Markusem Millerem. O 7.30 usłyszą państwo nie tylko jak Markus Miller podśpiewuje, ale też jak odpowiada na pytania Andrzeja Zielińskiego. Godzinę później porozmawiamy o wydarzeniach, które czekają fanów jazzu w sobotę i niedzielę, a więc jutro i pojutrze w Rzeszowie i w Warszawie. To w związku z rocznicą urodzin Tomasza Stańki. Córka trębacza Anna Stańko przygotowała ciekawy program tegorocznego toastu urodzinowego, bo tak nazywa się to coroczne wydarzenie. Anna Stańko

0: Niko opowie o wszystkich szczegółach o 8.30. Wybierzemy się też do Włoch. Sprawdzimy, jak w tym roku wygląda Italian Global Series, czyli festiwal poświęcony serialom. Na miejscu jest wysłannik dwójki, Artur Zaborski, czyli będziemy mieć relacje z pierwszej ręki. Kto nie może wybrać się do Włoch, ten niech w wakacje znajdzie czas na relaks bliżej swojego mieszkania, swojego domu. W miastach taką odskocznią często są rodzinne ogródki działkowe, potocznie nazywane polskim RODOS. Pewien wyjątkowy krakowski ogród poleci dziś państwu Magdalena Zych, a wszystko wciąż w ramach rekomendacji kulturalnych.
1: Wiele roślin pamięta początki tego ogrodu. Tak samo są tam przykłady architektury związanej z budynkami ogrodników, ogrodniczek, warte docenienia.
0: A to nie wszystko, bo oczywiście kolejny przegląd prasy także przed nami. Już za chwilę opowiemy o wydarzeniach, które uświetnią 94. rocznicę urodzin Wojciecha Kilara, czyli zaprosimy państwa do Katowic. A teraz gra Atom String Quartet.

0: Atom String Quartet, czyli Atomy, w najnowszym repertuarze, o którym niedawno opowiadał w poranku Mateusz Smoczyński. Ta rozmowa do znalezienia w podcastach Polskiego Radia. Warto też ten funkowy materiał usłyszeć na koncertach. Polecamy. A zgodnie z zapowiedzią przenosimy się do Katowic i zaczynamy od cytatu. Dobrze, kiedy artysta do końca życia zachowuje duszę dziecka. My nie mamy wieku, tak mówił Wojciech Kilar. Aby uczcić pamięć o wybitnym kompozytorze z okazji zbliżającej się 94. rocznicy jego urodzin, w Katowicach zorganizowano szereg wydarzeń. Już jutro przed Teatrem Wyspiańskiego odbędzie się potańcówka do muzyki filmowej skomponowanej przez Kilara. W planach obchodów tej rocznicy jest również koncert plenerowy oraz pokaz filmu, oczywiście filmu Dracula. O szczegółach opowie w rozmowie z Natalią Trzmiel Łukasz Kałębasiak, dyrektor instytucji Katowice, Miasto Ogrodów.
1: Mistrz odszedł w roku 2013, a był i pozostaje w naszej pamięci no jednym z najwybitniejszych polskich kompozytorów XX wieku, który w powszechnej świadomości najlepiej zapisał się oczywiście

0: oczywiście jako kompozytor muzyki filmowej i za to kochają go, myślę, wciąż miliony ludzi na całym świecie. Oczywiście najwięcej tej muzyki zostawił do filmów polskich, bo Andrzej Wajda, Krzysztof Zanussi, Roman Polański to są te największe nazwiska, z którymi przez wiele lat, przez wiele dekad w zasadzie współpracował i zostawił wspaniałe partytury. Ale to oczywiście też znakomite nazwiska z całego świata, w tym oczywiście takie postaci jak Francis Ford Coppola, dla którego stworzył niezapomnianą muzykę do filmu Dracula, czy Jane Campion. Artysta wciąż jeszcze, mam nadzieję, rozpoznawalny na całym świecie, ale biorąc pod uwagę ten czas, który minął od jego śmierci, to jak szybko kultura, również popkultura się zmienia, niewątpliwie postać, którą trzeba już powoli przypominać, że to twórca, który 65 lat swojego życia spędził twórczo właśnie w Katowicach. I jest to w związku z tym ten artysta, którym Katowice chwalą się najczęściej. No i to ten rok będzie tym rokiem, w którym wreszcie otworzymy wyremontowaną willę Wojciecha Kilara, która będzie służyć mieszkańcom i wszystkim gościom jako Centrum Edukacji Muzycznej Dom Kilara.
1: Trendowata, Pan Tadeusz Zemsta to tylko nieliczne tytuły z całej filmografii, jaką pozostawił po sobie Wojciech Kilar, jeżeli chodzi o ścieżki muzyczne. Co przygotowaliście z okazji jego urodzin?
0: To nie pierwszy raz, kiedy świętujemy oczywiście urodziny Wojciecha Kilara. Wiele tych celebracji, szczególnie tych okrągłych rocznic, działo się jeszcze za życia mistrza. Tegoroczna rocznica, choć nie okrągła, ale no zbiegająca się właśnie z przygotowaniami do otwarcia Centrum Edukacji Muzycznej, obliguje nas do szczególnie hucznych obchodów i te obchody faktycznie są rozłożone na dwie kolejne soboty. Zapraszamy mieszkańców na bardzo popularne skądinąd wydarzenie, czyli potańcówkę przed Teatrem Śląskim. To inicjatywa samego teatru, zresztą współrealizowana z miastem Katowice, która cieszy się ogromnym powodzeniem i przyciąga naprawdę niezliczone tłumy na jeden z placów pod teatrem, ale tym razem ta pierwsza, bo to będzie inauguracyjna potańcówka, będzie oczywiście potańcówką w jakimś stopniu killerową, bo z tego wspaniałego dziedzictwa muzycznego, którą mistrz nam zostawił, jest z czego wybierać również utwory, które mogą służyć do tańca i te utwory zaproponuje nam w wykonaniu na żywo Gorko Dixie Band, a więc wyjątkowa okazja, żeby zatańczyć po pierwsze muzykę filmową, po drugie muzykę wykonywaną na żywo i dodatkowa atrakcja, o której nie chcę za wiele mówić, to szykujemy też pewien happening taneczny, w końcu potańcówka, którym wykorzystamy pewną choreografię z pewnego, trochę już chyba zapomnianego, bo od jego premiery w kinach minęło mi naprawdę wiele lat, pewnego filmu, do którego Wojciech Kilar oczywiście również skomponował muzykę i zaproszeni przez nas tancerze tą choreografię dla nas odtworzą.
1: A co za tydzień?
0: Wielki koncert. To zaledwie dzień po prawdziwej rocznicy urodzin, bo to już będzie 18 lipca. I zapraszamy do tego miejsca, które Wojciech Kilar szczególnie kochał, bo było bardzo blisko jego domu, a więc tej willi, która teraz czeka na swoje otwarcie. Park Kościuszki, jeden z najpiękniejszych parków katowickich, ogromnej historii, miejsce, w którym Wojciech Kilar z lubością spacerował, szczególnie kiedy opowiadał, że kiedy brakowało mu weny, kiedy musiał się oderwać na chwilę od papieru nutowego i ołówka, chętnie właśnie odwiedzał Park Kościuszki i to tam w Parku Kościuszki stanie wielka scena plenerowa, na której o godzinie 18 wejdzie Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej, jedna z orkiestr, z którymi mistrz wielokrotnie współpracował. Za pulpitem dyrygenckim stanie z kolei Daniel Smith. No a tutaj będzie mógł rozwinąć skrzydła, bo tutaj zabrzmi repertuar wyłącznie Wojciecha Kilara. Rzecz jasna muzyka filmowa, rzecz jasna te największe evergreeny, które Wojciech Kilar po sobie zostawił. Liczymy na pogodę i że mistrz również będzie za tą pogodą tam gdzieś na górze lobbował. A na urodzinach Wojciecha Kilara zostać jeszcze można dłużej. To wydarzenie będzie miało swoje muzyczne i nocne zamknięcie. A skoro noc, to też bardziej mroczna strona tej muzyki, a w zasadzie najbardziej mroczny film, do jakiego Wojciech Kilar muzykę skomponował. Dzieło Coppoli, a więc oczywiście Dracula na podstawie Brama Stokera, które obejrzymy w Kinoteatrze Rialto. Oczywiście poprzedzone też specjalnym wydarzeniem muzycznym, które będzie też swego rodzaju muzycznym happeningiem i niespodzianką, którą usłyszymy z okien Rialta. Warto też przypomnieć, że z Draculą i ze współpracą z Coppolą wiąże się zabawna anegdota, jako że reżyser zadzwonił do Wojciecha Kilara, jak mówi legenda, ale potwierdzona, zadzwonił do niego o 3 nad ranem, oczywiście czasu polskiego, prawdopodobnie nie przewidział czegoś takiego jak różnica czasu między kontynentami, ale udało mu się wtedy tą propozycję Wojciechowi Kilarowi złożyć. Kilar poleciał do Stanów Zjednoczonych na rozmowę o tej pracy, no i powstało dzieło muzyczne, które chyba jest równie wartościowe jak ten przecież bardzo plastyczny i na pewno doskonały film Coppoli, który teraz będziemy mogli ponownie zobaczyć na dużym ekranie.
2: Czyli jak ktoś do Państwa dzwoni o 3 w nocy, to czasem warto odebrać. Z Łukaszem

Przemkałem Basiakiem, rozmawiała Natalia Trzmiel z Radia Katowice. No to i my trzymamy kciuki za dobrą pogodę, przede wszystkim za brak deszczu, zarówno podczas potańcówki, jak i za tydzień podczas koncertu plenerowego.

0: No pięknie śpiewa Samara Joy. Nie po raz pierwszy oczywiście na antenie dwójki i co więcej będzie powracać. Mamy nadzieję, że również koncertowo do naszego kraju. My jesteśmy troszkę przed czasem, ale zbliża się powoli, ale zbliża się 7:30.
1: You gone fishing.
2: Now how do you know?
3: Jazzowa rozmowa.
1: Upon your door.
2: Aha.
1: Gone fishing.
0: Jak już Państwo wiedzą, bohaterem tej godziny poranka dwójki będzie jeden z najważniejszych żyjących basistów. Jego nazwisko pojawia się na około 500 albumach, od Milesa Davisa przez Aretę Franklin po Mariah Carey czy Chaka Khan. Nie licząc jego solowych płyt, które współtworzyły brzmienie jazzu elektrycznego od lat 80. Państwo się domyślają, o kogo chodzi, ale wątpliwości rozwieje Andrzej Zieliński.
4: Dziękuję, Rochu, za zapowiedź. Za chwilę naszym gościem będzie oczywiście Markus Miller, ale wcześniej próba mikrofonu.
5: Marcus, check, one, two. Ooh, good catch.
4: Good catch, dobry chwyt. Ze względu na akustykę i próbę do koncertu, wywiad przeprowadzaliśmy, no powiedzmy, w warunkach polowych. I niestety mało cała nasza rozmowa by się nie nagrała, gdyż radiowy sprzęt przez niefortunne zaplątanie przewodów prawie wylądował na kostce brukowej, ale udało się go na szczęście w ostatniej chwili złapać. Z Markusem Millerem spotkałem się przed amfiteatrem Wolskiego Centrum Kultury w Warszawie, tuż przed rozpoczęciem jedynego w Polsce koncertu z cyklu We Want Miles. To wyjątkowe wydarzenie, symboliczne, historyczne nawet, w stulecie urodzin Milesa Davisa. Muzycy, którzy w 1981 roku stanowili nowy zespół tego legendarnego trębacza, połączyli siły i zaprezentowali przekrojowy materiał w hołdzie Milesowi Davisowi. Grali i Mike Stern, i Bill Evans, i Mino Sinelu, i oczywiście Markus Miller. Z tym ostatnim, z Markusem Millerem, rozmawialiśmy rzecz jasna o Milesie Davisie, ale na początku zapytałem basistę o Nowy Jork. To właśnie w tym mieście, mając 21 lat, poznał Milesa Davisa. Ciekawiło mnie, jak wtedy wyglądał Nowy Jork i jak zmieniło się to miasto na przestrzeni dekad, oczywiście z muzycznego punktu widzenia.
5: In the context of music, New York City was in a transitional period.
6: W kontekście muzyki Nowy Jork przechodził wtedy okres wielkich zmian. W latach 60. i 70. muzyka była bardzo organiczna. Opierała się na naturalnym, akustycznym brzmieniu instrumentów. Gitar, perkusji, fortepianu, czasem pojawiało się może pianino elektryczne. Jednak pod koniec lat 70. do muzyki zaczęła wkraczać technologia. Pojawiły się automaty perkusyjne, syntezatory i wszystko uległo transformacji. Zmieniło się również brzmienie samego Nowego Jorku. Spacerując ulicami miasta, coraz częściej można było natrafić na takie dźwięki. Muzyka oparta na sekwencjach, elektronika, komputery, wszystko to wkraczało bardzo mocno do studiów nagraniowych. To było niezwykle ciekawe. Jedni tego nie znosili, inni przyjęli te zmiany z entuzjazmem, a z biegiem lat ta muzyka i sama technologia stawały się coraz bardziej dopracowane i wyrafinowane.
4: Czy właśnie dlatego wybrał pan gitarę basową zamiast kontrabasu na swój główny instrument?
6: W pewnym sensie tak. W latach 70. gitara basowa była jednym z pierwszych sygnałów nadchodzących zmian. Od razu zakochałem się w jej brzmieniu. Słuchałem takich basistów jak Larry Graham, Jaco Pastorius czy Stanley Clark i ich sposób gry zmienił moje życie.
4: Kiedy słuchamy pana pierwszych płyt, pierwszych nagrań, trudno

0: Nie odnieść wrażenia, że od samego początku był pan gotowy. Był pan ukształtowanym artystą. Nie musiał pan już szukać. Pan znalazł swoje brzmienie, swój głos, mając zaledwie 20 lat. Jak to się robi?
1: Nie wiem. Wiem za to, że posiadanie własnego brzmienia było dla mnie niezwykle istotne. Szukałem go bardzo intensywnie. Dorastałem w otoczeniu świetnych młodych muzyków i każdy z nas bardzo wcześnie wypracował swój własny styl. Byliśmy dumni z tego, że wystarczyło podejść pod klub i jeszcze przed wejściem rozpoznać, kto gra. Mówiło się, o Tom na trąbce albo to Markus na basie. Przez bardzo długi czas grałem wyłącznie na jednym instrumencie, Fenderze Jazz Bass. Jeśli czegoś nie dało się zagrać na tym basie, po prostu tego nie grałem. Nigdy nie sięgałem po inny instrument tylko dlatego, że oferował jakieś dodatkowe możliwości.
0: Był pan wierny.
1: Wierny instrumentowi.
0: I własnemu brzmieniu.
1: Właśnie. Kiedy w końcu usłyszałem swoje brzmienie, a jednym z takich momentów było pierwsze nagranie z Milesem Davisem, pomyślałem, to chyba właśnie to. Wreszcie odnajduję swój głos. Kiedy złapałem w garść to brzmienie, już nigdy nie puściłem.
0: To było podczas nagrania albumu The Man with the Horn?
1: Tak.
0: 1981. Miał pan wtedy zaledwie 21 lat.
1: Tak, maj 1981 roku. Pamiętam, jakby to było wczoraj.
0: Markus Miller, niezwykle młody i jednocześnie niezwykle utalentowany. Jak doszło do tego, że trafił pan do nowego zespołu Milesa Davisa? Jak to się stało, że był pan częścią nowego otwarcia po 5-letniej przerwie trębacza?
1: Na 5 lat Miles praktycznie zniknął. Nikt nie wiedział, co robi. Nie byliśmy nawet pewni, czy nadal gra, a niektórzy zastanawiali się, czy w ogóle żyje. Nagle zaczęły krążyć pogłoski, że znowu pojawia się w nowojorskich klubach. W tym czasie poznał Billa Evansa, który gra dziś z nami na saksofonie. Bill spędzał z Milesem mnóstwo czasu. Przez rok chodzili razem do klubów, na siłownię, po prostu się przyjaźnili. Kiedy w końcu postanowił stworzyć nowy zespół, zapytał Billa, których młodych muzyków warto zaprosić. Bill polecił mnie jako basistę. W ten sposób otworzyły się przede mną drzwi do wielkiego świata.
0: A pamięta pan ten pierwszy dzień, tę pierwszą sesję nagraniową?
1: Oczywiście. Miles zadzwonił do mnie zaledwie 2 godziny przed nagraniem i zapytał, możesz przyjechać do Columbia Studios? Najpierw upewniłem się, że naprawdę rozmawiam z nim. Słyszałem plotki, że znowu się pojawia, ale trudno było mi w to uwierzyć. On odpowiedział tylko, oczywiście, że to ja. Przyjedziesz czy nie? Odpowiedziałem, jasne. Byłem na miejscu wcześniej, a potem wszedł do studia. To niezwykłe uczucie zobaczyć, jak do sali wchodzi prawdziwa legenda.
0: Jeżeli wolno mi wygłaszać jakieś sądy czy tezy, to z mojej perspektywy był pan jednym z muzyków, którym w tamtym czasie Miles Davis ufał najbardziej. Można zresztą zaobserwować, że przez dekady Davis zawsze znajdował w zespole jedną czy dwie osoby najbardziej zaufane. Tak było chociażby w przypadku Wayne'a Shortera, który komponował dla niego muzykę. Później pan zaczął produkować jego albumy, począwszy od Tutu. Skąd wzięła się ta wyjątkowa relacja między wami?
1: Grałem w jego zespole przez kilka lat i jak sądzę, zrobiłem na nim dobre wrażenie od samego początku. Już po 2 tygodniach zapytał mnie, Markus, dlaczego ani razu nie zapytałeś, ile ci zapłacę? Odpowiedziałem, mam to gdzieś, to ja powinienem tobie płacić. Roześmiał się i powiedział, musisz rozsądnie podchodzić do kwestii pieniędzy. A to akurat nie był dla mnie problem. W końcu właśnie znalazłem się na pierwszym miejscu listy przebojów R&B z Aretą Franklin. Powiedziałem mu to i poczułem, że był wówczas ze mnie dumny. Po pewnym czasie odszedłem z zespołu, ponieważ chciałem więcej komponować i produkować. Kilka lat później wróciłem do niego już z własną muzyką dla niego napisaną. Znów był dumny z tego, że młokos, który zaczynał pod jego okiem, tak się rozwija. Kiedy usłyszał moje kompozycje, powiedział, pisz dalej, jesteś w wyjątkowo twórczym okresie. To samo mówiłem kiedyś Wayne'owi Shorterowi. Sam fakt, że Miles Davis

0: postawił mnie w jednym szeregu z Wayne'em Shorterem, był dla mnie czymś niewiarygodnym.
1: Nie bez przyczyny zapytałem pana o album Tutu, ten, który pan produkował. To jedyna płyta, na której pojawia się polski muzyk Michał Urbaniak. Jak się poznaliście?
0: Grałem w jego zespole przez 2 albo 3 lata, jeszcze zanim trafiłem do Milesa Davisa. Miałem wtedy 17 czy 18 lat. Graliśmy praktycznie we wszystkich klubach Nowego Jorku. Michał miał niezwykły talent do organizowania koncertów. Występowaliśmy we wszystkich kultowych częściach miasta i jeździliśmy razem w trasy. Michał wniósł do naszej muzyki coś, czego wcześniej nie znaliśmy. Wychowaliśmy się w Nowym Jorku i nigdy wcześniej nie graliśmy muzyki opartej na polskiej rytmice. Pamiętam, że Michał mówił, to bardzo proste, a ja odpowiadałem, Michał, nawet nie wiesz, jak bardzo się mylisz.
1: Trudność leżała w rytmice, czy bardziej w harmonice?
0: Chodziło przede wszystkim o rytmikę, choć harmonia również była wymagająca. To była muzyka fusion, a ten gatunek sam w sobie często bywa skomplikowany. Jednak dzięki rytmom i pomysłom Michała bardzo się rozwinęliśmy. Znasz Zbigniew?
1: Rzecz jasna, był w Polsce królem jazzu.
0: Michał ściągnął go do Nowego Jorku. Graliśmy jego kompozycje i pamiętam, że pomyślałem, nie wiem kim jest ten człowiek, ale pisze przepiękną muzykę.
1: Piękną i ekstremalnie trudną.
0: Tak, była bardzo wymagająca, ale właśnie dzięki niej wzrastaliśmy. Dzięki temu stawaliśmy się lepszymi muzykami. Poszerzała nasze horyzonty. Kiedy później dołączyłem do Milesa Davisa, czułem, że jestem gotowy na wszystko.
1: Czyli można powiedzieć, że Polacy, Michał Urbaniak gra w jego zespole. To był dla pana uniwersytet?
0: Zdecydowanie. Jestem szczęśliwy, że mogłem mu się później za to odwdzięczyć. Pewnego dnia Miles oglądał w telewizji The Tonight Show i zobaczył w nim polskiego skrzypka. Zadzwonił do mnie i powiedział, Markus, widziałem tego skrzypka. Nie potrafię wymówić jego nazwiska. Odpowiedziałem, znam go. Chcesz, żeby z tobą zagrał? Powiedział, tak. Natychmiast zadzwoniłem do Michała. Powiedziałem tylko, potrzebuję cię tutaj. Zapytał, po co? Odpowiedziałem, Miles Davis chce, żebyś z nim zagrał. I praktycznie nie zdążyłem dokończyć zdania, bo Michał był już w taksówce.
1: Czyli zadzwonił pan do Michała Urbaniaka z tą samą wiadomością, z jaką on nagle Miles zadzwonił do pana.
0: Właśnie tak. Byłem posłańcem dobrej nowiny. Michał był moim dobrym przyjacielem. Byliśmy w kontakcie przez całe życie.
1: Michał Urbaniak odszedł kilka miesięcy temu. To ogromna strata dla polskiej muzyki.
0: Wysłałem nagranie, które odtworzono podczas uroczystości pożegnalnej.
1: Byłem tam. Dziękujemy za ten gest.
0: To dla mnie zaszczyt.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. To była prawdziwa przyjemność.
0: Dziękuję. Cała przyjemność po mojej stronie.
1: Markus Miller był gościem programu Drugiego Polskiego Radia.

0: Markus Miller w rozmowie z Andrzejem Zielińskim, a potem w nagraniu zespołu Michała Urbaniaka. Poza polskim liderem plejada gwiazd, Markus Miller, Kenny Kirkland, Buddy Williams i Doc Powell, czyli katalog motownowski.
1: Przegląd prasy.
0: Katalog motownowski, a w naszym studiu Tomasz Cudowski. Dobrze to wymyśliłem?
2: Elegancko.
0: Dziękuję.
2: W drugim przeglądzie prasy zaglądamy do wydań weekendowych gazet. Zaczynamy od plusa minusa. Barbara Holender pisze o ciekawym zjawisku, mianowicie o popularności, nie wiem jak to czytać, biopików, chyba biopics, czyli filmów biograficznych.
0: Po prostu.
2: Ale tak, biopics brzmi bardziej
0: światowo.
2: W dobie rozbuchania internetowego przemysłu plotkarskiego i sztucznej inteligencji w filmowych biografiach artyści starają się powiedzieć coś ważnego o ludziach i świecie. I czeka nas sporo filmów o popularnych Polakach, zapowiada publicystka Rzeczpospolitej, no i plusa minusa. W polskim kinie nadal panuje ta moda, bo nie jest nowa. Pod koniec ubiegłego roku swoją premierę miał Chopin. Wciąż jeszcze jest na ekranach kin Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego. No a teraz czekają nas kolejne filmy właśnie o znanych Polakach. Po raz pierwszy, no chociaż przyznajmy, Ojczyzna nie była po Polaku, ale
0: wyprodukowana. Tak.
2: Po raz pierwszy sięgnął po autentyczną historię Piotr Domalewski, dwukrotny laureat gdyńskich Złotych Lwów za Ciszę Nocną i Ministrantów. Nasza Rewolucja to film o Jacku Kuroniu, jego żonie Grażynie Kuroń. I oczywiście o Polsce. Opowiadając tę historię, Domalewski razem ze scenarzystą Maciejem Pisukiem skupili się głównie na okresie internowań pod

0: czas stanu wojennego i choroby 42-letniej wówczas Gajki. Można ludziom zabronić wszystkiego, ale nie da się zabronić miłości, miłości do drugiej osoby i miłości do idei. Jednak my nie budujemy Jackowi Kuroniowi pomnika, opowiadamy historię dwojga ludzi, którzy wierzyli, że świat można zmieniać razem i za tę wiarę zapłacili wysoką cenę, mówi Piotr Domalewski. Ale oprócz historii Jacka Kuronia zobaczymy też historię Adama Małysza, również znanego Polaka. W styczniu przyszłego roku ma być premier filmu. W różnych fazach przygotowań są również filmy o Annie Jantar, Czesławie Niemenie, Jerzym Kukuczce,
1: ale to
0: Andrzeju
1: moment,
0: Zausze.
1: Moment. Wiem, że Arek Jakubik będzie odgrywał rolę Kuronia, a kto Adama Małysza?
0: Adama Małysza już znajdę.
1: Z zaskoczenia teraz wziąłem Tomasza Cudowskiego.
0: Bartłomiej Deklew. To duże wyzwanie produkcyjne. Odtwarzamy realia końca lat 90. i realizujemy sceny skoków tak, by widz zobaczył ten sport inaczej niż w telewizyjnych transmisjach. Emocjonalnie i z bliska, dodaje w imieniu producentów Maciej Rzączyński, szef East Studio, czyli producenta filmu. No, ciekawe podsumowanie jest tego artykułu. Barbara Holender pisze: ta obecna kariera filmów biograficznych nie jest przypadkiem. Często stają się one przebojami kasowymi, zyskując znaczną oglądalność, a przede wszystkim łączą widownię. W czarno-białej, coraz bardziej schematycznej rzeczywistości, wśród ostrych podziałów światopoglądowo-ideologicznych, przypominają, że życie jest bardziej skomplikowane niż nam się wydaje i zwykle nie mieści się w prostych receptach. Rodzą współodczuwanie i solidarność z innym człowiekiem, a to nie do przecenienia. No i trudno się z tym nie zgodzić.
1: Naprawdę.
0: Z kolei w magazynie Wyborczej tygodniowym, cotygodniowym, artykuł, można powiedzieć, w 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych, ale od strony technologicznej. Najłatwiej byłoby napisać tekst o tym, że Ameryka się kończy, a jej miejsce światowego lidera zajmują Chiny, ale to zbyt prosta i łatwa puenta, pisze Piotr Cieśliński. Rzeczywistość jest bardziej skomplikowana, historia amerykańskiej nauki i technologii jest bardziej przewrotna. No, dziś Ameryka ma OpenAI, Google'a, Nvidia, Apple'a i Microsoft, ale obywatel, który kontaktuje się z lekarzem, bankiem, urzędem albo szkołą, często trafia na system, który pamięta jeszcze czasy drukarek igłowych, pisze publicysta. Kiedy w 2006 roku spędziłem wiele miesięcy w Bostonie, Ameryka nie wyglądała dla mnie jak kraj zacofany, a jednak nad ulicami Cambridge wisiała plątanina kabli rozpiętych na starych drewnianych słupach, czasem wyraźnie przechylonych, jakby od lat czekały na remont. Podobne widziałem dwa tygodnie wcześniej w Albanii, wspomina Piotr Cieśliński. No i z tamtego pobytu najbardziej zapamiętałem czeki. Przypomnijmy rok 2006. W Polsce karta płatnicza była już czymś zwyczajnym, tymczasem w USA wciąż wypisywało się czeki za czynsz, rachunki, usługi, czasem za rzeczy, które u nas coraz częściej załatwia się elektronicznie. Ale nie odbierałem tego wtedy jako zapóźnienia, raczej jako znak zaufania społecznego. Wystawiam kawałek papieru, podpisuję się, a odbiorca wierzy, że za tym podpisem stoją pieniądze. Dopiero później zacząłem rozumieć, że w tym zaufaniu było też coś innego, bez władz starego systemu, który trwał, bo wszyscy nauczyli się w nim żyć.
1: No ale to w 2006 roku, tak? Czyli na 230 lat Stanów Zjednoczonych.
0: Ale pozostajmy jeszcze przez chwilę w Stanach Zjednoczonych, a to za sprawą mundialu, bo właśnie ruszyły ćwierćfinały. Chciałem sobie dzisiaj obejrzeć retransmisję wczorajszego późnego meczu, ale niestety zobaczyłem wynik. Przypadkowo rzucił mi się w oczy.
1: Ale to już wtedy nie ma zabawy, no prawda? Właśnie. Bo to jest trochę tak, jak oglądać na przykład Szósty Zmysł, znając zakończenie. Francja, Maroko wczoraj. Drodzy Państwo, jeśli chcą Państwo zobaczyć powtórkę, proszę na sekundę stiszyć radio. 2-0 dla Francji.
0: Tutaj w dodatku magazyn na weekend Dziennika Gazety Prawnej, bardzo ciekawy artykuł Sebastiana Pawliny o twarzach mundialu. Oczywiście o tym komercyjnym aspekcie przede wszystkim tej wspaniałej imprezy, bo naprawdę to są wielkie emocje. Znakomici piłkarze. Mogłoby to być wspaniałym eventem, gdyby nie. No właśnie, gdyby nie to, że zwiększenie liczby rozgrywanych meczów do poziomu niebezpiecznego dla zdrowia zawodników oraz podporządkowanie rozgrywek dyktatowi pieniądza. Obecnie podczas mundialu obserwujemy w trakcie spotkań obowiązkowe przerwy na nawodnienie. Mamy coś takiego po raz pierwszy, które są po prostu

0: dodatkowym czasem na reklamy. Ale to szaleństwo, bo trudno nazwać to inaczej, zaczęło się już w latach 90., przypomina autor. I tutaj przypomina historię właśnie sprzed lat prawie 30, bo z lipca 98 roku.
1: Mistrzostwa we Francji.
0: Tak, prawie 80 tysięcy widzów zgromadzonych na Stade de France było świadkami szokującego widowiska. W finale reprezentacja Francji zdobyła tytuł mistrzowski, zaskakująco łatwo pokonując 3-0 Brazylię.
1: Tak, Fabien Barthez nic nie wpuścił.
0: Właśnie. I dyskusja, co się stało. Tak? No, gdyby chodziło o inny kraj, to pewnie by się rozeszło po kościach, ale nie w Brazylii. Tam z tego względu powstała parlamentarna komisja śledcza, która...
1: Naprawdę?
0: Tak, która miała szersze uprawnienia śledcze niż policja. No i dogrzebano się rzeczywiście pewnego wyjaśnienia tej sytuacji. Chodziło o umowę sponsorską reprezentacji z pewną amerykańską firmą produkującą odzież sportową, nazwijmy to, opiewającą na 160 milionów dolarów. No, suma astronomiczna i dziś, a wtedy jeszcze bardziej. Wynikało z tego tekstu, do którego dotarły brazylijskie media, że działacze Brazylijskiej Federacji Piłki Nożnej oddali sponsorom, czy temu sponsorowi konkretnie, częściową kontrolę nad zespołem. W trakcie trwania umowy taże firma miała prawo do organizacji nawet 50 spotkań, a w każdym z nich musiało wystąpić co najmniej 8 piłkarzy z podstawowego składu. No to nic dziwnego, że
1: byli zmęczeni.
0: Byli po prostu zmęczeni. I na zakończenie jeszcze kolejny poranny temat naukowy.
1: Bo
0: wszyscy wiemy, że poranny dojazd do pracy bywa irytujący. Ale dlaczego złość...
1: Dla niektórych to, co się dzieje po dojeździe, jest irytujące.
0: Ale dlaczego złość wzbudzona podczas jazdy, jeśli prowadzimy samochód, nie zostaje w tym samochodzie? Naukowcy z Uniwersytetu w Indianie odkryli, że nawet drobne kłopoty na drodze, czyli nawet hamowanie gwałtowne, albo korki, albo zła pogoda, kumulują się w kierowcy i odbijają się na kolegach w pracy. No, przeprowadzono 15-dniowy eksperyment, wzięło w nim udział 80 pracowników. Naukowcy rejestrowali ich emocje przed i po pracy. No i okazało się, że irytacja nie znika za progiem biura, a zdenerwowany kierowca atakuje kolegów w pracy, nawet nie rozumiejąc dlaczego. Mamy tu do czynienia ze swoistą kumulacją drobnych problemów bez jednej wyraźnej przyczyny, wyjaśnia kierownik badań. No, w zasadzie to nic odkrywczego.
1: No właśnie, ale pytanie, czy jest jakieś remedium, jakaś recepta? Jakieś...
0: To było właśnie zdecydowanie, to był zdecydowanie ważniejszy efekt tego badania. Znaleziono rozwiązanie tego problemu. Po prostu wystarczy, też nic nowego, kilka minut cichej muzyki przed wejściem do biura. I taki seans znacząco poprawia nastrój, usuwa negatywny wpływ drogi, ponadto poprawia interakcję w pracy przez cały dzień. Tylko tyle i aż tyle można by rzec.
1: Ja tak milczę, bo jeszcze na szybko podmieniamy utwór w takim razie. Drodzy Państwo, jeżeli zaczynają Państwo o 8 pracę, to jeszcze 3,5 minuty zostało. Może ten czas spędzimy z Jurkiem Małkiem i jego trio, czyli fragment sesji zarejestrowanej w studiu S4 Polskiego Radia. Kilka tygodni temu, dosłownie 2-3, niech to będzie remedium na korki i stres.
0: I na spokojniu, na luzie wchodzimy do pracy, rozpoczynamy nowy dzień.
1: Na spokojnie. Tomasz Cudowski, bardzo dziękuję.
0: Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Z pozoru jest czymś przejrzystym, niekontrowersyjnym, oczywistym. Tymczasem przez ponad 200 lat była polem sporów filozofów, socjologów, rewolucjonistów, chrześcijańskich myślicieli, feministek i polityków. Bywała językiem emancypacji, ale także narzędziem wykluczenia. O historii idei Solidarności porozmawiamy w sobotę o 23:00. Do usłyszenia. Michał Nowak.
0: Autopromocja.
2: Jest 8:00.
3: Dojka, jesteś le misto. Charles Lloyd.
2: Czas pędzi. Zaczynamy ostatnią godzinę poranka, ale dzień jeszcze młody. Kolejna dobra wiadomość jest taka, że dziś piątek.
4: Poranek dwójki.
2: Program przygotowała Monika Kopcik, realizuje Anna Regulska, Andrzej Zieliński wybrał muzykę, przed mikrofonem Roch Siedziński.
4: Pogoda.
2: Temperatura maksymalna od 17 stopni na Suwalszczyźnie, około 21 w centrum, do 25 na zachodzie. Chłodniej na obszarach podgórskich Karpat, około 16 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, ale porywisty i nieco mocniej wiejący w czasie burz, bo takie, nawet z drobnym gradem, mogą się pojawić, szczególnie na wschodzie naszego kraju, ale w całej Polsce może pokropić. No i jeśli chodzi o ciśnienie, to niecałe 1000 hektopaskali. A teraz Quincy Jones do Państwa przemówi muzycznie.

0: Słuchają Państwo Dwójki, 5 minut po 8. Z Tomaszem Cudowskim podczas drugiego przeglądu prasy mówiliśmy o tym dojeździe do pracy, o pewnej irytacji. No niektórzy mają taką pracę, że żadnej irytacji być nie powinno. No bo tak na przykład służbowo na statek wyjechać do Włoch na festiwal, by oglądać seriale, brzmi jak ciężka praca, ale ktoś musi to robić. Jest z nami Artur Zaborski, witaj.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Jesteś na Italian Global Series Festival. To włoski festiwal poświęcony serialom telewizyjnym i tym z platform streamingowych, zarówno włoskim, jak i międzynarodowym. Trwa druga edycja. No właśnie trochę w nawiązaniu powiedz, jak ciężka jest to praca.
1: No słuchaj, wydaje się, że to jest oczywiście piękne, ładne i przyjemne tak sobie tutaj być w tym cudownym słońcu nad Morzem Adriatyckim i po prostu czerpać z tej energii, ale to, co organizatorzy przygotowali na tym festiwalu, naprawdę sprawia, że nie mamy właściwie czasu na oddech. Projekcje zaczynają się w okolicach południa, ale tak naprawdę ostatnie seanse są o północy, więc na przykład wczoraj, żeby zobaczyć nową serię Obcego, wyszedłem z kina dopiero godzinie pierwszej z groszami. Zanim dotarłem do hotelu i położyłem się spać, było po drugiej. Dzisiaj o 8 z groszami my już się łączymy, więc jak widać, praca dziennikarza wcale do najłatwiejszych nie należy. Ale muszę przyznać, że w tych cudownych okolicznościach przyrody, w których całe to wydarzenie się dzieje, zaskakuje mnie to, że ludzie jednak decydują się chodzić do kina i oglądać to, co organizatorzy przygotowali, a nie siedzieć na plaży i nie korzystać właśnie ze słońca i z wody. Jestem też zaskoczony tym, że wśród odbiorców tego festiwalu jest tak dużo turystów, czyli ludzi, którzy przychodzą na seanse nie z akredytacjami festiwalowymi. To nie są osoby, które zaplanowały z góry, że jadą tutaj po to, żeby z tego festiwalu korzystać, tylko widząc plakaty na mieście, ulotki w hotelach czy inne formy reklamy, decydują się po prostu kupić pojedyncze bilety, iść do kina i zobaczyć, co się tutaj dzieje. Rozmawiałem o tym z organizatorami festiwalu i okazuje się, że tutaj właśnie w tych dwóch miejscowościach, czyli w Rimini, gdzie odbyła się pierwsza część festiwalu, i w Riccione, gdzie odbywa się ta druga część całej imprezy, tak to działa. To znaczy tutaj jest tyle tych kulturalnych propozycji, które są skierowane właśnie dla turystów, że one przyciągają, one działają. Turyści przyjeżdżają tutaj nie tylko korzystać ze słońca, tylko właśnie też po to, żeby skorzystać z kulturalnej oferty regionu. No i uważam, że to jest piękne i byłoby super, gdyby się udało to przenieść chociażby na nasze polskie wybrzeże Morza Bałtyckiego.
0: Czyli nie tylko branżowe wydarzenie Italian Global Series. Zastanawiam się, no bo

0: Ja bym dużą walkę stoczył, decydując się, czy jednak wybrać salę kinową, czy plażę. No bo jednak oglądanie serialu na dużym ekranie, a skorzystanie z dobrodziejstw przyrody, a potem na kanapie w zaciszu własnego domu, zapoznanie się z nową propozycją serialową. No właśnie, kto ogląda seriale w kinie? Przecież i to długo trwa. Na czym polega ten festiwal? Bo takich imprez na świecie chyba nie ma wiele.
1: One się coraz częściej pojawiają, jest ich coraz więcej. Rzeczywiście tak naprawdę, jeśli byśmy się przyjrzeli historii festiwali serialowych, to od lat funkcjonują takie imprezy jak choćby festiwal telewizyjny w Monte Carlo, on ma już ponad 50 edycji, czy festiwal w Lille, Serismania, który też już ma swoją wieloletnią tradycję. Ale tak naprawdę takie imprezy jak Italian Global Series właśnie teraz zaczynają coraz częściej dochodzić do głosu z prostej przyczyny. Mianowicie okazuje się, że jakość przygotowywania seriali już w niczym nie ustępuje jakości filmów kinowych. I po to właśnie tutaj są te projekcje na wielkim ekranie, żeby uświadomić nam, że tak naprawdę opowieści w odcinkach, no to właściwie jest nowa proza XIX-wieczna. I ona jest przygotowywana z taką samą pieczołowitością. Każdy element tego serialu jest przygotowywany tak, żebyśmy mogli docenić go na każdym możliwym sprzęcie. I te projekcje kinowe tutaj zdecydowanie temu dowodzą. Więc ja mam takie wrażenie, że teraz w momencie, kiedy ten boom serialowy cały czas trwa i te seriale tak naprawdę zastępują nam trochę opowieści kinowe, no jeszcze bardziej będziemy zwracać uwagę na to, na jakim sprzęcie te seriale będą oglądane. Pamiętasz, jak to dawniej było, kiedy zastanawialiśmy się, czy jakiś film należy oglądać w kinie, czy trzeba czekać, aż pojawi się w telewizji, czy na streamingu, bo można go będzie obejrzeć na dużym ekranie. Myślę, że te dyskusje teraz jeszcze ze zdwojoną siłą powrócą, bo okazuje się, że te seriale są tak kapitalnie zrobione, mają tak niesamowite zdjęcia, tak dopracowaną scenografię, tak świetne make-upy, fryzury i wszystkie inne elementy gramatyki filmowej, że żeby to docenić, to naprawdę potrzebujemy dobrej jakości sprzętu, zarówno tele jakby wyświetlającego obraz, jakby, jak i nadającego muzykę. My tutaj na festiwalu się naprawdę zachwycamy tym wszystkim. No w momencie, kiedy ogląda się chociażby takie seriale jak ten wczorajszy Obcy, czy Star Trek, którego 60. rocznica tutaj jest celebrowana na wielkim ekranie, no to właściwie ja czułem się podczas tego seansu Star Treka trochę tak, jakbym poszedł do kina na któryś z filmów o Gwiezdnych Wojnach. Naprawdę zaskakuje cię po prostu to, jak pieczołowicie wykonane jest wszystko. No i dzięki temu też udowadniamy, że tak naprawdę seriale już dawno dogoniły sztukę kinową, że tak naprawdę to są równorzędnie traktowane dwie formy wyrazu artystycznego i że już skończyło się to takie myślenie, które przez dekady nam towarzyszyło, że to, co powstaje dla telewizji, no to jest takie dziecko gorszego boga w porównaniu z tym, co robią twórcy przeznaczający swoje opowieści prosto na ekrany kinowe.
0: No, dzisiaj rzeczywiście nikogo nie trzeba przekonywać do tego, że tak jest, bo wszyscy to widzimy, to dogonienie świata filmu przez seriale, ale wspomniałeś o 60-leciu Star Treka, no wtedy to wyglądało nieco inaczej. Jak wygląda to, ten jubileusz, czego się dowiedziałeś o tym kultowym serialu, czego wcześniej nie zauważyłeś albo nie wiedziałeś?
1: No przede wszystkim muszę zacząć od tego, że zaskoczyło mnie to, jak wyglądała publiczność na sali kinowej. Okazuje się bowiem, że tutaj jest tylu fanów tej niesamowitej, wielodekadowej opowieści, że znakomita większość ludzi, która przyszła na seans i na spotkanie z gwiazdami tego serialu, to byli ludzie przebrani za bohaterów tego serialu, więc to już tworzyło absolutnie niesamowity klimat. Trochę czułem się tak, jakbym znów pojechał na Comic Con do San Diego, gdzie tego typu zachowania, tego typu próby upodabniania się do ekranowych bohaterów no, są czymś zupełnie normalnym. No tutaj wyglądało to dość komicznie, kiedy wyszliśmy wszyscy z kina, no i właśnie ci wszyscy ludzie, którzy wyglądali jak kapitan Spock, gdzieś tam mieszali się z tymi turystami, którzy przyjechali tutaj w zupełnie innych celach. Ale muszę powiedzieć, że bardzo ciekawe jest to, jak twórcy tego festiwalu próbują podchodzić do takich fenomenów, jak chociażby Star Trek, bo cała ta celebracja, cała ta opowieść o tej 60-letniej historii nie sprowadzała się do tego, żebyśmy się tutaj zanurzyli w jakieś anegdotki na temat tego serialu, tylko spróbowano podejść do tego z takiej perspektywy socjologicznej. To znaczy dużą część

0: Rozmowy zdominowało na przykład to, co mnie bardzo zaskoczyło. Mianowicie okazało się bowiem, że to w Star Treku pojawił się chociażby pierwszy międzyrasowy pocałunek. I mówię, używam celowo słowa międzyrasowy, a nie międzyetniczny. No z tego względu, że właśnie w tym serialu w Star Treku mamy tak naprawdę reprezentantów różnych ras, prawda? Mamy rasę ludzką, czyli Ziemian, i mamy też reprezentantów ludzi z innych części kosmosu. No i okazuje się, że to, co przez lata w ogóle gdzieś w telewizji i w kinie amerykańskim było zakazane, czyli właśnie te międzyetniczne formy czułości, międzyetniczne związki, międzyetniczne pocałunki, no Star Trek tak naprawdę przekroczył w taki sposób, że pokazał na ekranie pocałunek właśnie między reprezentantami różnych ras. Bardzo ciekawe były też opowieści dotyczące tego, jak wyglądał powrót fenomenu Star Treka w latach 90. Mianowicie okazało się bowiem, że wytwórnia, która wtedy ten serial produkowała, czyli wytwórnia Paramount, bardzo pozytywnie podeszła do zaproponowanej formy scenariusza wtedy, albowiem okazało się, że włodarze Paramountu dostrzegli w tych potyczkach międzygwiezdnych pokazanych w Star Treku komentarz do tego, co dzieje się w geopolityce współczesnego świata po rozpadzie Związku Radzieckiego. W związku z czym rozpad Federacji gdzieś właśnie w Imperium Międzygwiezdnym był traktowany też jako taka forma odpowiedzi czy komentarza do tego, co dzieje się w aktualnej polityce. Dofinansowano wtedy serial jeszcze większą kwotą, bo uznano, że to na pewno będzie rezonować ze współczesnym widzem. Muszę przyznać, że pomimo to, że siedzę w historii kina od dość dawna, to tego typu smaczki, tego typu opowieści były dla mnie czymś zupełnie nowym. Też myślę, że widzowie, którzy byli na tym spotkaniu, byli bardzo usatysfakcjonowani, bo muszę powiedzieć, że rzadko zdarzają się takie spotkania, żeby co jakiś czas po czyjejś wypowiedzi, no, która była merytoryczna, a nie tylko anegdotyczna, pojawiały się takie oklaski i takie wiwaty, jak tutaj właśnie podczas tego spotkania.
1: To nie tylko pokazy, nie tylko spotkania, dużo atrakcji w ramach Italian Global Series, ale także konkurs. Konkurs 21 tytułów serialowych w nim się znalazło z 15 krajów. Artur Zaborski śledzi te zmagania i mamy nadzieję, że po zakończeniu festiwalu także opowiesz słuchaczom Dwójki, na czym stanęło, kto wraca z tarczą, a kto na tarczy. Tobie życzymy jednak też chwili odpoczynku i oddechu. Może teraz wybierz się na chwilę, chociaż zaczerpnąć świeżego powietrza na plażę, no a potem wracaj do oglądania. Bardzo dziękuję za relację. Artur Zaborski.
0: Wiesz, że zawsze szanuję twoje wytyczne i twoje wskazania, więc pewnie tak zrobię. Bardzo dziękuję, do usłyszenia. Pozdrawiam.
1: Do usłyszenia. 16 minut po 8 słuchają państwo jazzowego poranka Dwójki. To skoro w takich włoskich klimatach, to czemu nie sięgnąć po klasykę, jeśli chodzi o standardy jazzowe. Summer Time. Herb Albert.

Tym razem taki summertime w jazzowym poranku dwójki. Przed nami jeszcze rozmowa z Anną Stańko. Zbliża się rocznica urodzin Tomasza.

Stańki, a w związku z tym, jak co roku, koncerty, tym razem już nie we Włoszech, wracamy do Polski. Będziemy w Rzeszowie i będziemy w Warszawie jutro i pojutrze. O wszystkich szczegółach Anna Stańko za chwilę Państwu opowie. Wcześniej zajrzymy jeszcze na RODOS, a właściwie na ROD, czyli na rodzinne ogródki działkowe. To w ramach rekomendacji kulturalnych. Teraz zagra dla Państwa Roy Hargrove.

0: Roy Hargrove, czyli trębacz o dwóch muzycznych twarzach. Za nami ta jazzowa.
1: Rekomendacje.
0: W tym tygodniu poleceniami dzieli się z Państwem Magda Zych, antropolożka kultury, kuratorka, współautorka książki Dzieło Działka, która jest efektem 3-letniej pracy badawczej i wywiadów z działkowcami z Krakowa, Katowic i Wrocławia. Pora na ostatnią w tym tygodniu rekomendację.
2: Moim ulubionym ogrodem działkowym, który często odwiedzam, jest rodzinny ogród działkowy Dębniki, najstarszy ogród działkowy w Krakowie. Jest to miejsce wyjątkowe, bo stworzone w czasach, kiedy rzeczywiście ogrody działkowe były takim narzędziem polityki społecznej, instrumentem, który miał wesprzeć bezrobotnych, osoby, które potrzebowały zaplecza, pewnej samowystarczalności. Dzisiaj jest to miejsce chętnie odwiedzane przez okolicznych mieszkańców, miejsce otwarte. Co ciekawe, to jest miejsce związane z tworzeniem pamięci tej dzielnicy Krakowa. Wiele roślin pamięta początki tego ogrodu. Tak samo są tam przykłady architektury takiej związanej z budynkami ogrodników, ogrodniczek, warte docenienia. Co ciekawe, działkowcy przed kilkunastu laty zbudowali tam pełną infrastrukturę, odbywają się spotkania. Jest to miejsce żyjące i otwarte dla mieszkańców, także polecam Państwu Ogród Działkowy Dębniki w Krakowie.
0: Który teraz będzie przeżywał oblężenie słuchaczy dwójki. Dziękujemy za cały tydzień tych rekomendacji, no ale co od poniedziałku? W przyszłym tygodniu poleceniami podzieli się z Państwem profesor Agnieszka Karpowicz, literaturoznawczyni, kuratorka wystaw, znawczyni twórczości Mirona Białoszewskiego, Leopolda Łuczkowskiego oraz Franciszki i Stefana Temersonów. Od poniedziałku do piątku w porankach dwójki.

0: IKB Shakedown na antenie programu drugiego. Zbliża się 8:30.
1: Gość poranka dwójki.
0: Tomasz Stańko jutro obchodziłby 84. urodziny, a w naszym studiu córka artysty, prezeska fundacji jego imienia, Anna Stańko.
2: Dzień dobry.
0: Witaj. W przeddzień wydarzeń, w które jesteś mocno zaangażowana, zaplanowałaś fanom jazzu w Rzeszowie i w Warszawie wiele atrakcji w związku z toastem urodzinowym, ale być może, choć to już 8 lat, nie wszyscy słuchacze dwójki słyszeli o tej inicjatywie. Jej nietypowa nazwa, no i nie można jej nazwać festiwalem, a jednak to wydarzenie mające pewne znamiona festiwalowe. Co to jest toast?
2: No więc toast urodzinowy to jest jakby rzecz dla taty. Nie wiem, jak to dobrze określić, po prostu prezent dla taty, myślę sobie, że też. I to prezent dla wszystkich, i dla mnie, ale rzeczywiście dlatego mówię rzecz, bo rzecz to jest bardzo pojemne słowo. No i myślę sobie, jakby cały punkt wyjścia było to, że kiedy tata odszedł, no to wiedziałam, że coś będę robił, bo coś chcę dla niego zrobić. Zazwyczaj chyba w takich sytuacjach są te takie memoriały, czyli że się to jakby ta rocznica śmierci staje się najważniejsza i to jakby
0: przykrywa
2: ona, że właśnie wtedy jest, wtedy wspominamy i wtedy mówimy, że odszedł i wtedy są jakieś wydarzenia, ale jakoś ja myśląc, że to jakieś takie połączenie po prostu jakby dalekie, no bo taką inspiracją myślę, że były jak w kulturze południowoamerykańskiej są, jak wyglądają święta zmarłych, że coś się przychodzi po prostu z jedzeniem, z muzyką, z piknikiem całym i z całymi rodzinami, przyjaciółmi, po prostu w takiej atmosferze święta i celebracji. Po prostu się jest ze zmarłymi i celebruje się ich życie, więc no to nie jest święto zmarłych, ale tutaj właśnie, że i też tata, można powiedzieć, tata bardzo dużo mi dawał różnych takich, w sensie on był takim doskonałym, miał jakieś takie możliwości dodawania różnych kierunkowskazów i trochę w sumie przez ten taki przypadek, albo nie przypadek, że tata i urodził się w lipcu i też odszedł z tego ziemskiego miejsca w lipcu, no to wtedy właściwie ten lipiec się taki stał takim momentem, że wiadomo, że w lipcu, ale jeżeli w lipcu, no to zróbmy urodziny i później, no i właśnie taka była koncepcja. I potem też, do końca chronologii to nie pamiętam, ale wiem na pewno, że autorem tej, tak mi się wydaje, autorem tej nazwy jest Tomasz Tuczkiewicz, z którym właśnie, że właśnie robimy koncerty urodzinowe i jak to nazwać i że toast. Trochę wyszło śmiesznie, że ten toast dla Tomasza Stańko, już teraz jestem takim największym, najmniej poprawnym językowo człowiekiem, bo nie dosyć, że zabraniam odmieniać nasze nazwisko. To jeszcze na dodatek, to nie, powinien tak naprawdę językowo poprawnie, to powinien być toast za Tomasza Stańko, ale tak naprawdę w takiej sytuacji, kiedy już jakby nie to nie są takie urodziny. I to jest właśnie prezent dla taty i prezent dla nas, więc jakby to jest toast dla i stąd taka cała historia.
0: No reguły to nie jest coś, czego jakoś bardzo sztywno trzymał się Tomasz Stańko. Jeśli chodzi o wydarzenia w tym roku, to ponownie odwiedzacie Rzeszów. Już chyba dziś ruszysz do Rzeszowa, ale zanim Rzeszów, to ja bym chciał spytać o Warszawę. Nie, żebym jakoś warszawsko-centrycznym był, ale po prostu wkroczyłaś do studia nie ubrana w kamizelkę, jak to się nazywa, odblaskową, tylko
2: kamizelka bezpieczeństwa, chyba, że jakoś tak, czy jakoś to się nazywa, jakoś BHP, czy coś takiego. Rzeczywiście, tak, bo tak wyszło, że trochę jakoś teraz sobie mówię, że niefortunnie, aczkolwiek cieszę się, aczkolwiek to jest naprawdę ogromna odpowiedzialność. Robimy również przemysł.

0: Marsz przez miasto. Tak naprawdę oficjalnie to jest po prostu jest to zgłoszone jako zgromadzenie, zgromadzenie ku pamięci Tomasza Stańko. Tak, to jest oficjalna nazwa. W naszej nomenklaturze się to nazywa Toast w ruchu, bo w tym roku w Warszawie rzeczywiście mamy chyba 5 odsłon toastu, o czym za chwilę powiem, ale rzeczywiście ten toast w ruchu i polega to na tym, że właśnie spotykamy się pod klubem Jasmine około godziny 14. Tam swoją drogą jest odsłuch premierowy albumu Sojka Stańko, więc tutaj mam nadzieję, że to niech będzie taką naszą przynętą, żeby państwo się pojawili również w tej eksperymentalnej części toastu. No i właśnie stamtąd około godziny 15.30 wyruszamy taką muzyczną trasę ze Stańko Street Band z Łukaszem Korybalskim na czele przez miasto. No i właśnie ta moja kamizelka stąd, że jestem przewodniczącą tego całego przemarszu, więc będę za państwa odpowiedzialna również, ale bardzo serdecznie zapraszam. Myślę, że może być super, naprawdę zabawnie. Właśnie będzie granie, będą jakieś różne jeszcze jakieś malutkie interwencje i też będziemy mieć wspaniałe transparenty z utworami daty i z flagami toastu, więc to będzie taka barwna, może dionizyjska, ale nie winna, ale dionizyjska parada.
1: Toast w ruchu od klubu Jasmine przez klub Pardon to tu po Spatif i skwer imienia Tomasza Stańko. Nie mam wciąż zielonego pojęcia, jak ci się udało namówić władze miasta, by nie odmieniały nazwiska, ale formalnie jest to skwer Tomasza Stańko.
0: Szczęśliwie znaleźli się językoznawcy, którzy przychylili się, bo są jakby tata rzeczywiście, on funkcjonował jako Tomasz Stańko i tak, jakby w sensie, że wy radiowcy akurat macie może najbardziej, ale jakby myślę sobie, że tata Konrad funkcjonował i też po prostu jakby w kontekście międzynarodowym i wszystkiego jest tak, więc...
1: Więc tak jest.
0: Jeśli
1: chodzi o wydarzenia muzyczne, to nie tylko takie w ruchu. A więc tak, jutro Rzeszów i no tam właśnie, prawdziwa
0: bo tata się,
1: uczta.
0: No więc właśnie, bo tak jeszcze wracając do całej idei toastu, że to jest jakby tak bardzo symboliczne. Tata też był bardzo poetyckim i symbolicznym człowiekiem. Ja również taką jestem osobą i to są po prostu takie miejsca, znaczy nie po prostu, tylko są to miejsca początku i końca ziemskiego, więc jest to taka wspaniała klamra. Zresztą tata, mówiąc też o śmierci, mówił o tej klamrze, więc jakby wszystko to razem symbolicznie tworzy sens. Więc stąd Rzeszów i Warszawa są częścią organicznymi, oczywistymi częściami toastu. I tata bardzo pięknie mówił o Rzeszowie, że to jest miejsce, w którym pierwszy raz otworzył oczy i ono bardzo ważnie określiło jego jako człowieka. Może mieszkał tam bardzo krótko, ale bardzo ma takie ludzkie połączenie po prostu z Rzeszowem. No więc rzeczywiście fajnie, że akurat, bo to często jest jakby różnie, gdzie zaczynamy, czy w Warszawie, czy w Rzeszowie, trochę jakby ze względów logistycznych w tym roku tak bardzo
1: chronologicznie,
0: czyli 11 lipca, 84. rocznica taty urodzin. No i w Rzeszowie mamy wspaniałą, już sprawdzoną, taką dużą, plenerową scenę na dziedzińcu Zamku Lubomirskich i wspaniałe dwa projekty. Będzie otwierała całe wydarzenie, będzie otwierała brytyjska trębaczka Laura Jurt ze swoim doskonałym projektem Recent Revelations. Takie moje odkrycie, w ogóle super. Tata myślę, że w ogóle super, że to są nowe, różne fale trębaczy i był taki moment, że miałam wrażenie, że w ogóle nie ma trębaczy, a teraz natrafiłam na różne wspaniałe nazwiska, między innymi na Laurę. W zeszłym roku był Werneri Pochiola, w tym roku właśnie Laura jest naszą trębaczką. I
1: polecam państwu ten kwintet, słyszałem ją w Niemczech w tym roku,
0: tak?
1: I to bardzo, bardzo przyjemne granie.
0: No właśnie, a potem gra Marcin Masecki z jakimś super, super dużym, spektakularnym, 9-osobowym składem i dla nas, w sensie tutaj teraz on jedzie na fali bolerosów i na takiej bardzo
1: południowoamerykańskiej
0: takiej energii, natomiast dla nas, dla taty, jakby tutaj bardziej zrobimy takie suity bluesowe, będzie też taki promień światła jakiś rzucony w stronę taty na pewno, więc i też świetny skład i to też jakby jest w ogóle też jakiś tam kolejny projekt, który Marcin teraz jakby stawia na niego i go dalej rozwija, więc jest to bardzo, bardzo ciekawe i w ogóle Marcin jest takim naszym headlinerem, bo no właśnie ten projekt, że w Rzeszowie, a następnego dnia tym głównym gwoździem programu jest jego koncert w duecie z Iwrawiczem, który jest zatytułowany Dla Tomasza i tak i tu w Warszawie będzie grał już taty kompozycję w swojej interpretacji.
1: Ale niech się państwo nie martwią, jeśli chcieliby państwo usłyszeć suity bluesowe, a nie wybierają się państwo do Rzeszowa, no to będzie kolejna szansa w te wakacje 14 sierpnia w studiu imienia Witolda Lutosławskiego w Polskim Radiu Marcin Masecki suite bluesową wykona, ale w Warszawie zagra z Iwem Rawicem, jak powiedział.

0: Dla Tomasza to nie jedyny koncert, ale zanim o koncertach dalej, to powiedz o zwiedzaniu mieszkania, bo wiem, że to mieszkanie żyje i że jest właściwie mieszkaniem otwartym. Kiedy pojawia się taka potrzeba, to przychodzisz, otwierasz, zapraszasz. Tam też odbyła się konferencja prasowa ponownie i teraz znów jest okazja, by to mieszkanie na rozbrat zobaczyć. Wiem, że chyba wczoraj ruszyły
1: wejściówki. No prawda jest taka, że już nie ma, no więc już nie starałam się być na tyle jakby, no nie wiem, żeby państwo się nie poczuli, że jakoś, że wszystko ciach, to wszystko było ogłoszone w niedzielę, że w czwartek będą wejściówki, więc mam nadzieję, że wszyscy, którzy byli bardzo zainteresowani, obserwowali się, zdążyli przygotować, ale rzeczywiście te wejściówki to już jakby kolejny raz jest one bardzo, one po prostu znikają, typu to jest, bo ja mam podgląd, bo jestem, jakby, to jest, to robię to wydarzenie na Wene i ono jest godzina, no po prostu niecałe, albo nawet może jeszcze, a może pół godziny, no nie wiem, no w końcu już o godzinie, to było 12, o 13 nie było, no więc cóż mam powiedzieć, no ale...
0: Może za rok.
1: Ale no, będziemy starać się to powtarzać oczywiście, więc...
0: Ale ważne, że to mieszkanie żyje, tam wciąż są instrumenty.
1: To mieszkanie jest właściwie takie typu jeden do jednego, tak jak było, no i on rzeczywiście żyje, tak, no sobie jakby przy okazji, jakby staram się, żeby miało różne swoje wydarzenia, żeby można było wpaść i sobie po prostu
0: pobyć.
1: Pamiętam
0: i odsłuchy, i rejestracje płyt, ale także są koncerty z tego mieszkania, może nie w tym mieszkaniu, bo wówczas publiczność musiałaby być bardzo okrojona, ale te koncerty z mieszkania nazywają się zwykle Solo z Okienka. W zeszłym roku był chyba duet z Okienka.
1: Koncerty to może za dużo powiedziane, tak naprawdę.
0: No może tak.
1: Bo to trwa jakiś tak, te solowe rzeczy, one dla swojej dramaturgii raczej powinny być krótkie, ale rzeczywiście taki to jest świetny, ale te Solo z Okienka są naprawdę wspaniałymi takimi formami, które były też eksperymentalnie stworzone w zeszłym roku. W zeszłym roku to Solo z Okienka miało jeszcze większy taki wymiar, no bo było takim przecięciem muzycznej wstęgi, otwierając skwer Tomasza Stańko, który właśnie, bo tak jest, że pod Taty Domem był Ogródek Jordanowski, no to jest, był kiedyś Ogródek Jordanowski, który kiedyś bardzo tak funkcjonował prężnie. Potem był taki moment, że duża część tego, tak by, część tego terenu trafiła do dewelopera, żeby coś wybudować. A potem deweloper z tego, jakby żeby nie było, proszę mnie też nie łapać, ale z tego co wiem, to jakby to wszystko się skończyło, że ktoś poszedł do więzienia czy coś tam i potem, ale proszę mnie też nie łapać za słowa, tak jakby to ja wiem, tylko tak się znam, to moja opowieść, moja wersja, ale możliwe, że niezgodna z prawdą. W każdym razie tak się stało, że cały teren wrócił z powrotem do miasta i jakby i dostał jakby ten, jakby cały czas ma na celach, wróciło to jako po prostu, że to nie może być pod zabudowę. No więc w związku z tym, tak się bardzo, jestem bardzo szczęśliwa i w ogóle mamy oczywiście doskonałą relację z Warszawą, która nas wspiera w tym, że możemy realizować to Astu rodzinowe, no bo nas oczywiście współfinansują, no i bez tego wsparcia by nie było, ale też jakby jesteśmy, że w ogóle dzięki właśnie miastu Warszawa mamy, udało się, że tak, że zgodzili się na to, że fragment tego właśnie tego terenu jest nazwany skwerem Tomasza Stańko i to jest dokładnie pod Taty oknami i rzeczywiście możemy grać sobie właśnie te z Okienka solo i w tym roku to będzie Laura Jurt, która właśnie dla nas zagra i to będzie oficjalne otwarcie tej części Toastu na skwerze.
0: Od godziny 18:00 tam też Tymek Papior solo, no i wspomniany Marcin Masecki z Iwem Rawicem, a o 21:00 i zanim to jeszcze jedno wskazanie dla słuchaczy, wszystkie wydarzenia, o których mówimy, są bezpłatne. Poza tym jednym o 21:00 w niedzielę w Warszawie w Spatifie, ale to symboliczne 10 zł, z tego co wiem. No i Kuba Więcek z koncertem i z Jam Session trzeba powiedzieć, bardzo trafionej nazwie, stankoizacja polskiego jazzu. Możesz zdradzić, z kim Kuba Więcek zagra, czy to pozostanie tajemnicą do samego końca?
1: Wiadomo, oczywiście to wszystko ogłoszone jest, że Kuba gra, boże, tego powiem, tu nie mam ściągi. W każdym razie wszystko wiadomo u nas na pewno grało, na pewno z wujem gra.
0: Wujek HZG,
1: tak.
0: Paweł Stachowiak.
1: Tak, Paweł Stachowiak.
0: Zaglądamy do sociali Toastu urodzinowego.
1: W każdym razie skład jest i na pewno tytuł jest też znamienny, bo tu jest teraz taka trwa cała dyskusja, skąd i to ci, co wiedzą, to wiedzą. I,
0: tak, to nawiązanie do artykułu w dwutygodniku podsiadłoizacja polskiego jazzu. Słuchacze dwójki akurat chyba wiedzą. U nas też odbyła się debata na ten temat. Więc pokrótce jeszcze pominęliśmy miniatury fortepianowe. Grzegorz klosztarnym.
1: Ach, oczywiście.
0: Zatem pokrótce tak wygląda program, ale odsyłamy Państwa

0: oczywiście do sieci, by zapoznać się ze szczegółami, a przede wszystkim zapraszamy do Rzeszowa i do Warszawy. No to my życzymy dobrej pogody, bo ona chyba kluczowa. I żeby
1: tak, no pogoda w tych plenerach rzeczywiście pogoda jest kluczowa, więc no będzie jak będzie, już po prostu się nastawię, w sensie jakby staram się też nawet jakoś tak i bardzo nie zaklinać, po prostu trochę po prostu jakby bardziej się po prostu uzbroić w odporność i w każdych warunkach doprowadzić, żeby

0: Dia dokładnie 21 sierpnia, więc jest jeszcze trochę czasu, ale my szczęśliwie mamy już pierwszy singiel, który mieliśmy przyjemność Państwu prezentować. Myślę, że przy okazji tej rozmowy warto do niego powrócić. Anna Stańko, bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję i bardzo serdecznie zapraszam.

Myślę, że przy okazji premiery tej płyty będziemy mieć okazję, by więcej o niej opowiedzieć. Duet Stanisław Sojka, Tomasz Stańko. To akurat była część pierwsza suity zadusznej, czyli powiem strony A płyty winylowej. To, co znajdzie się na stronie B, też niebawem przed państwem odkryjemy. Ja muszę powiedzieć, że to wydanie winylowe, bo już jestem szczęśliwym posiadaczem przed premierą, też jest pięknie wydane. Są dołączone dwa wspaniałe zdjęcia obu artystów, ale o tym przyjdzie czas powiedzieć przed premierą 21 sierpnia. 13 minut pozostało do 9.00.

Bushman's Revenge. O tej porze, o każdej porze to trio pasuje idealnie. Monika Kopcik, Anna Regulska, Andrzej Zieliński i Roch Sieciński to kwartet, który powoli Państwu zaczyna dziękować za wspólnie spędzone 3 godziny w ramach jazzowego poranka dwójki. A teraz jeszcze kwestie formalne, to znaczy płyta tygodnia, amerykańska płyta tygodnia, która powędruje do Piły, do pani Magdaleny, gratulujemy, a album dodatkowy, czyli nagranie Macieja Sikały, do Cieszyna wysyłamy do pana Grzegorza. Mamy nadzieję, że te nagrania będą państwu sprawiać dużo przyjemności w czasie wolnym. My dziękujemy za to spotkanie. Ja z państwem usłyszę się jeszcze o godzinie 18:00. Zapraszam na Jazzowy Klub Dwójki Live. Posłuchamy dwóch bardzo różnych i jednocześnie podobnych do siebie zespołów. Julian Lasz i Hedwig Molestad. Ich tria gitarowe, jazzowe. O 18:00 w dwójce. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Artyści cyklu Z klasyką przez Polskę podróżują także w wakacje. Dlatego w najbliższą sobotę zapraszamy do studia imienia Władysława Szpilmana na spotkanie z Face to Face, czyli duetem znakomitych akordeonistów, Pawłem Janasem i Bartoszem Kołsutem. Zaczniemy

0: jak trzeba od Bacha, a skończymy w filmowych okolicach słuchając muzyki Hansa Zimmera czy Ennio Morricone. Jeśli chcieliby Państwo spotkać się z nami face to face, wystarczy mailowo zarezerwować wejściówkę pod adresem koncertydwojki@polskieradio.pl. A tych, którzy nie mogą do nas dołączyć osobiście, zapraszamy na transmisję w sobotę 11 lipca o 17. Do zobaczenia, do usłyszenia. Agata Kwiecińska.
1: Jesteś pyta w czasach, w tych góralskich lasach.
2: W naszym letnim cyklu Jesteśmy na wczasach, podróżujemy do wód.
3: Odwiedziliśmy już Busko-Zdrój, a teraz pora na prawdziwą gwiazdę wśród uzdrowisk – Ciechocinek.
2: Choć najczęściej kojarzy się z sanatoriami, spróbujemy pokazać go z nieco innej strony.
3: Poszukamy śladów historii i sprawdzimy, gdzie warto tu spędzić czas.
2: Zapraszamy w sobotę od 15.
3: Maria Czok
2: i Małgorzata Szymankiewicz.
4: Autopromocja. Minęła 9.
5: Dwójka. Jesteś na miejscu. Małgorzata Szumowska.
4: I pora na wiadomości kulturalne. Marcin Pesta, zapraszam. W Muzeum Narodowym w Gdańsku dziś otwarcie wystawy 8,5 tygodnia Daniel Chodowiecki, ilustrator moralista. To trzecia odsłona cyklu przygotowanego z okazji 300. rocznicy urodzin jednego z najwybitniejszych gdańskich artystów XVIII wieku. Wystawa pokazuje, jak wykorzystywał on sztukę do komentowania życia społecznego i kształtowania postaw obywatelskich, mówią kuratorki Maja Mociewicz i Alicja Andrzejewska Zając.
6: Muzeum Narodowe w Gdańsku posiada jedną z największych kolekcji w Polsce rycin tego artysty, ale także dość duży zbiór rysunków.
7: Mamy tego naprawdę sporo. Jest to prawie całe dzieło graficzne artysty i ponad 120 rysunków. Także jest w czym wybierać. Zaprezentujemy te najlepsze rzeczy, które tutaj mamy. Niezwykle interesujące, bogate, różnorodne tematycznie. Ta okazja, jubileusz urodzin, jest świetnym motywem, żeby to pokazać wszystko.
6: Kolejna część to ilustrator moralista, tak, czyli ukazanie tych takich ilustracji, które niosły ze sobą właśnie ten przekaz taki typowo oświeceniowy, gdzie artysta był takim przewodnikiem moralnym dla społeczeństwa.
4: Trzecia część wystawy pracy Daniela Chodowieckiego będzie dostępna tylko przez 8,5 tygodnia zgodnie z zasadami ochrony delikatnych dzieł na papierze i potrwa do 6 września w oddziale sztuki dawnej Muzeum Narodowego w Gdańsku. W Krośnie rozpoczyna się dziś letni cykl koncertów kameralnych Smyczki na Wojciechu. W zabytkowym 15-wiecznym drewnianym kościele świętego Wojciecha zabrzmi muzyka od baroku po współczesność. W programie znalazły się 4 koncerty z udziałem cenionych polskich i zagranicznych muzyków. Publiczność usłyszy m.in. utwory Antonina Dworzaka i Szymona Laksa, a także muzykę dawną zestawioną z kompozycjami współczesnymi. Jak podkreślają organizatorzy z regionalnego Centrum Kultur Pogranicza, o wyjątkowości wydarzenia decydują nie tylko starannie dobrany repertuar i wysoki poziom wykonawców, ale także kameralna atmosfera oraz naturalna akustyka jednego z najcenniejszych zabytków Krosna. Wstęp na wszystkie koncerty jest wolny. Trwają przygotowania do 16. odsłony Lublin Jazz Festival. W wydarzeniu wezmą udział artyści polscy i zagraniczni. Hasłem tegorocznej odsłony jest Forever Ahead. To hasło oznacza zawsze o krok przed innymi, mówi Adam Szczepanek z Centrum Kultury w Lublinie.
8: To jest chyba też taka forma podkreślenia tego, czym ten festiwal jest i co ten festiwal pokazuje i stara się pokazywać od samego początku, czyli od 2009 roku, czyli zawsze te takie rzeczy najświeższe i też z pogranicza jazzu, że to nie zawsze są takie stricte jazzowe projekty. Tak jak w przypadku zespołu Błoto jest to taki romans z hip-hopem, czy w przypadku Quintetu Tomasza Chyły jest to z kolei taki pomost pomiędzy muzyką rockową, metalową, a jazzową.
4: Lublin Jazz Festival w tym roku zostanie podzielony na 2 części. Pierwsza rozpocznie się 15 lipca, a druga 7 września.

0: Litewski rząd zatwierdził plan kompleksowych badań Wileńskiej Bazyliki Architektonicznej. To tam niespełna dwa lata temu odnaleziono regalia władców Polski i Litwy. Badacze chcą sprawdzić, czy spoczywa tam książę litewski Witold Wielki, stryjeczny brat króla Władysława Jagiełły.
1: Plan badań Wileńskiej Katedry opracowała grupa robocza, która stwierdziła, że świątynia nie była dotychczas badana w sposób systematyczny i kompleksowy. Budynek ma być sprawdzany m.in. pod kątem źródeł historycznych, architektury, prac murarskich oraz badań bioarcheologicznych, paleogenetycznych i historii sztuki. Badacze chcą też zbadać możliwe hipotezy dotyczące miejsc pochówku księcia Witolda Wielkiego. W tym celu zaproponowano przeprowadzenie próbnych badań metodą, która będzie w jak najmniejszym stopniu oddziaływać na konstrukcje i cenne elementy katedry. Agencja BNS informowała wiosną, że litewski badacz historii Saulius Poderis przedstawił argumenty wskazujące, iż szczątki wielkiego księcia litewskiego Witolda mogły zostać odnalezione już w 1931 roku wraz ze szczątkami króla Aleksandra Jagiellończyka oraz królowych Elżbiety Habsburżanki i Barbary Radziwiłłówny. Według badacza z przyczyn politycznych informacja ta została utajniona, a odnalezione szczątki ponownie ukryto. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
0: Ostateczną decyzję w sprawie realizacji przygotowanego planu badań katedry będzie musiał jeszcze podjąć litewski Sejm. To były wiadomości kulturalne, kolejne o 13, a więcej informacji znajdą Państwo na naszym portalu dwójka.polskiradio.pl.
2: Pogoda.
0: Dziś na zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo wzrastające do dużego, na wschodzie przelotne opady deszczu oraz miejscami burze z drobnym gradem. Temperatura maksymalna od 17 stopni na Suwalszczyźnie, około 21 w centrum, do 25 stopni na zachodzie. Chłodniej na obszarach podgórskich Karpat, tam od 15 do 17 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, porwisty, północno i północno-zachodni.
3: I dwójki cały czas Państwo słuchają, wiemy jaka będzie pogoda muzycznie, skoro to piątek, będziemy do 12 do południa słuchać muzyki dawnej. Magdalena Łoś, dzień dobry, zapraszam.

Dziś 10 lipca, a wakacyjne spotkania to wciąż premiery. Nowe płyty ukazują się w wielkim wyborze. Rozpoczynają się też letnie festiwale muzyczne. Już za tydzień będziemy opowiadać Państwu w tym miejscu, co wydarzy się na Festiwalu Bachowskim w Świdnicy. I do Świdnicy teraz przeniesiemy się również za sprawą najnowszego nagrania Arte dei Suonatori. Marcin Świątkiewicz, znakomity klawesynista w podwójnej roli, prowadzący orkiestrę, solista, prowadzący więc od klawesynu. A Świdnica jest w pewnym sensie tematem nagrania, bo tam wychowywał się, stamtąd pochodzi autor czterech kompozycji, które muzycy nagrali. Johann Gottlieb Janicz, Kościół Pokoju, który został wzniesiony w Świdnicy wkrótce po zakończeniu wojny 30-letniej, niezwykłe miejsce zachwycające wszystkich, którzy przekraczają próg tej świątyni. To będzie oczywiście niebawem już miejsce tych wielkich koncertów festiwalu w Świdnicy. Wielkie rozpoczęcie to Vincent du Maistre lub Poème Harmonique. No ale to także miejsce, w którym dorastał kompozytor słuchanej muzyki. Nie jest wciąż dostatecznie popularna, ale powodem jest również fakt, że większość tych utworów instrumentalnych, no może poza kwartetami, zaginęła. Obydwa ocalałe z przeszłości koncerty klawesynowe muzycy nagrali, także dwie symfonie. Jeden z tych koncertów przedstawiała Państwu w tym miejscu dwa tygodnie temu Klaudia Baranowska. Czas na ciąg dalszy tej fascynującej także w partii klawesynu i współdziałaniu orkiestry z klawesynem muzyki, przygody, lektury muzycznej. Bardzo proszę, koncert Azdur, Marcin Świątkiewicz, Arte dei Suonatori.

Johann Gottlieb Janicz i Świdnica. Oczywiście w tle, bo karierę robił później po studiach w Lipsku, w Berlinie, i ten krąg muzyczny to także jest ten klimat, który odnajdujemy we wszystkich kolejnych jego kompozycjach, tych ocalałych. Być może jeszcze jakieś zostaną odnalezione. A te dwa koncerty klawesynowe Janicza, które znamy, nagrał Marcin Świątkiewicz, prowadząc od klawesynu Arte dei Suonatori, ten drugi z płyty, dopełniając lekturę w tej dziedzinie, właśnie zabrzmiał w dawno niedawno Andante Siciliana i finałowe Allegro, koncert Azdur Johanna Gottlieba Janicza właśnie za nami. Będziemy wracać do nagrań i opowiadać Państwu o Świdnicy i Festiwalu Bachowskim. Za tydzień to między innymi część dawno niedawno poświęcona właśnie umawianiu się na koncertowe i transmisyjne spotkania na Festiwalu Bachowskim. To będzie wielkie otwarcie L'Poème Harmonique, Vincent du Maistre, ale później także wspaniałe recitale. O wszystkim będę Państwu opowiadać w dawno niedawno za tydzień. Teraz z kolei chciałabym się umówić z Państwem na spotkanie koncertowe w sali koncertowej NOSPR-u w Katowicach, naszym radiowym drugim koncertowym domu, 22 października, gdy dobiegać będzie finału konkurs imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu. Wystąpi tam znakomita barokowa skrzypaczka Rachel Podger razem z klawesynistą, którego słuchaliśmy, Marcinem Świątkiewiczem. Sięgam po ich wspólne nagranie, teraz fragment interpretacji wydanej w 2017 roku, by mieli Państwo czas zanotować ten dzień, 22 października, w kalendarzach.

0: Muzyka Johanna Georga Pisendla, fragment sonaty na skrzypce i klawesyn. Tu Rachel Porter, Marcin Świątkiewicz i Alison McGilvery i dawne nagranie tych artystów z 2017 roku. Umawiamy się w Katowicach w Nostrze 22 października. Rachel Porter, Marcin Świątkiewicz i piękny prowadzący do Bacha program. Słuchają Państwo Dwójki, jest 9:32.
1: To się czyta.
2: To się czyta.
0: Przed nami ostatni już fragment powieści Nelio Biedermana zatytułowanej Lazar. Jej akcja rozgrywa się na przełomie XIX i XX wieku i opowiada historię wielopokoleniowej węgierskiej rodziny von Lazarów. Na ich oczach rozpada się dawny świat, upada monarchia Habsburgów i zbliża się wojna. Czyta Michał Klawiter.
3: Miał rzymski nos, podbródek inteligenta, smutne oczy i długie, silne palce, które przyprawiały Marię o dreszcze, ilekroć na nie spoglądała. Młody mężczyzna nazywał się Jonatan i był prywatnym nauczycielem Ilony i Lajosza. Podobnie jak ich rodzina, on również był nowy w tym sennym miasteczku. Przyjechał z Wiednia, który opuścił z powodu jego dekadencji. Zalew prostytutek, uczonych, aut, parad, kin, żebraków, kotów, urzędników i poglądów politycznych wydawał mu się niezdrowy, a bojaźń, w jakiej żyli mieszczanie, była nader niepokojąca. Tęsknił za prostym życiem w jakiejś wiejskiej miejscowości. Najchętniej zostałby rolnikiem albo nająłby się do pracy w polu, jednak jego palce, jak dobrze wiedział, nadawały się tylko do pisania i do kochania. W tych dziedzinach osiągnięcia miał jednak wprost wybitne. W

całym Wiedniu bowiem nie było innych dłoni, które pisały tak piękne wiersze i doprowadziły do orgazmu aż tyle kobiet. Młodemu mężczyźnie bynajmniej nie zależało na wierszach. Sprzedawał je, rozdawał albo palił. Orgazmy natomiast zapisywał z najwyższą starannością i sumiennością w niewielkim, lecz opasłym notesie, który zawsze miał przy sobie. Czasem odnosił wrażenie, jakby wraz z tym notesem były przy nim nie tylko imiona, ale też dusze tych wszystkich kobiet. Ilona także nie mogła mu się oprzeć. Już jedno spojrzenie na niego wystarczyło, aby wprawić ją w drżenie. Nie potrafiła nawet powiedzieć, co ją właściwie aż tak fascynowało. Czy poranne światło, które spływało na niego z pomiędzy turkusowych koron drzew, czy głęboka zieleń jeziora, nad którym spacerował. Czy może jednak on sam, to w jaki sposób przechadzał się wśród całej tej zieleni i spoglądał ku wysepce pośrodku wody. Kiedy spotkała go po raz pierwszy, była pewna, że właśnie tak czuje się umierający człowiek. Wkroczył przez drzwi i nagle wszystko w pokoju stało się inne. Wszystko, na co skierował wzrok, nabierało znaczenia, a myśl, że on i ona w jakiejś niewielkiej części składają się z tych samych wspomnień i przeżyć, wydawała się jej zupełnie niesamowita. Kiedy Jonatan stał przy tablicy i opowiadał jej o tułaczce Odyseusza, słuchała go z zapartym tchem, choć nie rozumiała ani słowa z tego, co mówił. Ale to nie o słowa jej chodziło, tylko o ruch jego ust, którym mogłaby się przyglądać przez cały dzień. Jednak i ta godzina w którymś momencie dobiegała końca. Po niej zaś następowała kolejna i tak dalej, aż wreszcie poranek mijał. Stanowczo zbyt szybko, bo po obiedzie, który zawsze jadał w ich gronie, Jonatan oddalał się, aby snuć rozważania o zależności między przyrodą a współczesnością. Krążył wówczas niczym lunatyk po zamkowym ogrodzie, a Ilonie mało serce nie pękło, ilekroć sobie pomyślała, że on nie zwraca na nią uwagi. Była dla niego jedynie dzieckiem, ba, żeby chociaż tyle. Raczej naczyniem z wilgotnej gliny, które mógł kształtować i napełniać wedle własnego uznania. Tak, mógł ją kształtować i napełniać wedle własnej woli, lecz on, ten, który prowadził notes z imionami niezliczonych kobiet doprowadzonych na sam szczyt spełnienia, ani myślał o tym, aby zbrukać jej niewinność i dodać do tej listy także jej imię. Ona tymczasem robiła wszystko, by rozbudzić jego fantazję i dałaby także wszystko, aby zostać przez niego zbrukaną, od choćby na przykład tam, na ziemi, między różanymi krzewami pod oknem pokoju lekcyjnego. Jonatan tymczasem pragnął prostego życia. Rano chciał nauczać, po południu błądzić w myślach. Chciał patrzeć, jak róże rosną w ogrodzie i studiować lot jaskółek. Chciał siedzieć w słońcu i w cieniu i przysłuchiwać się pieśni cykad. A Maria? Maria pragnęła błękitnych oczu, blond włosów, umięśnionych barków, potężnego karku i silnych ramion. Jonatan był dryblasem o ciemnych włosach i brązowych oczach. Nie potrafiła sobie przypomnieć, kiedy po raz ostatni spała z mężczyzną. Pewnie kilka lat temu w Hewis. Właśnie tam od czasu do czasu się kochali Szandor i ona. Po wszystkim jednak zawsze było jej wstyd. Czuła się wręcz, jakby została zgwałcona, ale nie przez niego, tylko przez własną żądzę, której w ciemnościach nie potrafiła się oprzeć. Baron tymczasem rozkoszował się w pełni swoją żądzą, choć przede wszystkim żądzą pani Wirak. Od wielu dni nie wychodził z łóżka. Powietrze w pokoju było nieświeże, prześcieradło poplamione. Znamiona pani Wirak znał już nawet lepiej niż własne i był równie dobrze obeznany z jej ciałem jak ze swoimi włościami. W głowie Szandora sumienność i żądza stoczyły

0: toczyły iście epicką walkę, z której ostatecznie to żądza, choć zakrwawiona, wyszła zwycięsko. Tak oto Szandor zapomniał o interesach, o rodzinie, o zamku i lesie i utonął w ciepłej skórze pani Wirak. Wkrótce cały zamek pachniał perfumami Jonatana, ale to nie Maria, tylko Ilona znalazła pierwszy wiersz i była pewna, że te słowa skierowane są do niej. O ile już wcześniej posługiwała się swymi kobiecymi wdziękami, o tyle teraz wyruszyła z nimi na prawdziwy podbój. Gdy tylko miała ku temu okazję, wchodziła po schodach przed Jonatanem albo z nich schodziła, tak wysoko zadzierając przy tym suknię, żeby widział całe jej łydki. Poza tym nieustannie upuszczała w jego obecności różne przedmioty, tak by zalotnie musnąć jego dłoń, kiedy je podnosił i jej podawał. Pewnego wieczoru, zachęcona wyjątkowo płomiennym wierszem, który znalazła w salonie pod perskim dywanem, zaczaiła się na nauczyciela w ciemnym korytarzu i rzuciła się na niego całym swym rozpalonym ciałem, które żarliwie pożądało dotyku jego ust i palców. W święta Bożego Narodzenia przyjechał ojciec. Na Boże Narodzenie musiał przyjechać. Nawet on to wiedział. Ledwo wysiadł z powozu, Ilona rzuciła się na niego ze swoim złamanym sercem i oczami pełnymi łez, by drżącym głosem opowiedzieć mu o rzekomych próbach gwałtu podejmowanych przez młodego nauczyciela.
1: To wydarzyło się na początku zimy, ojcze. Dni były już krótkie. Stałam tyłem do okna w salonie, czytając przy ostatnich promieniach słońca. Nagle do środka wszedł pan nauczyciel. Natychmiast przejął mnie ziąb, bo nie umknęły mi jego spojrzenia, jego palący, mroczny wzrok. Bądź co bądź, widywałam go codziennie. Każdego dnia musiałam się z nim widywać. A on naprawdę do mnie podszedł i mnie pocałował. Pocałował mnie, ojcze, i to w usta. Nie mogłam krzyczeć, nie mogłam go uderzyć, nie mogłam uciec. Mogłam jedynie stać nieruchomo niczym głaz. Całował moje usta, czoło, szyję, piersi, a potem brutalnie mnie obrócił tak, że szyba zaparowała od mojego oddechu. Wtedy, dzięki Bogu, na korytarzu rozbrzmiały czyjeś kroki, więc musiał zostawić mnie w spokoju. Ale ojcze, och, ojcze, wciąż czuję na szyi jego oddech.
0: I szlochając, przywarła do piersi barona. Jeszcze tego samego dnia nauczyciel ruszył przez zimowe pola makowe ze spakowanymi walizami na stację kolei. Trzy dni później jakiś wieśniak znalazł zamarznięte na kość ciało, nad którym krążyły kruki. Zmasakrowana twarz była nie do poznania.
2: Michał Klawiter przeczytał ostatni już fragment powieści Neilo Biedermana zatytułowanej Lazar. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Marginesy w przekładzie Danuty Fryzowskiej. Od poniedziałku będziemy proponować Państwu nową lekturę, a będzie nią książka amerykańskiego pisarza Airy Levina zatytułowana Żony ze Stepford, której fragmenty przeczyta Katarzyna Herman. Tu dwójka, 9:42.

do Konstantynopola, czyli do Stambułu. Dawny Konstantynopol, opłakiwany przez zachodnich kompozytorów po zajęciu go właśnie przez Imperium Osmańskie w 1453 roku, a datę pamiętam z powodu napisania tego lamentu przez Guillaume Dufaya, daleko w księstwie burgundzkim, stał się tematem snów, marzeń i też inspiracją dla zachodnich kompozytorów.

Autorem tej muzyki jest Giulio Caccini, więc znajdujemy się w centrum muzycznej Europy, ale to orientalne brzmienie, te orientalne przyprawy to już sprawa wykonawców zespołu kanadyjskiego Constantinople, zespół muzyki dawnej, muzyki tradycyjnej z dawnego Imperium Osmańskiego, na co wskazuje już nazwa Konstantynopol, czyli stolica Bizancjum, no właśnie do 1453 roku, gdy Imperium Osmańskie podbiło Konstantynopol i od tej pory w Stambule tworzono muzykę, która była też połączeniem różnych wpływów, różnych kultur i takim konglomeratem pokazującym właśnie także inspiracje wzajemne tychże kultur, religii, rzecz absolutnie wyjątkowa w kulturze. Konstantynopol i muzyka, która była także powodem tęsknoty wyobrażonych podróży tych dawnych odbywanych opowieści o Konstantynopolu właśnie gdzieś tam we Włoszech, inspirujących ten utwór o tych drzwiach do Orientu, tytułowej kompozycji dla albumu zespołu, gdzie solistą był słuchany przed chwilą Marco Bisli, albumu wydanego w 2020 roku. Pamiętam, że tak poznawaliśmy ten kanadyjski zespół z siedzibą w Montrealu. To zespół, który w tej płycie La Porta d'Oriente pokazywał w swojej oprawie muzycznej, właśnie tak orientalnej, pięknie muzycznie pachnącej wręcz tymi przyprawami Orientu, muzykę zanotowaną przez Wojciecha Bobowskiego, w świecie znanego jako Aliówki. O tej postaci będę jeszcze Państwu opowiadać wielokrotnie za sprawą różnych wykonawców, postać polskiego tłumacza, poety i człowieka, który łączył wschód i zachód, była tu przybliżana w wielu muzycznych i też niemuzycznych audycjach. Mogę powiedzieć też, że to właśnie Marco Bisli jest w pewnym sensie takim tłumaczem i pośrednikiem między kulturą wschodu i zachodu, tą dawną, tradycyjną, bliską, odległą. Pociągający jest też styl, jaki wspólnie stworzyli z zespołem Konstantynopol. To także dlatego, że łączy on pewien charakterystyczny rys wykonawczy Marca Bisleya. Wiedzą Państwo, on jest samoukiem, jest przede wszystkim aktorem śpiewającym. Tak samo sobie mówi i w tym pierwszym programie La Porta d'Oriente to właśnie pokazali, że ta droga łącząca wschód i zachód w ich wykonaniu, to co takie naturalne, zupełnie jakby nie wyuczone, ale trochę może od niechcenia, w sposób miły, łączące te kultury wschodu i zachodu, będzie drogą, którą za nimi będziemy podążać. Tak się stało, gdy w 2023 roku pokazali kolejny program, wykonywany zresztą później na festiwalu Actus Humanus w Gdańsku, transmitowany przez nas również na naszej dwójkowej antenie. Tematem był tym razem wyobrażony przez Leonarda da Vinci, stworzony został projekt Most, Most Leonarda da Vinci, taki też był tytuł tego albumu i to też iskra, która rozpaliła kolejny program muzyczny tych dwóch światów i wykonawców, dwóch kręgów kulturowych, które starał się połączyć, no właśnie tutaj szef zespołu. Przypominam, że jest nim Kia Tabasyan. Będziemy słuchać kilku utworów z tej wydanej 3 lata temu płyty, a potem jeszcze inni wykonawcy, którzy też tę drogę do dawnego Stambułu, do Konstantynopola, tak właśnie też nazywanego w tej muzycznej tutaj wędrówce, odbywali przed zespołem, którego teraz słuchamy, ale na razie

W razie zostawiam Państwa z Marco Bisleyem i zespołem Konstantinopel, bo to jest też ta droga, którą wytyczyli, sięgając, wybierając na okładkę płyty, narysowany ponad 500 lat temu, naszkicowany most Leonarda da Vinci, teraz przełożony na dźwięki.

Most Leonarda da Vinci. My dziś właśnie jesteśmy muzycznie zafascynowani tym łączeniem Azji i Europy. Płyniemy Bosforem, choć most akurat nie miał łączyć obydwu brzegów Bosforu, czyli tak naprawdę dwóch kontynentów, ale projekt Leonarda da Vinci zamówiony przez sułtana na początku XVI wieku to most, który był nad Zatoką Złoty Róg w Stambule, łącząc tym samym dawną historyczną starówkę z dzielnicą Galatą. I to jest most, który był przepiękny i rzeczywiście imponujący rozmachem. To 360 metrów rozpiętości w sumie długość projektu miała. Długo myślano, że nie da się go w ogóle zrealizować. On był rzekomo tylko takim pięknym rysunkiem, ale dziś współczesna nauka obaliła ten mit. Okazuje się, że

z inżynierów wykazują, że byłaby realizacja możliwa. Ten most to pretekst i tytuł albumu, po który sięgamy, jeszcze dwie kompozycje z tej płyty zatytułowanej Most Leonarda, państwu chcę przypomnieć. Album Marka Bisleya i zespołu działającego w Montrealu, Konstantinopel, prowadzonego tu przez muzyków zafascynowanych, wywodzących się z kultur orientalnych, to Kiat Abasyan poprowadził całość, jest właśnie odtworzeniem muzyki czasów Leonarda da Vinci, uprawianej we Włoszech w jego czasach, ale także muzyki z Stambułu, czyli tam, gdzie most miał powstać. To łączenie mosty między kulturami, między w tym wypadku symbolicznie, skoro jesteśmy w Stambule, po dwóch stronach płynąc Bosforem widzimy brzeg azjatycki, brzeg europejski. Łączymy więc muzycznie te obydwa dźwiękowe pejzaże. One ożywają tu absolutnie zjednoczone i sztuką wokalną Marka Bisleya, jego śpiewem, który jest absolutnie niepowtarzalny i też bogatym instrumentarium i wyobraźnią dźwiękową, wielkim znawstwem muzycznych tradycji dawnego Imperium Osmańskiego, muzyków zespołu Konstantinopel. To osmańskie kompozycje instrumentalne, utwory z tamtych czasów, utwory muzyczne europejskie Leonarda da Vinci właśnie w tych dźwiękowych, orientalnych przyprawach. Wszystko tworzy piękną narrację, którą jeszcze chcę państwu zaproponować, sięgając po dwa kolejne utwory z albumu wydanego 3 lata temu.

muzyka czasów osmańskich, ale Leonarda da Vinci, czyli początku XVI wieku. Wtedy powstał jego projekt mostu nad Zatoką Złoty Róg. W Stambule gościliśmy, słuchając muzycznego mostu rozpiętego między kulturą Zachodu i Wschodu, między Europą i Azją, jak to właśnie tam, w tym miejscu. Nie nad Zatoką Złoty Róg, ale nad samym Bosforem wygląda. Marco Bisli i zespół Konstantinopel, zespół, który przez swoje znawstwo i wiedzę o muzyce tego regionu, dawnego Imperium Osmańskiego, przez instrumenty, jakie stosuje, idealnie mógł ten projekt mostu ponad kulturami zrealizować. Po pierwszej płycie La Porta d'Oriente razem z Marco Bislejem nagrali 3 lata temu wydany album La Ponte Leonardo i ten most Leonarda da Vinci

był inspiracją do łączenia kultur muzycznych. Tak jak most powstał ponad 500 lat temu, taki muzyka z tamtych czasów, o, w wielu wypadkach tradycyjna, trwająca w tej tradycji przez długi czas, żywa. Zostawimy teraz czasy Leonarda da Vinci. Proponuję, byśmy poszli krok dalej. Rok 2010 był niezwykle ważnym momentem świętowania 400. rocznicy urodzin Wojciecha Bobowskiego. To postać znana w świecie jako Aliłówki, no właśnie, znany, nieznany. Niewątpliwie Festiwal Pieśń Naszych Korzeni w Jarosławiu, wtedy promujący postać tego tłumacza kultur, tak możemy też o Bobowskim myśleć, przyczynił się do szerszego istnienia tej postaci, jakże ważnej dla łączenia wschodu i zachodu w naszej świadomości. To był festiwal w całości poświęcony muzyce sufickiej i też jeden z ważnych koncertów pokazujący twórczość i dokonania tego właśnie człowieka. To był koncert zespołu Kucji Erguner u Dominikanów, przedstawiającego zespołu. To właśnie był muzyczny hołd składany Bobowskiemu, czyli Aliłówkiemu. Ja sięgnę dziś po nagrania innych wykonawców odwołujących się do rękopisu Aliłówkiego. Postać skrojona niemal na nasze czasy. Był pionierem międzykulturowego, międzyreligijnego dialogu. Przy tym wyśmienity muzyk, poeta, poliglota, dyplomata działający na tym styku kultur w Stambule właśnie. Aliłówki, Wojciech Bobowski, polski szlachcic Bobowej, później działający właśnie w Imperium Osmańskim, no i tłumaczący dzieła kultury zachodniej na język tam potrzebny do rozprzestrzeniania na przykład tej kultury w Stambule. Będę Państwu jeszcze o nim opowiadać, ale jeden muzyczny przykład, pamiątka tego styku kultur Aliłówki i Wojciech Bobowski w jednym teraz przed nami.

I muszę przyznać, że tak już się dzieje wielokrotnie, że dane repertuary pokazywane przez różnych muzyków, tradycje muzyczne ożywają, fascynują, ale gdy Jordi Savall podejmuje dany temat, zawsze robi to w taki niepowtarzalny, tak przekonujący sposób, że no, muszę i wrócić do tego, co już powiedział w danej sprawie i podzielić się tym z Państwem, bo Jordi Savall i muzyka

muzycy, których zaprasza. To jest prawdziwy dialog ponad podziałami. Przypominam Państwu o tych nagrodach i tytułach Muzycy dla Pokoju i UNESCO, jakie otrzymali razem z Montserrat Figueras. Właśnie poprzez muzykę, niosąc ideę pokoju w świecie. No ale któż lepiej by się nadawał do tego jako symbol dawnej Europy niż Wojciech Bobowski? Te 400. rocznica urodzin, to urodziny, jubileusz powiedzmy Wojciecha Bobowskiego obchodzony przypomnianym przeze mnie Jarosławiu. Festiwal Pieśń Naszych Korzeni w 2010 roku był rzeczywiście takim momentem refleksji i powstania wielu nagrań poświęconych jego dokonaniu. Muzykę Bobowskiego można już usłyszeć w różnych interpretacjach. Przed chwilą Jordi Savall i jego muzycy z Esperion 20, a za chwilę będzie to inne nagranie, myślę, że także miłe Państwu. Będziemy słuchać interpretacji zespołu czeskiego, ale zanim to nastąpi, przypomnę Państwu, że my możemy myśleć też o promowaniu idei Bobowskiego w kontekście właśnie tego współczesnego łączenia kultur i przekładania repertuarów na inny język, bo w jego życiu i pracy znajdziemy rozwiązania konfliktu cywilizacji, odpowiedzi na nieporozumienia będące wynikiem ignorancji. Jest wola, wiara i oddanie prawdziwie łączeniu ponad podziałami różnych tradycji. Obecnie żadne z jego dzieł nie znajduje się w Stambule. Są rozproszone po bibliotekach całej Europy. Nie wiadomo, gdzie go pochowano, ani gdzie znajduje się jego grób. No, ale to on nawrócił się na islam i przekładał psalmy, więc jak najbardziej to, co tak istotne dla kultury chrześcijańskiej, na język turecki. Uważany jest za kompozytora tureckiego. No, pewnie zależy od punktu widzenia. W Turcji początek zainteresowania jego dokonaniami, też muzycznymi, to dopiero koniec lat 70. XX wieku. Taki druk ukazał się w 1976 roku. No i nie wiem, jakie jest teraz nastawienie i zainteresowanie Turków spuścizną osmańską. Miałam okazję ostatnio pytać tureckiego polonisty po studiach polonistycznych o postać Aliówkiego i wcale nie była mu znana. A przecież wydaje się, że to jest nasz most do kultury tureckiej, czy właściwie tego Imperium Osmańskiego. Jeszcze oczywiście tak też trzeba myśleć. I wiele nagrań muzycznych pokazywało, jak doskonale możemy tu być dumni również z tych muzycznych osiągnięć Wojciecha Bobowskiego, który sam przyjął nowy przydomek Aliówki.

Ten utwór, który był tu wpleciony w tradycyjną muzykę dawnego Stambułu, idealnie pokazuje ten klimat łączenia kultur. To jest bardzo też dla mnie ciekawy przykład, bo raz jeszcze słyszeli państwo zespół Konstantinopel, tak, owszem, ale bez Marka Bisleya. Drugi zespół, który wziął udział w tym nagraniu, wykonując czwarty psalm z kompozycji opracowania Wojciecha Bobowskiego, Aliówkiego, to czeski zespół Kapela Mariana. I sięgając po to nagranie prowadzone tu przez liderów obydwu formacji, Kapela Mariana to Wojciech Semerat, a Konstantinopel oczywiście Kiata Basjan, pokazałam państwu, jak trudno w jednej spójnej wersji łączyć te dwa muzyczne światy i budować most muzyczny ponad podziałami, a tego podejmował się właśnie w swojej pracy także tłumacza Wojciech Bobowski, działający w Turcji, nawrócony na islam Aliówki. No i tak chcąc dzielić się z mieszkańcami Stambułu swoimi wspomnieniami z ojczyzny, no ale też chcąc przybliżyć swoje nowe wyznanie Europejczykom, w drugą stronę, dokonywał takich przykładów na bazie języka, ale także komponując. Mam nadzieję, że ta interpretacja pokazała państwu, jak łączenie światów może wyglądać w nagraniu dwóch zespołów, które tutaj no, dosyć konsekwentnie pozostawały w swoim otoczeniu muzycznym, swoim muzycznym ekosystemie, by teraz znów docenić pracę Jordiego Savala. To będzie inny kompozytor, znów w czasie się nieco przesuniemy. Dimitr Kantemir, kolejna postać tego dawnego Stambułu, jej poświęcił jeden ze swoich albumów Jordi Savall. To był rok 2009, a Kantemir urodził się w 1673, a więc 63 lata po Bobowskim.

muzyce Dimitra Cantemira, jak muzyk kataloński, gambista, dyrygent, no, duch tego przedsięwzięcia opisuje w komentarzu do płyty. Ona posłużyła jako źródło historyczne dla stworzenia tego programu. Jest dokumentem wyjątkowym pod wieloma względami, jako fundamentalne źródło wiedzy na temat teorii stylu i form muzyki osmańskiej XVII wieku, ale także jako jeden z najciekawszych opisów życia muzycznego tego jednego z największych krajów Orientu. 355 kompozycji, w tym 9 samego Cantemira, to nagranie sięga, odwołuje się do tych źródeł, do zbioru muzyki instrumentalnej osmańskiej przełomu XVI i XVII wieku. Jeszcze jeden fragment tego dawnego nagrania Sawala.

Jordi Savalli i jego fascynacja Orientem, realizowana muzycznie w sposób niezwykle przekonujący, piękny i poruszający, bo zawsze z udziałem muzyków reprezentujących dane kultury. To prawdziwe łączenie i praca muzyczna ponad podziałami. Jordi Savall, Hesperion 21 i album Stambuł, wydany w 2009 roku. Zamykając tę część spotkania dawno, niedawno, w której to właściwie podróżujemy brzegami Bosforu, łącząc Europę i Azję, musi pojawić się jeszcze jeden zespół, jeszcze jedno nagranie. To chyba symbol właściwie też tego głośnego muzycznie w świecie połączenia. Concerto Köln, Sarband, Werner Erhard i Wladimir Iwanow.

Muzyka z opery komicznej szwedzkiego Mozarta, czyli Józefa Martina Krausa, opowiadająca o wyobrażonym świecie haremu sułtana Sulejmana. Rzecz nazywa się Trzy Sułtanki, a wcześniej improwizacja wprowadzająca

0: za nas w ten orientalny klimat, choć zestawione tu zostało to na ostro. Rok 1789, wtedy opera miała prapremierę, przypomniał o niej zespół Sarband, improwizując, a później już wykonując tę muzykę w stylu Mozarta, zespół Concerto Köln.
1: Reklama.
2: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
3: Abemus Papa.
2: Plebiscyt polskieradio.pl.
1: Reklama.
0: Słuchają Państwo Dwójki, minuta po 11.
4: Kwadrans bez muzyki.
0: Zapraszamy dziś na spacer po wystawie Gotyk w Karpatach, prezentowanej w gmachu głównym Muzeum Narodowego w Krakowie. Po obu stronach gór działały te same warsztaty, obrazy i rzeźby przesyłane były w obu kierunkach, podobnie jak przenikały się te tu tendencje w sztuce. Wystawa jest wyjątkową okazją, by zobaczyć z bliska obrazy i rzeźby prezentowane na co dzień w trudno dostępnych miejscach, we wnętrzach kościołów i klasztorów lub nigdy nie pokazywanych publicznie. O gotyckim molarstwie i rzeźbie z regionu Karpat Katarzynie Sanockiej opowiadał kurator ekspozycji dr Wojciech Marcinkowski.
5: Jesteśmy przekonani, że właśnie Karpaty były takim węzłem, takim kulturowym hubem, gdzie splatały się wpływy z jednej strony ze starych centrów kulturowych z Europy Zachodniej, skierowane na wschód, do Europy Środkowo-Wschodniej, a z drugiej strony ze zmienną intensywnością pulsujący kierunek z północy na południe i vice versa. Właśnie przecięcie tych dwóch szlaków oddziaływań kulturowych to są Karpaty, co zresztą nie dziwi, bo po pierwsze góry w średniowieczu były synonimem zasobności, bogactwa z racji wydobywania cennych kopalin. Tam były zorganizowane instytucje związane z zmiennictwem. Zasobność tych obszarów, i to dotyczy zarówno Karpat, jak i Alp, więc też i dodatkowa okoliczność, że to było po prostu miejsce, którego mieszkańcy byli w stanie zamawiać cenne przedmioty, sprowadzać dzieła najważniejszych artystów. I po trzecie, uważamy wbrew pozorom, że góry nie dzielą, tylko łączą przez przełęcze, przez szlaki wodne, sprawne. Ten transfer dzieł sztuki, podobnie jak transfer wszelkich dóbr właśnie tymi przełęczami i dolinami, czy Alp, czy Karpat, się odbywa. Więc Karpaty są w naszym przekonaniu takim węzłem, gdzie splatają się rozmaite oddziaływania.
6: Czy dzieła, które pokazują Państwo na wystawie, mają wspólne cechy charakterystyczne dla tego właśnie regionu?
5: To jest pytanie, na które nie byliśmy w stanie odpowiedzieć przed wystawą. To jest właśnie pytanie, na które ta wystawa dostarcza materiału do odpowiedzi. Otwieramy taką dyskusję. Mamy kilka sugestii. Wydaje nam się, że uchwyciliśmy kilka cech takich typowych dla tego regionu, gdzie indziej nie występujących albo występujących rzadko, ale to jest temat do skrupulatnego przebadania i to pewnie nie przez jedno pokolenie. Ja sądzę, że tak jak wychwycono pewne właściwości sztuki alpejskiej, jeśli chodzi o formę, o styl, jeśli chodzi o ikonografię, jeśli chodzi o funkcję, tak samo i w przypadku Karpat powinniśmy przynajmniej zadać takie.
6: Jak sądzę, większość prezentów

0: Zrealizowanych dzieł, obrazy, rzeźby, a także fotografie, które dokumentują to, czego nie udało się pokazać, to są obiekty z wnętrz sakralnych, zatem trudno dostępnych i bardzo rzadko, jak rozumiem, pokazywanych.
1: Właściwie 100%. Prawie wszystkie te przedmioty to sztuka sakralna, ale to odpowiada też i stanowi zachowania sztuki średniowiecznej w ogóle. Sztuka sakralna przechowała się nieporównanie lepiej niż sztuka świecka. Jeszcze zwrócę uwagę, że dobrze tutaj pasuje ta przestrzeń, w której wystawa jest zlokalizowana. Sala wystaw zmiennych głównego gmachu Muzeum Narodowego ma taki układ trzech naw kościelnych i podwyższonego kwazji prezbiterium, więc świetnie te dzieła sztuki się wpasowały w tę pseudokościelną przestrzeń.
0: Idziemy do przodu i przed nami ukrzyżowanie.
1: W stronę logo, to jest logo wystawy, przepiękne ukrzyżowanie z Feldioara, to jest siedmiogród. To dzieło jest interesujące nie tylko dlatego, że jest świetnym obrazem, jest to kwatera skrzydła ołtarza głównego z Feldioara, ale też i z tej przyczyny zdecydowaliśmy się, aby zrobić z niego logo, że są na nim góry i to oddane werystycznie. Nie jest to jakiś symboliczny, sumaryczny zarys gór, tylko ja sądzę, że jest to konkretne miejsce w Fogaraszach z charakterystycznym ukształtowaniem szczytu. Więc coś bardzo ciekawego, co prawda nieodosobnionego w sztuce średniowiecznej, bo takie werystyczne przerysowywanie widoków górskich mamy i u Leonarda da Vinci, i u Konrada Wica, ale w Europie Środkowo-Wschodniej chyba dość unikalne zjawisko naturalistycznej obserwacji. Zarazem jest tu okazja, żeby wspomnieć o takich cichych bohaterach tej wystawy, mianowicie o naszym zespole konserwatorskim, który to dzieło, które przyjechało do nas w dość problematycznym stanie, znakomicie i szybko przygotował do wystawy. Nie był to zresztą jedyny przypadek takiej interwencji.
0: Spoglądam za ten obraz i widzę obiekt, który przypomina trójkąt, a w nim postać świętego. Co to takiego?
1: To jest szczycik w kształcie trójkąta. To jest bardzo ciekawy przedmiot z Bardejowa, z Muzeum Szaryskiego. Jeśli spojrzymy dalej w głąb tego prezbiterium, to zobaczymy, jaką funkcję te szczyciki umieszczane nad skrzydłami i nad częścią środkową nasad ołtarzowych pełniły. Zwykle umieszczano w nich przedstawienia świętych lub proroków. Przed nami jest fotografia wielkiego, więc absolutnie niemożliwego do sprowadzenia retabulum z Maciejowców koło Popradu. Natomiast ten szczycik, on jest ciekawy też i z tej przyczyny, że jeśli podejdziemy do niego bliżej, zobaczymy, że wzdłuż obramienia są zamocowane takie szpikulce. Jest ich 15, to jest bardzo znacząca cyfra. 15 szpikulców, które świadczą o tym, że po zdemontowaniu tego szczycika z nastawy świętej Barbary w kościele świętego Idziego w Bardejowie, był on używany jakby wtórnie, dano mu nową funkcję w czasie obchodów tzw. ciemnej juczni. I na te szpikulce wtykano świece i wraz z dzianiem się tej liturgii świece były gaszone z wyjątkiem jednej symbolizującej Chrystusa. Więc bardzo ciekawy przykład wtórnego zastosowania zdemontowanego szczycika ołtarzowego. I właśnie ten szczycik to jest obok predeli heraldycznych druga właściwość karpacka, jak mniemamy.
0: Spoglądam na te nastawy ołtarzowe. Od razu w głowie, jeżeli jesteśmy w Krakowie, to mamy Wita Stwosza, a Państwo na wystawie prezentują dzieło jego syna. To dla wielu może być zaskoczenie.
1: Aż trzech synów Wita Stwosza z drugiego małżeństwa trafiło do Siedmiogrodu. Jan był malarzem czynnym w Sigiszoarze. Wit był rzeźbiarzem czynnym w Braszowie i właśnie dzieło jemu atrybuowane pokazujemy na wystawie. I jeszcze był Marcin Złotnik, czynny w Mediasz. Tu mamy Wita Stwosza juniora, dzieło przypisywane mu, chyba najdoskonalsze spod szeregu atrybucji na rzecz tego snycerza. Pochodzi z Roades, czyli z Radeln, Siedmiogród. Na co dzień jest pokazywany w muzeum w Sybinie w Kasa Teutsch. To jest takie świetne.

0: Muzeum Kościoła Ewangelickiego, gdzie skupiono przedmioty, dzieła sztuki, archiwalia z tych parafii ewangelickich, które zostały opuszczone przez wiernych wskutek repatriacji, począwszy od lat 70. głównie do Niemiec. I tu musimy sobie dopowiedzieć strukturę nastawy ołtarzowej, w której ten święty Jan Chrzciciel stoi. To w korpusie obok, czyli w tej środkowej części obok niego stoi święty Jan Ewangelista, a na skrzydłach mamy sceny z dziejów obu świętych Janów. Jest to chyba najwybitniejsza nastawa ołtarzowa z terenu Siedmiogrodu.
1: Rok 1525 to Jan Chrzciciel wita Stwosza Młodszego, dzieło przepiękne, ale ja przyznam, że nie mogę oderwać wzroku od tej Madonny z Dzieciątkiem i Świętych. Tej, która przedstawiona jest sama, ale też tej w tym ołtarzu i w ogóle dzieła zgromadzone w tej przestrzeni robią wrażenie między innymi pięknie zdobionymi szatami Matki Boskiej.
0: Bardzo mi miło, bo to jest nasze odkrycie. Mianowicie stoimy przed niestety fotografią, a nie oryginałem Madonny z Cierlicka. Z racji nagle pogorszonego stanu tego obrazu nie uzyskaliśmy oryginału na wystawę, ale i ta fotografia, jeśli odniesiemy fizjonomię Marii do twarzy Marii na prezentowanej obok tablicy z Tuchowa, to przekonamy się, że jest to dokładnie ta sama twarz, ten sam sposób potraktowania włosów w takich złotych lokach puszczonych wzdłuż ramion. No i sama stylistyka, taki bardzo płaski, dywanowy obraz, to jest coś, o co nam właśnie chodziło na tej wystawie, czyli pokazywanie eksportów, pokazywanie przesyłania dzieł sztuki z jednej strony Karpat na drugą. W tym przypadku twórcą był Jan z Nysy, czynny w Krakowie przy klasztorze Augustianów Bożego Ciała. I on na południową stronę Karpat do miejscowości Cierlicko w Beskidzie Śląsko-Morawskim wysłał tą właśnie tablicę z półfigurowym ujęciem Madonny, która do niedawna była przemalowana i przesłonięta wotami. Kilka lat temu odsłonięto gotycką warstwę malarską. Nie miałem wątpliwości, że jest to dzieło Jana z Nysy, więc jest to to, o co nam chodzi, czyli właśnie nowa wiedza, nowe odkrycia, przymnożenie stanu badań, to co każda ambitna wystawa powinna wnosić. Ten cały kąt jest poświęcony Janowi z Nysy. Mamy tu właśnie wszystkie jego dzieła. Tam, gdzie nie można by było ich przenieść, bo są to malowidła ścienne z katedry na Wawelu, tam pokazujemy dokumentację fotograficzną.
1: Tak, gotyk w swojej chyba najpiękniejszej, najbardziej zdobnej formie, absolutnie zachwycający, ale w tej przestrzeni chyba unosi się też duch mistrza Pawła z Lewoczy.
0: Stoimy przed dwoma grupami świętej Anny Samotrzeć. To jest coś też bardzo charakterystycznego dla tej wystawy. Ta po lewej pochodzi z Gorców, z Ochotnicy, a ta po prawej pochodzi z Szarysza, z okolic Sabinowa. I stwierdzamy tu nie tylko podobieństwa kompozycji, sposób dyspozycji figur jest właściwie taki sam, ale nawet najdrobniejsze szczegóły. Jeśli porównamy chwost przy poduszce, tu i tam taki charakterystyczny fałd odwiany płaszcza Marii na obu tych płaskorzeźbach, to stwierdzimy, że jest to w istocie ten sam warsztat, jakoś orbitujący wokół osoby mistrza Pawła z Lewoczy. Natomiast zaraz obok mamy autentycznego, już bez wątpliwości, mistrza Pawła, czyli piękną figurę frasobliwego, pierwotnie z kościoła świętego Mikołaja w Preszowie. Dziś, jak już wspomniałem, trudno dostępną, bo zmagazynowaną w Galerii Krajowej w Preszowie ze świetnie zachowaną warstwą malarską i złoceniami, więc to jest też jeden z sensów tej wystawy. Tu mamy szansę zobaczyć dzieła, które są trudno dostępne, a zarazem widzimy je w doskonałych warunkach. Stoimy twarzą w twarz przed nimi w świetnym świetle, więc jeszcze przez chwilę będziemy mogli z tych sprzyjających okoliczności skorzystać.

0: Panie doktorze, dla Pana osobiście przygotowanie takiej wystawy musiało być olbrzymim zadaniem, wielkim wysiłkiem, ale też wielką satysfakcją, jak się domyślam. Nasi słuchacze z pewnością są ciekawi, jak długo i jak intensywnie pracuje się nad odkrywaniem takich dzieł i też atrybucją, czy no po prostu to chyba praca detektywistyczna, ale jak rozumiem satysfakcjonująca.
1: Ja dałem ideę, sam pomysł wyjściowy, żeby ta idea nie zawisła w próżni, tylko została zrealizowana, to by była potrzebna praca wielkiego zespołu ludzi, znakomitych fachowców. I z jednej strony jest to, tak jak pani wspomniała, praca detektywistyczna, ale z drugiej strony jest to też praca dyplomatyczna. Są to żmudne negocjacje, do prowadzenia których no, trzeba niezwykłej determinacji. W tej przestrzeni przed nami na osi widzimy dzieło chyba najcenniejsze na tej wystawie, o które po prostu długi czas zabiegaliśmy. W Austrii, we Wiedniu, w kościele franciszkanów znajduje się sprowadzony z Siedmiogrodu na początku XVIII wieku sławny krucyfiks. To dzieło opuściło Wiedeń po raz pierwszy od 220 lat. Koszty ubezpieczenia były astronomiczne, więc ściągnięcie tego przedmiotu to była niezwykle żmudna droga poprzez zarząd konserwatorski Wiednia, arcybiskupstwo. Więc no, trzeba pamiętać o tym, że wystawa to jest nie tylko przygoda intelektualna, ale też i potężna robota negocjacyjna, dyplomatyczna, logistyczna, zharmonizowanie tych wszystkich aspektów takiej sporej wystawy, by to się udało. To jest jednak zbiorowa praca wielu zdeterminowanych ludzi.
2: Opowiadał kurator ekspozycji dr Wojciech Marcinkowski. Katarzyna Sanowska przygotowała audycję. To był nasz spacer po wystawie Gotyk w Karpatach, prezentowanej w gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie.

Dawno, niedawno, jak w każdy piątek o tej porze razem słuchamy muzyki dawnej. Przed nami trzecia, ostatnia muzyczna część dzisiejszego spotkania. Anna Regulska i Magdalena Łoś, zapraszamy i zmieniamy całkowicie klimat muzyczny. Choć Jerzy Filip Telemann, jego muzyka właśnie przed nami, również mógłby zasłużyć na tytuł ambasadora różnych kultur, był w rzeczywistości poliglotą muzycznym, potrafiącym w jednej kompozycji łączyć różne języki muzyczne, różne style, które były modne w barokowej Europie. Z podróży przywoził tematy muzyczne, właśnie jak czuły etnograf zapisujący chociażby te motywy zasłyszane w różnych przydrożnych zajazdach, w których grali ludowi skrzypkowie na Śląsku. O tym zresztą wspominał i tematy te później także doczekały się wielu muzycznych opracowań, dziś rekonstruowane także przez wielu wykonawców muzyki dawnej. Ale dziś absolutnie ten klasyczny barok, sięgam

po raz trzeci w naszym spotkaniu po album, który nagrała Klara Guldberg-Raun, duńska wirtuozka fletu prostego. W tym tygodniu słuchaliśmy razem koncertowych wykonań muzyków, którzy jej w tym fletowym programie towarzyszą. To muzycy z Concerto Copenhagen, kameralny skład orkiestry. Dlaczego trzeci raz wracam po wydany niedawno album? Słuchaliśmy dwóch suit, gdzie flet odgrywał główną rolę, teraz flet w koncercie Telemana. Ano tak się zdarza, że większość płyt pojawia się u nas w dawno niedawno w takim szybkim przeglądzie, w jednej prezentacji, ewentualnie po latach do nich wracamy. Ale to nagranie rzeczywiście wydaje mi się tak atrakcyjne dźwiękowo, tak ciekawe. Muzyka Telemana sama w sobie oczywiście taka jest, ale interpretacja również w tym wypadku zasługuje na to, by poznali Państwo ten album w całości.

wirtuozka fletów prostych i muzycy, którzy jej towarzyszyli, to kopenhaska Concerto Copenhagen, grupa instrumentów historycznych, tworząca także wielką orkiestrę. Muzyka Telemana z salonu, koncertowa, jak przed chwilą, i ta właśnie, o której Państwu wspominałam, zapisywana gdzieś przy drożnych zajazdach Karczma, gdy podróżował po dawnej Europie Centralnej, po Śląsku, gdzie przecież bywał i pracował, i te właśnie stylistyczne kompozycje, czy takie w stylu muzyki tradycyjnej wskrzesili członkowie grupy Orkiestra Czasów Zarazy, to Paweł Iwaszkiewicz i między innymi wspominany dziś przeze mnie dyrektor festiwalu Pieśń Naszych Korzeni w Jarosławiu, wspominany dokonaniami Aliówkiego, Wojciecha Bobowskiego, Maciej Kaziński. Historyczne nagranie. Żegnam nim Państwa, dziękując za uwagę i zapraszam na niedzielny poranek dwójki. Do usłyszenia. Magdalena Łoś.

muzyka Jerzego Filipa Telemana w jak najbardziej szlachetnym, porywającym też tą radością gry w wykonaniu. Klara Gullberg-Rown, duńska.

0: Przypadki słowa. Przedstawia Dorota Gacek.
1: Ted Hughes zdobył wszystkie zaszczyty, o jakich marzyła dla niego Sylwia, ale dopiero po publikacji listów urodzinowych poczuł się uwolniony od piętna samobójstw jej oraz Ashley. Pisze Heather Clark w biografii Sylwii Plath Czerwona kometa. W 1998 roku, czyli roku ukazania się tej poetyckiej książki, niedługo przed śmiercią, królowa Elżbieta I przyjęła jej autora w szeregi kawalerów Orderu Zasługi. W liście do przyjaciela Ted Hughes o listach urodzinowych napisał: Bóg wie, jakiego rodzaju to książka, ale przynajmniej nic w niej nie zostało sfałszowane. Jak pisze Heather Clark, wielu krytyków zarzucało Hughesowi, że umniejsza własną rolę w samobójstwie Plath, ale książka okazała się wielkim sukcesem i teraz, blisko 30 lat po premierze, listy urodzinowe zostały wydane także w Polsce w przekładzie Tomasza Kuntza

0: i Juliusza Pilichowskiego. W tej poetyckiej opowieści Ted Hughes wraca do wspólnych lat spędzonych z Sylwią, ale pisze też o tym, co się wydarzyło po jej śmierci. Tylko dodam, że wspomniana Asia Wewil, z którą poeta związał się po śmierci żony, kilka lat potem popełniła samobójstwo, zabijając także ich córkę Szurę. Tak samo syn Sylwii i Teda, Nikolas, zoolog, oceanograf zmagający się z depresją, odebrał sobie życie. Córka tej pary poetów, Frida, jest autorką książek dla dzieci, malarką, ilustratorką, także pisze wiersze i to jej obraz znalazł się na okładce pierwszego wydania listów urodzinowych. Wiersz Teda Hughesa z tego tomu czyta Andrzej Ferenc.
1: Życie po śmierci. Co mogę ci powiedzieć o życiu po śmierci, czego sama byś nie wiedziała? Oczy twojego syna, które z początku tak nas niepokoiły, odziedziczoną po tobie słowiańsko-azjatycką nakątną zmarszczką, a które z czasem miały się stać idealną kopią twoich oczu, stały się wilgotnymi klejnotami, najtwardszą esencją najczystszego bólu. Karmiłem go siedzącego w wysokim białym krzesełku. Potężne ręce smutku wyrzymały bez końca wilgotny gałganek jego twarzy, wyciskały z niego łzy. Ale jego usta zdradziły cię, przyjmowały łyżeczkę z mojej bezcielesnej ręki, sięgającej ku niemu z życia, które przetrwało twoją śmierć. Dzień po dniu jego siostra robiła się coraz bledsza za sprawą rany, której nie mogła zobaczyć, dotknąć ani poczuć, a którą ubierałem codziennie w jej niebieską kurteczkę. W nocy leżałem bezsenny w swoim ciele, wisielec, z wyrwanymi korzonkami nerwów szyjnych i ścięgnem, łączącym podstawę czaszki z lewym barkiem, wyszarpniętym ze stawu i skręconym w supeł. Fantazjowałem, że ból dałoby się wyjaśnić, gdybym oczami wyobraźni mógł zobaczyć siebie powieszonego za kark na haku. Wytrąceni z życia, wszyscy troje w niezmąconej ciszy, w naszych osobnych łóżeczkach, pocieszały nas wilki. Pod księżycem lutego, pod księżycem marca, zoo zbliżyło się do nas. I na przekór miastu wilki niosły nam ukojenie. Po dwakroć lub trzykroć każdej nocy, przez kilka minut bez przerwy, śpiewały. Dowiedziały się, gdzie leżymy. I psy dingo, i brazylijskie wilki grzywiaste, wszystkie uniosły głosy pospołu z watahą szarych wilków. Przeciągłe głosy wilków uniosły i nas. Wikłały i wplątywały w ich lament nad tobą, w opłakiwanie nas trojga. Wplatały nas w swoje głosy. Leżeliśmy w twojej śmierci, przysypani śniegiem, podsypiącym śniegiem. Podczas gdy moje ciało zatapiało się w baśni o wilkach śpiewających w lesie, dwojgu dzieciom, co zmieniły się we śnie w sieroty leżące obok ciała ich matki.

0: Program Drugi Polskiego Radia. Wybiło południe.
1: Źródła.
0: Za konsoletą Anna Regulska, przed mikrofonem Patrycja Cisz. Witamy Państwa serdecznie w magazynie Źródła. W dzisiejszej audycji porozmawiamy z członkami kapeli dudziarskiej Sokoły z Kościana, czyli Patrycją Kozłowską i Andrzejem Frankiewiczem. To zdobywcy drugiego miejsca w kategorii

kapel na tegorocznym 60. Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. Jednak zanim to nastąpi, powędrujemy na halę Żywiecczyzny, gdzie przeniesie nas piękny głos Marty Matusznej.

Na żywieckie hole przeniosła nas Marta Matuszna pieśnią z płyty Młode Śpiewaczki. Płyta ukazała się w ubiegłym roku staraniem Fundacji Górom. Ta fundacja jest także organizatorem rozpoczynającego się jutro dwudniowego wyjątkowego festiwalu Hola Festival. To propozycja dla tych, którzy szukają ciszy zamiast zgiełku, rozmowy zamiast hałasu, prostoty zamiast przesytu. Czas płynie tam w rytmie gór, pasterskiej tradycji i spokojnej muzyki. Bez sceny i barierek, za to z ogniem, śpiewem, drewnianymi piszczałkami i wspólnym byciem. Kameralnie, uważnie, w kontakcie z tym, co wokół nas i w nas. Tak piszą organizatorzy. O działaniach, a także o festiwalu za moment opowie Marta Matuszna. Wcześniej zaprezentuje muzykę bardzo ciekawego projektu, w którym brała udział Marta. W ubiegłym roku ukazała się piąta płyta z cyklu Kind of Folk szwedzkiej grupy muzycznej Groupa. Z ciekawostek zespół ten wystąpił w Polsce równo 20 lat temu na 27. wówczas festiwalu Dźwięki Północy w Gdańsku, a przypomnę, że tegoroczna edycja tegoż festiwalu właśnie trwa. W cyklu Kind of Folk zespół Groupa znakomici szwedzcy artyści Mats Eden, Jonas Simonsson i Terje Isungset zgłębiają muzykę wybranych przez siebie krajów. Po Szwecji, Norwegii, Islandii i krajach iberyjskich Groupa zainteresowała się światem polskiej muzyki folkowej. Nawiązała współpracę między innymi ze śpiewaczką i skrzypaczką Martą Matuszną i jak napisali sami artyści, Marty głęboka więź z muzyką tradycyjną wniosła do projektu żywy i serdeczny wymiar. Razem eksplorują muzyczne skrzyżowanie, gdzie tradycja spotyka się z improwizacją, a nowe ekspresje rodzą się z dawnych korzeni. Posłuchajmy tego spotkania Beskidów i Skandynawii.

0: Marta Matuszna. W Fundacji Górom zajmuje się różnymi rzeczami, ale widnieje jako osoba odpowiedzialna za edukację.
1: No to masz do czynienia z najmłodszymi? Przeważnie.
0: Tak, przeważnie z najmłodszymi, ale też pojawiają się osoby dorosłe, chętne edukować się w zakresie kultury ludowej. Nie ograniczamy się do ludzi tylko z naszego regionu. Jesteśmy otwarci naprawdę na ludzi z całej Polski. Mogę też powiedzieć, że z całego świata, bo czasem mamy też ludzi z zagranicy, więc kto ma ochotę poznać czy zapoznać się z naszymi działaniami, to u nas zawsze są otwarte drzwi.

0: i co robicie w fundacji?
1: Moja rola w dużej mierze ogranicza się do tego, że prowadzę warsztaty właśnie dla dzieci, młodzieży, dla dorosłych, które są naszymi autorskimi warsztatami i ja też właśnie pełnię taką rolę osoby, która ma stworzyć program. I naszym sztampowym warsztatem to warsztaty pasterskie, które polegają na tym, że uczestnicy mogą

pójść do owiec, mieć kontakt z tymi owcami, albo na holi właśnie w sezonie pasterskim, albo w owczarni, jak jest sezon zimowy. I to jest takie ciekawe, myślę, doświadczenie dla, przede wszystkim dla dzieci, ale widzę, że dorosłym też to sprawia ogromną radość, bo myślę, że tak na co dzień mamy mało i coraz mniej możliwości w ogóle kontaktu ze zwierzętami, a może to naprawdę bardzo pozytywnie wpłynąć na nasze emocje, samopoczucie. Więc to jest ważny punkt tych warsztatów, czyli kontakt ze zwierzętami. Oprócz tego mamy też formę rękodzieła, którym jest filcowanie na sucho z wełny. Każdy uczestnik robi sobie swoją własną owieczkę, którą zabiera na pamiątkę i to jest owca, tak, owca z naszej wełny. To też jest takie charakterystyczne, bo staramy się znaleźć jakieś wyjście dla tej naszej wełny, która od jakiegoś czasu była odpadem, więc też szukamy różnych możliwości, gdzie tę wełnę możemy wykorzystać. No i też częścią tego warsztatu jest poznanie muzyki pasterskiej, kultury pasterskiej, z czego to się w ogóle wzięło, kim są wołosi, na jakich instrumentach grają i grali pasterze. Więc to jest ten nasz główny warsztat.

0: czyli osadzacie kulturę tak naprawdę w tym byciu, w którym ona była i jest i nadal trwa i troszczycie się o to, żeby ten kontekst był obecny też w tym wytworze kultury tak naprawdę.
1: No dokładnie, jakby punktem wyjścia dla nas jest kultura góralska, kultura pasterska, a my też jakby czerpiemy z tego, co mamy wokół, z racji tego, że mamy możliwość współpracy z gospodarstwem, które zajmuje się właśnie na co dzień tym tradycyjnym wypasem owiec, no to staramy się na tej podstawie budować właśnie nasze działania. To jest taki punkt wyjścia.
2: Jestem i bycie gra jutro do południa.
0: Jakie wrażenia towarzyszą najmłodszym, ale też tym starszym, którzy pierwszy raz mają do czynienia z owcami, z wyjściem na hole? Jakie do was informacje zwrotne trafiają?
1: Myślę, że są to przeróżne reakcje, przeróżne doświadczenia, ale często spotykam się z tym, że raczej jest to jakaś forma ekscytacji, takiego zachwytu. Wiele razy mi się zdarzyło, że dzieci i dorośli w ogóle nie chcieli odchodzić od owiec i już jak przy nich byli, to po prostu czas im tak jakoś szybko płynął, że w ogóle jakby tak się w tym jakoś, nie wiem, rozpływali. I to jest miłe, jak dzieci na początku na przykład, nie wiem, nie chcą wejść na owczarnię, powiedzmy, bo im coś tam nieładnie pachnie, ale dosłownie mija 5 minut, oni w ogóle już nie zwracają uwagi na to, że coś im tam przeszkadza, ale po prostu sprawia im ogromną frajdę bycie wśród tych owiec i też my tak staramy się prowadzić nasze działania, żeby wyciągać ludzi z sieci, żeby dawać im takie doświadczenia życia analogowego w naturze, też właśnie sporo naszych działań staramy się tak budować, żeby ludzie mogli być w przyrodzie, doświadczać tego otoczenia gór. No i myślę, że raczej są to takie pozytywne doświadczenia nawet osób, które na początku, nie wiem, mają jakiś taki strach bycia przy zwierzętach, to w większości po jakimś czasie to mija i tak ludzie fajnie się dostrajają do tych zwierząt, do owiec. To jest też takie moje doświadczenie, że ja kocham owce za to, że one tak pięknie wyglądają, sam ten widok owcy jakoś tak uspokaja. Przebywanie z tymi zwierzętami, obserwowanie jak one żyją, jakoś tak nas uspokaja. I widzę, że to nie jest tylko moje doświadczenie, ale osób, które właśnie mają okazję być wśród tych zwierząt.

0: Stąd też te namacalne owieczki, żeby pozostały z uczestnikami, nie tylko na tych holach?
1: Tak, no też wydaje mi się, że głównie dla dzieci, chociaż widzimy, że dla dorosłych też. Jakby ta pamiątka

jest taką dodatkową atrakcją i ludzie lubią takie rzeczy, które jakby sami sobie jeszcze zrobią i zabiorą ze sobą do domu, a chcieliśmy, żeby to była taka rzecz, która po krótkim czasie nie stanie się takim odpadem. Nie, że przyjdą do domu i to wyrzucą, bo po prostu to nie spełnia jakichś nawet estetycznych takich warunków. Chcieliśmy, żeby to było w miarę ładne, proste też do wykonania, żeby to nie były jakieś mega trudne rzeczy, które każdy jest w stanie zrobić, nawet 3-latek, bo takie grupy u nas też są, ale żeby to było też estetyczne, no i przede wszystkim to jest też taka owieczka sensoryczna, bo dotyk tej wełny, która jest u nas no, szorstka, to jest specyficzna wełna, zapach, pomimo tego, że jest to wełna prana, ale jednak też no czuć po prostu. Więc to jest taka, można powiedzieć, wielofunkcyjna pamiątka.

0: Ale też odwracacie. Sama powiedziałaś, że z odpadu robicie coś, co jest użytkowe, ale dzięki temu, że to jest użytkowe i jest ładne, estetyczne i namacalne i każdym zmysłem można tego doświadczać, nie staje się szybko odpadem. Takie odwrócenie trochę.
1: Dokładnie. Ja myślę, że to może być pamiątka naprawdę na całe życie, bo to jest też jakby trwała rzecz. I ona może pełnić rolę i maskotki, i breloczka. To już jakby... Myślę, że to jest właśnie coś, co szybko nie stanie się odpadem.

0: Parę razy już nam ta hola padła. No to co jest ta hola i dlaczego festiwal hola?
1: Hola festiwal, dlatego że no jest to bardzo unikatowy festiwal, bo odbywa się na holi, wysoko w górach, jak na nasze beskidzkie warunki, wysoko w górach. No i takim jakby kluczem tego festiwalu jest to, że jest on właśnie w otoczeniu owiec. Czyli organizujemy ten festiwal w czasie, gdy te owce są w tym miejscu na holi. One się tam przez kilka tygodni pasą. Tam jest też bacówka produkcyjna, w której z mleka owczego robi się tradycyjne sery. Więc my jakby wchodzimy trochę w to życie pasterzy, którzy rzeczywiście się tam tymi owcami zajmują. Jest to wyjątkowe, bo możemy rzeczywiście tak namacalnie doświadczyć tej pracy pasterskiej, pasterzy, uczestniczyć też w tym byciu owiec po prostu w tym miejscu. No i też doświadczać tych widoków i w ogóle tego miejsca górskiego, surowego. I myślę, że dlatego to jest taki wyjątkowy festiwal, wyjątkowy czas i no i miejsce.
0: A jak juchasi, bacowie reagują też na tych przybyłych, którzy tam między tymi owcami się, no tak szczerze, pasuje wszystkim?
1: Myślę, że my właśnie jako fundacja pełnimy też taką ciekawą rolę łączników, można powiedzieć, między właśnie tymi pasterzami, którzy bywają trudni, ale jakby dla nas to też jest zrozumiałe i my z takim szacunkiem do tego podchodzimy i też nie chcemy jakoś bardzo się narzucać z naszymi działaniami, staramy się, żeby one były też konsultowane z tymi ludźmi, żeby oni się też czuli przede wszystkim częścią tego festiwalu. Dla nas to jest ważne, bo my nie chcemy zaburzać ich rytmu pracy, tego życia na holi, bo jakby to jest najważniejsze. Oni muszą się czuć swobodnie, dobrze w tym, co robią i wtedy też myślę, że z ich strony jest taka większa otwartość, żeby rzeczywiście brać udział w tym wydarzeniu i współtworzyć go. Bo ten festiwal właśnie też się wyróżnia tym, że ci pasterze, juchasi, oni się jakoś też udzielają, nie? Więc to by nie było możliwe, myślę, bez tej naszej roli, nie? Którą właśnie staramy się pełnić, bo jakby często jest tak i było tak, że hola była zamknięta dla ludzi z zewnątrz. Ci bacowie, ci juchasi nie chcieli się dzielić swoją wiedzą. No a u nas to jakoś tak się troszkę zmienia, otwiera. Oni też czują, że powinni o tym mówić, powinni się otwierać, żeby właśnie ta tradycja nie zaginęła. Więc dla nich to też jest, myślę, bardzo, bardzo ważne.

0: czasy się zmieniają i też trzeba i to podejście też zmieniać, żeby to trwało.
1: Dokładnie, zwłaszcza, że coraz mniej ludzi rzeczywiście chce się tym zajmować. Jest to bardzo ciężka praca, o której ludzie nieraz nie mają pojęcia, tacy ludzie z zewnątrz. Więc to też trzeba mówić, to też trzeba pokazywać w ogóle, jak ta praca wygląda, z czym to się wiąże, jak te sery powstają, ile czasu w ogóle zajmuje to, więc to są ważne rzeczy i myślę, że no, ważne, żeby się tym właśnie dzielić.
0: A ten śpiew i muzyka na Holi to inaczej się niesie?

Zawsze się inaczej niesie w górach. Tam też jest inny czas w ogóle. Tak mam wrażenie, że wszystko jednak płynie wolniej i naprawdę tego tam można doświadczyć. Nawet przez taki krótki czas, jak 2 dni festiwalu, myślę, że dla nas, dla ludzi żyjących w dzisiejszych czasach jest to tym bardziej ważne, że no, żyjemy w takim pędzie, w mnóstwie obowiązków, czas nas goni, cały czas tego czasu mamy za mało, więc taka chwila, żeby właśnie odetchnąć, żeby tak dać sobie taką przestrzeń. Mamy na przykład warsztaty śpiewacze, gdzie będziemy uczyć się pieśni pasterskich, więc one też na pewno będą spokojne, tam będzie czas, nie będzie jakiegoś rytmu, który nas ogranicza. I no, te śpiewy pasterskie właśnie też z tego wynikają, z tej przestrzeni, nie? Która otaczała ludzi i to chcemy też przekazać.

To był drugi utwór z płyty szwedzkiego projektu Grupa Kind of Folk, część piąta Polska, w którym zagrali także inni polscy artyści Grzech Piotrowski i Sebastian Wypych. A o festiwalu Hola, rozpoczynającym się jutro w Bacówce na Hali Lipowskiej, opowiadała Marta Matuszna z Fundacji Górom. Program festiwalu prezentuje się następująco. Jutro w Bacówce na Hali Lipowskiej od 14 do 16 odbędzie się wycieczka pasterska dla młodszych i starszych. Od 17 warsztaty dla bab, śpiewy pasterskie, dla chłopów płucenie oscypków i robienie bundza, a dla dzieci robienie szałasu. O 19 rozmowa o pasterstwie przy schronisku na Hali Lipowskiej, z kolei o 20 na Hali Rysiance koncert Trybuniów Tutków zatytułowany Do Gór. Godzinę później potańcówka. Wydarzenie jest bezpłatne. Pełny program festiwalu, w tym wydarzenia niedzielne, znajdą Państwo na stronie Fundacji Górom. Przypomnę, że grupa Muzyka Gór zagrała w maju tego roku podczas festiwalu Nowa Tradycja. Zagrały składy z Beskidu Śląskiego, Podhala i z Żywiecczyzny. Śpiewa Marta Matuszna.

I wędrujemy do Wielkopolski, gdzie spotykamy się z członkami kapeli dudziarskiej Sokoły z Kościana, czyli Patrycją Kozłowską i Andrzejem Frankiewiczem. A to zdobywcy drugiego miejsca w kategorii kapel na tegorocznym Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. Zanim nastąpi spotkanie z muzykami, muzyka kapeli zarejestrowane podczas tegoż festiwalu. Przyśpiewka Nie będę jopiła, a za moment spotkanie z muzykami.

0: Jesteśmy kapelą dudziarską z Sokoły z Kościana. Ja nazywam się Patrycja Kozłowska.
1: Andrzej Frankiewicz.
2: Z Kościana jesteście. W domu ta muzyka była?
0: No w sumie to nie. Ja trafiłam do kapeli całkowicie przez przypadek, bo chciałam grać na skrzypcach i się dowiedziałam, że kapela jest. Gdzieś tam rodzina troszkę muzykalna jest, bo coś mama gra, dziadek, ale takiej ludowej muzyki nie było w rodzinie. Więc przez przypadek.
1: U mnie rodzina muzykalna, tato grał na akordeonie, a dziadek na gitarze.
2: Ale ludowe granie przyszło jakby drugą stroną.
1: Tak. Dudy był instrumentem nowym, który właśnie było ognisko muzyczne otwierane w Domu Kultury Kapela Dudziarska i tak poszedłem na zajęcia i mi się spodobało.
2: Dawno to temu było?
1: 26 lat temu. 10 lat miałem, jak trafiłem do kapeli. Na początku jako uczeń, z czasem jako mistrz. Tutaj przekazujemy to, co nauczyliśmy się od naszego mistrza młodszemu pokoleniu, czyli koleżance, utwory uczejom, inne dziewczyny też.
2: A ty w jakim wieku?
0: Ja dołączyłam do kapeli w 2013 roku, bo kolega jest od samego początku założenia kapeli. Ja dołączyłam w 2013 roku, miałam 14 lat i tak myślałam, że no chyba trochę za stara na skrzypce. No jednak nie. Jednak gram już te 13 lat i, no, i nie mam zamiaru przestać.
2: W muzyce ludowej trochę inaczej niż jak w tym akademickim uczeniu się, że ktoś ci powie, że jesteś za stary na jakiś instrument.
0: No tutaj u nas w kapeli to w każdym wieku przyjmujemy, nabór otwarty, więc jeśli ktoś by chciał dołączyć, czy ktoś jest z okolic Kościana, no to zapraszamy.
2: Czyli u was ta tradycja ludowa przyszła do was. Jak jest w waszym regionie? Czy ta kontynuacja domowa, że tak powiem, jest cały czas żywa i obecna?
0: No to w sumie ciężkie pytanie, bo u nas w kapeli mamy problem z młodymi adeptami. Chyba nie jest to dla młodzieży jakoś bardzo atrakcyjne i tak naprawdę jesteśmy taką, że tak powiem, starą gwardią kapelową. Jedną mamy chyba taką młodszą dziewczynę i to jest siostrzenica właśnie Andrzeja, więc Andrzej troszkę rodzinnie tutaj wprowadza nam nowych członków kapeli. A czy ta tradycja jest tak bardzo żywa? No, gramy gdzieś w okolicach, u nas w Kościanie, są też w okolicy inne różne kapele. Ale no, u nas na przykład jest duży problem z nowymi muzykami, z młodymi, z dziećmi.
2: Z czego to może wynikać też z twojej perspektywy jako tego, który przekazuje młodym i nie tylko młodym, ale młodym?
1: Mamy w zasadzie trochę nowy świat. Mamy internet, telefony, TikToki, takie rzeczy. Taka regionalna muzyka ludowa nie jest też odbierana przez dzisiejszą młodzież, no bo oni patrzą na to z takiej perspektywy, że trochę przebierańcy, to trochę tacy, to trzeba czuć po prostu, żeby, no musi to się podobać komuś, żeby to grało i w duszy, i w instrumencie. No i takich dzieci, co właśnie się trafią, jest bardzo mało.
2: A też z waszej perspektywy?

0: Wy potrafiliście jako dzieci do kapeli. Jakby nie było te 10 lat, czy tam kilkanaście, to jest ten wiek, o którym teraz mówisz. Tak, tak. Czasy, wiadomo, były inne.
1: Nie było tak mocno, aż to wszystko, jakby to powiedzieć, sfacebookowane, że tak powiem. Człowiek też chciał się czegoś nauczyć, a żeby można było gdziekolwiek wyjechać, czy gdzieś się załapać na jakieś wyjazdy, czy na coś, no to trzeba było pójść do kapeli.
2: Też jak przyszłam do kapeli, to właśnie takie pierwsze moje wyjazdy, gdzieś zwiedzanie Polski, no to właśnie było z kapelą. I to dzięki kapeli tutaj na przykład byłam nad morzem, tu właśnie w Kazimierzu, w Bukowinie Tatrzańskiej. I też kiedyś u nas w Kościanie był zespół taneczny, taki ludowy. I ja poszłam do niego w wieku chyba 7 lat? 3 lata tańczyłam. I kilka koleżanek z kapeli też tańczyło, więc troszkę tak to było, że tu ktoś tańczył, kapela grała dzieciom do tańca, bo pamiętam właśnie jak tańczyłam, tam mając tam 8 lat, to właśnie Andrzej grał nam kiedyś do tańca. I właśnie też pierwszy raz wtedy widziałam Dudy. Jednak był ten kontakt z tą muzyką. Teraz tego zespołu tanecznego nie ma, no więc no, nie ma tej takiej iskry tej ludowości już w młodych tutaj u nas w regionie.
0: Mam nadzieję, że się to odwróci. Zobaczymy, może ten przesyt przyjdzie. I tęsknota za kontaktem, bo wy gracie w duecie. Ten muzyczny kontakt musi być obecny w muzyce wielkopolskiej, bo to jednak skrzypce podwiązane Dudy. Co wam też daje wspólne muzykowanie?
1: Satysfakcję, fajnie spędzony czas tutaj z koleżanką, kolegami, koleżankami. Też w naszym środowisku osób zajmujących się graniem na instrumentach ludowych, czyli muzyków. No też ten spędzony czas, możliwość gdzieś pojechania na festiwal, pogrania, potańczenia. No to takie oderwanie się od codzienności trochę jest też. No i też kultywowanie tradycji, no bo jak nas nie będzie, no to nie będzie muzyki ludowej, nie?
0: Macie poczucie wagi, a ta muzyka, bo tutaj wspomniałeś o festiwalach, o różnych takich imprezach też, na których jesteśmy, a w codziennym życiu siadacie sobie czasem wieczorami, coś przygrywacie albo ludziom do tańca? Tak jak to kiedyś dawniej bywało? Jak to wygląda? Czy to już jest bardziej na scenę, czy jednak do takiego życia po prostu ta muzyka towarzyszy?
2: No zdarza się też do życia. Często gramy na jakichś potańcówkach, czy jakieś dożynki, jakieś lokalne imprezy. I na przykład jak my mamy jakieś imprezy rodzinne, czy na przykład były urodziny mojego dziadka i mój dziadek wiesz, się mnie pyta, czy nadal gram i jest taki dumny, tak się cieszy na moje 18, jak kapela grała, to oboje dziadkowie się wzruszyli, więc na takich rodzinnych uroczystościach, na weselach nawzajem sobie gramy, więc jak gramy, no to tańczy ta rodzina nasza do tej muzyki. Niektórzy nawet śpiewają, jak znają tekst. Są często jakieś warsztaty tańca na przykład organizowane do takiej muzyki, więc gdzieś ta muzyka jest, ludzie to odkrywają. W różnych miejscach różnie reagują. Czasami nie chcą tańczyć, no bo to jest coś zupełnie innego. A czasami są tak zaciekawieni, że no, parkiet jest pełen.
0: A są takie sytuacje, że odkrywają, że to było w ich dzieciństwie, a nagle tego zabrakło? Są takie osoby? Czy trudniej w waszym rejonie o to? W sensie, gdzie ja szukam przerwy, gdzie to się urwało, takiej powszechności tej muzyki u was?
1: Znaczy się, ludzi, których spotkaliśmy, starszych, nieraz mówili, że kapela dudziarska grała nam na weselu po wojnie, no bo kiedyś nie było takich zespołów, akurat w naszym regionie były skrzypce Dudy. Później już w latach późniejszych, lata 70., 80., to już był akordeon, jakieś trąbka, saksofon. I zdarza się nam się, że spotkamy takich ludzi, że pamiętają Dudy, tylko to dzisiaj akurat w naszym regionie to nie jest już tak mocno popularyzowane, bo mieliśmy imprezę Turniej Dudziarzy Wielkopolskich, kiedyś była wielka impreza, były korowody przez miasto, ludzie stali na ulicy, tych kapel było też więcej, przyjeżdżały i to była impreza dwudniowa na przykład i to ludzie pamiętali, że o, do Kościana przyjechali dudziarze bryczkami, jeździli przez ratusz, przez rynek do ratusza i tam się odbywała wielka impreza na wielkiej scenie. Kiedyś też przyjechał Mazowsze, no to tych ludzi było i ludzie pamiętali. Z czasem ta popularyzacja w naszym regionie stała się mniejsza. No, te imprezy też są, ale już w mniejszym stopniu popularyzowane. Też odbywał się w Bukowcu Górnym konkurs dudziarski imieniem Piotra i Floriana Ratajczaków. I ten konkurs już się nie odbywa, czyli już tam nie przyjeżdżamy, już w pamięci to zanika ludziom, takie coś. No ale dodam, że takie regionalne instrumenty jak dudy, wielkopolskie skrzypce powinny być w szkołach popularyzowane, czyli jakieś

0: dni, gdzie kapela przychodzi do szkoły. Pokazujemy, jak to grało się kiedyś, jak te instrumenty wyglądają. No nie ma czegoś takiego.
1: Czego życzycie swojej muzyce? Chyba trochę też to wyniknęło teraz nam z tej końcóweczki. Ale tak, czego wy teraz? Co wam przychodzi na myśl?
0: No, żeby młodzież, dzieci tą muzykę zauważyła. Nie wiem gdzie, no bo nie wiem, ale żeby zauważyła, no i żeby do nas przychodzili, my nauczymy i żeby to nie zaginęło. Żebym ja nie dożył takich lat, że nie będzie miał kto grać, no bo to będzie bardzo przykre.
2: No na pewno takiego docenienia tej kultury, bo to jest naprawdę wspaniałe dziedzictwo i nie wiem, czy to wybrzmiało w trakcie rozmowy, ale dudy wielkopolskie, te nasze kościańsko-bukowskie i skrzypce podwiązane możemy spotkać tylko w Wielkopolsce i nigdzie w żadnym innym regionie tego się nie spotka, więc to jest coś naprawdę wyjątkowego i no powinniśmy to kultywować, powinniśmy o to dbać, robimy co możemy, szukamy nowych adeptów. No mamy nadzieję, że odwróci się to i będą przychodzić nowi, młodzi muzycy. My zapraszamy, więc ja polecam. To była chyba jedna z najlepszych decyzji w moim życiu, żeby dołączyć do kapeli i nie żałuję i będę grać do końca życia.

To był oberek lotany w wykonaniu kapeli dudziarskiej Sokoły z Kościana, a rozmawiałam z jej członkami Patrycją Kozłowską i Andrzejem Frankiewiczem podczas tegorocznego festiwalu kapel i śpiewaków ludowych w Kazimierzu Dolnym. Dziś pożegnam się z Państwem trzecim nagraniem w wykonaniu tejże kapeli, Wiwatem od Ula. Anna Regulska nadal nasz program realizuje. Za wspólne spotkanie dziękuję. Patrycja Cisz.

0: Zapiski ze współczesności.
1: 30 czerwca minęła 115. rocznica urodzin Czesława Miłosza. Dziś zapraszamy na ostatnie już spotkanie z wydawcą Jerzym Ilgiem.

0: Ludwigiem i poetą Bronisławem Majem, którzy opowiedzą, czym jest dla nich poezja Czesława Miłosza, a także podzielą się ze słuchaczami ulubionymi wierszami poety.
1: Bardzo piękne jest to, że zapewne nie tylko my, ale wszyscy czytający Miłosza

0: ilu jest jego czytelników. To jest też niesamowite. To jest, miejmy świadomość, że to jest dzieło ogromne. To jest cały archipelag.
1: Kontynent
0: miłości. Kontynent, archipelag, więcej niż kontynent. Miłość to rzeczywiście no, cała ziemia, cały kontynent.
1: Franek bierze do ręki wybór wierszy, który przygotowałem, zatytułowany Jak powinno być w niebie. I to było niesłychane przedsięwzięcie, żeby z tego korpusu 1500 wierszy wybrać niespełna 300, taki ekstrakt tego mojego Miłosza. I zresztą taki tytuł nosi posłowie do tej książki. To mój Miłosz, gdzie ten wybór uzasadniam. Ale wydaje mi się, że tu jest to wszystko, co jest dla mnie u Miłosza najważniejsze, najbliższe mi, najcudowniejsze. To jest bardzo bolesne właściwie, co trzeba powiedzieć, że Miłosz znalazł się niestety w takim literackim czyśćcu i poezja polska dzisiaj idzie jakby innym trochę duktem i towarzyszą jej krytycy, tacy apologeci Bełkotu. Jest to coś, przeciwko czemu właśnie Miłosz kierował swój sprzeciw i wstęp do tej antologii Wypisy z ksiąg użytecznych, pierwotny wstęp nosił tytuł Przeciw poezji niezrozumiałej. Miłosz się temu bardzo przeciwstawiał. Uważał, że poezja powinna być dla ludzi, że nie powinna się sprowadzać do jakichś ekwilibrystycznych, lingwistycznych łamańców i eksperymentów nieczytelnych, niezrozumiałych, tylko powinna usiłować uchwycić rzeczywistość w jej całym bogactwie, właśnie w skórze kobiety, w pięknie zachodu słońca. No, w tym wszystkim, o czym pisał. Tutaj mi się przypomina taki wiersz, który bardzo lubię, Uczestnik. Co dobre, czosnek, narożnie udziec barani, wino z widokiem na kołyszące się łodzie w zatoce, gwiaździste niebo w sierpniu, odpoczynek na górskim szczycie. Co dobre, woda basenu i sauna po wielu milach podróży, kochanie się i sen w objęciu z dotykaniem się nóg. Mgła o poranku jasna, bo zaczyna się dzień słoneczny. We wszystko, co nam, żywym, wspólne, jestem zanurzony. Doświadczając tej ziemi za innych w moim ciele, wędrując pod niepewnym zarysem wieżowców, antykościołów, dolinami zawsze pięknych, choć zatrutych rzek.
0: Z tysięcy wersów, które mógłbym i chciałbym przeczytać, ja może akurat mi się tak otworzyło, przeczytam wiersz Dar. Co ciekawe, ten wiersz w autografie powiększonym Miłosz miał w mieszkaniu na Bogusławskiego na ścianie. Myśmy siedząc w nogach Miłosza i rozmawiając z nim, ten wiersz mieli zawsze przed oczami, za plecami. Dar. Dzień taki szczęśliwy. Mgła opadła wcześnie. Pracowałem w ogrodzie. Kolibry przystawały nad kwiatem kaprifolium. Nie było na ziemi rzeczy, którą chciałbym mieć. Nie znałem nikogo, komu warto byłoby zazdrościć. Co zdarzyło się złego, zapomniałem. Nie wstydziłem się myśleć, że byłem, kim jestem. Nie czułem w ciele żadnego bólu. Prostując się, widziałem niebieskie morze i żagle.
1: No, Miłosz był bardzo dumny z tego, że ten wiersz przedrukowywany był w antologiach buddyjskich, bo on ma w sobie coś z tego ducha zen. Zresztą to zachodnie wybrzeże Stanów skierowane ku Japonii, tam buddyzm był bardzo żywy i Miłosz przecież wydał tom swoich przekładów haiku. Także to jest też jakiś istotny taki komponent jego wyobraźni i takiego światoodczucia. Ale wiem, że wszystkim sprawiało wielką trudność przeczytanie takiego wiersza, czy to właściwie trudno powiedzieć, że to jest wiersz. To jest tekst o śmierci Krzysia Milnego, który Miłosz zawarł w Piesku Przydrożnym, bo ten tekst pokazuje coś cudownego, a rozmawiałem na przykład z Wojciechem Kilarem, który mówił to samo, że kiedy próbuje przeczytać ten wiersz swojej żonie, to głos więźnie mu w gardle. Krzyś. W kwietniu 1996 roku międzynarodowa prasa doniosła o śmierci w wieku 75 lat Christophera Robina Milne, uwiecznionego w książce jego ojca A. Milne pod tytułem Kubuś Puchatek jako Krzyś. I teraz Miłosz. Ja, Kubuś Puchatek, nagle muszę rozmyślać o sprawach za trudnych dla mego małego rozumku. Nigdy nie zastanawiałem się nad tym, co tam jest za naszym ogrodem, w którym zamieszkałem.

0: Mieszkaliśmy ja, prosiaczek, królik i kłapouchy z naszym przyjacielem Krzysiem. To znaczy, my mieszkamy tutaj dalej i nic się nie zmieniło i właśnie zjadłem z baryłeczki miodu moje małe co nieco, tylko Krzyś odszedł na chwilę. Sowa przemądrzała, mówi, że zaraz za naszym ogrodem zaczyna się czas. A to jest taka studnia strasznie głęboka, w którą kiedy tylko ktoś wpadnie, leci i leci w dół, aż nie wiadomo, co się z nim potem dzieje. Martwiłem się trochę o Krzysia, żeby tam nie wpadł, ale wrócił i wtedy go zapytałem o tę studnię. Puchatku, powiedział, byłem w niej i spadałem i zmieniałem się spadając. Nogi zrobiły mi się długie, byłem duży, nosiłem spodnie do ziemi i broda mi urosła. Potem posiwiałem, zgarbiłem się, chodziłem o lasce i wreszcie umarłem. Pewnie to wszystko mi się tylko śniło, bo było jakieś nieprawdziwe. Zawsze dla mnie prawdziwy byłeś tylko ty, Puchatku, i nasze wspólne zabawy. Teraz już nigdzie nie odejdę, nawet gdyby zawołali mnie na podwieczorek. No, żeby napisać taki tekst, to trzeba, mając prawie 90 lat, ocalić dziecko w sobie, wydaje mi się. I Miłosz przy tej swojej całej metafizycznej potędze i tym drążeniu tematów najważniejszych, ja go sobie nazwałem na swój użytek takim tropicielem istotności, równocześnie potrafił w pewnych chwilach stawać się na powrót właśnie tym dzieckiem. Pamiętam taką wizytę u nas w domu, kiedy mieszkaliśmy na parterze, na Kościuszki, i on raptem odkrył łuk mojego syna Grzesia. Wziął ten łuk, strzałę i przez okno strzelał do ogrodu. I wtedy miał na powrót 11 lat i był taki szczęśliwy, że może strzelać z tego łuku, że takim go pamiętam, taki zostanie w mojej pamięci. I przypomina się taki piękny jego wiersz do Leszczyny właśnie o tym, o łukach, które tam w tym, na tej swojej Litwie w młodości rzezał kozikiem i potem z nich strzelał. Wiersz, który tę chwilę jakoś ocalił. I w ogóle ocalenie, to słowo, ten tytuł Miłosza, pierwszego tomu powojennego, myślę, że on jest kluczowy dla jego poezji, bo właściwie on kiedyś powiedział, że ta poezja, no pytał w wierszu, co warta jest poezja, która nie ocala narodów ani ludzi. I właściwie wszystkie te wiersze jego to są próby ocalenia, uratowania pamięci o istotach ludzkich, które w tym wirze historii miażdżone przez te tryby 20. stulecia okrutnego, one dzięki tym wierszom ocalały. I on był świadom, że pan Anusewicz, że bibliotekarka warszawskiego uniwersytetu przysypana gruzami w czasie powstania, że te osoby wszystkie ocaleją tylko dzięki temu, że on napisze o nich w wierszu, że on je w ten sposób ocali od zapomnienia. I nawet gdzieś powiedział w jednym z takich ostatnich wywiadów, że gdyby miał jeszcze raz zaczynać jako pisarz, to każdy jego wiersz i tekst byłby taką próbą unieśmiertelnienia jakiejś istoty ludzkiej, o której pamięta, i gdyby on tego nie zrobił, to pamięć o tej istocie by po prostu przepadła.
1: Miałem to szczęście, że wielokrotnie słyszałem czytającego Miłosza, ale chyba największe wrażenie wywarła na mnie jego głośna lektura poematu Orfeusz i Eurydyka, który napisał po śmierci Karol. Byliśmy wtedy u pana Czesława z Krystyną Zachwatowicz. W jakiejś konkretnej sprawie rozmawialiśmy. Nagle Miłosz tę rozmowę przerwał i mówi, czy chcecie, bym wam coś przeczytał. Właśnie to skończyłem. I przeczytał nam ten wstrząsający, cudowny poemat. To było niedługo bardzo po śmierci Karol. I to zrobiło i na mnie, i na Krystynie zupełnie niezwykłe wrażenie. Nie wiedzieliśmy, co powiedzieć. Nie wiedzieliśmy, jak na to zareagować. Takich oczywiście lektur było więcej, ale to pamiętam najbardziej, najmocniej.
0: Tak, to były takie chwile, kiedy Miłosz w kuchni czytał nam swoje nowe wiersze, albo kiedy był u nas i prosiliśmy go o to. I on to lubił, wyciągał wtedy wiersze i to były takie uczty. Ale to były takie chwile po śmierci Karol, kiedy Miłosz właściwie stał się takim Hiobem, bo nieco wcześniej utracił brata młodszego o 10 lat, którego bardzo kochał. No i potem raptem odeszła nieoczekiwanie Carol. On jeszcze zdążył

0: polecieć tam i pożegnać się z nią. No i zamienił to potem, to przeżycie straszne, w ten cudowny poemat Orfeusz i Eurydyka. To są takie dziwne chwile, tak jak Achmatowa, która napisała Rekwiem, prawda, i kiedy osobista tragedia przeobraża się w arcydzieło. No to jest jakaś wielka tajemnica sztuki i poezji.
1: Ocalenie, o którym Jerzy Ilk mówił, oczywiście to ocalenie i sam pan Czesław o tym bardzo często i pisał i mówił, było ocalaniem pamięci o ludziach, ocalaniem ludzi, ale też ocalaniem istnienia, bytu. On w jednym z wierszy powiada, to co niewymówione zmierza ku nieistnieniu. Tylko to, co ma kształt słowny, jest w stanie przetrwać i istnieje naprawdę. Poezja, nazywając świat, stwarza świat, ocala świat. Także i taki sens on owemu ocaleniu nadawał. Dlatego być może była w tym taka, no, zupełnie niezwykła i nie widziałem tego u nikogo. Powaga. Powaga, waga spraw jednak ostatecznych.
0: Towarzyszyłem mu często, kiedy udawał się na promocję swoich książek właśnie, na spotkania autorskie albo w radio, albo nagrania w jakichś filmach dokumentalnych. I zawsze jak wychodziliśmy z domu, to Karol całowała go w czoło, w drzwiach i mówiła: Czesław, remember, be intelligent. No i on się starał i już potem takim też rytuałem się stało, że kiedy prowadziłem z nim jakieś rozmowy w radiu, to na koniec prosiłem go zawsze o ten sam wiersz i on z przyjemnością go czytał i to był wiersz Dobranoc. Taki cudowny manifest wolności, kogoś, kto już nic nie musi, kto jest totalnie wolny, wyzwolony, kto może i żegna się z tym światem, ale żegna się jako człowiek szczęśliwy i taki, który właśnie posiadł ten dar i mądrości, i wolności. Dobranoc. Żadnych obowiązków. Nie muszę być głęboki. Nie muszę być artystycznie doskonały, ani podniosły, ani budujący. Wędruję sobie. Powiadam, goniłeś? No to i dobrze. Czas był po temu. A teraz muzyka światów odmienia mnie. W inny znak wchodzi moja planeta. Drzewa i trawniki wyraźnieją. Jedna po drugiej filozofie gasną. Lekko, ale i nic nie wiadomo. Sosy, roczniki win, mięsiwa. Trochę gadamy o powiatowych festach, o podróżach krytą bryką z obłokiem pyłu za nami, o tym, jakie bywały rzeki, jak ajer pachnie. Lepsze to, niż badać swoje sny. Tymczasem urastało. Już jest. Niewidzialne. Ani zgadnąć jak, tutaj, wszędzie. Inni tym się zajmą. A ja na wagary. Buonanotte. Ciao. Farewell.
2: To było ostatnie już spotkanie z cyklu Zapiski ze współczesności poświęcone Czesławowi Miłoszowi. Prezentowaliśmy nagrania Kingi Michalskiej z 2019 roku. A w przyszłym tygodniu w cyklu Głosy z przeszłości opowieści Jana Kręca.
3: Minęła 13.
4: Dwójka Jesteś na miejscu, Tomasz Wasilewski.
3: I czas na wiadomości kulturalne. Marcin Pesta, zapraszam. Samo południe w Ścinawce Górnej w województwie dolnośląskim rozpoczął się 12. Festiwal Góry Literatury, ale już 2 godziny wcześniej na rozległej polanie u podnóża Zamku Sarny zaczęła zbierać się festiwalowa publiczność.
5: Bardzo lubię Olgę Tokarczuk. W zeszłym roku słuchałam różne tutaj z rzeczy, które się tutaj działy, z wydarzeń, więc po raz pierwszy postanowiłyśmy się z przyjaciółką wybrać. Jesteśmy z Krakowa i na razie jesteśmy zachwycone, że jest to tak piękny zamek i w ogóle, że jest tutaj tyle ludzi. Nie przypuszczałyśmy, że to będzie aż takie wydarzenie.
6: Pierwszy raz przypadkiem. Widziałem program, ale czekamy na niespodziankę.
3: Dyrektor programowy Irek Green punktualnie o godzinie 12 zapowiedział pierwsze wydarzenie tegorocznego festiwalu.
7: Olga Tokarczuk przeczyta dla Państwa fragmenty swojej najnowszej powieści.
3: Olga Tokarczuk właśnie w tej chwili na scenie.

0: Więcej o jej nowej powieści Świata jest za dużo dowiedzą się Państwo w audycji Wybieram Dwójkę po 16:00. W Ścinawce Górnej dziś jeszcze m.in. spotkania poświęcone tak zwanym ziemiom odzyskanym z Karoliną Ćwiek-Rogalską i Tomaszem Grabowskim, a także z Katarzyną Boni. 12. Festiwal Góry Literatury potrwa do 18 lipca. 106 milionów euro trafi do placówek i organizacji z małych oraz średnich miast na projekty kulturalne. Ministerstwo Kultury rozpoczęło nabór wniosków do programu Kultura realizowanego z mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i funduszy norweskich. O przyznanie tych środków nie mogą ubiegać się miasta liczące powyżej 500 000 mieszkańców, zaznacza ministra kultury Marta Cienkowska.
1: Dlatego, że zależy nam na tym, żeby wzmacniać potencjał całej Polski i żeby zmniejszać dysproporcje pomiędzy dużymi a mniejszymi miejscowościami. Dlatego w tym działaniu wykluczyliśmy możliwość ubiegania się o dotacje dla 5 miast, które mają powyżej 500 000 mieszkańców.
0: Dofinansowanie będzie można przeznaczyć m.in. na organizację festiwali oraz szkoleń.
1: W tej edycji będziemy mieć dwa działania. Działanie tak zwane infrastrukturalne, którego jeszcze nie ogłaszamy. Będzie to rewitalizacja i zrównoważone zarządzanie dziedzictwem kulturowym z aktywnym udziałem społeczności lokalnej. Tutaj będziemy mówić o renowacji obiektów zabytkowych. Natomiast dzisiaj ogłaszamy działanie drugie, czyli zwiększenie udziału społeczności w zróżnicowanej lokalnej scenie kulturalnej. Oznacza to festiwale, koncerty, wystawy.
0: Fundusze Europejskiego Obszaru Gospodarczego wspierają m.in. ochronę dziedzictwa kulturowego, rozwój współpracy międzynarodowej i zmniejszanie różnic społecznych. Nabór wniosków potrwa do 10 listopada. W Bielsku-Białej powstał mural autorstwa kolumbijskiej artystki Gleo, jednej z najbardziej rozpoznawalnych twórczyń street artu w Ameryce Południowej. Dzieło przedstawia twarz dziecka otoczoną płatkami kwiatu i bujną roślinnością, nawiązując do idei troski o naturę, relacje i współistnienie. Jak podkreślają organizatorzy z Galerii Bielskiej BWA, mural jest także ukłonem w stronę secesyjnego charakteru miasta. Kompozycje zamknięto w malowanej, dekoracyjnej ramie, która nawiązuje do detali okolicznych kamienic. Praca powstała w ramach Akademii Street Artu, projektu realizowanego przez Galerię Bielską BWA w programie Bielsko-Biała Polska Stolica Kultury 2026. Karlowe Wary przypomniały jeden z najważniejszych filmów z dorobku Juliette Binoche. Aktorka jest jedną z największych gwiazd tegorocznego festiwalu. Spotkała się z widzami przy okazji pokazu filmu Trzy kolory niebieski Krzysztofa Kieślowskiego.
2: Wspominając pracę z polskim reżyserem, Juliette Binoche powiedziała, że od początku czuła się częścią filmowej rodziny, którą obok Kieślowskiego tworzyli operator Sławomir Idziak i kompozytor Zbigniew Preisner. Atmosfera między nami była pełna humoru. Krzysztof nigdy się nie wywyższał, był całkowicie skupiony na swojej pracy. Ogromną wagę przywiązywał do detali, za pomocą których opowiadał historię. Żył światem swoich opowieści i wyrażał się poprzez kino. Bardzo mi go brakuje. Wcześniej francuska aktorka zaprezentowała w Karlowych Warach dokument W nas, poświęcony jej artystycznej współpracy z brytyjskim tancerzem Akramem Khanem. Podczas jutrzejszej gali zakończenia festiwalu Juliette Binoche odbierze kryształowy globus za wybitny wkład w światową kinematografię. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: To były wiadomości kulturalne. Kolejno o 16:00, a więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej dwójka.polskieradio.pl.
3: Autopromocja.
4: Jesteś pyta w czasach, w tych góralskich lasach.
5: W naszym letnim cyklu Jesteśmy na wczasach, podróżujemy do wód.
6: Odwiedziliśmy już Busko-Zdrój, a teraz pora na prawdziwą gwiazdę wśród uzdrowisk – Ciechocinek.
5: Choć najczęściej kojarzy się z sanatoriami, spróbujemy pokazać go z nieco innej strony.
6: Poszukamy śladów historii i sprawdzimy, gdzie warto tu spędzić czas.
5: Zapraszamy w sobotę od 15:00.
6: Maria Czok
5: i Małgorzata Szymankiewicz.
7: Wakacje, czas zacząć. Gauthier Capuçon, Piotr Anderszewski, Fatma Said, Filip Żaruski, Jakub Józef Orliński. To tylko niektórzy.

0: którzy z artystów, których płyty będzie można wygrać w konkursie Płyta na lato. Od poniedziałku do piątku w audycji Koncert w porze lunchu około godziny 15:30 zadamy Państwu pytanie. A od tego, jakiej udzielą Państwo odpowiedzi, zależeć będzie ewentualna wygrana. Jest o co walczyć. Płyta na lato. Regulamin dostępny na stronie internetowej polskieradio.pl w zakładce Dwójka Konkursy.
1: Autopromocja.
2: Znajdujemy się tak naprawdę w miejscu
3: jest
2: historycznej plaży.
4: Mieści się w budynku, w historycznym się znajdujemy.
3: Drodzy Państwo, praca radiowca to nie tylko sam.
0: Słowa i dźwięki, reportaże i dokumenty.
5: Justyna Piernik, dzień dobry Państwu. W czasie wakacji, kiedy szukamy bliskości natury, dziś zapraszam do refleksji nad tym, jak zmienia się nasz kulturowy krajobraz z naturą związany. Wysłuchamy dwóch reportaży powstałych w różnym czasie. Na początek powstałą nie tak dawno temu opowieść o Winnicy. To osiedle nad Wisłą w Toruniu, miejsce, które w ostatnim czasie zmienia zupełnie swój charakter. Na spotkanie z mieszkańcami i miłośnikami historii Winnicy zaprasza Adriana Andrzejewska-Kuras z Polskiego Radia Pomorza i Kujaw.
6: No to budowa niska, mała, tak naprawdę delikatna. Te domy, one tak wrastały w to. One często nawet od strony Wisły mają po prostu bramki, które prowadzą nad Wisłę i to rzeczywiście wszystko tak fajnie dosyć, nawet widać te zejścia. Nawet ta kamienica tutaj, ona też ma swoje wyjście na podwórko. Płotek i schodzimy centralnie zupełnie nad Wisłę.
7: To jest dosłownie królestwo ptactwa. To jest korytarz ekologiczny o znaczeniu krajowym. Kolega mieszka w starej zabudowie Winnicy. On niejednokrotnie otwierał rado okno, a miał stado saren mu chodziło. Łosie widział, które chodzące tutaj. To jest Winnica.
8: To jest świetna lokalizacja. Jesteśmy prawie że w centrum miasta. Jest widok za 100 tysięcy dolarów, że tak powiem.
9: A tu się moje życie, dzieciństwo moje odbywało.
10: Piękne podwóreczko, fajnie, no tak jak na wsi,
9: no,
10: nie? Trochę.
9: W ogóle inny świat.
11: To były małe domki przeważnie. Było dużo rybaków, bardzo dużo, to na wędkę łapali, bardzo dużo rybaków było.
12: Głównie spędzaliśmy czas nad Wisłą, tak? Ja jeszcze pamiętam czasy, kiedy szukaliśmy raków w puszkach i znajdowaliśmy taką czystą Wisłę, jeszcze pamiętam. No jak powiem, jakaś taka mała miejscowość, kawałeczek wyżej miasto, nie? 80 schodków i miasto. 77. No. I miasto.
13: Osiedle Winnica. 2 kilometry od toruńskiej Starówki. Centrum miasta, a jednak nic nie przypomina gotyckiej zabudowy. Po lewej nowoczesne bloki. Po prawej niewielkie stare domy. Pomiędzy brukowana ulica, coraz bardziej ruchliwa. Tuż obok Wisła. Niemy świadek zmian, jakie przechodziło to miejsce przez wieki.
7: Jest tutaj coś niezwykłego z tą Wisłą, bo Wisła płynie z południa na północ. A tutaj, na wysokości Torunia, płynie równoleżnikowo. Ze wschodu na zachód. Akurat na Winnicy jest zakole. Duże zakole Wisły. Mamy tutaj niesamowicie wysoką skarpę. Około 20, a nawet ponad 20 metrów.
6: W momencie lokacji miasta Torunia to były stoki. To był ten czas też dosyć ciepły tak naprawdę. Więc rzeczywiście na tych stokach uprawiano wino, winorośl. Głównie produkowano w Toruniu wina słodkie, białe. Nawet dziadek Mikołaja Kopernika, a potem sam Mikołaj Kopernik, miał również swoje winnice.
7: Jak mówią źródła, to wino był rarytas. To było wino, którym darzono władców przyjeżdżających do Torunia. Nawet na dwór królewski w Anglii jechano z byczkami wina toruńskiego. To było wino białe i czerwone. Ponoć smak obłędny tego wina.
6: Absolutny kres położył 1629 rok. Szwedzi podchodzą do Torunia. No i Toruńczycy palą swoje przedmieścia. Następnie tutaj zaczęli mieszkać ludzie na przedmieściach, głównie rzemieślnicy i partacze. paltacze, czyli że

0: Miesznicy, którzy nie należeli do cechów, w związku z czym byli bardzo napiętnowani, nazywali byli partaczami. Ale przede wszystkim, ponieważ znajdujemy się nad Wisłą, zamieszkali tutaj ludzie Wisły.
1: Tu sobie zrobimy taki bumsztak. Że się wpychamy. O. No cóż, podobno ostatni taki piaskarz batem drewnianym to w 80-tych latach zniknął z Wisły, gdzieś pod Warszawą, ale wiem, że tutaj w Toruniu, no to chyba jeszcze do lat 60-tych funkcjonowały. Potem się to wszystko skończyło, żegluga towarowa zamarła w dużej mierze w naszym kraju.
2: Moja mama ma 83 lata i może Państwo tu najpierw przez okno zobaczyć, jak to wygląda.
3: Tam jest, Pani zobaczy, ta główka. Widzi Pani? To ona była parę dni temu zalana cała. To znaczy, że wiem, że wczoraj jeszcze połowę było jej tylko, tyle co widać, a teraz jeszcze dużo dalej popłynie, jutro już będzie dużo wyższe. To już taki jeden punkt, że widzę to.
2: I właśnie tutaj przy tych główkach stawały te spychacze takie, tu ciągle się coś działo. My jako dzieci oczywiście zaraz tam biegliśmy zobaczyć, kto przybił, pozwalano nam wchodzić na te stateczki jakieś tam, czy te spychacze, czy no to cały czas się coś działo.
3: Ale jak ja tu przyszłam, to jeszcze 3 statki pływały tu.
2: Tak,
3: jak
2: bardzo człowiek, dużo barek.
3: No było na co popatrzeć, ludzi dużo. Tam, ja tylko słyszałam, że muzyka gra, tańczą i w ogóle, ale to było dla nas ciekawe. Oj, jedzie, płynie, chodźcie prędko.
4: Moi dziadkowie przeprowadzili się na Winnicę, nie wiem, w 905. Dziadek ze strony mamy był rybakiem. Tutaj była sklep z wyszynkiem, tu, w okresie międzywojennym. Bo to była ulica, która właściwie istniała tutaj na potrzeby flisaków i rybaków. I jak był spław drewna, to oni tutaj zatrzymywali się z barkami i tu mieli możliwość właśnie najedzenia się, wyspania, puszczenia dzieci do szkoły. W tym czerwonym budynku była restauracja taka prawdziwa, z tańcami nawet, i w niej był telefon. Mieszkali rzemieślnicy, mieszkali właśnie sklepikarze. Rybak mieszkał właśnie za tym zielonym domem, zejście w dół, Wilmanowicz. Jedyna rodzina rybacka, no i mój dziadek jak mieszkał, to byli dwaj rybacy, a reszta nie. Reszta to na rzecz flisaków tutaj pracowała, na rzecz tego, co się działo na Wiśle, o tak.
3: Pamiętam tylko takiego, Aniusiu, ja ci mówiłam, jak on się nazywał, ten, co tak się upijał, tak. To on ryby za darmo wydawał tym kobietom tutaj. To był taki stary kawaler, często dosyć się upijał, leżał, a jak trochę miał ryb, to porozdawał to wszystko.
2: Wie Pani, to się tyle działo, to mieliśmy tyle możliwości. Lato nad Wisłą, mnóstwo różnych możliwości, żeby się bawić. W zimę mieliśmy te górki zamarznięte między główkami, a więc cały czas na łyżwach.
5: Więc tu na Wiśle, tak?
2: No oczywiście, także to było po prostu super. Tutaj też były te wyspy i wszyscy jeździli na te wyspy i tutaj
5: tak, wyspy były,
2: te piaski właśnie były bardzo ruchome.
5: Ja sama jeździłam.
2: I tutaj się trochę takich różnych tragedii wydarzyło, tak? Też co roku się ktoś topił, 2-3 osoby, ale nigdy nikt z Winnicy, nigdy. Od nas się nikt nie topił, bo my to po prostu znaliśmy każdy kawałek. Myśmy wiedzieli, gdzie można stanąć, a gdzie nie, gdzie się można poślizgnąć i w wir, tak? Gdzie są doły, wszystko wiedzieliśmy.
3: Tu miał każdy łódkę albo kajak. No to my żeśmy z mężem bardzo jeździli po Wiśle i z dziećmi też, a teściowa jak zrobiła obiad, to wywieszała biały ręcznik, a myśmy z daleka widzieli, o, czas na obiad, Taki sygnał, bo telefonów jeszcze nie było, tych komórkowych.
1: Potrzebne były miejsca do suszenia sieci, do ich naprawy. Jak to się tutaj mówi nieraz, różne takie szajerki, szopy w podwórkach, czy właśnie poddasza do wędzenia ryb, składowania całej masy sprzętów.
6: mam
7: i tu łódka przy łódce stała, łódka przy łódce, wszyscy mieli łódkę. I na zimę się wszyscy

0: wyciągali, no tam sobie pomagali wszyscy i te łódki leżały albo tutaj na bulwarach, albo w ogrodzie i później było to bejcowanie na zimę i to no były tak. Takie wszystko, takie rzeczy, które się powtarzały co roku i dla nas to było takie normalne.
1: A ten domek to jaki on stary może być?
2: Ten 200 lat ma.
0: Wszystko jest takie niskie.
2: Zaraz tutaj
1: no właśnie, trzeba się schylać, nie?
2: Piec jest ten.
1: Kaflowy?
2: Stary był, ja go przestawiłem, żeby piece tu zostawić. I tutaj piec jest z rurką jeszcze, zostawiłem oryginalny.
1: Aha.
2: Że jak tego, to przyszedł rybak i żona wyjmowała mu, nie, to miał ciepłe jedzenie, nie? Pani wejdzie do góry, tutaj oporęcie się przytrzyma.
1: Dobra.
2: Pani zobaczy, to była rybacka chata i tam jest ten, nie? Węzarnia w środku.
1: A, tutaj, tak? Się
2: tak, za tym.
1: Za tymi
2: za
1: drzwiczkami.
2: Ja. Palił haki u góry i szło w komin. I to jest ta wędzarnia w dobrym stanie.
1: To może pan se wędzić jeszcze?
2: Można by było, ale ja tam nie wędzę. Haki są wszystko. Nie.
1: To jest taka stara kotwica?
2: Kotwica, no stara, to zostawiłem. Nie.
1: To widzę.
2: To jest, o, no do oszczenia. Że tu muszę nasmarować, bo słabo chodzi. O, można przyłożyć i będzie oszczyć. Nie.
0: To były, tak, my szopki, na to mówiliśmy, nie? Szajerki. Tam, gdzie jest to oczko, to tam była tak. Magiel, najstarsza
3: tak,
0: magiel w Toruniu.
3: Tak, przechodziłam do tej magli.
0: No, te na kamienie i w cała. I właśnie widzi pani, tak, to była taka kamienie, społeczność, że cała kamienica na przykład robiła, to był taki dzień na przykład, że się robiło magiel, tak? Tu naokoło wszyscy siedzieli, gadali, plotkowali. Czy pranie, jak się robiło pranie i pod tym kotłem, no to też pół kamienicy naraz robiło to pranie. Kiedyś nie było takich firan. Ja jeszcze pamiętam te firany takie tkane z nici normalnych. Mm-hmm. I po praniu trzeba było je po prostu rozwieszać na takie kwadraty z takimi gwoździkami. I się po prostu taki kwadrat po prostu tak napinało.
1: Żeby się naciągnęły, tak?
0: Naciągnęły i one tak stały wszędzie, nie? Po prostu. Te kwadraty z tymi. No. Takie poczucie, nie, tej wspólnoty takiej, tak? I niewymuszone, tak? Zupełnie. Takie naturalne to wszystko było, tak?
4: Tutaj był też dom, jeden z takich najbardziej zadbanych. Niestety został rozebrany. Na terenie tego domu była pompa i jak na winnicy nie było wody, to się tutaj do ogrodu szło po wodę do pompy. I dom, na korytarzu były kwiaty namalowane i jeszcze za mojego dzieciństwa właścicielka na święta i w sobotę przed niedzielą robiła wzorki z białego piasku na podłodze w korytarzu, która była szorowana. Po prostu szaleństwo.
5: Jeszcze w latach 80., 90. Maria Znamierowska-Pryferowa, nasza dyrektorka i założycielka muzeum, tam przecież spotykała się właśnie z ludźmi pracującymi na rzece, robiła z nimi wywiady. Zresztą na winnicy miał powstać specjalny skansen nadwiślański, który miał tę tematykę prezentować.
1: Wizja Marii Znamierowskiej-Pryferowej nie została zrealizowana. Jednak szczęśliwie część budynków do dziś pozostaje pod opieką konserwatora zabytków.
6: Mamy tutaj właśnie zabudowę drewnianą, smołowaną. Te domy są niesamowicie ciepłe.
1: On ma piękną stolarkę okienną.
6: Tak, tak. Zastąpioną, jak widzimy, właśnie również i plastikiem, no tak. Ale zostały zachowane te, właśnie ta snycerka, czyli to tak właśnie wygląda, jak to dzieciaki wycinały w szkole podstawowej te serwetki takie, prawda? Tam tak. Się nacinało w różnych miejscach i tak to wygląda.
1: Jak to stary budynek jest?
6: XIX wiek będzie.
1: I tam też widzę właśnie tak. Przy dachu takie tak. Wycinane.
6: No ja to zawsze nazywam chciało się. Przecież to nie jest bogaty dom. Te domy rzeczywiście były dekorowane, nie budowało się tak z metra, tylko było więcej tych indywidualnych projektów faktycznie. Dbało się o to, no i proszę sobie przypomnieć ogródki, jakie były przed takimi domami. Zawsze było dużo kwiatów. To, co było urzekające tutaj na winnicy jeszcze kilka lat temu, malwy takie właśnie wysokie, rosnące, no przepięknie to wyglądało. Tych ogródków już nie ma, już nikt o to nie dba, już nikt się tym nie przejmuje, no i będzie tu beton.
7: Tutaj, gdzie te bloki, to wiem, że... Czy ty pamiętasz, Anetka, jak bez rósł taki, tak, pamiętasz, i takie, ale jak dużo bzwód, to taka aleja bzowa była, aż pachniało, jak on rozkwitł. Tak, tak, a to wszystko później wykopali, no bo jak blok stawiali, nie? Ja jeszcze pamiętam, jak ja w 60 roku tu przyszłam, to były łąki przepiękne, z miasta przychodzili ludzie, sobie już koce rozstawiali i zielone.

0: zielone, piękne trawy, pamiętam. A teraz jest już wszystko brzydkie, brzydkie, już nikt nie przychodzi. Ja tylko pamiętam, jak ja tu przyszłam, to jeszcze taka pani, taka starsza, nie pamiętam jak się nazywa, ale dalej tam mieszkała i miała krówki i na te górki chodziła. Ta winnica, co? Winnica brała od niej mleczko i tam twaróg czy coś takiego.
1: Winnica to osiedle kontrastów, jakby dwa różne światy. Współczesny, coraz bardziej dominujący i ten dawny, który coraz bardziej ustępuje miejsca nowemu. Spacerując ulicą Winnica, warto rozejrzeć się dookoła, wejść pomiędzy budynki. Nie wszystko bowiem widać z poziomu drogi. Kaskadowo ułożone domy odkrywają się przed nami dopiero, gdy wejdziemy w małe bramki skierowane w stronę Wisły.
2: Kolejna zabudowa tutaj też. Tak naprawdę czasem po trzy piętra tej zabudowy tak naprawdę są. Coraz niżej, coraz bardziej do Wisły.
3: Dzień dobry. A mogę pana zapytać, bo ja tutaj taki materiał robię o winnicy. O historii tego miejsca. Czy pan zna trochę tę historię?
4: Więc to wujek powie.
3: Wujek?
4: Tak. Niech pani wejdzie, spokojnie. Proszę, ona więcej szczeka.
3: Wujek! Dzień dobry panu. My tutaj tak sobie spacerujemy po winnicy i przygotowujemy taką audycję o historii miejsca, a pan widzę tu chyba lokator od wielu, wielu lat, co?
5: Wejdźmy, bo te klapa są tu.
3: Pieski szczekają, dobrze.
4: Teraz podam krzesło.
3: To jest taki domek rybacki właśnie?
5: Ja tu mieszkam od 68 roku dopiero. To było kupione. To było na dole, podobna przestań była. Ten dom i ten na dole i te to były po niemieckie.
3: Ten pana dom, to jaki on może być stary? Ile on może mieć lat?
6: O, ponad 100. Pan jak widziałem, był z 1900 roku.
2: Wybudowany z 1900 roku?
6: Szybciej już stał.
3: To jest drewniany dom, czy?
5: Tak. No ja już tu poprzerabiałem, ale są takie bloki szerokie. I dużo jest dziur takich wywierconych. I znawcy twierdzili, że to jest berlinek takich pływających na Wiśle, które były wycofane. Ale panie, jakie to jest drzewo. Kiedyś byłem na strychu i zrzuciłem, bo tam leżało. To tak pachnie, że coś niesamowitego. Żółciutkie, zdrowe. I dziury takie powiercone, czyli było składane do...
2: Mówi się, że ze starych łodzi, że te domy były często budowane ze starych łodzi, a to jest bardzo solidne drewno. Przecież łodzie musiały mieć impregnowane, no.
5: Najpierw była ta część pobudowana, moja tu, a później ktoś dobudował tamtą stronę. Już pruski mur, a tu są takie szerokie deski i gdzieś 5 centymetrów grube. Z tymi otworami coś mówili. I kładzione jedno na drugie, a zewnątrz, nie wiem w jaki sposób, cement z trocynami był mieszany i pewnie było zastawione deskami. I tak było jechane aż do góry, a od wewnątrz był zwykły tynk na trzcinie. Tu są oryginalne jeszcze belki.
3: Na suficie, tak?
5: A w tym pokoju już przerobiłem. Zaraz otworzę, to pani sobie zobaczy.
3: Dobrze. A tu już u pana, że tak powiem, zupełnie współczesne wnętrze, bym powiedziała.
2: Nowocześnie.
3: Tak. Tu już nie widać, że jest to taki domek.
5: I tam miałem brzosklinię, ale się zmarnowała i zrobiłem pokoik.
0: Jak ludzie zaczęli umierać, to domki się zaczęły rozpadać. Ja wiem, że po kolei tak się psuły, to jeden, to dwa. To było mniej, bo na pewno na remonty nie było tych pieniędzy. Ludzie byli biedni kiedyś. Tutaj były górki. Tu nie było bloków w ogóle, a tu są wielkie bloki teraz postawione i dalej mają być postawione do końca prawej strony.
7: Cena, jaką ludzie będą skłonni zapłacić za widok na rzekę i lokalizację, jaki

0: jakiś sposób będzie pewnie wypychała te stare domy na rzecz jakichś nowych deweloperskich budynków. I tak się właśnie stało na tych pustych działkach wzdłuż szosy lubickiej i to bardzo ewidentnie jest widoczne z rzeki. W jakiś sposób jest to taka kolej rzeczy, a z drugiej strony fajnie by było jednak troszkę zachować tej historycznej zabudowy. Powoli nikną te stare domy. No jest to jakieś fajne dziedzictwo, uważam.
1: Tutaj był drewniany. I ciotka mi opowiadała, Agnieszka, że rozumiesz, stajał kiedyś rano, bo facet parę lat remont robił w środku. I stają rano, patrzą tam do ogródka i ma drewniany, jest murowana. Bo on od środka murował. I to było wszystko nielegalnie. I w nocy to rozebrali i co?
2: Był murowany.
1: Murowany. O, Zibiego nie ma? Zibi, jesteś? Antoni! No, wchodzę. No, cicho. Pójdziesz ty, Pierunie? On nic nie zrobi.
3: Bo ta winnica to taki high life się zaczyna robić.
2: No więc,
3: proszę,
2: no
3: proszę
2: więc
3: pani
2: właśnie.
3: Usiądę. Czy pani wie, że ten dom jest z 1800 roku? Tak. Wiadomo, że troszeczkę modernizacji przeszedł, bo wiadomo, że to rozsypałoby się.
2: Tutaj jest i drewno, i mur pruski, tak?
3: Tak,
2: dobrze
3: tak,
2: patrzę.
3: Tak. To jest w tej chwili to chyba największa działka, taka wolna. No nie, bo to jest 16 arów, 1600.
2: Tak, bo to ona się tam ciągnie, tak? To pana jeszcze żaden deweloper nie próbował ten przekupić?
3: Cały czas gwałcą prawie, że, a ja się nie daję, ja to jak dziewica, ja nie zapieram się.
2: Taka enklawa ostatnia, co się tu stała, nie?
4: To jest enklawa.
3: Teraz obudowują nas, ale to zobacz, pani, to już coraz... Samo życie tutaj to jest super, tak? Cudownie, to człowiek jak na wsi, tak? A w nocy, ja tą huśtawkę taką dużą mam rozkładaną, to ja tutaj latem sobie śpię z pieskiem, bo kurde, jak się życie budzi, to tak druga, trzecia, i jest okej.
5: No w tej chwili winnica cywilizuje się, powiedziałbym. Nie wszystkim się to podoba, zwłaszcza zabudowa wielorodzinna jest agresywna w stosunku do przyrody, ale ja uważam, że jeżeli to jest zharmonizowane, no da się żyć, to jest miasto. Czy wszystko jest złe, jeżeli się urbanizuje? No chyba nie.
6: Też pytanie, czy zawsze musimy odtwarzać idealnie, czy zawsze musi to wszystko wyglądać dokładnie tak samo, jak wyglądało? Też jakby trudno powiedzieć, natomiast no, nie możemy już raczej mówić o zachowaniu charakteru takiej wioski rybackiej.
2: No nie,
6: prawda? No właśnie.
2: To już nawet luksusowo jest bardziej, bym powiedziała, niż rybacko.
6: To jest bardzo luksusowo. Po lewej stronie drogi, rzeczywiście na tej skarpie, pobudowało się bardzo, bardzo, bardzo dużo, bardzo nowoczesnych budynków. Jak na nie popatrzymy, one są fajne. Tak jak mówię, ja jestem fanką modernizmu, ale to już absolutnie nie można powiedzieć, chciało się. Tak jak tam patrzyłyśmy na ten mały, skromny domek rybacki, który miał przepiękną snycerkę. Jakby są miejsca, w których te bloki były świetnie wyglądały, bardzo fajnie pasowały, ale to nie jest to miejsce.
1: Taka stara kamienica tam stała i tam mieszkał złodziej pierwszej klasy.
6: A proszę. Jak to się zmienia, prawda? Ten klimat
1: nie przyszła,
6: taki kiedyś
1: się
6: był.
1: Nazywał, no wyleciało mi. Zaczęły te mury się te rozwalać. Pękały ściany. W końcu wziął i sprzedał. Ale kto to kupił? Chyba ci, co budowali te bloki. Kiedy człowiek był młody, to ta górka nie przeszkadzała i wszystkie dolegliwości. Cicho tu jednak było. A teraz przede wszystkim nie ma gdzie samochodu postawić.
7: Kiedyś to jak na godzinę auto przejechało, to było fajnie. A teraz co chwilę.
2: Państwo tu jeszcze w takim trochę świecie sprzed lat, nie?
7: No, tu jest cisza, spokój.
2: No bo to w takiej Niedźce jest, tam z góry
7: no tak,
2: w ogóle
7: tak.
2: Nie widać, że wy tu macie dom.
7: Nie o to chodzi. Kiedyś kolega chciał do mnie przyjść, to z godziny szukał,
2: tak?
7: Gdzie ja mieszkam.
2: Bo to rzeczywiście z góry to widać chyba tylko ten pierwszy rząd domów.
7: No, z góry to widać tylko te krzaki, bo krzpan.
1: To
7: musiałem wyjść do góry i
1: to
7: czekać.
1: Wyjść tam i pilnować, bo...
7: Bo by nie trafili.
2: No tak.
7: Kiedyś to było miasto w mieście.
2: Taka trochę nawet wioska w mieście,
7: no.
2: Nie?
7: Obcy to się bał w ogóle zejść. A teraz to... Czuję, kiedy ludzi nie poznaję. każdy

0: O dawnej winnicy opowiedzieli mi Anna Lammers, prowadząca historyczne spacery po winnicy, dr Artur Trapszyc z Muzeum Etnograficznego w Toruniu, Jakub Gołębiewski, prezes Fundacji Wolna Wisła, Szczepan Burak, wieloletni dyrektor Wydziału Środowiska Urzędu Miasta i miłośnik toruńskiej przyrody oraz mieszkańcy starej części winnicy.
1: A rozmawiała z nimi Adriana Andrzejewska-Kuras z Polskiego Radia Pomorza i Kujaw. Przenosimy się teraz w czasie i przestrzeni, aby posłuchać opowieści o świecie, który już odszedł do historii. Jeszcze w latach 70. XX wieku w kilku regionach naszego kraju można było zaznać takiej bliskości człowieka i natury, jaka towarzyszyła ludziom przez stulecia. Twórcy z Polskiego Radia Białystok zarejestrowali w tym czasie wiele opowieści o tym odchodzącym wtedy świecie. Wśród nich pastuszą balladę, która teraz przed nami.
2: Białe, białe chmury są białe, tylko takie mgliste. A to jest Narw, ta. A to jest miasto Łomża. O, a krowy te moje, o tam, o, o. To własność gospodarska. Wszystkich. Je kot szosy. Do tamtych dębniaków, pan widzicie, jak są prosto, prosto, bo te dębniaki, bo tam jeszcze. To z dawna, z dawnego nazwali się pulbi. 600 hektarów tych pulbów jest.
3: Choć z wysokiego nasypu ruchliwej drogi, zwłaszcza gdy słońce świeci, widać ich jak na dłoni, to jednak nikt się tu nie zatrzyma.
4: Pastusza ballada. Reportaż Wiesława Janickiego i Tomasza Piotrowskiego.
2: Asik! Ewajo! No, rusza się! Ewajo, podajo! To jest najmądrzejszy pies. Asik! Mądrzejszy od człowieka. Przyjaciel mój najukochańszy. To jedne, ale to jest tak tylko... Na koleżeństwa łazą. Maszeruj dalej. Ta łaczata tego jest, tego piekarski. Twaliny są dobre krowy, to holenderki. Kalinowskiego krowy. Asik, ale się słuchają. Ewajo. Anielskiego. Ta bura. Bura i tam holenderka. Do byka ona chce. Ewajo, no. Proszę pana, wganiam o 6 rano. O 6 wieczorem do domu. 12 godzin. Dawaj ją, jeszcze. Najładniejsze stworzenie są krowy. Ja bardzo lubię krowy. I lubię ich bardzo patrzeć. I na nich patrzeć, bo na tym przy nich 20 lat chodzę. Zgrabniejsze od konia te krowy są. Tak. Od każdego stworzenia zgrabniejsze te nasze krowy są. Łeb mają ładny. Postawa u nich jest. Jak się należy, jak u kobiety, jeszcze zgrabniejsze, nóżki, łepek zgrabny, z rogami, ruski zgrabne. Idzie tak jak żołnierz na manewry. Ja by daję komendę krowom jak w wojsku. Porządek musi być, żadna nie ma prawa odejść, bez przepustki. Słuchają się, bardzo dobrze słuchają się.
5: Czek. Pan nic nie robi, a tu jest od rany. Ten czarny się nazywa Murzyn. Lubię, dlaczego nie? Lubię czy lubię, pan wie, ja w każde stworzenie lubię. No rozum mają, wszystko mają, co potrzeba. Stworzenie tak samo jak człowiek, bo wszystko rozumie, tylko mówić nie może. To jest taki interes. Do krowów dobre. Oj, panie, dobre. Pan może 2000 krów paszy. Z nim. Pasy już te krowy, proszę pana, w jednym miejscu 35 lat już ja u nich pasę. Jeszcze przed wojnami ja pasam wszystkimi. Początkowo miałam 2000 sztuk. A teraz pan wie, jaki spadek, tylko niecałe 100 już jest. Ja nie wiem dlaczego. Ojciec pasał, ojciec. Bo ja z biednej wychodzę rodziny, u nas było 14 dzieci, proszę pana, u mojej matki.

0: ale nie żyją już wszyscy, tylko ja jestem tu w Łomży, brat. Jedna siostra jeszcze staruszka jest w Warszawie.
1: No otwórzmy ogień. Panie, jakie to są dobre kartofelki. Nie masz pan pojęcia, cholera. Bierajcie panowie gówniaki zaraz. Gówniaki na ognisko, tak. I kartofle, psiecem kartofle.
2: O, proszę pana. Cygańskie życie. O, kartofelki tak jak puch. O, to się rozpali, a kartofle pierwszorzędne. O, kochany, zaraz, kochany. O, będzie to jedli, kochane, jakie to smaczne kartofelki, dopiero zobaczycie. I tu dobre życie, proszę pana. Pasterz na fujarce grał, czy zmartwienie masz? Nie mam ja żadnego zmartwienia, tylko krówki mam.
0: Przyjemnie żyć. Tak długo może żyć nie będzie, no. Bo już my stare, pan rozumie. Długo to może nie.
1: Tak. Na pulwach fajnie, proszę pana. Tylko głodnemu to nie. Głodnemu to nie fajnie jest, proszę pana. Bogać. Więcej głoduje niż na jedzonie, proszę pana. Co ja tutaj? Kawałek chleba, papieru, dam co chcesz tego masła. Na tydzień raz, a nie ten dzień, a na dwa tygodnie raz gotowane. Jak się przyjdzie, masz, jestem niezmęczony tam, jako zupkę panie uklepiem. Pan wie, tak, ot, parę kartofli, woda, tam pietruszka, marchewka, nie to co chce, się zasypcie kasą. Panie.
0: Mój mąż nie chce majątków, żadnych. Nie chce, nie potrzebuje. Prosto mówię. A jak ma coś tam, panie, na tej parę groszy więcej, to rozda. Rozda. Taki charakter ma, no ja nie wiem. Dlaczego, to ja nie wiem. Ma taki charakter specjalnie. Nie chce gnieździć nic tam majątku, tylko tak, aby żyć. Z dnia na dzień. No ja na to, ja nieraz to się z nim trochę, to i kłócę, mówię, bo i tobie trochę to na zimę potrzeba, to tak. O, i zimę przeżyję, mówię. Ja nie umrę z głodu. Żyją ludzie, ja będę żyć. On tak mówi zawsze. No i wie pan, że nawet taki jest, że się przeżywa jakoś. To tak, to siak, ale się przeżyje, tak. No i wystarczy. On mówi, a na co mniej więcej? I tak ja na cmentarz nie wezmę, ani nigdzie nie wezmę, tylko to, co mówi, aby przeżyć dzień. I mówi, aby tak, taki charakter ma, panie, ma charakter taki.
1: Fajnie żyć na polach, tylko do pomosta trochę. Bo jest to ostatni rok pasę, bo już nie mogę męczyć paść. Proszę. Weź to, dopomóż to mi trochę. Już nie mam siły. Mnie wszystko morduje. Bez tam astmy silnej, proszę pana.
0: Nogi o pan dzidzi bólu i nie mogę chodzić, a przy tym jeszcze mnie coś wlazło, no i do niczego jestem. Mam nogi obydwie połamane. Miałam 18 tygodni gips na nogach, no to pan wie, tam nigdzie nie chodzę, ja nie zdatna do chodzenia. I po drugie już i stara, panie. To już i starość, już to są lata. 60. To już i nie młoda, panie, co to, to już starość nadchodzi. Coraz zbliża się bliżej.
1: Za granicą, proszę pana, byłem. Francja, byłem w partyzance zagranicznej. Walczyłem, męczyłem się. Niemcy mnie połamali zebra, proszę pana, wszystkie sześć. To źle, to odkręci kolby. Łeb nie łeb. W 1942 roku, w 1945 czy 1946 roku, tak jakoś w tych czasach. Trochę pracowałem w rządowej robocie, proszę pana. Trochę w piekarni pracowałem, tam burki dźwigałem, pół tym jeszcze zebra skazowali jeszcze. Ponieważ sam słaby, no i proszę pana. Takim do tego bida się przyczepił. I z tego bida nie mam nic. Nie mam merytorii, nie nic. Koniec. Aby to, proszę pana, bliżej śmierci już. A i śmierć się podsuwa coraz bliżej. Zagardło ściśnie i koniec już. No. Co ja o śmierci myślę? No to o śmierci myślę, że już się na tym świecie nażyłem się. Już wystarczy mnie. Śmierć. To jest taka śmierć, że przyjdzie uduszyć człowieka i powietrze wyjdzie i koniec. No i taka śmierć będzie. No to jak to bez powietrza, proszę pana, muszę powietrze wyjść. Co ja tak mówię, proszę pana, bo jest to coś brzydło.

0: Ane, tai čia tas brydas tu vaiką, prieš man nebuvo to.
1: Modivų, panie, rovivų, modivų, miau muskui, barčistivų, a teraz to skorupka, viekeč, vasaruščių. Man rozumie, jak to jest.
0: Niemcze, proszę pana, wzięli nas do niewoli. W wojsku. W 39. Zabierzli na Rejland. Rejland, to pan wie, pod francuską granicą jest. Rejland. Stoi gestapowiec w ramie, proszę pana. Francuz zachodzi z tyłu pomalski. Tyk! Automat z niego bramę się otworzyło i uciekajta. To nas mi padło, proszę pana, 10 z Francuzami. Polaków i coś 5 Francuzów. Bez Belgii przejść było nam trudno, bo Niemcy to bokami. A powiem panie, pod Hiszpanię. Tam ta grupa partyzantów jest, rozumiesz pan? No to proszę pana, musieliśmy się tam dostawać. A tam silne lasy, cholera, co panie, lasy, bo Jezu. My, proszę pana, jako byliśmy partyzanty, zdobiliśmy, proszę pana, Francję już pod tego i dopomogli Amerykanom i Anglikom przez te morze, przez kanał na Manż, proszę pana, przeciągnąć się, tak. Ecia! A maja! Ucieka stąd. No! Tylko ja na psa krzyknę, to niech, proszę pana, guni, rozumiesz pan? Hasło pastorskie. A o, go, a maja!
1: Męczyna, panie, co to chłop? Bez chłopa nie ma szwatu. Pan rozumie, co jest chłop? A pewnie nie ma szwatu. Chłop wszystko zrobi, chłop tego, a baba rzeczy wodzić, więc i nic. Niezdatna, no tak. Czy na wojnę, czy do strzelania, czy do czego, to wszędzie chłop. I do roboty chłop. Ale lubię lepiej, żeby jak się urodzi dziecko, żeby chłopak był. Lubię to. Chłopaków niech się lęgnie jak najwięcej. To nie przeszkadza to.
0: Ja o babach myślę i nic nie myślę, bo co za stary. Mam 70 lat, już mnie baby niepotrzebne są. Ach, mocy to lubiałem. Szatynki są najlepsze. Wracaj! Tak. Cicho, nie wolno. Tak, to ja panie jestem samym pułkownikiem nad krowami. No generał. Że mój pan generał kontradracki, dziadek stary, ale chwacki, nie? Nie wolno prędko przychodzić z krowami. To, że z krowa to cały posiłek państwa, prawda czy nie? Masło, syry, mleko, wszystko i mięso. Nie będzie bydła, nie będzie nic, co nie będziemy mieli nic, co jeść, będziemy z głodu zdychać. Prawda czy nie? Panie, to jadą takie, proszę pana, szofery. Gówniarze się, proszę, mówi. Po krowach, po piętach biją. A tylko przejść przez szosę 4 minuty. Jadzie trąbi. Obywatelu, trzymaj troskę ten trzymaj troskę, nie? Bo to jest bydło. To jest twój cały posiłek i skarb. Skarb dla państwa. Wojsko przejdzie, cicho stoi. Policja przejadzie spokojnie, po cichutku tym, nie? A ty trąbisz. Pan wie, krowa trąbi, krowa nie schodzi, bo to nie człowiek, prawda czy nie? To jeden posłucha, jeden to Co ten stary gada głupoty? Dureń, mówię, ty jesteś dureń, mówię, ty jesteś gorszy dureń niż ta krowa, mówię, jest. Niech te bydło przejdzie przez szosę, nie po nogach, jak po piętach bije, prawda czy nie? Ona kulawa się robi. Karmią wszystkich ludzi na świecie od naszych krowów. Nas mocniejsze mleko jest. Do napicia bardzo doskonałe, bardzo smaczne i dobre. Od wszystkiego najlepsze. Lekarstwo na wszystko. Lekarstwo, mleko to tylko daje życie człowieka. I rozum dobry od mleka. Asiek! No co stoisz?
1: Pies. Od krowy to mądrzejszy i pewnie. I krowa jest mądra, pan wie, do niej pan będzie rozmawiać, ona wszystko wie. Zwyczajnie, że z człowiekiem rozmawiam i pan przyjrzy się, jak oni dobrze chodzą, mnie te krowy i wszystko. Wcale bez mnie do domu nie uciekają i nic. Ja umiem na nich wpłynąć, bo oni tak o, dobre są, te krowy dla mnie. Tam i kotki mam, też tak samo siedzą w domu. Trzy kotki mam, a te ładne, białe. Są tam dwa jeszcze, tu trzy te.

0: Był to reportaż Wiesława Janickiego i Tomasza Piotrowskiego. Pastusza ballada powstała w 1976 roku. Justyna Piernik, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Do usłyszenia.
1: Literacka siesta.
2: Małgorzata Szymankiewicz, dzień dobry. Zapraszam na kolejny fragment lalki Bolesława Prusa w interpretacji Jerzego Kamasa. Jest to nagranie z 1996 roku.
3: Panna Florentyna, skończywszy list, nie śmiała oderwać od niego oczu. Wreszcie odważyła się i spojrzała. Panna Izabela siedziała na szezlągu, blada, z zaciśniętymi rękami. Cóż ty na to, Florciu? Spytała po chwili. Myślę, odparła cicho zapytana, że pani Karolowa na początku listu najtrafniej osądziła swoje stanowisko w tej sprawie. Co za upokorzenie, szepnęła panna Izabela, nerwowo bijąc ręką w szezlong. Upokorzeniem jest proponować komuś 3000 rubli na zastaw sreber i to wówczas, gdy obcy ofiarowuje 5000. Innego nie widzę. Jak ona nas traktuje? My chyba naprawdę jesteśmy zrujnowani. Ależ, Belciu, przerwała ożywiając się panna Florentyna. Właśnie ten cierpki list dowodzi, że nie jesteście zrujnowani. Ciotka lubi być cierpką, ale umie oszczędzać nieszczęście. Gdyby wam groziła ruina, znaleźlibyście w niej tkliwą i delikatną pocieszycielkę. Dziękuję za to. I nie potrzebujesz obawiać się tego. Jutro wpłynie nam 5000 rubli, za które można prowadzić dom przez pół roku, choćby przez kwartał. Za parę miesięcy

miesięcy. Zlicytują nam kamienicę. Prosta forma i nic więcej. Owszem, możecie zyskać, podczas gdy dzisiaj kamienica jest tylko ciężarem. No a po ciotce Hortensji dostaniesz ze 100 000 rubli. Zresztą, dodała po chwili Florentyna, podnosząc brwi, już sama nie jestem pewna, czy i ojciec nie ma jeszcze majątku. Wszyscy są tego zdania. Panna Izabela wychyliła się z szezlonga i ujęła rękę panny Florentyny. Florciu, rzekła zniżając głos, komu ty to mówisz? Więc naprawdę uważasz mnie tylko za pannę na wydaniu, która nic nie widzi i niczego nie pojmuje? Myślisz, że nie wiem, domówiła jeszcze ciszej, że już miesiąc, jak pieniądze na utrzymanie domu pożyczasz od Mikołaja? Może właśnie ojciec chce tego? Czy i tego chce, ażebyś mu co rano dokładała kilka rubli do pugilaresu? Panna Florentyna spojrzała jej w oczy i poruszyła głową. Za dużo wiesz, odparła. Ale nie wszystko. Już od 2 tygodni, może od 10 dni widzę, że ojciec miewa po kilkanaście rubli, więc zaciąga długi. Nie, ojciec nigdy nie zaciąga długów w mieście. Każdy wierzyciel przychodzi z pożyczką do domu i w gabinecie ojca dostaje kwit albo procent. Nie znasz go pod tym względem. Więc skąd teraz ma pieniądze? No nie wiem. Widzę, że ma i słyszę, że zawsze je miał. Po cóż w takim razie zezwala na sprzedaż sreber? Pytała natarczywie panna Izabela. Może chce zirytować rodzinę? A kto wykupił jego weksle? Panna Florentyna zrobiła rękoma ruch oznaczający rezygnację. Nie wykupiła ich Krzeszowska, rzekła. To wiem na pewno, więc albo ciotka Hortensja, albo sam ojciec. Czy nie wiesz, ile rzeczy robi ojciec, ażeby zaniepokoić rodzinę, a potem śmiać się? No, za cóż chciałby mnie, nas niepokoić? Myślę, że ty jesteś spokojna. Córka powinna nieograniczenie ufać ojcu. Ach, tak, szepnęła panna Izabela, zamyślając się. Dotychczas milczałem, nie mając odpowiednich wykonawców. Dziś znalazłem takiego, który zrozumiał moje idee i zacznę działać. Któż to jest? Spytała panna Izabela ze zdumieniem, patrząc na ojca. Niejaki Wokulski, kupiec, żelazny człowiek. Przy jego pomocy zorganizuję nasze społeczeństwo, stworzę towarzystwo do handlu ze wschodem, tym sposobem dźwignę przemysł. Ty, papo? A i wówczas zobaczymy, kto wysunie się naprzód, choćby przy możliwych wyborach do Rady Miejskiej. Panna Izabela słuchała z szeroko otwartymi oczyma. Czy ten człowiek, szepnęła, o którym mówisz, papo, nie jest jakimś aferzystą, awanturnikiem? A nie znasz go więc? Spytał pan Tomasz. On jednak jest jednym z naszych dostawców. No, sklep znam, bardzo ładny, mówiła panna Izabela, zamyślając się. Jest tam stary subjekt, który wygląda trochę na dziwaka, ale nadzwyczajnie uprzejmy. A, zdaje mi się, że kilka dni temu poznałam i właściciela. Wygląda na gbura. Wokulski gbur? Zdziwił się pan Tomasz. Jest on wprawdzie trochę sztywny, ale bardzo grzeczny. Panna Izabela wstrząsnęła głową. Niemiły człowiek, odpowiedziała z ożywieniem. Teraz przypominam go sobie. Będąc we wtorek w sklepie, zapytałam go o cenę wachlarza. A, trzeba było widzieć, jak spojrzał na mnie. Nie odpowiedział nic, tylko wyciągnął swoją ogromną czerwoną rękę do subjekta, nawet dość eleganckiego chłopca, i mruknął głosem, w którym czuć było gniew. Panie Morawski, czy Mraczewski, bo nie pamiętam, pani zapytuje o cenę wachlarza. A, nieciekawego znalazł papu wspólnika, śmiała się panna Izabela. Szalonej energii człowiek, żelazny człowiek, odparł pan Tomasz. Oni tacy. Poznasz ich, bo myślę urządzić w domu parę zebrań. Wszyscy oryginalni, ale ten oryginalniejszy od innych. Papa tych panów chce przyjmować? O, muszę naradzać się z niektórymi. A co do naszych, dodał patrząc w oczy córce, zapewniam cię, że gdy usłyszą, kto u mnie bywa, ani jednego nie zabraknie w salonie. W tej chwili weszła panna Florentyna, zapraszając na obiad. Pan Tomasz podał rękę córce i przeszli we troje do jadalnego pokoju,

0: gdzie już znajdowała się waza, tudzież Mikołaj odziany we frak i wielki biały krawat. — Śmieje się z Belci — rzekł pan Tomasz do kuzynki, która nalewała rosół z wazy. — Wyobraź sobie, Floro, że Wokulski zrobił na nie wrażenie gbura. Czy ty go znasz? — Któż by dziś nie znał Wokulskiego — odpowiedziała panna Florentyna, podając Mikołajowi talerz dla pana. — No, elegancki to on nie jest, ale robi wrażenie. — Pnia z czerwonymi rękoma — wtrąciła ze śmiechem panna Izabela. On mi przypomina Trostiego. Pamiętasz, Belu, tego pułkownika strzelców w Paryżu? Odpowiedział pan Tomasz. A mnie posąg triumfalnego gladiatora, melodyjnym głosem dodała panna Florentyna. Pamiętasz, Belu, we Florencji, tego z podniesionym mieczem? Twarz surowa, nawet dzika, ale piękna. A czerwone ręce? Zapytała panna Izabela. Odmroził je na Syberii, wtrąciła panna Florentyna z akcentem. A cóż on tam robił? Pokutował za uniesienia młodości, rzekł pan Tomasz. Można mu to przebaczyć. A, więc jest i bohaterem, i milionerem, dodała panna Florentyna. I milionerem, powtórzyła panna Izabela. Zaczynam wierzyć, że papo zrobił dobry wybór, przyjmując go na wspólnika. Chociaż, spytał ojciec. Co powie świat na tę spółkę? Kto ma siłę w rękach, ma świat u nóg. Właśnie Mikołaj obniósł polędwicę, gdy w przedpokoju zadzwoniono. Stary służący wyszedł i po chwili wrócił z listem na srebrnej, a może platerowanej tacy. Od pani hrabiny, rzekł. Do ciebie, Belu, dodał pan Tomasz, biorąc list do ręki. Pozwoli, że cię zastąpię w połknięciu tej nowej pigułki. Otworzył list, zaczął go czytać i ze śmiechem podał pannie Izabeli. Oto! Zawołał cała Joasia w tym liście. Nerwy, zawsze nerwy. Panna Izabela odsunęła talerz i z niepokojem przebiegła papier oczyma. Lecz stopniowo twarz jej wypogodziła się. Słuchaj, Florciu, rzekła, bo to ciekawe. Droga Belu, pisze ciotka, zapomnij, aniołku, o moim poprzednim liście. W rezultacie twój serwis nic mnie nie obchodzi i znajdziemy inny, gdy będziesz szła za mąż. Ale chodzi mi, ażebyś koniecznie kwestowała tylko ze mną i właśnie o tym miałam zamiar pisać poprzednio, nie o serwisie. Biedne moje nerwy. Jeżeli nie chcesz ich do reszty rozstroić, musisz zgodzić się na moją prośbę. Grób w naszym kościele będzie cudowny. Mój poczciwy Wokulski daje fontannę, sztuczne ptaszki śpiewające, pozytywkę, która będzie grała same poważne kawałki i mnóstwo dywanów. Hozer dostarcza kwiatów, a amatorowie urządzają koncert na organ, skrzypce, wiolonczele i głosy. Jestem zachwycona, ale gdyby mi wśród tych cudów zabrakło ciebie, rozchorowałabym się. A więc tak, ściskam cię i całuję po 1000 razy kochająca ciotka Joanna. Postscriptum. Jutro jedziemy do magazynu zamówić dla ciebie kostium wiosenny. Umarłabym, gdybyś go nie przyjęła.
1: Jerzy Kamas przeczytał fragment powieści Lalka Bolesława Prusa. Do tej lektury wrócimy w poniedziałek o 13:50.
2: Słuchają państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Minęła 14:00.
3: Koncert w porze lunchu.

Nasz program nadal realizuje Anna Regulska, a przed mikrofonem Joanna Grodkowska. Dziś zapraszam Państwa do Filharmonii Paryskiej, gdzie 10 stycznia tego roku wystąpiły dwa znakomite kwartety, które zresztą podziwialiśmy w ubiegłym tygodniu w cyklu Płyta na lato. To kwartety Belcza i Eben, które wystąpiły podczas 12. Biennale Kwartetów Smyczkowych, łącząc siły w oktecie Enescu, który zresztą właśnie znalazł się na płycie, którą mieliśmy w ubiegłym tygodniu dla Państwa. No ale wcześniej jeszcze w programie znalazły się dwa kwartety. Kwartet smyczkowy D-moll Wolfganga Amadeusza Mozarta i kwartet Claude'a Debussy'ego op. 10. I te klasyczne kwartety wykonały

kwartet Eben. Oba zespoły, Belcza i Eben, rozpoczęły współpracę już kilka lat temu, kiedy wiedeński Concert House zaprosił je do serii wspólnych koncertów. Postanowili tę współpracę kontynuować. Podczas pierwszego swojego wieczoru w Filharmonii Paryskiej połączyli więc siły w tym wspaniałym młodzieńczym oktecie Enescu. No ale na początek wysłuchamy kwartetu Mozart. A ja dodam jeszcze, że oczywiście po całym koncercie, to będzie myślę kwadrans przed 16, będziemy mieć dla Państwa kolejną płytę na lato, no i rozwiązanie wczorajszego konkursu. A dzisiejszą płytą będzie krążek zatytułowany no bardzo znacząco L'accordéonist, z różnymi odwołaniami do tego tytułu płyty. Jest to solowy album francuskiego akordeonisty Feliciana Bruta. Teraz kwartet smyczkowy D-moll KV 421 Wolfganga Amadeusza Mozarta, gra Cator Eben.

Kwartet Eben tak rozpoczął koncert w Filharmonii Paryskiej 10 stycznia tego roku, wykonując po mistrzowsku kwartet smyczkowy D-moll Wolfganga Amadeusza Mozarta KV-421. To był wieczór muzyki kameralnej z cudownymi dialogami instrumentów, wirtuozerią i wreszcie grą w dużym składzie w połączeniu sił z kwartetem Belcza, bo w drugiej części zabrzmiał oktet smyczkowy C-dur opus 7 Enescu. Ale zanim zabrzmi Enescu, jeszcze kwartet G-moll opus 10 Claude'a Debussy'ego, pełen niejednoznacznych harmonii i rytmicznych subtelności. To dzieło znalazło się na jednej z pierwszych płyt kwartetu Eben. Dzieło jedyne w tym gatunku w twórczości Claude'a Debussy'ego, kwartet ukończony w 1893 roku. Można powiedzieć kamień milowy w muzyce kameralnej, nie tylko ze względu na swoją impresjonistyczną aurę, ale także niezwykłe wyczucie rytmu, no i nowatorskie potraktowanie formy cyklicznej, w której Debussy w każdej z części przekazuje nam swoją myśl naczelną, ten motyw przewodni kwartetu, który łączy go, jego cztery części w całość. A te części to pierwsza energiczna i żywiołowa, która wprowadza ten właśnie główny motyw, potem scherzo o niezwykłym, pulsującym rytmie i fakturze pizzicato, andantino, trzecia część, liryczna, nostalgiczna, wyciszona, kontemplacyjna i wreszcie finał, który łączy wszystkie części w całość, napisane z niemal orkiestrowym rozmachem. Oto kwartet smyczkowy G-moll op. 10 Claude'a Debussy'ego gra kwartet Eben.

Tak właśnie publiczność Filharmonii Paryskiej zareagowała na wykonanie kwartetu smyczkowego G-moll op. 10 przez kwartet Eben. Był to drugi z kwartetów, które zawarte były w programie pierwszej części koncertu po kwartecie smyczkowym D-moll Wolfganga Amadeusza Mozarta KV 421. A przed nami teraz druga część wieczoru i połączone siły dwóch kwartetów. Do kwartetu Eben dołączy teraz Belcza Quartet, aby wspólnie wykonać oktet smyczkowy C-dur op. 7 George Enescu. To młodzieńczy utwór, a jednak niezwykle złożony, bogaty, wirtuozowski

współczesny kwartetowi smyczkowemu G-moll Claude'a Debussy'ego. Pamiętać należy, że sam Enescu był wybitnym wirtuozem skrzypiec, a więc w tych partiach na pewno jego wyobraźnia była nieograniczona. No i kompozytor szczególnym zainteresowaniem darzył właśnie muzykę kameralną. A więc przed nami teraz Belcza Quartet i kwartet Eben w oktecie smyczkowym C-dur op. 7 Georgia Enescu.

0: Belcza Quartet i kwartet Eben wykonały razem oktet smyczkowy C-dur, opus 7 Georgia Enescu, kończąc tak występ w Filharmonii Paryskiej 10 stycznia tego roku na 12. Biennale Kwartetów Smyczkowych. W pierwszej części kwartet Eben wykonał dwa kwartety smyczkowe, D-moll Wolfganga Amadeusza Mozarta, KV-421 i kwartet smyczkowy G-moll opus 10 Claude'a Debussy'ego. Za 18 minut godzina 16 to czas na nasz letni konkurs.
1: Sponsorem nagród jest wytwórnia Warner Classics i Erato.

0: Płyta na lato.
1: Na początek rozwiązanie wczorajszej edycji konkursu. Wczoraj płytą na lato był album nagrany przez Orkiestrę Filharmoniczną w Rotterdamie pod dyrekcją Lachawa Szaniego. Pytaliśmy Państwa o ulubiony utwór czy gatunek z twórczości Feliksa Mendelssohna, bo to ona wypełnia ten album. No a Państwo wskazywali z wielką różnorodnością, to na koncert skrzypcowy, a to Sen nocy letniej, czy symfonię włoską. Zatem album z muzyką Mendelssohna otrzymają panie Agnieszka Zgielniowa i pani Grażyna z Gorzowa Wielkopolskiego. Serdecznie panią gratuluję. A dziś mam dla państwa dwa egzemplarze płyty Feliciana Bruta, L'accordéoniste. Są na niej preludia Bacha, Brahmsa, Chopina, Albeniza i Nino Roty, ukazujące sztukę transkrypcji, tak wszechobecną w historii akordeonu. Mamy też walce, czasem swingujące, czasem melancholijne, i wreszcie oryginalne utwory skomponowane na akordeon koncertowy, między innymi Derbenki, Garta czy Makonena. Album Feliciana Bruta to pierwszy jego solowy album, hołd dla bogatej i burzliwej historii instrumentu, który jest równie popularny, co niezrozumiany. L'accordéoniste, skojarzenia z tym tytułem są jednoznaczne. Tytuł natychmiast przywołuje jedną z najważniejszych kreacji Edith Piaf. Jej L'accordéoniste to przejmująca pieśń z 1940 roku o tragicznej, bo wojennej miłości ulicznej prostytutki i jej ukochanego grajka akordeonisty. Natomiast płyta Feliciana Bruta to nie pierwsze świadectwo tego, jak akordeon wyemancypował się w powojennym półwieczu w dziedzinach muzyki nowej, klasycznej, nawet dawnej, czy muzyki pop. Czy po wielu dekadach doświadczeń zachwytu nad bandoneonem Astora Piazzolli, rozkwicie twórczości współczesnej na akordeon, licznych transkrypcjach akordeonowych muzyki wszelakiej, czy mimo tej trudnej historii instrumentu na samych początkach, możemy powiedzieć, że nie mamy już do tego instrumentu uprzedzeń? To jest właśnie moje dla Państwa pytanie. Czy zapomnieliśmy już o stereotypach związanych z akordeonem? Proszę odpowiadać na numer 71211, a SMS-y prosimy poprzedzić prefiksem lato. Z płyty wybrałam dla Państwa teraz preludium c-moll z opusu 28 Chopina i preludium f-moll z drugiej księgi Das Woldemperierte Klavier Jana Sebastiana Bacha. Gra Felicien Brut.

Bacha i Chopina wybrałam z płyty akordeonisty francuskiego Feliciana Bruta, a moje pytanie brzmiało tak, czy lubią Państwo akordeon? Czy nie mają już Państwo do tego instrumentu uprzedzeń? Kończę walcem dla Margot Richarda Galliano. Raz jeszcze Felicien Brut, numer na Państwa SMS to 71211 z prefiksem lato. A ja dziękuję za uwagę, Joanna Grodkowska.

0: Poezja ukraińska w dwójce.
1: Poza chętnie nagłaśnianymi sukcesami ukraińskich dronów dalekiego zasięgu, warto mieć w pamięci wciąż trwającą ciężką walkę na froncie, w której giną żołnierze i żołnierki, czyjś bliscy. Posłuchajmy wiersza w przekładzie Krzysztofa Czyżewskiego, czyta Angelika Kurowska.
2: Hanna Osadko. Tango. Na froncie mąż Hani nosił pseudonim Tango, mówi tłumaczka na spotkaniu w Warszawie. Sala modnego klubu lśni na biało od młodych uśmiechów. Winko, również białe, cieknie między stołami, znika między słowami. I ludzie. Dobrzy obcy ludzie. Serdeczni i współczujący. Tacy całkiem obcy ludzie przytulają się spojrzeniem do zimnej muszli twojego ciała. Twardej i na wpół przezroczystej. Z niedowierzaniem i współczuciem dotykając palcami małego raka twojej duszy. Już ledwo żywego. Z parteru Teatru Świata spoglądają wyrozumiale. Ojej, jakie to smutne.

Hani mąż tańczył tango, mówi tłumaczka. I przedwojenna Riorita sunie przez zamgloną salę. Zjawa, ale jakże obecna tutaj, w jeszcze spokojnej Europie. Jak długo jeszcze spokojnej Europie? Lecz te słowa, wypowiedziane w czułej mowie, troszkę szorstkiej w dotyku, jak moja aksamitna sukienka z przeszłego życia. Te słowa, tańczył tango, tankami w nie włażą. Tankami za tankami włażą, rozjeżdżając pod sobą i mnie, i jego, i ten jeszcze spokojny bruk uśmiechających się jeszcze ludzi na tej planecie, na której tak naprawdę nie ma gdzie się ukryć przed wojną, której godzina wybiła.

0: Minęła 16.
1: Dwójka, jesteś na miejscu Tony Young.
0: I pora na wiadomości kulturalne. Marcin Pesta, zapraszam. Świata jest za dużo. Taki tytuł będzie nosiła najnowsza powieść Olgi Tokarczuk, która ukaże się 14 października. Polska noblistka ogłosiła to na zainaugurowanym dziś w południe Festiwalu Góry Literatury w Ścinawce Górnej w Kotlinie Kłodzkiej. Na miejscu jest nasza reporterka.
2: Pogoda sprzyja festiwalowi, który zgromadził już kilkutysięczną publiczność. Inauguracja była huczna. Olga Tokarczuk przeczytała fragment swojej nowej powieści Świata jest za dużo.
3: Dziwny, długi tytuł, ale tak mają moje książki. I to jest jakiś żal straszny, że nie można świata opowiedzieć, że teraz się go zrobiło szczególnie jeszcze więcej niż go było przedtem, ponieważ mamy dostęp do różnych źródeł i mamy dostęp do różnych perspektyw i wiemy coraz więcej. Mamy możliwość poruszenia tego wszystkiego. To będzie moja ostatnia duża książka, powieść taka panoptykalna i konstelacyjna. Piszę ją z pewnym poczuciem końca, klęski, ponieważ świata się nie da opowiedzieć.
2: A później o historii Dolnego Śląska opowiadali m.in. Tomasz Grabowski i Karolina Ćwiek-Rogalska.
4: Państwo polskie było na tych terenach przez pierwsze parę lat bardzo słabe. Właściwie tylko partia była skuteczna, ale też w pewnych bardzo określonych sferach życia zbiorowego.
5: Ale musimy pamiętać, że przy tej organizacji administracji pierwszej to nie jest tylko tak, że silna jest tylko partia i tylko jedna partia.
2: Dziś jeszcze m.in. o 18.15 Leszek Koczanowicz porozmawia z Didierem Fassinem o migracjach jako sposobie życia. O 19.45 z kolei spotkanie ze znakomitym bułgarskim pisarzem Georgijem Gospodinowem. Ze Ścinawki Górnej dla Wiadomości Kulturalnych Dwójki Katarzyna Hagmajer-Kwiatek.
0: Festiwal Góry Literatury potrwa do 18 lipca. Więcej o nowej powieści Olgi Tokarczuk już niebawem w audycji Wybieram Dwójkę. W Teatrze Muzycznym w Toruniu dziś polska prapremiera musicalu Mała Miss w reżyserii Agnieszki Płoszajskiej. Spektakl powstał na motywach nagrodzonego Oscarem filmu Little Miss Sunshine. To pełna humoru i wzruszeń opowieść o rodzinie Hooverów, która wyrusza starym busem na dziecięcy konkurs piękności. Jak podkreślają twórcy, to historia o poszukiwaniu swojego miejsca i sile rodzinnych więzi.
6: Mam na imię Maria Władyko i gram w tym spektaklu Olive na zmianę z Mean Girl. To jest dziewczynka, która bardzo by chciała zostać Miss w wyborach. No i ona została zapisana na takie wybory, zajęła drugie miejsce i okazuje się, że jednak zajęła pierwsze miejsce i przychodzi dalej i cała rodzina jedzie tam na te wybory.
7: Agnieszka Płoszajska, reżyserka spektaklu. Ta historia jest warta obejrzenia, ponieważ może każdego do

0: dotknąć w samo serce, bo dotyczy takich prostych prawd, przede wszystkim dotyczących relacji rodzinnych, które są czasami absurdalne, czasami bardzo toksyczne, ale ostatecznie te najsilniejsze więzi, które mamy, mamy właśnie z tymi naszymi bliskimi.
1: Nie, to nic jeden. To pan! Nie pojedzie!
2: Mamo, chcę wziąć udział w tym konkursie!
3: Dobra, spokojnie! Zmieńmy konfigurację, dobrze? Szeryk, stań z przodu, Oliw za mamą.
4: Premiera musicalu Mała Miss w reżyserii Agnieszki Płoszajskiej o 19 w Teatrze Muzycznym w Toruniu. W Warszawie rusza dziś letni cykl Kino w Ogrodzie Trójki. Na inaugurację zaplanowano oscarowy komediodramat Na Rauszu Tomasa Witterberga. Przez całe wakacje w Ogrodzie Polskiego Radia przy ulicy Myśliwieckiej będzie można bezpłatnie oglądać cenione filmy z Europy i Stanów Zjednoczonych. Każdy seans poprzedzi krótkie wprowadzenie dziennikarki filmowej Katarzyny Borowieckiej, która opowie o twórcach i kulisach powstawania prezentowanych produkcji. Pokazy będą odbywać się w piątkowe wieczory. W razie niepogody seanse zostaną przeniesione do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Początek dzisiejszej projekcji o 21:30. Prezydent Donald Trump rozpoczął kolejne remonty w Białym Domu. Tym razem ekipy budowlane zajęły się historycznymi kolumnami portyku północnego rezydencji. Krytycy zarzucają prezydentowi USA, że zamiast zajmować się poprawą losu Amerykanów, poświęca większość czasu na upiększanie Waszyngtonu i Białego Domu.
5: W tym tygodniu wokół portyku północnego postawiono rusztowanie i osłonięto je plandeką. Nie wiadomo, co i kiedy się spod niej wyłoni, bo administracja Trumpa nie ujawnia planów remontu. Szef resortu zasobów naturalnych Doug Burgum zapewnia, że to tylko odnowienie 8 liczących 200 lat kolumn. Jednak Donald Trump znany jest z łamania tego typu obietnic. W ubiegłym roku zburzył całe wschodnie skrzydło, mimo że zapowiadał, że robotnicy nawet go nie dotkną. W Waszyngtonie spekuluje się, że Trump chce umieścić na szczycie kolumn ozdoby w stylu korynckim. Prezydent USA buduje też salę balową i przeprojektowuje różne pomieszczenia w Białym Domu. Historyczny ogród różany wyłożył wapiennymi płytami, a gabinet owalny udekorował złotem. Z wypowiedzi jego współpracowników wynika, że Trump ma obsesję na punkcie renowacji, poświęca jej co najmniej kilka godzin dziennie i potrafi w tej sprawie zadzwonić do swoich urzędników nawet o północy. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio.
4: To były wiadomości kulturalne. Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej dwójka.polskieradio.pl.
6: Reklama.
7: Uwaga podróżnicy! Jeśli tego lata chcecie zejść z utartych szlaków i odkryć nieznane, mamy dla Was jedyny właściwy kierunek – Sopot. To tu podczas 16. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego NDI Sopot Classic spotkają się wyjątkowi artyści, epickie muzyczne opowieści i koncerty pełne przygody. Wołosi, Agata Szymczewska, Maciej Zakrzewski, Symfonia Alpejska, Szeherezada i wiele więcej już od 4 do 11 lipca. Spakujcie ciekawość! Niech wybrzmi przygoda. Bilety www.sopotclassic.pl. Zapraszają Polska Filharmonia Kameralna Sopot, Miasto Sopot oraz Grupa NDI.
8: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
9: Drogie podróże członka Krajowej Rady Sądownictwa. Rekordowe wydatki na bezpieczeństwo i rekordowa liczba wakatów w policji. Wyrok dla sprawców brutalnego morderstwa w Gdańsku.
8: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
10: Gotyckie mury, wielka historia i czysta improwizacja w Elblągu. Galeria L oraz prezydent miasta Elbląga zapraszają na 12. Festiwal Jazz Blong. W dniach od 24 do 26 lipca w Galerii L zagrają m.in. Atom String Quartet, Gart Nielsen Acoustic Unity, Marcin Masecki, Leszek Możdar. Więcej informacji na stronie Galerii L. Do zobaczenia w Elblągu. Patronem medialnym wydarzenia jest program Drugi Polskiego Radia.
11: Tu Polskie Radio Warszawa.
10: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.

0: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera, jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
1: Paderewski na Ujazdowie to czwarta edycja plenerowego festiwalu muzycznego w Parku Ujazdowskim w Warszawie. Od 20 czerwca do 12 września w każdą sobotę o godzinie 16 wstęp wolny. Organizator Fundacja Ave Arte, partnerzy Biuro Kultury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Fundacja Lotto, ZAX, Kawai, Yamaha. Festiwal jest objęty patronatem honorowym Marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, Wojewody Mazowieckiego Mariusza Frankowskiego i Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Zapraszamy.
2: Reklama.
3: Program drugi jest 9 minut po 16. Program Wybieram Dwójkę. Witamy w piątek 10 lipca w 191 dniu roku. Słońce zajdzie o 20.55, a imieniny obchodzą Amelia, Antoni, Filip, January, Olaf, Samson i Vitalis. Dzisiaj dzień Nikoli Tesli, który był wynalazcą radia, jednym z wynalazców, bo ten sukces ma przynajmniej dwóch ojców, dzięki którym mogą dziś do Państwa nadawać w dwójce Beata Stylińska, Klaudia Baranowska, Michał Jakubik i Adam Suprynowicz. Dwójka nie tylko na miejscu, ale nawet w wielu miejscach. W Warszawie na Placu Konstytucji, gdzie o 17:00, jeśli nie będzie lało, a jeśli będzie lało, to dowiedzą się Państwo, jaki jest plan B. Powinna się odbyć premiera Kota w butach Jana Brzechwy w reżyserii Lidii Sadowej. O 16:30 będziemy gościć reżyserkę oraz Adama Kasjaniuka z Teatru Polonia. Wcześniej połączymy się z Parnawą w Estonii, gdzie Karol Furtak obserwuje tamtejszy festiwal muzyczny. Już w środę słyszeliśmy transmisję koncertu inauguracyjnego festiwalu, a za kilka minut Karol opowie, co tam jeszcze widział i słyszał. Z kolei na Zamku Sarny w Ścinawce Górnej na ziemi kłodzkiej rozpoczął się dzisiaj Festiwal Góry Literatury. O tym, co przed nami przed 17:00 opowie Jan Kantyzienko. Po 17:00 gościem Jakuba Kukli będzie Łukasz Modelski, znany Państwu świetnie z audycji na naszej antenie, a dzisiaj mowa będzie o jego najnowszej książce Paprykarz z Prodiża, czyli coś dla dzieci PRL-u oraz dla tych, którzy chcą się czegoś dowiedzieć o wczesnej kuchni, bo mi to szczęście i urodzili się później. Po 17:30 kolejni goście, Bartosz Panek, redaktor naczelny Studia Reportażu Polskiego Radia oraz Adam Rębacz, kierownik działu edukacji Muzeum Historii Polski. Porozmawiamy o wspólnej inicjatywie naszych instytucji Radio z Widokiem, dzięki której będą Państwo mogli w plenerowych warunkach posłuchać radiowych reportaży. A przecież nie zawsze będzie lało. Z tą nadzieją zapowiadam teraz Lista w wykonaniu Alice Sarry-Ott i filharmoników monachijskich pod batutą Tomasa Engelbrocka.

0: to finał koncertu Franciszka Lista, koncertu S-dur, Alice Sara Ott, która wystąpi też na koncercie finałowym festiwalu w Parnawie. W Parnawie w Estonii jest dzisiaj, wygląda na to cieplej niż w Warszawie. Tam trwa festiwal muzyczny i Akademia Jerwich i tam jest Karol Furtak. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. No i pozdrawiam w dość przyjemnych okolicznościach przyrody. Faktycznie jest ciepło. A ja akurat znajduję się tuż nad brzegiem bardzo spokojnej dziś Parnawy, niedaleko, bardzo niedaleko jej ujścia do Morza Bałtyckiego.
0: Alice Sara Ott wystąpi na finale festiwalu, który obserwujesz. W środę słuchaliśmy transmisji koncertu inauguracyjnego i rozmowy z dyrektorem festiwalu. Festiwal jest też związany z warsztatami i wiem, że właśnie warsztaty szczególnie cię interesowały.
1: Nie ukrywam, że to jest właśnie powód, dla którego przyjechałem na początek festiwalu, a nie na zakończenie. Festiwal dobiegnie końca tutaj 18 lipca i właśnie Alice Sara Ott wykonywać będzie wraz z Estońską Orkiestrą Festiwalową pod batutą szefa całej tej imprezy, czyli Paavo Järviego, trzeci koncert fortepianowy C-moll Ludwika van Beethovena. No ale dlaczego początek, a nie finał wybrałem na te kilka dni swoich peregrynacji po Parnawie i Talinie, właśnie ze względu na obecność bardzo młodych muzyków i ich zaangażowanie w to wydarzenie. Zresztą, jeśli słuchali Państwo tego środowego koncertu inauguracyjnego Pärnu Music Festival, to starałem się jakoś wyraźnie podkreślić, że to dość osobliwe, że festiwal, który aspiruje do bycia jednym z najważniejszych, przynajmniej w skali Europy, otwiera orkiestra młodzieżowa Järvi Symphony Orchestra, Järvi Academy Symfony Orchestra, no a nie ten zespół powołany przy festiwalu przez Paavo Järviego już dobrych parę lat temu. Zespół, który doskonale znamy z nagrań płytowych, w tym przecież muzyki Bacewicz i Lutosławskiego, czyli

0: Estońska Orkiestra Festiwalowa. Przyglądam się zatem pracy tych młodych muzyków pod batutą z jednej strony tak doświadczonych dyrygentów jak Neeme Järvi, który poprowadził także koncert inauguracyjny zgodnie z tradycją tego parnawskiego wydarzenia. Z drugiej strony przyglądam się, jak ta orkiestra pracuje z bardzo młodymi dyrygentami, bo jednak Parnawa jako miasto festiwalowe znana jest chyba głównie właśnie młodym dyrygentom, którzy rokrocznie starają się dostać pod opiekę Paavo Neeme Christiana Järvich, no i Leonida Grina, który w tym roku jakby uzupełnia ten zespół pedagogów, dyrygentów i właśnie pod ich okiem kształcić swoje dyrygenckie umiejętności. Jak dotychczas miałem okazję wysłuchać już dwóch koncertów z udziałem młodszej symfonii, a w zasadzie Sinfonietti Järvi Academy, pod batutą tych młodych dyrygentów z całego świata, bo to dyrygenci pochodzący zarówno z krajów azjatyckich, jak i z Polski, jak i z Europy. Repertuar jest na pewno zaskakujący, bo przecież łatwo domyślić się, że z młodymi dyrygentami pracuje się nad absolutną klasyką repertuaru. W programie jest więc symfonia wiosenna Schumana, jest symfonia C-dur Franza Schuberta, jest słynna La Poule Haydna, ale poza tym taki od na przykład utwór jak Preludium G-moll na wiolonczele i orkiestrę symfoniczną niejakiego Heino Ellera, którego kompozycję mogliśmy poznawać także wraz z Järvi Academy Symphony i Neeme Järvim podczas koncertu inauguracyjnego. No i muzyka, co tu dużo mówić, w sensie praktycznym dość obca młodym dyrygentom, czyli twórczość Arvo Pärta, którego Fürlenart w zasadzie pojawia się w każdym programie proponowanym tu podczas Festiwalu Muzycznego w Parnawie w wykonaniu młodych muzyków pod batutą tych młodych jeszcze dyrygentów.
1: Ja widzę, że muzyka estońska jest bardzo bogato reprezentowana w tym programie i mam wrażenie, że panowie Järvi są traktowani jak takie dobro narodowe trochę w Estonii.
0: Zdecydowanie tak, co do drugiej z tych tez, które tu postawiłeś, Adamie. To znaczy Neeme Järvi, nawet wchodząc na estradę, witany jest tu na stojąco. Natomiast ja pytałem Paavo Järviego o obecność muzyki estońskiej w programach festiwalu. Powiedział wprost, co niby miałbym promować? Miałbym promować muzykę amerykańską? Miałbym promować muzykę norweską, polską, czeską? Nie, promujmy muzykę estońską, bo tak jak twórczość reprezentatywna dla wielu, naprawdę wielu innych kultur, tak i ta estońska muzyka pojawia się na tych ważnych estradach koncertowych naprawdę, naprawdę rzadko. A jeśli mowa w ogóle o estońskiej muzyce, to czym festiwal interesuje się tak naprawdę, to zamawianie nowych utworów u estońskich kompozytorów. Chyba najbardziej reprezentatywna w tym roku, w tym zakresie idea to zamówienie koncertu na altówkę i orkiestrę u Tonu Korwica. Ten utwór po raz pierwszy zabrzmi jutro w wykonaniu Amihaja Grosza i Estońskiej Orkiestry Festiwalowej. Natomiast są też inne zamówienia kompozytorskie, w tym te, które Paavo Järvi kieruje do młodych estońskich kompozytorek, ale to temat rzeka. Akurat o tej nowej muzyce można by mówić tu bardzo dużo. Ja nie ukrywam, pytałem Paavo Järviego też o zainteresowanie tego typu pomysłami, bo jest tu dużo więcej, powiedzmy, programowych, nie tyle może skoków w bok, co raczej odważnych programowych decyzji. Mam na myśli to, że na przykład młode solistki, skrzypaczka i wiolonczelistka siostry Balanas, zaproszone przez Paavo Järviego na ten festiwal, wykonywać będą koncert podwójny Filipa Glassa. Powiedzmy sobie szczerze, nie jest to taka propozycja repertuarowa, która skłoni wielu melomanów do zakupienia biletów na taki koncert. Paavo Järvi powiedział mi wprost, przez te kilkanaście lat wypracowaliśmy tu na tyle dużą renomę, że bilety dostępne dla szeroko rozumianej publiczności rozchodzą się w zasadzie jak świeże bułeczki, absolutnie niezależnie od tego, co znajdzie się w programie. Tak więc Paavo Järvi stara się to wydarzenie konstruować tak, by z jednej strony dać publiczności tę absolutną klasykę repertuaru. Spójrzmy, wracając do koncertu inauguracyjnego, wróć nie do inauguracyjnego, do tego koncertu, który zamknie festiwal, to w całości muzyka Ludwika van Beethovena na czele, chciałoby się powiedzieć, z tym jego trzecim koncertem fortepianowym C-moll, który wykona Alice Sara Ott, ale z drugiej strony pojawia się tu mnóstwo muzyki bardzo interesującej dla wszystkich tych, którzy chcą poznawać bogactwo literatury muzycznej szeroko rozumianej Europy, ale nie tylko, skoro mowa o Filipie Glassie i jego muzyce. To także naprawdę bardzo dobra okazja, by poznać kulisy powstawania.

0: estońskiej muzyki, nie tylko twórczość Arvo Pärta, ale właśnie choćby takich kompozytorów jak Heino Eller, o którym, przyznam szczerze, słyszałem po raz pierwszy, przygotowując się do komentowania inauguracji Pärnu Music Festival. Co prawda, gdy czytałem o Pärcie, to tak, to nazwisko jakoś tam się pojawiało, bo przecież był jego nauczycielem, ale nie ukrywam, że jeżeli chodzi o doświadczanie tej muzyki, to to był mój pierwszy raz, kiedy mogłem jakkolwiek doświadczać twórczości Heino Ellera.
1: Wiem, że Paweł Järvi wraz z Estońską Orkiestrą Festiwalową i z muzyką Tenu Korwica wybiera się też na Festiwal Szlezwika Holsztynu. 20 lipca będziesz transmitować ten koncert. I tam też pełno Beethovena. Dzisiaj bardzo ci dziękuję. Parnawa jest miastem portowym i słychać było, ale też chyba kurortem, prawda, nadmorskim. Tam słychać było trochę wczasowiczów młodych.
0: To przede wszystkim kurort. Wczasowiczów jest tu mnóstwo, szczególnie nad brzegiem Parnawy, ale także, gdyby, myślę, zrobić statystykę tego, jak wygląda obłożenie hoteli aktualnie w Parnawie, hoteli, które najczęściej połączone są z usługami typu spa, etc., myślę, że trudno byłoby znaleźć wolne miejsca. Poza tym tak, miasto portowe, więc głosy mew być może jakoś przedarły się do tej sonosfery, którą miałem szansę Państwu zaproponować z nad brzegu Parnawy.
1: Z Parnawy mówił Karol Furtak. Bardzo dziękuję.
0: Do usłyszenia.
1: I słuchamy Brahmsa pod batutą Neme Järviego.

0: Allegretto Grazioso z drugiej symfonii D-dur op. 73 Johannesa Brahmsa, London Symphony Orchestra pod batutą Neme Jerwiego. To jest program Wybieram Dwójkę, jest 16:29.
1: Goście dwójki.
0: W studiu dwójki Lidia Sadowa, aktorka świetnie znana z naszej anteny, a dzisiaj jako reżyserka spektaklu Teatru Polonia Kot w butach, który już za pół godziny będzie miał swoją premierę na Placu Konstytucji, o ile nie będzie
2: padać.
0: Lało.
2: Tak, dzień dobry, witam serdecznie.
0: I Adam Kasjaniuk z działu PR i komunikacji Teatru Polonia. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Państwu.
0: Myślę sobie, że wystawianie spektakli w plenerze to jest trudne zadanie. Co robicie właśnie, kiedy pada?
2: Adasiu, co robimy, kiedy pada?
3: Staramy się zrobić wszystko, żeby nie padało. Zaklinamy pogodę, mamy specjalne jakieś takie układy, ponieważ stosunkowo rzadko odwołujemy. Jesteśmy już po kilku spektaklach w tym sezonie i mimo, że aura, lato jest, zaczęło się deszczowo, to zagraliśmy wszystkie już lamenty na Placu Konstytucji, graliśmy w Centrum Praskim Koneser, a jeśli jest taka wielka już konieczność, to szukamy innego terminu. No, nie zawsze się udaje zagrać, ale naprawdę robimy wszystko, żeby się dało.
0: Ja nie będę Państwa oszukiwał. My nagrywamy tę rozmowę dosłownie dwie godziny wcześniej, żeby Państwo mieli swobodę tego przygotowania do spektaklu, które mamy nadzieję się odbędzie, no bo to premiera.
2: Tak.
0: Więc Plac Konstytucji to jest ogólnie miejsce o 17:00 pełne ludzi. Widzowie dopytują o te spektakle, które tam się odbywają? Jak to jest?
2: Z tego, co mi wiadomo, to przede wszystkim mamy już widzów, którzy wracają do nas każdego lata, z tego co wiem. Jeżeli się mylę, to Adasiu, popraw mnie. Ale nawet jak sama przychodziłam na plac na inne spektakle, to zazwyczaj bywało tłumnie. Więc wydaje mi się, że jakby jak plotka gminna niesie, wszyscy już wiedzą, że na Placu Konstytucji, tudzież pod Och Teatrem, później w sierpniu coś się dzieje i można przyjść obejrzeć spektakl. Ale tak, ale często zatrzymują się też zupełnie przypadkowe osoby, co też jest szalenie miłe, zwłaszcza jak zostają do samego końca.
0: Dzisiaj będzie premiera Jana Brzechwy, Kot w butach. To jest w zasadzie tekst już tak jakby napisany dla teatru.
2: Tak, ale trudność polegała na przykład na tym, że jest dosyć krótki. I jak zobaczyliśmy, że właściwie scenariusz najgrubszą czcionką, jaką się dało, miał 17 stron, to zastanawialiśmy się, czy trzeba coś jakoś bardzo dodawać, wymyślać, żeby to miało ręce i nogi, no i żeby nie powstał spektakl 10-minutowy, ale okazało się, że nie. Mamy piękne, ruchowe choreografie stworzone przez Jarosława Stańka, mamy piosenki, mamy sztuczki magiczne. I to wszystko spowodowało, że mamy też pełnowartościowy spektakl, który trwa nie 10, a prawie 40 minut. Więc myślę, że możemy być dumni, a tekst Brzechwy i w ogóle sam Brzechwa jest bardzo wdzięcznym materiałem do pracy, także byliśmy absolutnie zachwyceni w sumie tymi dwoma miesiącami prób.
0: Ale to bardzo ciekawe, co słyszę, bo wydaje mi się, że no jednak wystawiając na

0: na ulicy po prostu spektakl. Trzeba jakoś ograniczać te swoje środki teatralne i pewne rzeczy są nie do zrobienia, a tu proszę bardzo.
1: Ja wyszłam z założenia, że po pierwsze, ponieważ przestrzeń jest zupełnie inna i trudniejsza, nie ma się co oszukiwać, dlatego że ta przestrzeń miejska żyjąca bardzo intensywnie poprzez tłum, samochody, pojazdy jadące na sygnale, tramwaje i tak dalej, to już jest jeden bardzo jakby trudny element, a drugi to na przykład widownia, którą trzeba zainteresować, a ma kilka lat i wcale być może nie będzie chciała siedzieć za długo oglądając coś, co będzie nudne i nie będzie się zmieniać. Sama mam dzieci, więc też korzystałam trochę ze swojego doświadczenia, patrzyłam, co działa na moich chłopców i uznałam, że właśnie ta przestrzeń miejska też pozwala na pewien rodzaj szaleństwa i takiego ryzyka, którego w teatrze był, jak zobaczylibyśmy pewnie coś takiego na scenie, może byłoby to troszeczkę za dużo. A tutaj możemy grać z widzem. Troszeczkę właśnie tych elementów teatru ulicznego stricte dodaliśmy do spektaklu.
0: No tak, bo teatr uliczny to w zasadzie tak, osobny gatunek.
1: Zupełnie, tak? Tak. Więc jakby gramy szeroko, gramy, dodaliśmy kilka gagów takich, puszczamy oko do widza. No i tak jak mówię, te elementy typu bańki mydlane, czy te sztuczki magiczne, to są też po to, żeby widza przytrzymać, ale też jakoś uatrakcyjnić mu cały spektakl i to, że ogląda go no, w trudniejszych, ale być może też i ciekawszych warunkach przez to. Dlatego, że też aktorzy, tak jak próbowaliśmy, to cały czas ich prosiłam o to, żeby reagowali żywo na to, co się dzieje. Czyli jeżeli jedzie karetka na sygnale, to nie udawali, że jej nie ma, tylko absolutnie, żeby ogrywali to wszystko, co jest dookoła nich. Czy to ludzie, czy zwierzęta, czy przedmioty martwe.
2: Bardzo też pomaga to, że to jest bajka muzyczna i sama ta forma tego, że mamy naprawdę i piękne piosenki, tutaj reżyserka spektaklu, nie wiem, czy sama to opowie, ale udzielała się wokalnie w przygotowanych piosenkach. No, kompozycja jest oryginalna, to jest muzyka Mieczysława Janicza, ale dla nas opracowana przez Michała Cacko. I to nadaje też jakiś rytm całemu przedstawieniu i to narzuca pewną formę, która jest w tych warunkach ulicznych bardzo atrakcyjna i jakoś tak dosyć szybko przykuwa uwagę. Jesteśmy po kilku próbach na Placu Konstytucji już i też było widać, jak to po prostu działa, że ludzie się naprawdę zatrzymują, nie tylko ludzie poniżej 10 roku życia.
1: Tak. Nawet zatrzymały mnie dwie panie, które jeżeli mnie usłyszą, to bardzo serdecznie pozdrawiam, bo jakby było to dla mnie szalenie miłe i tak stwierdziłam, super, to działa, no bo nie wiedziały, że tak powiem, do kogo, nie wiedziały, że to ja jestem trochę odpowiedzialna za to, co widzą. I podeszły, zapytały, a kiedy to będzie grane, bo to jest strasznie fajne. Jak oni to grają? Kiedy to jest w ogóle śmieszne? W Londynie często widzimy takie teatry, jaki to jest w ogóle fantastyczny pomysł, żeby tutaj grać w taki sposób i oglądałyśmy jak urzeczone, więc uznałam, że to jest absolutnie najlepsza recenzja, jaką można usłyszeć, że ktoś przypadkowo przechodząc zatrzymał się na cały spektakl, obejrzał go i jeszcze właśnie podzielił się swoją opinią, więc... A też się staraliśmy tak przygotować, żeby właśnie dorosły widz też jednak się dobrze bawił na tej bajce, a nie musiał przeczekać.
0: A jak to jest z tymi dzieciakami? Czy dzieci jeszcze dzisiaj reagują tak intensywnie na teatr, jak my kiedyś, kiedy nie było tego, tych filmów dostępnych na jeden klik?
1: Reagują. Ja uważam, że w ogóle dzieci są bardzo mądre. Szybko pewne rzeczy wychwytują. I absolutnie tak oglądają całym sercem, śmieją się całym sercem. Jak się boją, to też na całego. I to jest absolutnie przemiłe i świetnie jest to oglądać. I, no, trudniej czasami grać, a z drugiej strony to tak jak były te przedszkolaki, prawda, na którejś próbie i to jak one się po prostu rozkosznie śmiały tak całym
2: to
1: sobą,
2: napędza
1: też aktorów.
2: Absolutnie.
0: Czyli to takie próby w zasadzie z udziałem publiczności jest, prawda?
1: Tak,
0: czyli
1: tak.
0: Sprawdzamy,
1: tak.
0: Co działa.
2: Zrobić na Placu Konstytucji próbę zamkniętą.
1: Tak. Na pewno było z przygodami. Na jednej próbie wiało tak, że właściwie wszystko prawie zwiewało. Zaczął padać deszcz, także śmieliśmy się, że przeszliśmy już chyba wszystkie możliwe opcje.
0: Wspaniale. W takim razie no, trzymam kciuki, żeby nie lało. Jest jakiś plan B?
2: Jeśli będzie strasznie lało, zagramy tę premierę dzisiaj wyjątkowo w Teatrze Polonia. Mhm. Także zapraszamy niezależnie od pogody dzisiaj.
1: Tak.
0: Teatr Polonia i Och Teatr grają przez cały rok, więc także latem.

0: co jest świetną wiadomością dla tych, którzy zostają w mieście, ale i dla turystów odwiedzających Warszawę, co będzie można zobaczyć w tym letnim sezonie?
1: Z naszych kilkudziesięciu tytułów, które mamy w repertuarze, zagramy no, miażdżącą większość. Wszystkie nasze premiery tegoroczne, czyli Klub Kawalerów z Och Teatru, absolutną klasykę komedii, komedia charakterów Michała Bałuckiego, nie współcześniana na siłę, ale ze współczesnym bardzo komentarzem autorstwa Szymona Majewskiego. Jest to słowniczkiem wyrazów trudnych, tak zwanych, które teoretycznie mogą już być niezrozumiałe. No to jest duża atrakcja. W kostiumach, no, które są dziełami sztuki właściwie, samymi w sobie Tomasza Ossolińskiego. I choć historia jest stara jak świat, no konflikty męsko-damskie, kawalerowie, którzy przysięgają sobie, że nigdy nie zhańbią się czymś takim jak ożenek, natrafiają na bardzo, bardzo piękne, sprytne, inteligentne kobiety. No i pojawia się pytanie, czy wytrwają w swoich zamierzeniach. A z premier Teatru Polonia, co po Grace, nieco poważniejsza, wzruszająca, ale też pełna humoru i takiej nadziei, historia o dojrzałych ludziach, historia o stracie, pogodzeniu się z odejściem, ale też z blaskami, które wiek dojrzały ze sobą niesie. No i oczywiście Creme de la Creme, zapętlona z Krystyną Jandą w roli Taluli Bankhead, wielkiej skandalistki Hollywood, złotej ery Hollywood, muzy Tennessee'ego Williamsa, która, stąd tytuł, Looped, zapętlona, przyjeżdża do studia nagraniowego, żeby nagrać dosłownie jedno zdanie postsynchronów. To jest prawdziwy epizod z życia Taluli Bankhead, której nagranie tego jednego zdania zajęło 8 godzin. Udało się. No, u nas spektakl trwa nieco krócej.
0: Ale jak na tę zapowiedź, to jest to rzeczywiście niezwykle zabawny spektakl, ponieważ widziałem, potwierdzam. Warto się wybrać i zobaczyć Krystynę Jandę w nowej roli.
1: Absolutnie, ale też można ją zobaczyć nie tylko w roli Taluli Bankhead zapętlonej, ale właściwie zagra wszystkie swoje tytuły i matkę Witkacego. Uwielbiany My Way, jej taki wieczór taki beneficowy, przygotowany na 70. urodziny, Aleje Zasłużonych. No a oprócz spektakli z Krystyną Jandą, wiele, wiele innych tytułów, również z udziałem dzisiejszej reżyserki, która na scenie Och Teatru w kilku tytułach, między innymi we wspaniałym spektaklu Koniec Czerwonego Człowieka na podstawie twórczości Swietłany Aleksiejewicz.
0: To wspaniała rola Lidii Sadowej. Czy nie jest to łatwy spektakl, może inaczej, nie jest to zabawny spektakl, nie jest to lekki spektakl, to jest spektakl, który daje do myślenia i spektakl, w którym no, wszyscy są w jakiś sposób cierpiący, czy można lubić taką rolę?
2: Można. Można, ja kocham w jakiś sposób swoją Lenę, bo była ona totalnym wyzwaniem, była rolą, której nie miałam. Bardzo długo zastanawiałam się, co w niej jest takiego, jakby co ją motywuje, gdzie jest jej jasność, że to nie jest, no bo jakby nikt o sobie nie myśli źle, więc to nie może być tylko szaleństwo, że jestem, nie wiem, głupia i tyle, prawda, tak wybieram. No, ale faktycznie, jak były takie dłuższe granie, że przez kilka dni trzeba było zagrać to na przykład, nie wiem, 6 razy, to faktycznie później miałam tak, Boże, ja już chcę do takiego jasnego świata. Jest trudna. Jest trudna, ale jestem za nią szalenie wdzięczna. Tak, no tak nic więcej nawet nie umiem powiedzieć, bo... No,
1: fascynujące też jest to, bo no, tak jak wspomniałem, ta sztuka Daniela Meilinga powstała na podstawie reportaży Swietłany Aleksiejewicz, a jak no, pierwszy taki kontakt z postacią Leny i z kilkoma innymi, był wstrząsający, że te postaci są oparte na prawdziwych ludziach, że oni,
2: są.
1: Że oni gdzieś w Związku Radzieckim istnieli i takie te Leny, takie Leny są absolutnie prawdziwe. Kobiety, które zwłaszcza

0: własnej woli wiązały się z więźniami, mordercami, żeby poprzez swoją miłość, jakby to powiedzieć, zbawić go, uratować.
1: Tak.
2: Przed Och Teatrem również będą spektakle plenerowe.
0: Tak jest, ponieważ gramy całe wakacje. Lipiec to jest czas Placu Konstytucji, a w sierpniu gramy przed Och Teatrem, również wszystkie nasze plenerowe tytuły. Jesteśmy też gościnnie w Centrum Praskim Koneser, także to jest nasza trzecia plenerowa lokalizacja. No i codziennie Teatr Polonia i Och Teatr wieczorami 19:00 gramy dla Państwa.
2: O czym zapewniał Adam Kasjaniuk z działu PR i komunikacji Teatru Polonia. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo i zapraszam.
2: A Lidia Sadowa zaprasza na spektakl w swojej reżyserii.
1: Absolutnie, całym sercem.
2: Kot w butach Jana Brzechwy dzisiaj na Placu Konstytucji albo w Teatrze Polonia. Później proszę obserwować pogodę, zależnie od pogody.
1: Tak.
2: Jeśli tylko nie będzie lało, to na pewno będą Państwo mogli spotkać teatr na ulicy.
1: O godzinie 17:00.
2: Zawsze o 17:00. Dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Dziękujemy.

0: Frank Peter Zimmermann w muzyce Beli Bartoka, w Rapsodii pierwszej na skrzypce i orkiestrę razem z symfonikami z Bambergu pod batutą Jakuba Hruszy. Dzisiaj Franka Petera Zimmermana więcej w wieczornym koncercie Letniego Festiwalu Muzycznego w Dwójce około 19.20, czyli po 17 podróży Mozarta, kolejnym odcinku. Tam będzie grać Frank Peter Zimmermann koncert skrzypcowy Ludwika van Beethovena, więc wspaniały repertuar. Za 10 już właściwie minut 17. Dzisiaj na Zamku Sarny rozpoczął się festiwal Góry Literatury. Tam jest Jan Kantyzienko. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Adamie. Jak się słyszymy?
0: Słyszymy się dobrze. To jest, jak rozumiem, epicentrum wszystkich wydarzeń, Zamek Sarny.
1: Oczywiście.
0: Co ciebie przyciąga na ten festiwal?
1: Zastanawiając się zupełnie instynktownie, no to na pewno plenerowa formuła jest czymś bardzo zachęcającym, a mówiąc tak już zupełnie serio, to pewne dekorum tematu i tego, gdzie ma to miejsce, wydaje mi się być bardzo interesujące. No bo hasłem tegorocznego festiwalu są terytoria i właściwie wielkim tematem tego miejsca, w jakim jesteśmy, tych kiedyś nazywanych ziemiami odzyskanymi terytoriów zachodnich, które zostały przyłączone do Rzeczypospolitej po II wojnie światowej, no to właśnie pytanie o tożsamość tych terytoriów zadawane w miejscu epicentrum tego sensu, no to jest naprawdę bardzo interesujące i te dyskusje, które dzisiaj rozpoczęły się tutaj, na pewno mają miejsce dokładnie w tym miejscu, których dotyczą. To jest bardzo ciekawe.
2: Czytam sam początek. Bomba. Krótkie życie bomby od początku było marne. Urodzona gdzieś w dalekich fabrykach na wschodzie, wśród chłodu i brzydoty, w halach, gdzie w huku maszyn pracowali wygłodzeni niewolnicy, dorastała w wagonach pociągów i ciemnościach magazynów. Zobaczyła świat tylko raz, tamtego dnia, w styczniowe popołudnie 1945 roku. Ujrzała go z góry, gdy otworzył się brzuch samolotu i gdy została wypchnięta w mroźne powietrze. To była zdumiewająco krótka inicjacja. Miasto z góry wyglądało na struchlałe ze strachu. Próbowało zamaskować się nieudolnie pod dachami przysypanymi śniegiem. Kreski ciemnych ulic dawały niebu jakieś znaki, mętne SOS, chaotyczne i bez konkretnego adresata. Rozłożone na równinie wydawało się kolonią organizmów, szorstkim strupem, dwuwymiarową płaską przestrzenią, która zamarzyła o trójwymiarze i pękła rzeką.
1: To, co Państwo teraz usłyszeliście, to są pierwsze zdania otwierające nową powieść Olgi Tokarczuk. Dziś od tych słów właśnie rozpoczął się festiwal Góry Literatury. Od prezentacji i okładki tytułu tej powieści, ten tytuł brzmi Świata jest za dużo. No i mamy tutaj właśnie, no nie z lotu ptaka, ale z lotu bomby, opisany ten pejzaż, ten krajobraz miejsca, którego dotyczy ta proza, ale oczywiście literatura Olgi Tokarczuk to nie jest jedyny wątek, który tutaj w Zamku Sarny jest poruszany, nie jest to jedyny element programu. Faktycznie, jeżeli chodzi o te gwiazdy literackie, no to aż kipi ta atmosfera przed momentem dosłownie. Katarzyna Hagmajer-Kwiatek, która jest tutaj ze mną, przeprowadziła wywiad z Georgim Gospodinowem, który z publicznością spotka się nie dalej niż za 3 godziny, o 19.45. Tak się składa, że Kasia jest koło mnie. Kasiu, powiedz mi, jak przebiegło twoje spotkanie z Gospodinowem?
3: Jestem przede wszystkim szczęśliwa, że do niego doszło, ponieważ rok temu nie udało się, ale teraz przy okazji premiery zbioru opowiadań I wszystko stało się księżycem mieliśmy okazję porozmawiać między innymi o czasie, który jest tak istotnym elementem wszystkich opowiadań, przy całej prozy Gospodinowa, a także o pewnych tonach apokaliptycznych, które pojawiają się także w tym zbiorze opowiadań. To ta rozmowa, mam nadzieję, że w najbliższych tygodniach znajdą ją Państwo na naszej antenie. Także zachęcam do posłuchania. Dla mnie to było wielkie przeżycie.
1: A wszystkim, którzy są na tych właśnie terytoriach albo planują jeszcze dotrzeć na Zamek Sarny, przypominamy, Georgi Gospodinow spotka się z publicznością o 19.45. Dziś jeszcze w programie bardzo ciekawe wydarzenie, to będzie czytanie opowiadania Wiesława Dymnego, takiego jedno z zapomnianych opowiadań Wiesława Dymnego pod tytułem Podróż na Dziki Zachód w wykonaniu Roberta Więckiewicza. To czeka nas jeszcze dzisiaj na Zamku

0: Sarne.
1: Na co? Zwróciłam uwagę kiedyś
2: Na co się jeszcze szykujesz dzisiaj, Janku?
0: Dzisiaj szykuję się przede wszystkim na Gospodinowa i na Wiesława Dymnego, o czym wspomniałem.
2: Tak.
0: No i oczywiście przygotowujemy dla Państwa takie pogłębione relacje. Będziemy mieć przyjemność poprowadzić stąd audycję już w niedzielę, do niedzieli, czyli jeszcze jutro. Rekomendowałbym Państwu i serdecznie zapraszam na spotkanie o godzinie 12, które otworzy program jutrzejszy. To będzie zwrot ludowy. Oprócz tego z ciekawszych rzeczy będzie 100 lat Marianion, to znaczy będzie to rozmowa poświęcona temu jubileuszowi, spotkanie poświęcone transgresjom. Jednym z gości będzie Marek Bieńczyk, który również będzie gościem naszej audycji o 11. Natomiast wracając trochę do samych źródeł i początku Spiritus Mowę z tego festiwalu, czyli do naszej polskiej noblistki, ona odpowiadając na pytanie o to, skąd właściwie wziął się ten temat, no wydaje się oczywiste, ona od 30 lat mieszka na tak zwanych dawnych ziemiach odzyskanych, ale użyła takiego porównania, takiej metafory, którą zarejestrowaliśmy i oddajmy teraz jej głos. Ona w ten sposób powiedziała o tym, jak ma się relacja mapy do terytorium.
1: Zwróciłam uwagę, kiedy się osiedliłam tutaj 30 kilka lat temu, na to, że te niemieckie mapy lokalne sprzed wojny są strasznie bogate w nazwy. Są tam różne przełęcze, lisie, jeżowate, nie wiem, czerwone, truskawkowe. Jest tam dużo nazw, które pewnie jakoś dokumentowały doświadczenie tych ludzi, którzy tam żyli. I po wojnie, kiedy się pojawiły polskie mapy, ludzie nie rozumieli w ogóle tych nazw. Było też słabe zamieszkanie tych terenów i te mapy są puste. Są tylko podstawowe nazwy miast. Nowa Ruda, Kłodzko, a tutaj wszędzie te wszystkie nazwy, te poetyckie w ogóle opowieści zniknęły z tych map. To też pokazuje, jak bardzo język, który nazywa przestrzeń, współtworzy i przestrzeń, ale w ten sposób też ludzkie życia.
0: Mówiła Olga Tokarczuk, która również będzie jedną z gościń naszej niedzielnej audycji Las Książek o godzinie 11. Połączymy się z Państwem na żywo z Zamku Sarny, a dziś powoli żegnając się i pozdrawiając z Dolnego Śląska, chcę zwrócić Państwa uwagę na długość tego festiwalu. On trwa 2 tygodnie, dziś dopiero zaczyna się tak naprawdę, natomiast program jest bardzo interesujący, zarówno bogaty w koncerty, dziś wystąpi tutaj Ralf Kamiński, no to może zainteresować młodszą część publiczności, ale będzie też na przykład wykonywanie prozy przez aktorów. Będzie Maja Ostaszewska z Olgą Tokarczuk czytały literaturę w takim jakby wspólnym wykonaniu. Będzie wspomniane przeze mnie dzisiaj czytanie Roberta Więckiewicza, więc wiele bardzo ciekawych rzeczy i takich wykonań artystycznych, ale również intelektualnych dyskusji jest przed nami. Nie dalej jak za godzinę i 15 minut, 18:15 na Zamku Sarny rozpocznie się spotkanie Migracje jako sposób na życie, no i może z takim przesłaniem migracji jako sposób na życie, jako punkt wyjścia, dobrze jest zacząć przygodę z festiwalem Góry Literatury w tym roku pod hasłem Terytoria.
2: I to właściwie całe wakacje na Dolnym Śląsku i na ziemi kłodzkiej. Jan Kantyzienko, bardzo Ci dziękuję.
0: Dziękuję,
2: razem
0: pięknie, pozdrawiamy.
2: Z Katarzyną Hagmajer-Kwiatek będą nadawać do Państwa z festiwalu Góry Literatury i też z Zamku Sarny. I w niedzielę być może będą Państwo mogli ich spotkać, bo na niedzielę mamy dla Państwa 3 pojedyncze zaproszenia na cały dzień wydarzeń na Zamku Sarny. 22 645 22 22. Taka wycieczka niedzielna do Ścinawki Górnej. 22 645 i 4 dwójki. Program drugi Polskiego Radia.

0: autopromocja.
1: Mały, duży ekosystem, pełen spotkań, działań, wzajemności, życia, które wymyka się kontroli. Ogrody, ich miejsce w kulturze, towarzyszące im myśli, wątpliwości, obietnice, to one będą tematem naszej najbliższej wspólnej nocnej strefy. A współtworzyć ją będą Państwa opowieści, bo ciekawi mnie, jakie są Państwa ogrody. Muzyka, ludzkie sprawy, tajemnice roślin. We wtorek o 22:30. Hanna Szczęśniak, do usłyszenia.
2: Kto da się namówić na przejażdżkę po Night City? W najbliższej nocnej strefie zanurzymy się w brzmieniowym świecie gry Cyberpunk 2077. Pretekstem jest premiera trzypłytowego wydania winylowego Ścieżki Dźwiękowej. Posłuchamy nowej płyty i spotkamy się z autorami muzyki, która od 5 lat wyznacza rytmy jednego z najbardziej rozpoznawalnych światów współczesnych gier. Do usłyszenia w poniedziałek o 22:30. Krzysztof Dziuba.
3: Dwójka na fali,
4: czyli nowa letnia audycja.
3: A w niej muzyka popołudniowa. Czasem niespieszna, czasem zadumana, a czasem pełna energii.
4: Na słońce, na deszcz, by złapać oddech przed tym, co czeka w drugiej części dnia.
3: Egzotyka, muzyka filmowa, Americana, Lounge Mancini'ego.
4: Soul, surfowe gitary z Kalifornii, Tafel Music, Tropicalia i Bossa z Brazylii.
3: Dwójka na fali.
4: Zapraszamy w każdą niedzielę o 15:00.
3: Mariusz Gradowski
4: i Grzegorz Dąbrowski.
0: Autopromocja.
5: Program drugi już prawie 3 minuty po 17:00.
0: Przegląd prasy zagranicznej.
5: I Tomasz Sajewicz.
6: O tym, że Koreańczycy potrafią promować swoją kulturę, nie muszę przekonywać. Ale żeby południowo-koreański K-pop zachęcał do odwiedzania słynnych europejskich muzeów, o tym pisze w tym tygodniu agencja Yonhap. Koreański superzespół BTS nawiązał współpracę z British Museum, aby promować koreańskie dziedzictwo poprzez program Korea Gallery Trail. Jak być może Państwo słyszeli, najpopularniejszy zespół K-popowy na świecie, BTS, jest obecnie w światowej trasie koncertowej Arirang. Dwa koncerty, które zgromadziły 130 tysięcy fanów tej muzyki, odbyły się w tym tygodniu w Londynie. Na popularności zespołu BTS chciało skorzystać słynne British Museum, które z pomocą menedżerów grupy stworzyło specjalny program, można powiedzieć koreańską ścieżkę zwiedzania.

0: Można wybrać w British Museum do 23 lipca. Wydarzenie prezentuje koreańskie artefakty, które są na stałe eksponowane w londyńskim muzeum, takie jak słoik księżycowy, złote kolczyki i typowe dla koreańskiej architektury ozdobne dachówki, pisze agencja Yonhap. Zwiedzający mogą wziąć udział w kampanii, a jakie jest twoje arirang, aby podzielić się na swoich kontach w mediach społecznościowych artefaktami, które najlepiej pasują do ich życia. Arirang, koreańska piosenka ludowa, to tytuł 5. albumu studyjnego BTS, który ukazał się w marcu. Pozostajemy w Korei Południowej, ale kolejna informacja nie napawa już optymizmem, a powiedziałbym nawet zaskakuje. Niezależna księgarnia, założona przez noblistkę Han Kang w Seulu, po 8 latach istnienia zamknęła swoje podwoje przed czytelnikami, pisze agencja Yonhap. Księgarnia Onul, założona przez Han Kang, przeniosła się do spokojnej dzielnicy Seochon w Seulu 3 lata temu. Miniony wtorek był ostatnim dniem jej działalności. To był niezwykle ważny etap istnienia księgarni, spotkania autorskie, warsztaty ze wspaniałymi gośćmi. Czytamy w oświadczeniu opublikowanym na koncie księgarni w mediach społecznościowych. Istnienie księgarni w tej lokalizacji dobiegło końca. 8 lat po tym, jak w lipcu 2018 roku rozpoczęto przygotowania do jej otwarcia, kiedy i gdzie zostanie ponownie otwarta, nie jest pewne, dodano. Noblistka Han Kang uwielbia księgarnię. Kiedy 8 lat temu powstała jej autorska księgarnia, przyszła noblistka sama dobierała sprzedawane w niej pozycje. W 2021 Han Kang przestała być szefową tego miejsca, a dołączyła do zarządu. W 2024, kiedy Han Kang otrzymała literackiego Nobla, księgarnia musiała tymczasowo zawiesić działalność ze względu na tłumy czytelników, które rozlewały się po spokojnej dzielnicy Seulu. Wiele niewiadomych w artykule agencji Yonhap, a może to po prostu zwiastun nowego rozdziału księgarni prowadzonej przez noblistkę. Japonia, dziennik Mainichi i rekordowe liczby odwiedzających Kioto. Władze miasta poinformowały, że w ubiegłym roku liczba odwiedzających osiągnęła rekordowe 62,5 miliona osób. Po raz pierwszy w historii prowadzenia statystyk liczba turystów przekroczyła 60 milionów. Badania prowadzone od 1958 roku opierają się na szacunkach opartych na wspólnych kryteriach ustalonych przez Japońską Agencję Turystyczną, danych dotyczących podatku od zakwaterowania oraz ankietach. Szacunkowa liczba odwiedzających, rozumiana jako osoby podróżujące do Kioto w celach turystycznych, przekroczyła 50 milionów Japończyków, co stanowi wzrost o prawie 5 milionów w porównaniu z rokiem poprzednim oraz 12,5 miliona obcokrajowców, co stanowi wzrost o prawie 2 miliony osób. Liczba zagranicznych turystów również osiągnęła rekordowy poziom. Pod względem kraju pochodzenia i łącznej liczby odwiedzających najliczniejsze grupy pochodziły z Chin, a następnie ze Stanów Zjednoczonych, Tajwanu, Australii i Korei Południowej. W badaniu satysfakcji, pisze dziennik Mainichi, obejmującym około 6,5 tysiąca odwiedzających główne atrakcje turystyczne, ponad 90% respondentów, zarówno japońskich, jak i zagranicznych, stwierdziło, że jest zadowolonych z podróży do Kioto. Jednak 47% Japończyków i 21% zagranicznych turystów stwierdziło, że mieli pewne rozczarowujące doświadczenia. W obu grupach za największy problem uznano tłok spowodowany zbyt dużą liczbą turystów. Wśród respondentów japońskich częstymi problemami były również złe maniery innych turystów, pewnie zagranicznych, upał i brak publicznych toalet. Zagraniczni turyści najczęściej narzekali zaś na ograniczony czas na zwiedzanie, niedogodności związane z transportem publicznym, w Japonii jest on naprawdę skomplikowany, oraz warunki pogodowe, o tym w tym tygodniu dziennik Mainichi.
1: My też dzisiaj sporo w programie Wybieram Dwójkę mówimy o warunkach pogodowych. Tomasz Sajewicz przeglądał prasę azjatycką, kulturalną. Jest 8 minut po 17. Sięgamy teraz w dwójce po nową płytę Clavecin Concertant Oliviera Fortena i Emanuela Frankenberga. Dwóch klawesynistów, którzy francuską muzykę operową i orkiestrową XVII i XVIII wieku przenoszą do świata dwóch klawesynów. Kompozycje Lilliego, Marais, Rameau, d'Angleberta, Forqueré i Jeana Baptista Lilliego właśnie, którego Chaconne teraz z tej nowej płyty posłuchamy.

0: Chacona z tragédie lyrique Phaéton Jeana Baptista Lilliego, Olivier Fortin i Emmanuel Frankenberg na nowej ich płycie z muzyką francuską. 13 prawie już minut po 17.
1: Gość dwójki.
0: Którego przedstawi Jakub Kukla.
2: Gość doskonale Państwu znany, Łukasz Modelski, dziennikarz radiowy, dziennikarz telewizyjny, autor książek. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Dzisiaj rozmawiamy o Twojej najnowszej książce, Paprykarz z Prodiża, dzieciństwo w kuchni PRL. Mogłoby się wydawać, że po części to jest podróż sentymentalna, ale za wszystkimi sytuacjami, miejscami, potrawami, produktami, sprzętami, które opisujesz, kryją się niedobory. Kryją się puste półki, kryją się wielogodzinne kolejki. Czy to jest opis świata, w którym na wagę złota w zasadzie były kreatywność i improwizacja?
4: To jest książka nostalgiczna oczywiście, dlatego że w tych trudnych czasach wypadło mi być dzieckiem, no i dziecko poza tym, że nie wybiera

0: momentu, w którym się rodzi, no to zazwyczaj dobrze, kiedy podrośnie, wspomina swoje dzieciństwo. Więc ja też muszę je wspominać dobrze. No ale z drugiej strony w dobie jakiegoś trwającego wciąż i bez przerwy szaleństwa, nostalgii w rodzaju mitotwórczej szynki jak Zagierka, czy jakichś wędlin jak w PRL-u, przedziwnych haseł, trzeba jednak przez chwilę sobie przypomnieć, bo mało pamiętamy, przypomnieć, że to była jednak epoka, w której walczyliśmy o przetrwanie i im bliżej było jej końca, tym ta walka, jak wiadomo, się zaostrzała. Im bliżej roku 89, tym bardziej nic nie było. No potem były reformy Wilczka gdzieś w drugiej połowie lat 80., które pozwoliły na jakieś wejście prywatnej inicjatywy na pewnych zasadach. No ale przecież nasi rodzice czy nasi dziadkowie gro czasu poświęcali po prostu na zdobywanie jedzenia. Dzisiaj bardzo trudno jakoś to powiedzieć i bardzo trudno w to uwierzyć, ale dokładnie tym się zajmowali.
1: Rozmawiamy dzisiaj jak dziecko PRL-u z dzieckiem PRL-u, bo to jest czas, który ja również pamiętam. Gdyby w tamtym czasie na wyciągnięcie ręki były pomarańcze czy inne cytrusy albo oliwki, to chyba tak dobrze nie zapamiętałbyś tych sytuacji, kiedy zostałeś po raz pierwszy poczęstowany i pomarańczą właśnie i oliwkami, prawda?
0: No, to były rzeczy z innego świata. Książka w ogóle pierwotnie była pomyślana z tytułem Na wschód od Edenu, dlatego, że ten Eden, no, zaczynał się na zachodzie, właściwie już w NRD poniekąd. Natomiast, no, pomarańcze były zupełnie nie do dostania. I była taka sytuacja, to prawda, w której w największej tajemnicy kolega w czasie przerwy w podstawówce zabrał mnie gdzieś do opustoszałej jeszcze stołówki i tam wyjął z tornistra pomarańcze i tą pomarańczą się ze mną podzielił. Było to wstrząsające zupełnie dla mnie przeżycie. No naprawdę tych pomarańczy nie było i traktowaliśmy to jako, no, jako nie wiadomo co. I kiedy moi sąsiedzi, no bo wtedy stosunki sąsiedzkie były jeszcze chyba przedwojenne, takie były. Ludzie się znali w domu, czy w bloku, czy w kamienicy i wiedzieli, jak się nazywają sąsiedzi, ile mają dzieci, co te dzieci robią. No tak się żyło i sąsiedzi sobie pomagali nawzajem, nie tylko w sprawie szczypty soli czy szklanki cukru, no ale pomagali sobie w ogóle. No i dzieci sąsiadów wydawały w domu po pierwszej komunii przyjęcie i tam pierwszy raz widziałem ananasa, ponieważ z jakichś przyczyn udało im się tego ananasa pozyskać. Nie wiem jak, może na słynnym bazarze na Polnej, nie wiem. No w każdym razie ten ananas stał tam jako ozdoba stołu i wszyscy mieli na niego ochotę, ale niestety nikt nie umiał go obrać, czy sprawić, czy jakoś się do niego dostać. W związku z tym nie zjedliśmy tego ananasa, bo nikt nie chciał się kompromitować. No to rzeczywiście takie rzeczy się pamięta.
1: Ananas na kotlecie zresztą przetrwał dość długo w polskiej kuchni, podobnie jak i serki topione, o których wspominasz w książce, ale są tam też sprzęty, takie, które z dzisiejszej perspektywy mogą wydawać się zaskakujące. Dlaczego tak istotny, tak ważny, tak cenny był Prodisz?
0: Jeżeli byśmy powiedzieli, że Prodisz był airfryerem tamtej epoki, nie byłoby w tym przesady, dlatego że w gruncie rzeczy działanie podobne, może minus wiatrak, ale Prodisz był bardzo wygodnym, uniwersalnym sprzętem, moja mama do dzisiaj używa, sprzętem, w którym można było zrobić zarówno ciasto, jak i mięso, jak i zupę, uwaga, było to po prostu naczynie, które elektryczne, które grzało, no wprawdzie tylko od góry w tych starszych modelach, no ale grzało i było zamknięte, więc wytwarzało jakie takie ciśnienie tam w środku i było urządzeniem stworzonym do duszenia po prostu. No to wspaniale się tam dusiło i jak wiadomo przy długotrwałym duszeniu w nie bardzo wysokich temperaturach, no bo Prodisz osiągał wysokie temperatury, ale nie były to temperatury 250 stopni, czas tam grał rolę, no po prostu z takiej obróbki wychodzi bardzo dobre, nawet jak się nie umie gotować.

0: To było urządzenie, które pozwalało ugotować nawet niegotującym, a z czasem te ostatnie prodiże jakoś tak już były sprytnie robione, że grzały od góry i od dołu. No to było zupełnie niewiarygodne, dlatego że często ciasta robione w starych prodiżach, osobliwie biszkopty, były od góry, bo góra grzała, trochę przypalone, a dołem takie, no, z takim lekkim zakalcem. A potem już w tych prodiżach deluxe to się trochę zmieniło. No, prodiż był absolutnie podstawowym sprzętem, zwłaszcza w tych domach, w których nie było piekarników. Takich domów było całkiem sporo. Ja pamiętam jeszcze domy, w których nie było kuchni gazowych, tylko były kuchnie węglowe. No to w ogóle już prodisz wtedy był naprawdę czymś niezwykle użytecznym.
1: Są też inne urządzenia, na przykład grzałki elektryczne, które mnie zawsze przerażały. Zresztą, gdyby spojrzeć na dzisiejsze przepisy, to okazałoby się, że używanie tego rodzaju sprzętu to było więcej niż brawura. Ale są też termosy i to może być o tyle zaskakujące, że one wprawdzie dziś też są w użyciu, pojawiają się bardzo modne kubki termiczne, ale dziś chyba już się lodów w termosach nie nosi, prawda?
0: Termos był podstawowym naczyniem, którego w każdym domu w PRL-u chyba nie mogło zabraknąć. Były domy, jak mój na przykład, gdzie było kilka termosów. Pamiętajmy, że one miały taki dosyć delikatny szklany wkład, który się tłukł i grzechotał i trzeba było wtedy kupować nowy termos. No ale po pierwsze epoka niosła ze sobą jakiś zwyczaj, nie wiem, czy rosyjski, czy przedwojenny, choć raczej powiedziałbym, że chyba rosyjski, zwyczaj bezustannego picia herbaty. I nie mogę tego zrozumieć, ale tej herbaty pito może i właściwie wyruszenie gdzieś w jakąś podróż bez możliwości picia herbaty było nie do pomyślenia dla mojej mamy. Na przykład to było zupełnie niemożliwe. No to ona wszędzie woziła grzałkę, wiadomo. Termos to jest gorąca woda. No a jak gorąca woda, to pewnie i gorąca herbata. Można ją było zabrać do termosu i zawsze ją przy sobie mieć. Niezrozumiała dla mnie potrzeba zupełnie. Natomiast lody, no tak, kupowanie lodów i pakowanie ich do termosu, żeby zabrać do domu, należało do takiego porządku czynności luksusowych, tak mi się wydaje. Te lody można było przenieść, one się nie rozpuszczały, że ten termos to nie tylko na gorącą wodę, ale też na coś zimnego. To niewiarygodne zupełnie było, więc ta luksusowość lodów z termosu, bo to też przecież niecodziennie się chodziło z termosem po lody, zapadła mi w pamięć jako coś szczególnego. Nawiasem mówiąc, te lody były przecież na przeciwnym zupełnie biegunie temperatury niż ta herbata i było to dla mnie w ogóle jakieś przekroczenie, że można też z tego termosu jeść lody. No tak, to było coś godne zapamiętania.
1: Wspomniałeś o podróżach i o tych produktach, które Polakom w podróżach towarzyszyły. Pojawiało się zazwyczaj jajko na twardo i te nieszczęsne pomidory rozgniatane w czasie podróży. Ale pójdźmy dalej, porozmawiajmy o napojach. Dlaczego, jeśli nie rewolucją, to jakimś przełomem, a na pewno olśnieniem był ptyś?
0: Ja pamiętam moment, kiedy ptyś się pojawił. To było wstrząsające zupełnie. To było coś niezwykłego, że się pojawił taki ptyś, polski napój, w butelkach takich, w jakich była mazowszanka, że to był napój pomarańczowy, słodki, gazowany, że nie miał smaku oranżady, która oczywiście wszędzie była. No, wszędzie była to też przesada, bo jak przychodziło lato, to oczywiście nigdzie jej nie było. No, ale powiedzmy, smak oranżady był znany. Ptyś miał zagraniczny smak. To była mirinda. Smak mirindy w ogóle był mi znany, ponieważ jeździłem z babcią na ferie do Kazimierza Dolnego i tam w Kazimierzu była istniejąca do dzisiaj zresztą knajpa jedna, gdzie z jakichś przyczyn była mirinda. I dzięki temu poznałem mirindę jeszcze nim poznałem smak ptysia. I ten ptyś natychmiast stał się dla mnie polską Mirindą, bo naprawdę nie było niczego podobnego. Były niegazowane napoje, dzieci lubią gazowane, wiadomo. Były niegazowane napoje, takie gdzieś ocierające się o jakąś zdrowotność. Słynne jabłko mięta, połączenie znane w dzieciństwie. Były te oranżady. Była mazowszana.

0: No, ale Mazowszanka właściwie nie była aż tak istotna, ponieważ żyliśmy w krainie syfonów i autosyfonów i nabojów do tych autosyfonów i wody sodowej. Natomiast no, Ptyś był czymś, czego wcześniej nie było po prostu i był wstrząsający, był ważniejszy na pewno niż Polo Kokta.
1: Wspomniałeś o syfonach, a mnie przypomina się jeszcze inne urządzenia na S, czyli saturator. Czy wracając do czasów dzieciństwa, młodości, pisząc tę książkę, nie miałeś czasem wrażenia, że tych kilka dekad, które minęło od tamtego czasu, to jest niemal zwrot kopernikański, bo wtedy działy się rzeczy, które dziś byłyby nie do wyobrażenia. Picie z jednej szklanki, często przymocowanej łańcuszkiem do maszyny.
0: Picie z jednej szklanki przez setki konsumentów. To niewiarygodne. I potencjalne patogeny, które tam na brzegu tej szklanki zostawały, jedynie opłukiwano w takie fontanience wody. To było niezwykłe, jak sobie wówczas ufaliśmy. Ale też to jest cały czas ta sama historia. To jest cały czas historia o tym, że nic nie było. I to niebycie niczego zmuszało nas do posuwania się do życia na krawędzi i do kupowania dzieciom wody z sokiem. I ta woda z sokiem, zdrowi i chorzy w sobie mieli, zostawały na tych szklankach. Jedno, co trzeba powiedzieć rzeczywiście, to fakt, że wraz właściwie z PRL-em, no z pewnym poślizgiem, ale że wraz z PRL-em zniknęły masowe zatrucia salmonellą. Być może ma to związek też z tym, że zaczęliśmy pić z osobnych naczyń, ale salmonella była takim, no właściwie towarzyszem mojego dzieciństwa. To co chwila masowe zatrucia salmonellą, zamykane ośrodki wczasowe, podawano to w radiu i w telewizji także czasami. No salmonella nam towarzyszyła po prostu.
1: Poligonem żywieniowym bywały też przydworcowe bary. Doświadczyłeś tego na własnej skórze?
0: Doświadczyłem, to prawda. No, przydworcowe bary były przede wszystkim ostoją piwoszy, dlatego że bar dworcowy równa się piwo, nawet w czasach, w których już piwa nigdzie nie było, to było ono po pierwsze w warsie, w wagonach restauracyjnych PKP, a po drugie w dworcowych barach. I wielu w poszukiwaniu tego piwa udawało się do barów dworcowych i już tam by tak rzecz zostawało. W związku z tym, kiedy dziecko takie jak ja gdzieś z rodzicami jechało, no to rodzice w ostateczności korzystali z baru dworcowego, dlatego że był on knajpą piwną i było tam mnóstwo ludzi przychodzących tam tylko po to, żeby pić to piwo bez przerwy, zresztą w bardzo przyjemnych, takich ordynarnych, ale mających swój urok kuflach. Natomiast no, bar dworcowy to są też potrawy obiegowe, dworcowe w Polsce. Poza garmarzem, czyli poza tym, co było w ladach chłodniczych, w lepszych czasach galaretka z nóżek, w gorszych czasach jajko z majonezem, zazwyczaj sałatka jarzynowa z takim właśnie żółknącym majonezem, ponieważ majonezu nie szczędzono w PRL-u, ale też takimi obiegowymi daniami ciepłymi była fasolka po bretońsku, która była wszędzie. W każdym barze, w każdym wagonie restauracyjnym, w każdym schronisku górskim była fasolka po bretońsku. Przeróżne wariacje na temat tego, co można zrobić z fasoli i z jakiegoś no, ocierającego się mięso, sosu i kiełbasy, powiedzmy to jakoś tak. No i flaki. I flaki też były takim elementem dań bufetowych, bufetów dworcowych, zazwyczaj przysypane tonami majeranku, więc nie można było ostatecznie zdecydować, jaki ten smak tych flaków był, ale zdarzało mi się je jadać, dlatego że nie było chyba nic innego. Osobliwie dworce autobusowe miały taki

0: trudny charakter. One były znacznie gorsze niż restauracje czy bary dworcowe, kolejowe. Flaki najczęściej były taką majerankowo-tłuszczową pulpą z pewnymi elementami flaków w środku. Pamiętam ten smak. Nie chorowałem potem tyle dobrego.
1: Flaki raz rzadkie, innym razem gęste, na szczęście zazwyczaj bardzo majerankowe. Czy kulinaria, czy jedzenie w tamtym czasie też bywało polityczne? Bo wspominasz na przykład o kutii, która nie zawsze była dobrze widziana jako echo Polski przedwojennej, jako echo polskich kresów.
0: No tak, no kutia zniknęła z PRL-u. Pojawiły się przeróżne rzeczy przecież w menu wigilijnym. Tajemnicze 12 dań się pojawiło, których nigdy nie było w Polsce wcześniej. Nie wiadomo w ogóle skąd to się wzięło. Stworzono jakiś taki kanon w ogóle wigilijny. To ciekawe, dlatego że kanon wigilijny, ten, w którym my dzisiaj żyjemy, jest kanonem tak jak zespół Mazowsze, albo Chłopskie Jadło, no to jest taki kanon gdzieś tam oparty na pewnym wyobrażeniu na temat tego, jak wyglądała chłopska czy wiejska wigilia. No to te wszystkie 12 dań, te wszystkie kapusty z grochem, to jest, no ta kapusta z grochem to jest prawda oczywiście, no ale też, no nie można powiedzieć, żeby polska wigilia opowiadała o jakiejś wigilii naprawdę chłopskiej, a nie chłopska nie mogła być. To nie był czas na podawanie wielu rodzajów ryb, na szczupaki, na jesiotry. Nie, to był czas, w którym zredukowano nas do karpia. Nie mam nic przeciwko karpiowi, to bardzo szlachetna ryba i dobrze, że została. Przecież tego karpia też mogło nie być. Ale konstrukt taki wigilijny, do którego my się dzisiaj odwołujemy, jest raczej konstruktem PRL-owskim. A kutii nie mogło być, no bo przecież na zachód od Bugu tej kutii właściwie nie było. No więc o tym, że są jakieś domy, gdzie się je kutie, u nas akurat się jej nie jadało, bo my nie jesteśmy genetycznie zza Buga, no to dowiedziałem się już, pamiętam, stosunkowo późno, że się robi tę kutię. Więc nigdy w żadnych programach, w żadnych poradnikach, w żadnych telewizjach, w żadnych gazetach nie mówiło się o kutii na Wigilię.
1: My też dzisiaj o wielu elementach twojej książki nie wspomnieliśmy, a ta książka układa się w jednak momentami bardzo wzruszającą historię, nawet jeśli opowiada o czasach w dużej mierze pozbawionych sentymentów. To na koniec, czy wspomnieniom z dzieciństwa i pisaniu tej książki towarzyszyło takie przekonanie, że jednak sporo ciebie, nas, przedstawicieli konkretnej generacji ominęło, czy może jednak takie przeświadczenie, że mimo wszystko to jednak był czas interesujący?
0: Dobrze się wspomina dzieciństwo, wiadomo. Nie rezygnuje się z tych wspomnień, nawet jeżeli dotyczą niedoboru. Nie wiem wprawdzie, co jest interesującego w takiej konstrukcji, jaką były na przykład parówki po kanadyjsku, czyli parówka rozkrojona, do tej parówki się wkładało ser, w wersji super deluxe owijało się to plastrem boczku i smażyło i było to danie uchodzące za eleganckie i podejmowano gości czymś takim. Nie wiem, czy to jest interesujące. Notuję to z, powiedzmy, z kronikarskiego obowiązku, dlatego że wtedy te parówki po kanadyjsku były dookoła i też muszę ze wstydem powiedzieć, że wspaniale smakowały, ale pewnie gdyby nas lepiej i piękniej kuszono, to byśmy jadali lepiej, tak jak jadało się na przykład na wczasach w bratniej Bułgarii, której świeżość produktów, jakość mięsa, podejście do tego, jak można grillować, było dla mnie dziecka bardzo mało kilkunastoletniego, objawieniem zupełnie. To było niezwykłe, więc no, także w obozie socjalistycznym bywało karmiono lepiej.
1: A jak było tu? Kilkadziesiąt lat temu mogą państwo się przekonać albo mogą sobie państwo przypomnieć, sięgając do książki Paprykarz z Prodigy, dzieciństwo w kuchni PRL. Łukasz Modelski, dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję.
1: Jakub Kukla, do usłyszenia.

0: Imprompti Esdur Franciszka Schuberta w nagraniu Alfreda Brendla. To jest program Wybieram Dwójkę. Adam Suprynowicz przed mikrofonem wciąż jeszcze do 18. A w studiu gość, który prowadził ten program wiele lat, Bartosz Panek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Adamie. Dzień dobry Państwu.
0: Obecnie redaktor naczelny Studia Reportażu Polskiego Radia i drugi gość, który nie prowadził tej audycji, ale witamy serdecznie, Adam Rębacz, kierownik działu edukacji Muzeum Historii Polski.
2: Dzień dobry.
0: Chociaż nie żyjemy w jakichś szczególnie stabilnych warunkach klimatycznych i one się stają coraz mniej stabilne z roku na rok, to lubimy latem pod chmurką sobie obejrzeć film, posłuchać muzyki, zobaczyć spektakl. Można też będzie posłuchać reportaży, bo o tym jest właśnie wydarzenie Radio z Widokiem. A widok będzie na co?
2: Adamie. Na park. Zapraszamy do parku edukacyjnego na Cytadeli Warszawskiej. Muzeum Historii Polski razem z Polskim Radiem przygotowuje wyjątkowe, moim zdaniem, wydarzenie, bo robimy to w takim składzie i w tym miejscu pierwszy raz. Radio z Widokiem to okoliczność, możliwość wieczornego posłuchania na leżaku z kocykiem, jeśli będzie taka konieczność. I wśród zieleni, pod gołym niebem, mam nadzieję, że będą gwiazdy, najlepszych materiałów radiowych, reportaży, audycji Polskiego Radia, jakie udało nam się, myślę, że jest bardzo dużo, ale wybraliśmy wyjątkowe perełki.
0: Czyli będą gwiazdy reportażu też.
1: No to będą na pewno dźwięki premium, tak je sobie nazywam roboczo. A widok pewnie też na zachodzące słońce uda nam się złapać. No ale przede wszystkim widok, myślę, w głąb siebie. Nie chcę aż tak daleko interpretować tego, co goście tego wydarzenia, uczestnicy, słuchacze zrobią z tymi dźwiękami, które zaserwujemy, ale widok na pewno w historię, w to, jak ona była opowiadana kiedyś przez Polskie Radio, również w latach propagandy. No, to jest bardzo poważny zasób radiowego archiwum. Długi XX wiek zdominowany przez lata Polski Ludowej, ale też jak we współczesnym reportażu radiowym, reportażu dźwiękowym, różne historie są opowiadane.
0: To są dwa wydarzenia, 15 lipca i 12 sierpnia. 15 lipca mamy rocznicę bitwy pod Grunwaldem. Wtedy jeszcze Polskie Radio nie nagrywało niczego, ale też są inne preteksty.
1: No, bitwa pod Grunwaldem jest, wydaje mi się, takim wydarzeniem z naszej nie tylko polskiej, bo też europejskiej, polsko-litewsko pruskiej, krzyżackiej historii, o którym nie sposób nie pamiętać, wydaje mi się, jeśli skończyło się polską szkołę. To jest taki jeden z ważniejszych punktów odniesienia dla nas wszystkich. Można by rzec, wydarzenie, które łączy, bez względu na to, jaką pamięć niesie za sobą. No i takie wydarzenie, obok którego nie chcieliśmy przejść obojętnie, planując nasze pierwsze spotkanie właśnie na połowę lipca, wyznaczając je na 15 dzień tego miesiąca.
2: Tak jest, więc bitwa pod Grunwaldem będzie obecna na naszym wieczorze, podczas naszego wieczoru.
0: W jaki sposób?
1: W latach 60., w roku 1960, kiedy przypadła 550. rocznica bitwy pod Grunwaldem, odbył się ogólnopolski zlot młodzieży na polach grunwaldzkich. On trwał dobry tydzień, a może nawet i nieco dłużej. I Polskie Radio wtedy bardzo skrupulatnie relacjonowało każdy dzień tego zlotu. On miał szalenie propagandowy wymiar. Natomiast w tych nagraniach, liczących kilka dobrych godzin, tych, które zachowały się w archiwum Polskiego Radia, jest też naprawdę sporo sensownych, biorę to w cudzysłów, ale no takich nieoficjalnych, nie propagandowych, nie urzędowo nawet, czy deklaratywnie pokazywanych fragmentów codziennego życia, takiej zwykłej radości młodych ludzi, którzy przyjeżdżają z różnych stron Polski i spotykają się akurat z tej okazji. Ale dużo jest tam codziennego życia i dużo jest też scen, które chętnie, myślę, gdybyśmy

0: my współcześni wtedy tam się znaleźli, zarejestrowalibyśmy i umieścili w reportażach, które mogłyby powstać na podstawie właśnie tych nagrań.
1: Czyli będziemy nurkować w archiwalia trochę, ale będziemy, z tego co widzę i czytam na stronie, wydarzenia będą podzielone na dwie części. I że w drugiej części będą słuchacze jeszcze mieli jakiś wpływ na to, czego słuchają.
0: No to jest, myślę, dość istotny element. Jest tutaj, jest tu wpisana pewna sprawczość samych uczestników.
2: Tak, bo możemy też powiedzieć, w jaki sposób to się będzie odbywało. Już mówiłem o leżakach, ale każdy też dostanie słuchawki. I to materiał będziemy odtwarzać, no ja to nazywam takim systemem silent disco, czyli będą dwa kanały. Właśnie ten materiał o Grunwaldzie będzie, powiedzmy sobie, obowiązkowy, ponieważ będzie otwierający i dla wszystkich, a później będzie można już wybierać materiały. Wszyscy, którzy przyjdą do nas słuchać, dostaną program i będą mogli wybrać sobie równolegle dwa kanały, będą nadawały materiały.
1: To brzmi bardzo interesująco, bo to brzmi jak takie zupełnie nowe podejście do traktowania tych archiwaliów. Nie wiem, czy nie przesadzam, ale powiedzcie panowie, jak
0: no, o tym dla myślicie. Mnie te archiwalia są dokumentami już w tym momencie, dźwiękowymi dokumentami życia społecznego, mówiąc najszerzej, politycznego jak najbardziej, co też było widać na podczas dużego spektaklu Wiek Radia, który zresztą miał premierę w Muzeum Historii Polski jesienią ubiegłego roku. No to jeśli już o tym mówię, to przypomnijmy państwu, naszym słuchaczom i słuchaczkom, że wciąż mogą państwo głosować na ten spektakl w plebiscycie Wydarzenie Historyczne Roku. Plebiscyt Polskie Radio.pl między innymi. To jest taki link, który państwa skieruje na właściwą stronę, na której można oddać głos. No ale te lata, które upłynęły od momentu nagrania, zmontowania pierwszej emisji tych archiwalnych już w tym momencie dźwięków, pokazują nam wartość tamtych nagrań. To są bardzo często jedyne albo jedne z nielicznych, i nie odnoszę tylko tego sformułowania do nagrań z roku 60. z pól grunwaldzkich, jedne z nielicznych dokumentów, śladów, źródeł, które odnoszą nas do jakiegoś wydarzenia. I to jest niezwykle cenne w tym, czym Polskie Radio może się chwalić, chwali się i korzysta właśnie z tego zasobu zgromadzonego zresztą w tym budynku, w którym teraz jesteśmy, z którego do państwa mówimy.
1: Przy Alei Niepodległości.
2: A dla mnie cenne jest nie tylko ten materiał unikatowy, ale właśnie okoliczności, czyli bliskość natury. Czyli zapraszamy państwa na trawnik Muzeum Historii Polski, do parku, wśród drzew, gdzie jest zielono, cicho, bezpiecznie. Będzie to wieczór, zachód słońca i do tego właśnie historia, nie tylko grunwaldzka, również codzienność PRL-u. W postaci tych dźwięków.
1: 15 lipca i 12 sierpnia o 19:00. A czy Muzeum Historii Polski w swoich wystawach przewiduje również wykorzystanie takich dźwiękowych archiwaliów?
2: Tak. To jeszcze tylko powiem, że wejściówki można pobrać bezpłatne z naszej strony uschp.pl. Zapraszamy też na spacery w czasie wakacji. Jest lato, przygotowujemy wystawę, która się będzie nazywała Za czym kolejka ta stoi? PRL w muzycznym zwierciadle. To będzie wystawa o muzyce, również o radiu, o kabarecie, ale też o propagandzie, o cenzurze już od 3 września. Zapraszamy na Cytadelę.
1: Bardzo dziękuję. Zapraszał Adam Rębacz, kierownik działu edukacji Muzeum Historii Polski. Opowiadał też o tych najnowszych wydarzeniach Bartosz Panek, redaktor naczelny Studia Reportażu Polskiego Radia. Bardzo dziękuję za wizytę w programie Wybieram Dwójkę.
0: Dziękujemy.
2: Dzięki.

0: to Piwa, Joanna Hoana, Ambrosio Dalce, Rolf Lislewant, Marco Ambrosini i Dawid Majoral. Program drugi jest za 10 minut 18.
1: Halo, halo! Uwaga, uwaga!
2: Mówi Radio Wolna Europa.
3: Wolne słowo. Wolna Europa. Zaprasza Andrzej Mietkowski.
4: Edward Raczyński, przed wojną ambasador RP w Londynie, po wojnie prezydent na uchodźstwie. Zmarł w 93 roku, w tym miesiącu rocznica. Po jego śmierci przypominano w BBC i Wolnej Europie najważniejsze zasługi. Nagranie historyczne w dniu 7 września 1939 roku, kiedy inaugurował sekcję polską Radia Londyn.
5: Cieszę się, że z okazji otwarcia polskich audycji w brytyjskim radio w Londynie mogę przemówić do was, drodzy rodacy. Polska, napadnięta przez wroga, stawia bohaterski opór wojskom najeźdźcy, budząc podziw i najgłębsze uczucia sympatii całego świata. Uczucia te wyrażają się nie tylko w słowach, lecz w realnych czynach. Na zachodnim froncie, podobnie jak na rubieżach Polski, rozgorzała walka w imię zasad wolności i sprawiedliwości, których Polska broniła w swej polityce zagranicznej lat ostatnich i którym nie sprzeniewierzyła się w ciągu swej historii. Napaść dokonana przez Niemcy przeciwko Polsce stała się sygnałem do nowej wojny europejskiej.
4: Z Edwardem Raczyńskim w emigracyjnym Londynie blisko współpracował lider polskich socjalistów na uchodźstwie Adam Ciołkosz. Tymi słowami wdowa po nim, sędziwa Lidia Ciołkoszowa, czołowa działaczka PPS, wspominała prezydenta.
6: Wyrazem charakteru prezydenta dla mnie, to co go cechowało w moich oczach najbardziej, była tolerancja najwyższej klasy wobec ludzi innych poglądów, gdzie jedyną granicą mogłyby być tylko przekonanie, że te obce mu poglądy są niebezpieczeństwem dla Polski. Każda jego wypowiedź była świadectwem wielkiej inteligencji i mądrości męża stanu, osiągniętej w przeprawach, które decydowały o bycie lub niebycie naszego narodu.
4: Historyk i publicysta, w 93 roku ambasador w Wiedniu, profesor Władysław Bartoszewski, tak charakteryzował osobowość prezydenta Raczyńskiego z perspektywy 26 lat znajomości i przyjaźni.
7: Kiedy poznałem pana Edwarda Raczyńskiego wiosną 1966 roku, był on dla mnie już postacią należącą do historii Polski, do najnowszych dziejów Polski, szczególnie do tego rozdziału dziejów, który był związany z walką o niepodległość polityczną, o niezawisłość duchową Polski, ale był zarazem dla mnie przedstawicielem tego niezwykłego pochodzenia Polaków, którzy w służbie Rzeczypospolitej między 1918 a 1945 w kraju i na obczyźnie zrobili szczególnie dużo. Uderzyła mnie jego wielka kultura wewnętrzna, jego skromność, jego powściągliwość w ocenie własnej osoby, jego ogromny umiar w krytyce, jego chęć doszukiwania się dobrej woli u ludzi, z którymi musiał współdziałać społecznie czy politycznie. Uderzało mnie też, co było nieczęste u Polaków żyjących kilkadziesiąt lat poza Polską, ogromnie rozległe widzenie spraw polskich, spraw, które się działy nad Wisłą i dobra orientacja w nich, ale również rozum, spokój w ocenie.
4: Redaktor paryskiej kultury Jerzy Giedroyć mówił, że prezydent Raczyński był postacią wyjątkową.
8: To był, jak Francuzi określają, grand commis de l'État.

0: człowiek, który całe swoje życie poświęcił pracy państwowej, jest niesłychanym poświęceniem osobistym i majątkowym zresztą, dlatego że jak wiadomo, prawda, Rogalin i wszystkie rzeczy zapisał, stworzył fundację i zapisał, prawda, krajowi. Ale przede wszystkim cechowała go, prawda, bardzo wielka obiektywność i doskonała znajomość spraw międzynarodowych. Jest to wzór niestety nienaśladowany.
1: Był zarówno najstarszym, jak i najdłużej żyjącym, niemal 102 lata, prezydentem Rzeczpospolitej. Ostatnim przesłaniem tego wielkiego Polaka były słowa: nie zmarnujcie niepodległości.
2: Tak wspomnieniowo i archiwalnie ułożyła nam się druga godzina programu Wybieram Dwójkę, który przygotowała Beata Stylińska, realizował Michał Jakubik, który z Państwem pozostaje na cały dzisiejszy wieczór. Muzyką oprawiła Klaudia Baranowska. Mówił Adam Suprynowicz, za chwilę jazzowy klub Dwójki Live i Roch Siciński, a teraz grają jeszcze Jean-Guyen Keras i Akademie für Alte Musik Berlin pod kierunkiem Georga Kalweita, fragment koncertu wiolonczelowego Hamol Antonia Vivaldiego. Dobrego wieczoru.

0: Autopromocja.
1: Artyści cyklu Z klasyką przez Polskę podróżują także w wakacje. Dlatego w najbliższą sobotę zapraszamy do studia imienia Władysława Szpilmana na spotkanie z Face to Face, czyli duetem znakomitych akordeonistów, Pawłem Janasem i Bartoszem Kołsutem. Zaczniemy jak trzeba od

0: Bacha, a skończymy w filmowych okolicach słuchając muzyki Hansa Zimmera czy Ennio Morricone. Jeśli chcieliby Państwo spotkać się z nami face to face, wystarczy mailowo zarezerwować wejściówkę pod adresem koncertydwojki@polskieradio.pl. A tych, którzy nie mogą do nas dołączyć osobiście, zapraszamy na transmisję w sobotę 11 lipca o 17. Do zobaczenia, do usłyszenia. Agata Kwiecińska.
1: Autopromocja.
2: Tu program drugi Polskiego Radia, minęła 18.

Piotr Siciński, witam Państwa. Rozpoczynamy weekend. Na naszej antenie, jak zawsze, jazzem rozpoczynamy weekend w wydaniu koncertowym. Co przygotowaliśmy tym razem? Będzie to podróż do przeszłości, chociaż nie będzie to przeszłość odległa. Już tłumaczę. W tym roku największe targi jazzowe, czyli odbywające się w Niemczech wydarzenie pod nazwą Jazz Ahead, obchodziło 20-lecie. Relacjonowałem Państwu z Bremy to, co działo się podczas jubileuszowej edycji, ale wraz z końcem targów nie kończy się świętowanie tej dwudziestki. Dorobek tych 20 lat to przede wszystkim masa muzyki zarejestrowanej przez kolegów z Radio Bremen. Organizatorzy zdecydowali, by w związku z jubileuszem podzielić się wybranymi koncertami z poprzednich edycji. Jak zawsze są to krótkie występy, tak zwane showcase'owe, około pół godziny. A zatem dziś wybrałem dla Państwa dwa koncerty, jednocześnie bardzo do siebie podobne i bardzo od siebie różne. Mamy tu dwa tria. Oba takie same, to znaczy na froncie gitara, a za nią bas i perkusja. Jednak jeden zespół jest amerykański, a drugi skandynawski. Pierwszemu przewodzi gitarzysta, drugiemu gitarzystka. To odpowiednio Julian Lasz i Hedvig Molestad. Mamy tu zupełnie inną energię, ekspresję, inny pomysł na muzykę, ale wciąż to wszystko mieści się w kategorii muzyka jazzowa. Zaczynamy od Juliana Lasza, to był rok 2017 i właściwie imponujące jest to, jak zaczął swój showcase'owy występ ten amerykański gitarzysta. Na targach, na których wszyscy uczestnicy chcą skupić na sobie uwagę, zainteresować promotorów, może i zaimponować czy popisać się, bo i tak przecież bywa, Julian Lasz zaczął bardzo spokojnie i absolutnie bez popisów. Pierwsze dwa utwory przed nami to Nocturne Spike'a Jonesa i Atlantic Limited. To już kompozycja lidera.

0: That's Eric Dube on the drum. Mr. Jorge Roeder on the bass.
1: Julian Lasz wymienił kolegów z zespołu, Eric Dube na bębnach i Jorge Roeder na basie. Fascynujące, jak wielu gitarzystów słychać w grze samego Juliana Lasza. Tak jakby jego autorski język jeszcze się klarował w 2017 roku, jakby silne wpływy, przede wszystkim frizelowskie, ale nie tylko, jakby one przeważały. Jest to jednak kawał świetnego grania i co więcej, czuć w nim dobrą zabawę samych instrumentalistów. Każdemu można życzyć takiego, mówiąc kolokwialnie, luzu scenicznego, zupełnie wolnego od napięć muzykowania. Może jednak, żeby taki luz mieć, tak się czuć na scenie, to trzeba na niej być od dziecka, jak w wypadku tego artysty. Już po tej krótkiej, pierwszej dawce muzyki słychać, że to na wskroś amerykański jazz. Zderzymy go z muzyką norweskiej gwiazdy gitary, ale to w drugiej części audycji, bo trio Juliana Lasza dopiero się rozkręca. I to dosłownie, bo teraz będzie już trochę dynamiczniej. Przed nami The Rumble, następnie Henry oraz Persian Rag, a na koniec Ryland, mój faworyt. Julian Lasz, trio.

Thank you.

Zasłużone brawa dla zespołu. Zespołu w składzie Julian Lasz, gitara i zdecydowana większość kompozycji. Jorge Röder, kontrabas, Eric Dub, perkusja. Słuchają Państwo koncertowego wydania jazzowego klubu Dwójki. Dziś zestawiamy ze sobą dwa krótkie występy z targów Jazz Ahead w Bremie. Ten pierwszy już za nami, to był 2017 rok i amerykański nastrój na niemieckich targach. Teraz przeniesiemy się do 2019 roku i oddamy antenę norweskiej gitarzystce Hedvig Mollestad, która reprezentuje znacznie mniej subtelne, a bardziej, powiedzmy, rockowe, progresywno-rockowe podejście do tematu i brzmienia. Oczywiście nadal mieszczące się w szufladce z napisem jazz. Celowo wybrałem dziś tak różne muzyczne światy, no bo dzięki temu nie będziemy się bawić w porównania gitarzystki do gitarzysty czy gitarzysty do gitarzystki. Mimo lustrzanych składów porównania się tutaj po prostu nie narzucają. To jest inna muzyka, inne kategorie, obie bardzo ciekawe. No i też inna sprawa, że jedna formuła lepiej sprawdza się w warunkach koncertowych, gorzej broni się na płycie, a druga odwrotnie. Na krótki koncert tria Hedvig Mollestad składają się kompozycje liderki, ale także Ellen Brecken, czyli basistki z tego składu. Na bębnach gra Ivar Loeb-Bjørnstad. Startujemy.

Trzy utwory od tria Hedwig Molestad. Tak jak wspomniałem, wkład kompozytorski nie tylko liderki, ale także Ellen Brecken, basistki. Jej gra na gitarze basowej no, też imponująca momentami podczas tego showcase'u z 2019 roku. 7 lat temu ci artyści wystąpili w Bremie na targach Jazz Ahead. Tak jak wspomniałem na początku, te koncerty z przeszłości udostępnione przez Radio Bremen zostały w związku z jubileuszem targów Jazz Ahead, 20-leciem. W przyszłym roku 21. edycja. Oczko, na pewno dwójka też będzie na miejscu i będziemy Państwu opowiadać o tym, co dzieje się na tym, no jednak branżowym wydarzeniu. A teraz przed nami już ostatnia kompozycja z tego występu, tego właśnie tria, zatytułowana Beastie Beastie, autorstwa liderki Hedwig Molestad. Mi pozostaje tylko pożegnać się i życzyć dobrego weekendu. Roch Sieciński, do usłyszenia.

0: Tu program Drugi Polskiego Radia. Jest 19.
1: Letni Festiwal Muzyczny.
0: Za konsoletą Michał Jakubik, przy mikrofonie Michał Dębski. Dzień dobry, czy dobry wieczór. W tym tygodniu, jeśli chodzi o pogodę, najczęściej rozmawialiśmy chyba o wietrze i o deszczu. I tak się złożyło, że dziś będziemy mieli okazję posłuchać muzyki kompozytora, który był wyjątkowo wrażliwy na to, co robią z nami różne zjawiska atmosferyczne. Kochał opowiadać dźwiękami o naturze, o zmianach, jakie zachodzą w przyrodzie. Mowa o Toru Takemitsu. Dziś wieczorem w dwójce pojawią się jego trzy utwory, dla których inspiracją były właśnie wiatr i deszcz. Pierwszy z nich będą mogli Państwo usłyszeć za mniej więcej 20 minut, a do tego czasu będziemy poznawać szczegóły kolejnej wyprawy ojca i syna, Wolfganga i Amadeusza. Opowie o niej Ireneusz Dębowski.
1: 17 podróży Mozarta.
2: Dzień dobry Państwu, mówi Ireneusz Dębowski. Podróżujemy z Mozartami. To podróż piąta. Pierwsza do Italii. Mozartowie są w Mediolanie. Dla Wolfganga to najważniejsze miasto w Italii. W Mediolanie w czasie trzech włoskich podróży powstaną i będą wystawione trzy włoskie opery. Listy Leopolda są częste, pisane do żony i córki. Są dokładne, szczegółowo opisujące kolejne etapy podróży. Spotkania z ważnymi i mniej ważnymi ludźmi, opisujące wrażenia muzyczne. Bo wszędzie, gdzie się zatrzymają, szukają kontaktu z muzyką, z operą, z muzykami. Do leopoldowych epistoł w krótkich postscripte dołącza teraz Wolfgang z pozdrowieniami, ucałowaniem rąk matki, bo zna swoją synowską powinność. Również z osobnymi listami do siostry Nanner, pełnymi aluzji, zagadek, nierzadko ironii, ale i pełnymi uśmiechu i czułości. Wolfgang bardzo kochał swą siostrę, a ona Wolfganga. W Italii nie jest już greckim Teofilem, jak w Metryce Chrztu, ani niemieckim Gottliebem, ale włoskim, dozgonnie wiernym bratem Amadeo, panem na Hohentalu, przyjacielem domu cyfr. Od wczesnego dzieciństwa Wolfgang był zafascynowany, by nie rzec wręcz opętany magią cyfr. Gdy jako dziecko uczył się rachunków, wszystkie wolne przestrzenie, ściany, podłogi, stoły i krzesła zasmarowywał cyframi. Mozartolodzy doszukiwali się w nich znaczenia i jakiejś tajemniczej symboliki zawartej jakoby w jego utworach. Zapewne mieli w tym trochę racji. Tymczasem Mozartowie są w Mediolanie. Listy Leopolda płyną wartką strugą do Salzburga.
3: Leopold Mozart do żony w Salzburgu. Mediolan, 3 lutego 1770. Listy powinny przychodzić po kolei. Na pewno dostałaś już listy z Mantui i Mediolanu. Ten jest ósmy. U nas nic nowego. Dzięki Bogu jesteśmy zdrowi. Ręce Wolfganga już są w porządku. Żona pana ochmistrza zrobiła nam maść według twojej receptury. Wczoraj byliśmy na próbie generalnej Cesare e Negitto. To dobra opera. Spotkaliśmy maestro Picciniego i madame Piccinelli i długo z nią rozmawialiśmy. Od 2 tygodni jest piękna pogoda. Wolfgang cieszy się z ogrzewanego łóżka, ale nie może się dopisać, bo pisze łacińskie motety dla 2 kastratów. Jeden ma 15 lat, a drugi 16. Głosy mają przepiękne. Bardzo Wolfganga prosili i nie mógł odmówić, tym bardziej, że z nimi się zaprzyjaźnił. Jak na nich patrzę i ich słucham, żałuję, że nie mogę ich zabrać do Salzburga.
2: Te 2 motety niestety zaginęły, ale włoski

0: I muzykolog Alberto Basso przypuszcza, że jednym z nich może być Ergo Interest u Kechla numer 143. Choć zachowany autograf jest datowany na koniec 1773 roku, co jednak nie przeszkadza, że utwór mógł powstać wcześniej, w roku 1770. Nie wiadomo też, kim byli ci dwaj kastraci, ale tenże Alberto Basso przypuszcza w książce Mozart in Italia z 2008 roku, że byli to Cristoforo Amaboldi, zwany Comeschino, i Luigi Marchesi, zwany Marchesini.
1: Zostaniemy tu dłużej niż myślałem. Hrabia von Firmian jeszcze nie jest całkiem zdrowy. Znowu znalazłem coś w gazetach, między innymi jak na nas czekali w Bozzolo. Artykuł wypatrzył w Mantui hrabia D'Arco. Pokaż go jego ekscelencji hrabiemu von Arco i przekaż wyrazy szacunku.
0: Jeden Arco to hrabia Francesco Eugenio Arco z Mantui. Drugi Arco to jego krewny, hrabia Georg Anton Felix Arco z Salzburg.
1: Wolfgang, dziękuję za życzenia. Nie pisz już do Grefera do Wiednia, ani do Breitkopfa do Lipska. Poczekaj na mój kolejny list. Tysiąc razy całujemy ciebie i Nannerl. Wierny do grobu mąż Mozart. Pozdrowienia dla całego Salzburga. Pozdrów wszystkich według alfabetu i dostojeństwa. Czy moje dwa flety są już oczyszczone?
0: Czyli Leopold nie tylko był znakomitym skrzypkiem. Grał i komponował też na inne instrumenty. Między innymi na klawesynie i na flecie.
1: Czy Nannerl przykłada się do fortepianu? Czy mój sygnet, do którego przywarł lak, jest już oczyszczony?
0: Sygnet Leopolda nie zachował się i nie wiadomo, jak wyglądał.
1: Leopold Mozart do żony w Salzburgu. Mediolan, 10 lutego 1770. Mam nadzieję, że dostałaś listy z 27 stycznia i 3 lutego i list z Mantui. W Mediolanie zostaniemy do końca karnawału. Hrabia von Firmian już ma się dobrze. W środę byliśmy u niego na przyjęciu i Wolfgang dostał prezent. 9 tomów dzieł Metastazja, wydanych w Turynie.
0: Chodzi o 13-tomową edycję dzieł Metastazja, poezji del signor Abate Pietro Metastasio. 9 tomów ukazało się do roku 1757 i tyle dostał Wolfgang. Tom 10 ukazał się w roku 1758. Tomy 11 do 13, suplementy, w roku 1787. Zachował się tylko jeden komplet. Jest w Bawarskiej Bibliotece Miejskiej w Monachium.
1: To piękna edycja, w pięknej oprawie. Możesz sobie wyobrazić, jaką sprawiła nam przyjemność. Pan hrabia przyjął nas bardzo serdecznie, a talent Wolfganga zrobił ogromne wrażenie. Jego występ trudno opisać, a było to w obecności maestra Sammartiniego i innych znakomitych osób.
0: Giovanni Battista Sammartini, zwany Milanese, włoski kompozytor, organista w klasztorze Karmelitów i w kościele San Ambrosio, kapelmistrz w Santa Maria Maddalena, twórca muzyki instrumentalnej, oper i oratoriów, muzyki kościelnej i świeckiej. Przypisuje mu się autorstwo około 3000 utworów, ale katalogu jego dzieł jeszcze nie opracowano.
1: No, mówiąc najkrócej, Wolfgang doprowadził słuchaczy do euforii. Wiesz, jak to jest. Już nieraz byłaś świadkiem podobnych wydarzeń. Dzięki Bogu jesteśmy zdrowi. Trochę się martwię i nie wiem, czy pojedziemy do Turynu, bo w Wielkim Tygodniu musimy być w Rzymie i może z Turynu trzeba będzie zrezygnować. Tym bardziej, że chciałbym się zatrzymać w Parmie, Bolonii i Florencji.
0: Do Turynu pojadą, ale dopiero w styczniu 1771 roku.
1: Wyjedziemy prawdopodobnie na początku Wielkiego Postu. Mamy na szczęście dobrą kwaterę i jesteśmy zadowoleni.
0: W Mediolanie mieszkali w klasztorze Augustianów przy kościele Świętego Marka.
1: Przez jak

0: Jakiś czas była piękna pogoda, ale 6 się popsuła. Był wiatr, w nocy spadł śnieg i rankiem 8 było biało. Ale śnieg długo nie leżał. Zaraz zrobiło się błoto i nie dało się przejść. Byliśmy na kilku koncertach muzyki religijnej i wczoraj byliśmy na mszy za zmarłych. Było rekwiem dla starego markiza Litty, którym miał fatalny pomysł, by umrzeć w czasie karnawału. Bardzo to zmartwiło jego rodzinę, która by oczywiście wolała, żeby jeszcze trochę poczekał, choćby do końca karnawału lub do Wielkiego Postu.
1: To rekwiem, zdaniem Murla Zygberta, biografa Johanna Christiana Bacha, jest najpewniej autorstwa właśnie Johanna Christiana Bacha, który był protestantem, ale we Włoszech przeszedł na katolicyzm, żeby mógł zostać organistą w katedrze w Mediolanie. Jego protektorem był hrabia Agostino Litta. Rekwiem jest rzeczywiście bardzo długie. Trwa prawie 2 godziny. Powstało w 1757 roku. Nie wiadomo na jaką okazję. W 1770 było wykonane w katedrze mediolańskiej w czasie nabożeństwa żałobnego za duszę starego markiza Litty, czyli hrabiego Antonia Litty Viscontiego Arese, który zmarł 6 lutego 1770 roku w wieku 70 lat.
0: Samo dies irae trwało 3 kwadranse do 2:00 i do obiadu usiedliśmy o 2:30. Nie spodziewaj się, że ci opiszę, jak tu się odprawia. Nie umiałbym tego zrobić, bo to mnie irytuje. Krótko mówiąc, nabożeństwa w znacznej mierze wypełnia muzyka i różne dekorum. Jest straszny bałagan.
1: Leopold z dezaprobatą pisał o tym, jak się we Włoszech odprawia nabożeństwa. A odprawiało się w sposób bardzo różniący się od zwyczajów Salzburga, zwłaszcza w Mediolanie, gdzie obowiązywał ryt ambrozjański, częściowo praktykowany do dzisiaj.
0: Właśnie wróciłem z nieszporów, które trwały 3 godziny i ledwie zdążyłem wpaść do majordoma hrabiego Firmiana, żeby dokończyć ten list. I tak musiałem tam wpaść, by sprawdzić, czy nie ma listu. Nie było. Jesteś leniwa. Siedzimy już tu dość długo i to jest mój 3. list z Mediolanu, a od ciebie nie było nic. Chyba będzie najlepiej, jak przez 2 tygodnie w ogóle nie będę pisał. We wszystkie pocztowe dni Wolfgang wygląda listu. Niestety nadaremnie. Addio. Twój stary MZT. Dla wszystkich przyjaciół i przyjaciółek najlepsze pozdrowienia. Podłóg urodzenia.
2: PS Wolfganga. Jak się mówi o świni, na pewno się zaraz pojawi.
1: To mozartowska salzburska trawestacja porzekadła o wilku mowa, a wilk tu, którym Wolfgang nawiązuje do końcowych słów ojca, że on, Wolfgang, z utęsknieniem wygląda listu. Niedawno Wolfgang pisał o świni, że jak jest mowa o świni, czyli o nim, na pewno się zaraz pojawi. I Wolfgang się pojawił i napisał postscriptum.
2: Dzięki Bogu mam się dobrze i wciąż wyglądam listu. Mamie całuje ręce, a siostrze przesyła całus pryszczaty. Kto taki? Zawsze ten sam Hans Wurst, Wolfgang w Niemczech, a w Italii Amadeo de Mozartini.
1: Hans Wurst, dosłownie Jaś Kiełbasa, albo Jaś Serdel, albo Jasio Kiełbasio. Komiczna postać rubasznego głupca i błazna sceny niemieckiej, znana od XVI wieku, z tak zwanych Hans Wurstiat, popularnych w Salzburgu. Rodzaj sowizdrzała, giniola, głupka, zgrywusa. Niemiecki Gottlieb przemienia się we włoskiego Amadeo.
0: P.S. Leopolda. Całuję ciebie i Nanel, ale tylko raz. Na więcej nie zasługujecie, bo nie piszecie. Pozdrawia cię, Monsieur Treger. Powiedz mademoiselle Tröger, którą pozdrawiam, że jestem wdzięczny jej bratu, że nam znalazł taką kwaterę. Mamy wszystko, co trzeba. Mamy nawet braciszka do

0: naszej wyłącznej posługi. Leopold Mozart do żony w Salzburgu. Mediolan, 17 lutego 1770. Dostałem list z 9. Mam nadzieję, że już kaszel ci minął. My dzięki Bogu jesteśmy zdrowi. Może zima nie będzie tak zdradliwa jak lato, ale jak zdrowia na szwank się nie wystawia, nie folguje nieumiarkowaniu w jedzeniu i piciu i nie ma się naturalnych dolegliwości, nie ma się czego obawiać, choć wszystko jest w rękach Wszechmogącego. Na szczęście Wolfgang zdrowia na szwank nie wystawia, umie się kontrolować i nigdy tak nie dbał o zdrowie jak teraz. Jak nie ma do czegoś przekonania, to nie je i bardzo dobrze, a w ogóle je mało. Dlatego jest zdrów, kontent i wesół. Pisze u don Ferdinanda Germaniego, mojego przyjaciela, majordoma hrabiego Firmiana. I przyszedł krawiec. Przyniósł bajutę i mantel, któreśmy obstalowali.
1: Bajuta to rodzaj nakrycia głowy, częściowo opadającego na ramiona, modnego w Italii i we Francji w drugiej połowie XVIII wieku.
0: W czasie przymiarki spojrzałem w lustro i pomyślałem, że na stare lata robię głupstwa, które bardziej by pasowały do Wolfganga. Ale pocieszam się myślą, że skoro zdecydowałem się na tak zwariowany wydatek, może nie okaże się całkiem daremny i w przyszłości da się to wykorzystać jako podpinkę, fartuch czy coś w tym rodzaju. Wolfgang całuje ręce pani hrabiny von Arco, dziękuję za całusy i powiedział, że były mu nawet milsze niż od młodych. Pozdrowienia dla całego Salzburga. PS Leopolda do córki. Zapomnieliśmy zabrać kadencje, zostały z koncertem. Partyturę znajdziesz w szafie na górze, tam gdzie symfonie. Na pewno są pod symfoniami kanabisia. Czy jeszcze czasem śpiewasz?
2: Wolfgang Mozart do siostry w Salzburgu. Mediolan 3 marca 1770. Cara sorella mia, to miło, że się dobrze bawiłaś. Ja też dobrze się bawiłem i nawet straciłem rachubę czasu i nie wiem, ile razy byliśmy w operze i na Festa di Ballo. Może 6, może 7. Bale są po operze, jak w Wiedniu, z tą jednak różnicą, że w Wiedniu lepiej tańczą, w sposób bardziej zorganizowany. Widzieliśmy Facchinate i Kikeratę.
1: Facchinata to tradycyjny pochód karnawałowy z przebierańcami w kostiumach giermków, hajduków, stajennych, lokajów, służących i tym podobne. A Kikerata to pochód przebierańców w maskach i kostiumach, ośmieszający ekstrawagancje męskiej i damskiej mody.
2: Facchinata to maskarada. Wszyscy przebrani są za fakini, czyli lokajów, knechtów, etc. Jedni jadą na statku, na kołach, inni idą pieszo. Były też kapele. 4 lub 6 zespołów z trąbkami, bębnami, smyczkami i innymi instrumentami. Dziś widzieliśmy Kikeratę. To też jest maskarada, a przebierańcy są nazywani kikerami, petit montrami lub fircykami, jak u nas. I wszyscy są na koniach. Wyglądali przepięknie. Dobrze, że pan Amman ma już się lepiej. A jak się dowiedziałem o jego nieszczęściu, bardzo się zmartwiłem.
1: Optatus Basil von Amman, jeden z synów Franca Antona von Amana, radcy dworu w Salzburgu, który popadł w tarapaty. W zaginionym liście pisała o tym Anna Maria i skończył żałośnie. Posunął się do nieuczciwości, sprzeniewierzył dużą sumę i został zamknięty u świętego Sebastiana w szpitalu dla umysłowo chorych.
2: Jak się przebrała Madame Rosa? Jak wyglądał von Milk? Jak wyglądał książę i von Schiedenhofen? Jak o tym napiszesz, sprawisz mi przyjemność.
1: Nie chodzi oczywiście o księcia arcybiskupa Salzburga, ale o księcia albo króla karnawału. Nie wiadomo, kto to był.
2: W związku z naszym wyjazdem dziś zaprosił nas pan majordom hrabiego Firmiana. Będzie można pogadać. Bądź zdrowa. Adio. Następny list

0: też będzie z Mediolanu. Twój etc. Wolfgang Mozart, 3 marca 1770. PS. Mamie całuję ręce 1000 milionów razy. Pozdrów wszystkich przyjaciół i przekaż 1000 pozdrowień od... Jak go złapiesz, to go masz.
1: Wolfgang napisał to... Nie odważę się tego zacytować, bo to jest słowo składające się z 25 liter. A więc Wolfgang napisał to w gwarze salzburskiej, niby fonetycznym zapisem powiedzonka, które można swobodnie przetłumaczyć na jak go złapiesz, to go masz. Chodzi oczywiście o niego, o Wolfganga.
0: I od Don Cacarella. Od niego oczywiście od tyłu.
1: Don Cacarella to przydomek o wydźwięku skatologicznym, który Wolfgang nadał Leopoldowi, który z dużą wagę przywiązywał do zdrowego i regularnego stolca i z upodobaniem o tym rozprawiał. A że Don Cacarella pozdrawia od tyłu, to naturalne. I na tym skończymy. Dziękuję Państwu za uwagę. Ireneusz Dębowski.
2: Kolejny odcinek audycji 17 Podróży Mozarta usłyszą Państwo w następny piątek o godzinie 19. Teraz tylko dodam, że w roli Leopolda wystąpił Olaf Lubaszenko, a jako Wolfgang przemawiał do Państwa Mateusz Górski. Nad całością czuwał Jan Kantyzienko. Jeżeli nie mieli Państwo okazji usłyszeć któregoś z wcześniejszych odcinków tego cyklu, to nic straconego, można odnaleźć je w formie podcastów na stronie Polskiego Radia. Tymczasem są już prawie 22 minuty po godzinie 19. Słuchają Państwo letniego festiwalu muzycznego w Dwójce i teraz rozpoczynamy tego już czysto muzyczną część. Na początku naszego spotkania wspomniałem Państwu, że dziś posłuchamy utworów Toru Takemitsu, japońskiego kompozytora, który między innymi w swojej twórczości dotykał, czy raczej inspirował się takimi zjawiskami jak wiatr lub deszcz. I właśnie jeden z takich utworów otwierał wieczór w Elbphilharmonii w Hamburgu 7 czerwca tego roku. To właśnie nagrań z tamtego koncertu dziś będziemy słuchać. Najbliższe prawie półtorej godziny spędzimy z orkiestrą Radia Północno-Niemieckiego Elbphilharmonii, którą wtedy, właśnie w czerwcu, poprowadził Kazuki Yamada. Japoński dyrygent postanowił rozpocząć koncert utworem swojego rodaka. Jest to utwór o tytule How Slow the Wind. Toru Takemitsu pożyczył ten tytuł od Emily Dickinson. Jest to tytuł jednego z jej wierszy tej amerykańskiej poetki. A w tłumaczeniu Wiktora Jarosława Darasza brzmi on tak. Jak wolny jest ten wicher, jak wolne jest to morze, jak późno się rozwiną ich pióra w przestworze. Posłuchajmy więc, jak rozwinął tę myśl literacką Toru Takemitsu w swoim utworze How Slow the Wind.

Jestem ciekawy, czy w tym utworze Toru Takemitsu tytułowy wiatr był dla Państwa wichrem, czy może raczej wicherkiem, który zawiewał od czasu do czasu i zmieniał delikatnie barwę panujący w utworze nastrój. Dla mnie ten drugi wariant jest chyba bardziej przekonujący, chociaż zgodnie z polskim tłumaczeniem wiersza Emily Dickinson, tłumaczeniem Wiktora Jarosława Darasza, mowa jest jednak o wichrze, a ten tytuł utworu, którego słuchaliśmy, to How Slow the Wind z utworu Toru Takemitsu. Ma to także swoje uzasadnienie, mówię o wichrze, bo kiedy słuchamy tej kompozycji z 1991 roku, to faktycznie te podmuchy czasami potrafią być całkiem dosadne. Dziś w letnim festiwalu muzycznym wrócimy jeszcze do twórczości Toru Takemitsu, ale teraz pozostajemy w sali Elbphilharmonii w Hamburgu. To właśnie tam od 7 czerwca koncert otworzyło How Slow the Wind Takemitsu, a wykonała go orkiestra NDR Elbphilharmonii. Prowadził ją Kazuki Yamada. Japoński dyrygent współpracował wtedy po raz pierwszy z hamburskim zespołem i podczas tego, jakby nie patrzeć, debiutu przypadło mu wystąpić ze świetnym solistą, Frankiem Peterem Zimmermanem. Niezwykle doświadczonym skrzypkiem, jednym z najwybitniejszych, na pewno jeżeli chodzi o jego pokolenie, i tu mam na myśli takie nazwiska jak Ann-Sophie Mutter, Joshua Bell, Leonidas Kavakos, Christian Tetzlaff czy Jaap van Zweden. Dziś w wykonaniu Franka Petera Zimmermana usłyszymy partię solową, którą zna on już na pewno na wylot, jak to się mówi. Niemiecki skrzypek wykona koncert D-dur Ludwiga van Beethovena. Jak sam przyznał w jednym z wywiadów, wykonywał koncert skrzypcowy Beethovena już co najmniej 200-krotnie i za każdym razem zmieniał swoje interpretacje. Dziś usłyszymy tę z czerwca tego roku. Wtedy Frank Peter Zimmerman miał na swoim koncie już co najmniej 3 płytowe nagrania tego utworu, jeżeli dobrze to policzyłem, zarówno studyjne, jak i koncertowe. Jak brzmiała ta kolejna, nowa interpretacja beethovenowskiego dzieła? Przekonajmy się. Tym bardziej, że usłyszymy całkiem długą kadencję. W pierwszej części trwa ona mniej więcej 3 minuty. Jest to jakby osobny, mały utwór na skrzypce solo. A wszystko rozpoczyna 4-krotne uderzenie w kotły, które jest bardzo istotnym elementem całego utworu. To właśnie te uderzenia perkusji nadają tonu kompozycji. Może nieco rewolucyjnego, może trochę marszowego. Tutaj w tym kontekście warto wspomnieć, że w 1806 roku, kiedy Beethoven ukończył ten koncert, miał już za sobą premierę 3. symfonii, a więc Eroiki, i pracował nad słynną 5. symfonią. Allegro ma non troppo, Larghetto, Rondo. To 3 ogniwa koncertu skrzypcowego D-dur op. 61 Ludwiga van Beethovena. Posłuchajmy go w wykonaniu Franka Petera Zimmermana, skrzypce, oraz orkiestry NDR Elbphilharmonii. Dyryguje Kazuki Yamada.

Oklaski dla Franka Petera Zimmermana, skrzypka, który zna koncert skrzypcowy D-dur op. 61 Ludwiga van Beethovena jak mało kto. Ma go w swoim repertuarze od co najmniej 40 lat. W 1987 roku nagrał go po raz pierwszy razem z English Chamber Orchestra pod batutą Jeffreya Tate'a. A dziś usłyszeliśmy jego chyba najnowszą interpretację beethovenowskiego koncertu. Razem z Frankiem Peterem Zimmermanem wykonała go orkiestra NDR Elbphilharmonie, dyrygował Kazuki Yamada. Kiedy na estradzie staje solista takiej klasy jak Frank Peter Zimmerman, rzadko zdarza się, by publiczność wypuściła go z sali koncertowej bez bisu. Posłuchajmy, co przygotował jeszcze na tamten wieczór niemiecki skrzypek.

Preludium i fuga z piątej suity wiolonczelowej Jana Sebastiana Bacha, przepraszam, z szóstej suity wiolonczelowej Jana Sebastiana Bacha, Schmider 1011. Tak bisował w Hamburgu Frank Peter Zimmermann. Wysmakowane wykonanie niełatwego utworu, który w tej fugowej jakby części wymaga od muzyka prowadzenia kilku głosów jednocześnie, a w przypadku skrzypiec jest to naprawdę trudne. Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia, prawie 23 minuty po godzinie 20 trwa letni festiwal muzyczny. Słuchamy koncertu, który odbył się 7 czerwca tego roku w Elbphilharmonii w Hamburgu. Kiedy z estrady zszedł solista, rozpoczęła się przerwa, a po niej do sali koncertowej w swojej siedzibie wróciła orkiestra Radia Północno-Niemieckiego. Za pulpitem dyrygenckim stanął ponownie Kazuki Yamada. To był pierwszy koncert tego dyrygenta z hamburską orkiestrą. Obecnie najwięcej czasu poświęca on innemu, zresztą świetnemu zespołowi symfonicznemu City of Birmingham Symphony Orchestra. Kazuki Yamada był uczniem legendarnego Seiji Ozawy, legendarnego, jak wspominałem, japońskiego dyrygenta, który zmarł 2 lata temu i właśnie dzięki niemu, dzięki Seiji Ozawie, jak mówi sam Yamada, zaczął czuć muzykę klasyczną po japońsku. Co to oznacza? Chyba najlepiej przekonać się po prostu słuchając. A czeka nas ponad 40 minut orkiestrowej muzyki. Jest to materiał, w którym dyrygent z kraju kwitnącej wiśni jak najbardziej miał szansę pokazać swoją osobowość. Zadyrygował symfonią D-moll Cezara Franka. Jest to utwór, który rozwija się bardzo naturalnie. Opiera się na cyklicznej formie, w której powracają co chwila motywy. Dzięki temu słucha się go trochę jak opowieści. Chociaż kompozytor nie sugerował żadnego konkretnego pozamuzycznego tematu czy jakiejś programowej treści. Mimo tej płynności w narracji, symfonia Cezara Franka zaskoczyła publiczność Konserwatorium Paryskiego. Po premierze w 1889 roku krytycy zarzucali kompozytorowi brak poszanowania gatunku, jakim jest symfonia. Na przykład dlatego, że podzielił ją na 3, a nie jak nakazywała tradycja, 4 części. Niektórzy czepiali się nawet tego, że Frank wprowadził partię rożka angielskiego, co rzekomo nie było adekwatnym zabiegiem. Jednak Cezar Frank dobrze wiedział, co robi. Swoją pierwszą i jedyną symfonię napisał w wieku ponad 60 lat. Był już wtedy uznanym organistą, pedagogiem, profesorem konserwatorium w Paryżu, a także autorem licznych dzieł, zarówno orkiestrowych, jak i kameralnych. Zresztą za chwilę przekonają się Państwo, że ta krytyka niektórych oczywiście paryskich słuchaczy była co najmniej chybiona. Jak wspomniałem, symfonia Cezara Franka

składa się z trzech części. Pierwsza to Lento, Allegro non troppo. Po niej usłyszymy Allegretto, które zawiera właśnie te elementy andante i scherza, czyli w klasycznym układzie drugiej i trzeciej części. I na finał Allegro non troppo. Orkiestra NDR Elbphilharmonie prowadzi Kazuki Yamada.

Symfonika rozpięta gdzieś między francuskim i niemieckim romantyzmem. Mimo że rozbrzmiewa w tej symfonii, symfonii D-moll, opus 48 Cezara Franka, wielka orkiestra, to potężny aparat wykonawczy, pojawiają się tu czasami groźne momenty brzmiące groźnie, powiedzmy melodie czy właśnie współbrzmienia całej orkiestry, to jest w niej coś lekkiego, coś śpiewnego, coś naturalnego, co chociażby znamy z improwizacji, muzyki, którą tworzy się jakby na bieżąco. I to nie dziwi, o tyle, że Cezar Franck, autor symfonii, której teraz słuchaliśmy, był świetnym organistą. A co się z tym wiąże? Był także improwizatorem. Jestem ciekawy, czy państwo także słyszą tę spontaniczność w muzyce, to jak ona powstaje, no właśnie, nie przed naszymi oczami, na naszych oczach, tylko w naszych uszach poniekąd. Oczywiście ta improwizacja jest tutaj ograniczona, to jedynie iluzja muzyki tworzonej na żywo. A właśnie te iluzje tworzyli i za nią odpowiedzialni byli dziś muzycy orkiestry Radia Północno-Niemieckiego. W jej siedzibie w Elbphilharmonii w Hamburgu poprowadził tę właśnie orkiestrę Kazuki Yamada. Trzeba przyznać, że był to bardzo udany debiut japońskiego dyrygenta z orkiestrą w Hamburgu. Myślę, że na tym nie zakończy się ich współpraca. Mówię o debiucie, chociaż jest to bardzo doświadczony dyrygent. Ma na koncie już wiele występów z innymi świetnymi zespołami, także jego kariera dyrygencka opiera się na prowadzeniu orkiestr. Tak było na przykład z orkiestrą w Monte Carlo, a teraz pełni prestiżową funkcję dyrektora muzycznego City of Birmingham Symphony Orchestra. I tak zakończył się koncert, który na dziś przygotowaliśmy dla państwa w piątkowej odsłonie letniego festiwalu muzycznego. Słuchają państwo Dwójki 10 minut po godzinie 21. O 22, a więc za niespełna 50 minut czekają nas rozmowy po zmroku. Audycję poprowadzi Monika Pilch, jej gościnią będzie Grażyna Bułka, aktorka Teatru Śląskiego. Tematem ich rozmowy będzie nowa książka. Moją siłą jest właśnie to, że jestem stąd. Wywiad Rzeka Tomasza Kowalskiego z Grażyną Bułką, która opowiada w nim bardzo szczerze o swoim życiu, aktorstwie i Śląsku, a więc miejscu, z którego pochodzi. To za minut już nawet 49, a my wrócimy teraz do muzyki Toru Takemitsu. Tak jak państwu obiecywałem, ze względu na pogodę w tym tygodniu, bardzo deszczową i wietrzną, posłuchamy utworów, które o deszczu i o wietrze opowiadają. Mieliśmy

okazję usłyszeć już jeden na początku koncertu orkiestry NDR. Było to How Slow the Wind Toru Takemitsu. Japoński kompozytor zaprezentował w nim jakby podmuchy wiatru, które zmieniały pejzaż dźwiękowy w utworze. Teraz posłuchamy deszczowej kompozycji Takemitsu, która podobnie jak How Slow the Wind odnosi się do pewnego tekstu. Wcześniej była to Emily Dickinson, tym razem jest to fragment opowiadania Kenzaburo Oe, japońskiego pisarza, laureata Literackiej Nagrody Nobla. W jego opowiadaniach często pojawia się figura drzewa deszczowego. Zgodnie z myślą autora, od innych drzew różni się ono tym, że rosną na nim gęsto bardzo drobne liście. Ta ich struktura pozwala zachować wodę po nocnym deszczu i dzięki temu takie właśnie drzewo w ciągu dnia staje się jakby deszczową chmurą, która przynosi ulgę spragnionej ziemi. To zarówno piękna wizja, jak i metafora. I myślę, że ona właśnie zadziałała bardzo, bardzo silnie na muzyczną wyobraźnię Toru Takemitsu. Posłuchajmy więc tego deszczowego drzewa w wykonaniu perkusistów Toronto New Music Ensemble.

Dziś w letnim festiwalu muzycznym słuchamy muzyki o deszczu i o wietrze. Te zjawiska można usłyszeć w wielu utworach Toru Takemitsu, japońskiego kompozytora, który bacznie obserwował przyrodę, a także lubił literaturę, która o przyrodzie opowiada, czasami w metaforyczny sposób. I przykładem takiej właśnie literatury są na przykład opowiadania Kenzaburo Oe. Japoński laureat literackiej Nagrody Nobla pisał dużo o drzewie deszczowym, które magazynuje wodę, by oddać ją podczas upalnych dni. I właśnie o takim deszczowym drzewie był ten utwór Toru Takemitsu, utwór, którego słuchaliśmy. Grali perkusiści Toronto New Music Ensemble. Kolejną, tym razem muzyczną inspiracją dla Toru Takemitsu była bez wątpienia twórczość Claude'a Debussy'ego. Jeżeli chodzi o tę deszczowo-wietrzną muzykę, to warto przypomnieć zbiór trzech fortepianowych utworów Debussy'ego o tytule Estompe, co można przetłumaczyć jako ryciny. A są nimi kolejno pagody, tu usłyszymy

My, co ciekawe, muzykę stylizowaną na tę dalekowschodnią, to ciekawy zbieg okoliczności, że akurat dziś słuchamy właśnie muzyki kompozytora urodzonego tam, na Dalekim Wschodzie, w Japonii. Potem usłyszymy Wieczór w Granadzie, kolejny nastrój, który zaproponuje nam Debussy. No i na koniec Ogrody w deszczu, a więc ten główny punkt, jeśli chodzi o temat naszego dzisiejszego spotkania, tego spotkania po koncercie, którego słuchaliśmy. A te wszystkie szkice, te wszystkie ryciny usłyszymy w interpretacji Rafała Blechacza.

Przyznają państwo, że to zupełnie inny deszcz niż w przypadku tego, którym nas zroszył Toru Takemitsu. Ogrody w deszczu zamykają cykl Rycin, czyli Estomp, Claude'a Debussy'ego, a słuchaliśmy ich w wykonaniu Rafała Blechacza. Powoli zbliżamy się do końca letniego festiwalu muzycznego w Dwójce i pozostaniemy jeszcze przy tematyce ogrodu oraz deszczu, a razem z nimi pojawi się także wiatr w tym zestawieniu. I pojawi się także poezja Emily Dickinson, już drugi raz dziś, przełożona na język muzyki przez Toru Takemitsu. Co więcej, będzie to kompozycja, usłyszymy ją za chwilę, która nawiązuje do twórczości Claude'a Debussy'ego, do jego sonaty na flet, altówkę i harfę. Co ciekawe, kompozytor nawet prosił o to, by każde publiczne wykonanie tego utworu, zaraz zdradzę państwu jego tytuł, było poprzedzone sonatą Debussy'ego. Dziś zrobiłem to tylko częściowo, o co prosił kompozytor, ale myślę, że nie obraziłby się właśnie na przykład takimi obrazkami, takimi rycinami Claude'a Debussy'ego, które państwu zaprezentowałem. A mowa o Then I Knew It Was Wind. To drugi wers wiersza Dickinson o tytule Like Rain It Sounded Till It Curved. To właśnie jego wziął na warsztat Toru Takemitsu. Niestety nie istnieje polskie tłumaczenie, albo nie wiem o nim wtedy. Jeżeli istnieje, będę państwu wdzięczny o podzielenie się.

taką informacją, albo najlepiej już gotowym tekstem. Warto jednak pamiętać o tej zależności, którą tutaj zawiera w tym wierszu Emily Dickinson, to znaczy tego, że wiatr jest zwiastunem deszczu i od tego rozpoczyna się cały wiersz. I myślę, że także o tej relacji właśnie tych dwóch zjawisk, deszczu i wiatru, warto pamiętać, słuchając utworu And Then I Knew It Was Wind, Toru Takemitsu. A wykonają je na flecie te wszystkie dźwięki deszczowe i wietrzne Aurel Nicolet, flet Nobuko Imai, altówka i Naoko Yoshino, harfa.

Orel, Nicole, flet, Nobuko i Mai, altówka, Naoko, Yoshino, harfa. W ich wykonaniu usłyszeliśmy And Then I Knew It Was Wind, Toru Takemitsu. Kompozytora, który lubił słuchać deszczu i wiatru. Jestem ciekawy, jak państwo słyszą właśnie te dwa zjawiska. Co słyszą państwo, gdy wieje albo pada. Z tym pytaniem państwa zostawiam. Zbliża się 22. Za chwilę powita państwa Monika Pilch. Audycję zrealizował Michał Jakubik, który pozostaje w studiu dwójki, a ja żegnam się z państwem. Jednym z sześciu epigrafów antycznych Claude'a Debussy'ego będzie to pierwszy z nich na przywołanie pana Boga letniego wiatru. Już słyszymy go w interpretacji duetu braci Kontarskich, Alojsa i Alfonsa. Michał Dębski, do usłyszenia.

0: reklama.
1: Paderewski na Ujazdowie to czwarta edycja plenerowego festiwalu muzycznego w Parku Ujazdowskim w Warszawie. Od 20 czerwca do 12 września w każdą sobotę o godzinie 16. Wstęp wolny. Organizator Fundacja Ave Arte. Partnerzy Biuro Kultury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Fundacja Lotto, ZAX, Kawai, Yamaha. Festiwal jest objęty patronatem honorowym Marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, Wojewody Mazowieckiego Mariusza Frankowskiego i Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Zapraszam.
2: Gotyckie mury, wielka historia i czysta improwizacja w Elblągu. Galeria L oraz prezydent miasta Elbląga zapraszają na 12. Festiwal Jazz Blong. W dniach od 24 do 26 lipca w Galerii L zagrają m.in. Atom String Quartet, Gart Nielsen Acoustic Unity, Marcin Masecki, Leszek Możdżar. Więcej informacji na stronie Galerii L. Do zobaczenia w Elblągu. Patronem medialnym wydarzenia jest program Drugi Polskiego Radia. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Abemus Papa. Plebiscyt polskieradio.pl. Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
0: Reklama.
2: Rozmowy na lat.

0: Monika Pilch, dobry wieczór. Moim gościem jest Grażyna Bułka, aktorka Teatru Śląskiego w Katowicach. Związana także z innymi polskimi scenami, Teatrem Kores, Teatrem Dzieci Zagłębia w Będzinie i Teatrem Polskim w Bielsku-Białej. Witam panią bardzo serdecznie.
1: Dobry wieczór, bardzo mi miło. Witam państwa.
0: Takim powodem bezpośrednim naszego spotkania jest wydana przez wydawnictwo Sonia Draga publikacja zatytułowana Moją siłą jest właśnie to, że jestem stąd. Grażyna Bułka w rozmowie z Tomaszem Kowalskim. To wywiad Rzeka, w którym dokonuje pani niejako podsumowania swojej artystycznej drogi, ale też refleksji na temat w ogóle swojego życia. Wydanie takiej książki jest dla pani osobiście takim powodem do podsumowań, refleksji na temat życia. Ta decyzja była trudna o przystąpieniu do takiej rozmowy?
1: To jest dobre pytanie, dlatego że tak, ta decyzja nie była łatwa, dlatego że to, żeby się, nie wiem, pochwalić albo chwalić swoją drogą artystyczną, to był tylko dodatek do tego, co mnie skłoniło do udzielenia tego wywiadu Rzeki. Przede wszystkim chciałam ludziom pokazać, że dziecko, które się rodzi w miejscu, powiedziałabym, dziwnym, trudnym, niesprzyjającym pewnym marzeniom, które sobie

0: stawia w życiu, może się okazać miejscem, z którego można się odbić. Krótko mówiąc, ja urodziłam się w dzielnicy Świętochłowic Lipiny. To jest taka... Wtedy była spokojną dzielnicą, dzisiaj ma taką sławę, powiedziałabym, dość trudną. Natomiast w mojej rodzinie nikt nigdy nie uprawiał tego zawodu, czyli zawodu aktora. To, że taka mała Grażynka wychowująca się na tym placu, w tym błocie po deszczowym, czyli w tym klicie, w tym błocie, również postanowiła od zarania w zasadzie zostać aktorką. I wie pani, to było tak, że powiedzenie o tym, że chce się uprawiać ten zawód, było równoznaczne z tym, jakbym powiedziała, że chce polecieć na Marsa. Więc jakby to była podstawa i taka główna myśl, która mi towarzyszyła w ogóle godząc się na ten wywiad rzekę, dlatego że chciałam pokazać ludziom, że jeżeli się bardzo chce, jeżeli się ma wsparcie, jeżeli się ma kochającą rodzinę i ma się świetnego pedagoga, to można... sięgnąć gwiazd.
1: Góry przenosić. No właśnie, to jest chyba najbardziej wzruszający aspekt tej opowieści, którą pani na kartach tej książki toczy, że to jest tak naprawdę, opowiadając o swojej biografii, pokazuje pani tę niezwykłą determinację. Determinację w dążeniu do tego celu, bo ta pani droga aktorska nie była łatwa i bardzo często okupiona takimi trudnymi decyzjami także życiowymi, prawda?
0: To prawda. To prawda, jednak patrząc z perspektywy 64-latki, którą za chwilę będę, bo we wrześniu kończę 64 lata, to muszę powiedzieć, że może gdyby mi to przyszło łatwo, może gdyby się dostała do krakowskiej szkoły teatralnej, a odpadłam w trzecim etapie, więc szukałam innej drogi, żeby osiągnąć swój wymarzony cel, to może to moje doświadczenie zawodowe byłoby zupełnie inne. Ja nie wiem, czy gorsze. Natomiast ja wiem jedno. Ja niczego nie dostałam za darmo. Bez względu na to, jakby to zabrzmiało. Ale prawda jest taka, że bycie matką, żoną, początkującą aktorką, jeszcze do tego ślązaczką, to było bardzo dużo, jak na młodą kobietę, którą wtedy byłam. Ale jednak... wytrwałam. Oczywiście to kosztowało, to zawsze kosztuje. Nie sądzę, że są ludzie, którzy by tego nie odczuli na własnym organizmie. Ja to odczułam bardzo boleśnie, nadal odczuwam. Natomiast powiem szczerze, niczego nie żałuję. Gdybym się jeszcze raz urodziła i ktoś by mi powiedział, będziesz miała taką drogę, wzięłabym to wszystko na klatę. Dlatego, że każda dobra i każda zła rzecz, która się w moim życiu zdarzyła, oczywiście, że to banalnie brzmi, ale tak jest. Ona mnie ukształtowała. Ona mi pozwoliła rozwinąć się w pełni jako człowiek, jako kobieta, jako matka, jako aktorka. Nauczyła mnie ta droga, którą przeszłam i te trudne chwile nauczyły mnie empatii. Z dystansem bym powiedziała tak, że się go uczę całe życie. Ale na szczęście są terapeuci, którzy pomagają. Ja to zawsze mówię, że aktor, który pracuje na etacie w teatrze, tak jak ja na przykład mam 44 lata pracy w teatrze, to każdy teatr zawodowy i instytucjonalny powinien mieć na etacie psychoterapeutę. Bo my potem musimy te...
1: emocje
0: zdzieramy.
1: Wyrzucić.
0: Tak, my zdzieramy na początku te cebule obieramy i zostajemy goli. A potem potrzebujemy kogoś, kto by nam te warstwy cebuli z powrotem ponaklejał, żebyśmy mogli przetrwać. Ale cieszę się, że ta książka powstała, bo na początku nie byłam przychylna. Przekonało mnie to, co już powiedziałam, że chcę pokazać ludziom, że ten zawód też daje tyle goryczy, ile słodyczy. I że to nie jest tak, że my, aktorzy wychodzący na scenę czy grający w filmach, nie mamy problemów takich, jakie mają ludzie nieuprawiający tego zawodu.
1: No
0: ja się borykam z depresją i nerwicą lękową od 20 paru lat i też w tej książce i zawsze, wszędzie, gdzie mogę, mówię o tym głośno, bo to jest cena również. Czy ja wiem, czy mogłabym wybrać inną drogę, żeby się tego pozbyć? Pewnie nie, bo to, co ja przerabiam przez te swoje ułomności zdrowotne,

0: mocne, daje mi też duży handicap i taką siłę na przyszłość, że wiem, że sobie poradzę, chociaż czasami jest bardzo trudno.
1: Wspomniała Pani o tym śląskim pochodzeniu i mam wrażenie, że na kartach tej książki pojawia się także ta dyskusja z wizerunkiem Ślązaka jako męczennika, takim negatywnym obrazem Śląska. Czy w Pani pracy, w Pani działaniach udało się ten wizerunek zmienić w Pani poczuciu?
0: Wie Pani co, ja myślę, że... Ja bym bardzo nie chciała, żeby ktoś mnie traktował przez to, że się urodziłam Ślązaczką i jestem, i żyję na Śląsku, i kocham to miejsce, żeby ktoś mnie uważał za męczennicę. Absolutnie się z tym nie zgadzam. Natomiast wiem, jaką drogę trzeba było przejść, szczególnie w tym zawodzie, ale nie tylko, żeby móc w wieku 64 lat przestać się wstydzić tego, skąd się pochodzi, przestać się martwić o to, że się ma akcent, pogodzić się z tym, że jestem kim jestem i czerpać z tego siłę i taką... Ja mam teraz taki czas w swoim życiu, że naprawdę już nie chcę nikomu udowadniać, że przekonywać, bo ja mam wrażenie, że nieprzekonanych i tak już nie przekonam. Tak jest moje zdanie. Ja już nie potrzebuję, żeby mnie ktokolwiek uznawał jako Ślązaczki, dlatego że ja się nią urodziłem, ja nią jestem i ja nią umrę. I to nie ma już znaczenia dla mnie, czy ktoś mnie uzna, czy nie. Ja wymagam jedynie szacunku. Takiego, jakim ja obdarowuję wszystkich tych, z którymi się spotykam na co dzień. I to dotyczy nie tylko Ślązaków, ale to dotyczy wielu, wielu ludzi, którzy są inni. Bo postrzegani jesteśmy jako ktoś inny, my Ślązacy. A ta inność dotyczy wielu sfer życia, bo to dotyczy spraw religijnych, osobowościowych, ludzkich, niepełnosprawności, homoseksualizmu itd., itd. Po prostu szanujmy drugiego człowieka. Jeżeli on jest w porządku, to my mamy obowiązek również wobec niego być w porządku. Także ja absolutnie nie zgadzam się z tym, że w jakiś sposób jestem, nie wiem, no to co pani powiedziała, jakoś tak do mnie to nie trafia. Nie chcę być tak postrzegana. Jestem dumna, ale właśnie... chcę być dumna i nikt mi już tej dumy nie zabierze.
1: Powiedziałam, że na tych kartach tej książki pokazana jest ta właśnie inna strona, prawda, tego śląskiego pochodzenia.
0: Tak.
1: W jakimś sensie pokazanie, że to pochodzenie jest właśnie to, o czym pani powiedziała, dumą, ale też pani to wykorzystuje jako walor także artystyczny, pokazując śląski język na scenie i tę rzeczywistość.
0: Tak, tak, oczywiście. To, wie pani, musiało trochę wody w rzece upłynąć, żebym ja zrozumiała, że to, co kiedyś było dla mnie kulą u nogi, jest balonem, który mnie unosi. I ja czerpię garściami z tego. Czasami nawet mam już takie momenty w życiu zawodowym, że może za dużo, ale nie. Potem się zatrzymuję i mówię, nie narzekaj, bułka. Nie jest za dużo, jest tyle, ile trzeba. A poza tym... jesteś inna, bo jesteś stąd i niewielu aktorów o twoich predyspozycjach ma tę umiejętność korzystania z tej inności, czyli z tego języka, o który bardzo długo walczyłam i jakby też już trochę odpuściłam, bo tak jak mówię, nieprzekonanych nie przekonam. Natomiast robię co mogę, czyli jeżeli każdy u podstaw by mógł robić to, to na pewno byłoby prościej, bo to w naszych rękach leży nauczyć młode pokolenie rozmawiać w tym języku. Dlatego są te spektakle, dlatego... Ja pamiętam, jak ja pierwszy raz, będąc w liceum, pojechałam na spektakl z moją profesorką Urszulą Gniełką, która mnie jakby była moją taką mentorką i ona mnie uczyła w ogóle poezji, literatury, wybierała mi wiersze. Pojechałam na spektakl do Teatru Śląskiego, wtedy teatru w Katowicach, Wyspiańskiego. I ja po raz pierwszy usłyszałam parę słów po śląsku ze sceny i sobie pomyślałam, aha, to znaczy, że to nie jest jakaś kloaczna gwara, tylko skoro scena unosi ten język, to ja mogę z dumą tym językiem mówić. I to był też taki wielki przełom w moim życiu. I taka chęć zagrania. Pamiętam, wtedy sobie pomyślałam, Boże, nie dość, że chcę być aktorką, chciałabym kiedyś zagrać w spektaklu, żeby mówić w tym języku, który nie ma się co oszukiwać, był moim pierwszym językiem. Ja się urodziłam w rodzinie śląskiej. Ja mówiłam

0: tylko po śląsku, ja się po polsku zaczęłam uczyć idąc do szkoły podstawowej, także tak to wygląda.
1: I to, co pokazuje też książka, ale to, co też można zobaczyć śledząc przedstawienia, w których bierze pani udział, czy Holonka, czy Mianują mnie Hanka, czy w Piąta strona świata, że ten język ze sceny w pani ustach jest po prostu prawdziwy, bo właśnie widać tę rdzenność tego języka i tę jakoś brak zakłamania, prawda, tych postaci. Myślę, że to też pomaga pani budować poszczególne charaktery.
0: Tak, oczywiście. Poza tym, wie pani, ja opieram swój zawód przede wszystkim na obserwacji i na intuicji. Bardzo lubię obserwować ludzi i potem czerpać pełnymi garściami w każdej sytuacji scenicznej, kiedy tworzę postać. I te śląskie losy tych śląskich kobiet, które ja pokazuję w tych wszystkich przedstawieniach, są jakby żywcem czasami jeden do jednego wzięte albo trochę przetransformowane z moich obserwacji. Ale ten język śląski jest dla mnie... Bywa jeszcze czasami tak, że jak ktoś jakąś taką szpileczkę delikatną wbije, to zaboli. A propos języka śląskiego, w sensie, że nie wiem, że słychać mój akcent, że o, teraz powiedziałaś, o, jak zaśpiewałaś, jak po śląsku. Budzi się w tej starej Grażynie takie coś, że chce walnąć ręką w stół i powiedzieć, no i co z tego? A z drugiej strony sobie myślę, a niech se myślą, co chcą. Taka jestem i nie mam zamiaru tego zmieniać. Pracuję oczywiście nad tym, żeby mówić pięknie również, ale tak niewielu aktorów potrafi pięknie mówić po śląsku, a ja myślę, że ja mówię pięknie po śląsku.
1: Mówi pani też dużo o wspólnotowości w teatrze śląskim. Myślę, że ta wspólnotowość właśnie osób pochodzących ze Śląska, ale w ogóle wspólnotowość zespołu aktorskiego to także taka siła twórców, którzy ten zespół tworzą. To chodzi w ogóle o tę...
0: Oczywiście.
1: Wspólnotowość w teatrze.
0: Oczywiście, otworzenie wspólnotowości, to ma pani absolutną rację i akurat, wie pani, my teraz dużo jeździmy po różnych festiwalach ze spektaklami, bo i z Tkoczami Mai Kleczewskiej, teraz zaczynamy z naszym Hamletem przetłumaczonym na język śląski, więc jak się okazuje, Mirek Syniawa udowodnił, że 11 z Głuskowca można również przetłumaczyć na język śląski i nim przepięknie operować na scenie. My dużo jeździmy i każdy nam mówi, Boże, jak my wam zazdrościmy, wy macie taki team. Jest coś w tym, naprawdę. I to... Ja wiem, że ludziom się czasami wydaje, że to jest mówione na wyrost. Natomiast w przypadku Teatru Śląskiego absolutnie czujemy, że jesteśmy teamem. I myślę, że ta śląskość, która nie dotyczy wszystkich aktorów, bo nie wszyscy są Ślązakami i nie wszyscy mówią po śląsku, ale jeżeli dostają propozycję zagrania w śląskim spektaklu, przyjmują to z przyjemnością, bo atmosfera w trakcie pracy nad jakimkolwiek spektaklem, a szczególnie nad śląskim, jest po prostu wyjątkowa. Wyjątkowa taka... Ja nie lubię takich górnolotnych słów pod tytułem czujemy się jak w rodzinie, ale jest coś takiego, że tu nikt przed nikim niczego nie musi udawać, nie musimy nakładać na siebie masek. A trochę w tym zawodzie pracuję i trochę obserwuję koleżanki i kolegów z różnych innych miast, szczególnie z dużych, kiedy mam wrażenie, że całe życie to jest kreacja. Więc my tej kreacji na życie nie musimy tworzyć, kreację tworzymy na scenie. Lubię to miejsce, tam jest dobry klimat, jest Robert Talaczyk, po prostu fajny, konkretny, zdecydowany dyrektor, który wie, czego chce. Mam piękne koleżanki, pięknych kolegów o pięknych duszach i mimo tego, że 27 lipca zdecydowałam, że po 44 latach odchodzę na emeryturę, czyli rezygnuję z etatu, natomiast ja absolutnie nie chcę zrezygnować ze współpracy z Teatrem Śląskim, bo to jest dla mnie miejsce, w którym powinnam była być od początku.
1: Ale te role w teatrze, choćby polskim w Bielsku, też były cenne. Wspomniała pani Mirosława Syniawę, który przetłumaczył Hamleta ostatnio, ale przetłumaczył też Tkoczy na język śląski. I mówiła pani o tej wspólnotowości. Tak. Myślę, że tę wspólnotowość bardzo było czuć w przedstawieniu Tkocze na deskach Śląskiego Teatru w Katowicach. Tam ma pani taką rolę żywcem odzwierciedloną ze śląskich mieszkań. Ja zobaczyłam swoją babcię w tyskim mieszkaniu.

0: Taka bardzo też charakterystyczna rola, ale w książce pojawiają się też opowieści o pracy nad spektaklem Mianują mnie Hanka, gdzie pani użyła rekwizytów, elementów stroju i kostiumu związanych z pani rodzicami. Znalazła pani okulary taty. Fartuch, który pani ma w tym przedstawieniu, to fartuch podobny do tego, który nosiła pani mama. Buduje pani postać także poprzez kostium, poprzez rekwizyty, poprzez tę fizyczność?
1: Oczywiście, to znaczy tak, zewnętrzność, którą my na siebie wkładamy, budując rolę, ona może nam bardzo pomóc. Ona nam może nawet w ostatniej chwili, kiedy szukamy postaci i nie potrafimy wskoczyć na odpowiednie tory, czasami ubieramy kostium i nagle nam się wszystko jakby zaczyna jarzyć i widzimy drogę, którą powinniśmy pójść. Natomiast wie pani, to jest jeszcze taka sprawa, że ja w tym spektaklu, szczególnie w tym spektaklu, ja otaczam się wszystkim tym, co mi zostało po moich rodzicach, bo to mi jest bardzo potrzebne w ogóle w życiu. A ponieważ ja to wykorzystuję, bo pani mówi o fartuchu. Fartuch to jest akurat szyty, natomiast sukienki, w których gram, bo mam dwie na zmianę, to są sukienki mojej mamy. Stołeczek, na którym gram, to jest staroryczka od mojej mamy, odrapana, jej ręką malowana kilka razy, kilka warstw. Okulary, które po 28 latach od śmierci ojca znalazłam. Nie ma w życiu przypadków, jak się okazuje, w jego szafie u mamy. Jeszcze wtedy mama żyła i ja wiedziałam, że one tam czekały na to, żebym ja je po prostu założyła i zagrała w nich Hankę. To są elementy, którymi ja się otaczam i one mi, wie pani co, w tych trudnych sytuacjach psychicznych, kiedy ja mam jakieś lęki, problemy depresyjne, one mi pomagają, bo ja mam wrażenie, że poprzez te przedmioty ja się łączę z tymi moimi rodzicami i tym bardziej, że i tata i mama byli bardzo, no widzi pani, nie mogę nawet teraz mówić, bo już się wzrusza, ale moja mama i mój tato bardzo mnie wspierali w tej drodze pomarzenia. I to jest też taki jakby też trochę ukłon w ich stronę i pokazanie im, patrzcie, jestem, robię to, co zawsze chciałam. A wy jesteście ze mną. No nie mogę więcej, bo już się poryczałam.
0: Ta duma, o której pani mówiła i wsparcie rodziców na początku tej drogi twórczej, to jest też piękne, bo pokazuje pani tę swoją opowieść jako właśnie opowieść przy takim wsparciu rodziców w tej karierze, która była okupiona dużym poświęceniem, bo zachodzi pani w ciąży, kiedy zaczyna kształcić się aktorsko. Potem kolejne postaci i kolejne role buduje, więc to też jest... Ta opowieść pani jest taką opowieścią o wielkiej sile. Różne kreacje pani zagrała w swoim życiu, zarówno te komediowe role, jak i dramatyczne. Czy ma pani preferencje co do ról, które pani wybiera? Czym podyktowane są pani wybory?
1: Powiem tak, nie jestem zwolennikiem myślenia o sobie jako aktorce tylko dramatycznej czy tylko komediowej. W ogóle uważam, że aktor im więcej gra różnorodnych przedstawień, tym bardziej się rozwija. To, że komedie przychodzą mi dużo łatwiej w budowaniu postaci, ponieważ mam coś takiego jak wrodzoną wiskomikę i ona mi bardzo mocno pomaga. Ja też mam czucie komedii, lubię komedię. To nie znaczy, że nie chcę i nie lubię sprawdzać się w dramacie. Bardzo to lubię. Na szczęście mam to tak wyważone przez te wszystkie lata w swoim zawodowym życiu, że dotykam i tego, i tego. Bardzo lubię również formy na scenie, lubię również spektakle muzyczne, bo też trochę tam śpiewam, więc myślę, że ta różnorodność to jest chyba najważniejsze w tym zawodzie. Jakoś mało mnie przekonuje aktorka czy aktor, którzy mówią, ja jestem aktor dramatyczny. No to dramatycznie to brzmi, dlatego że trzeba sobie wpuścić również trochę powietrza i wyciągnąć te piórka, nie będę mówiła z czego, żeby pokazać, że się w wielu różnych rolach potrafi człowiek sprawdzić. Dlatego ja kocham wszystko i mogę zagrać nawet epizod, tym bardziej jestem szczęśliwa, bo wiem, że mam chwilę w spektaklu na to, żeby zainteresować widza swoją postacią. A to

0: bo już jest wyzwanie.
1: W książce mówi pani też dużo o ciele aktora, ciele, które niesie siłę. I mam takie pytanie, do jakiego stopnia dla pani liczy się fizyczność aktora w pracy, ale też w takim scenicznym istnieniu na scenie?
0: O, wie pani, jak oglądam wspaniałego pana Peszka, to mam wrażenie, że choćbym nie wiem, co robiła w życiu, bym nie doścignęła tej fizyczności, którą on w sumie ma i na bazie której buduje niektóre role. Jest dla mnie po prostu niedoścignionym przykładem. Ale powiem tak, bardzo często, kiedy mam jakieś takie stany, że mówię, Boże, odchudzam się, to wszyscy mi zawsze dookoła mówią, nie rób tego, bo stracisz warunki. A ja chcę powiedzieć, że warunki warunkami, ale zawsze im mówię tak, słuchajcie, ja nawet jak będę chuda, to ja wam dobrze zagram. Trochę tak mówię, ale fizyczność ma ogromną również wagę w budowaniu postaci, bo z jednej strony, widzi pani, na przykład grając Boską, w Teatrze Śląskim, Boską Florence, no tu trzeba być kondycyjnie przygotowanym, czego oczywiście nie robię wcześniej, bo nie mam już na to siły, ale to wymaga ogromnej siły fizycznej, żeby udźwignąć taką dużą rolę, te przebiórki, to bieganie i tak dalej. Poza tym ja kiedy nawet siedząc w Hance siedzę i wydobywam z siebie tę energię, która jest potrzebna dla postaci i ja wiem tylko, ile mnie to kosztuje. Fizycznie również. Ale nadwaga, którą wykorzystuję jak mogę, bo taką mam posturę i należy to wykorzystać. W tym zawodzie trzeba wykorzystać wszystkie ułomności, które mamy, żeby się z nimi oswoić, żeby widz się z nimi oswoił. To jest również bardzo ciężko. Ponieważ zawsze koleżanki czy tam koledzy mówią, Boże, Graszka, jak ty to robisz? Ty masz tyle kilogramów, a ty biegasz po tej scenie, jakbyś fruwała, jakbyś była... No tak, ale to kosztuje. Żeby móc tak zagrać lekko, to jest ciężka praca fizyczna. Ja z fizyczności najbardziej lubię pływać. Kocham pływanie i kiedy tylko mogę i widzę trochę wody, to już jestem bez względu na to, ile ona ma stopni. Już nie jestem i już pływam. Fizyczność ma duże znaczenie. To też do mnie doszło z czasem, bo wszystko to, co nas ogranicza w tym zawodzie, może się okazać ogromnym atutem, jeżeli się z tym pogodzimy. Ja nie mogę powiedzieć, że ja się pogodziłam z nadwagą i nie chcę mówić tak jak większość, że człowiek, pokochaj swoje ciało. Ja nie kocham swojego ciała tak, jakbym go kochała, gdybym była szczupła, ale ja się z nim zaprzyjaźniłam. Z tym ciałem. Ja go wykorzystuję, bo innej metody nie mam. Ja walczę z otyłością, z chorobą otyłościową od wielu lat. Z różnymi efektami, ale wszystko, co nas ogranicza w tym zawodzie, tak jak powiedziałam już wcześniej, może być dla nas takim atutem i taką jakością dodaną. Tak to traktuję.
1: Myślę, że też to pokazuje ta książka i ta niezwykła rozmowa z panią, że potrafi pani być artystką spełnioną mimo właśnie przeciwności w czasie swojej drogi twórczej, mimo przeciwności zdrowotnych, mimo przeciwności losowych bardzo często, mimo przeciwności, o których wspominałyśmy, związanych z jakimś stereotypem postrzegania Ślązaków. I chciałam zapytać, teraz na tej swojej twórczej drodze mówi pani o tym, że rezygnuje z etatu w Teatrze Śląskim, ale jest jeszcze kabaret, forma, w której pani także się sprawdza. Jest film. Rozumiem, że to jest droga mimo tych podsumowań i wywiadu rzeki, która jeszcze przed panią i w tym swoim aktorskim spełnieniu. Tak. Będzie można panią jeszcze oglądać i na scenie, i na ekranie.
0: Oczywiście, że tak. Wie pani, ja mam też taką tendencję, że czasami mówię, a już jest tak. Już się nic dobrego nie zdarzy. Wszystko najpiękniejsze już poza mną. A wtedy mój syn, który również jest aktorem, mówi, mamo, jeszcze wszystko przed tobą. I staram się naprawdę tę szklankę do połowy pełną widzieć, dlatego że łatwiej mi jest wtedy. To, że ja opowiadam o tym spełnieniu, o tym, że zrobiłam, doprowadziłam do sytuacji takiej, że spełniłam swoje marzenia i robię to, co robię i chyba z tego, co do mnie trafia od ludzi, robię to przyzwoicie. to chcę, żebyście państwo zrozumieli, że to nie przyszło łatwo.

0: i że to dalej nie jest łatwe i że są czasami takie dni, kiedy siadam zupełnie zmęczona po jakichś trudnych próbach, czy na przykład tak jak było po realizacji teatru telewizji Mianują mnie Hanka, gdzie w ciągu dwóch dób zagrałam ten spektakl 8 razy w pełnych emocjach, kiedy siadam i mówię, Boże, jakie to jest trudne, jakie to jest straszne, po co mi to? Ale potem wysypiam się, rano się budzę i mówię, Boże, jak to dobrze, że ja mogę robić to, co kocham. I tak, tak, to prawda. Będę grała, póki mnie będą chcieli, póki będę miała siły. Film jest dla mnie takim jakby od nowa odkryciem pozytywnym. Lubię to robić. Już się nie kłócę z tym, że czasami wpadam na plan na 1-2 dni zdjęciowe, bo kiedyś miałam z tym ogromny problem, bo mówiłam sobie, Boże, ja jestem taką aktorką, ja zasługuję na więcej. Nie, nie, nie. Myślę, że to, że wpadam na dzień albo na dwa, na jakiś wyjątkowy plan, tak jak mi się na przykład zdarzyło u Kasi Adamik, czy
1: u Jana Cholubka.
0: Janka Cholubka, Janka w Wielkiej Wodzie, to lubię te pojedyncze strzały, dlatego że ja lubię ludzi. Ja lubię spotykać się z ludźmi, ja lubię poznawać nowych ludzi, ja lubię czuć atmosferę na planie. Ona jest wbrew pozorom wszędzie taka sama. Oczywiście wszystko zależy również od tego, jacy ludzie pracują przy danej produkcji, ale ten jakby główny mechanizm, on jest tak nakręcony, że to chodzi w każdej produkcji podobnie. Lubię tam być. Lubię obserwować ludzi wtedy i lubię nawet wpadać na ten jeden dzień, tak jak teraz na przykład. Chyba nie mogę zdradzić, ale będę w jeden dzień w produkcji, powiedziałabym, no bardzo, bardzo ważnej. I to również jest bardzo duża przyjemność, że ktoś się decyduje, ktoś z zagranicy się decyduje na to, żeby aktorka taka jak ja zagrała w jego produkcji.
1: Czekamy zatem na te filmy, na rolę w teatrze. Bardzo dziękuję za to spotkanie, pani Grażyno.
0: To ja dziękuję, a ja chciałam jeszcze chciałam na koniec, jeżeli mogę.
1: No proszę, proszę.
0: Powiedzieć tak. Ludkowie Roztomili, patrzcie tam jako, czymcie się. Nie dejcie się potajlować, podzielić. Pamiętajcie, że zawsze w życiu trzeba być sobą. Amen.
1: Moim gościem była Grażyna Bułka, aktorka Teatru Śląskiego w Katowicach. Ja dziękuję Państwu za to spotkanie. Monika Pilch, do usłyszenia.
2: Autopromocja. Z pozoru jest czymś przejrzystym, niekontrowersyjnym, oczywistym. Tymczasem przez ponad 200 lat była polem sporów filozofów, socjologów, rewolucjonistów, chrześcijańskich myślicieli, feministek i polityków. Bywała językiem emancypacji, ale także narzędziem wykluczenia. O historii idei Solidarności porozmawiamy w sobotę o 23:00. Do usłyszenia. Michał Nowak. Autopromocja.
3: Program Drugi Polskiego Radia jest 22:30.

a słyszymy się w piątek w dwójkowym Jam Session. Dzisiejszą audycję realizuje Michał Jakubik, przed mikrofonem Przemek Psikuta. Witamy Państwa do godziny pierwszej w nocy. Dziś sporo muzyki nowej, także eksperymentalnej. W naszym dwójkowym studiu pojawią się dziś goście. Będziemy retransmitować ważne wydarzenie. Podwójny koncert, dwuczęściowy koncert, który odbył się 14 czerwca, który odbył się w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. I to koncert z cyklu Studio Eksperymentalne Polskiego Radia w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. O tym koncercie będziemy dziś rozmawiać. Będziemy mówić także o planach na następne miesiące. Przypominam, że w przyszłym roku obchodzimy jubileusz.

już 70-lecia założenia Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia. Dziś zatem eksperyment, dziś także dużo gitar, które też powiążą nam się z tym, co zabrzmiało w czerwcu w MSN-ie. Między innymi premiera polskiej, duetowej, bardzo ciekawej płyty nagranej przez duet gitarowy Marcin Olak, Patryk Zakrocki. Patryk Zakrocki, który też pojawi się dziś w dwójkowym studiu w podwójnej roli, bo w MSN-ie zaprezentował specjalny, eksperymentalny koncert, taki set pomyślany na dwa magnetofony szpulowe marki Nagra. A zaczynamy od płyty, która ukazała się w Norwegii, i to płyta, na której również gitara odgrywa istotną rolę.

Takie oto brzmienie na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania. Na perkusji Ole Mofiel, na klawiszach, na organach, na syntezatorach Stale Storloken, a na gitarze nasza ulubiona norweska gitarzystka Hedvig Molestad. Hedvig Molestad, po której nagrania sięgamy od lat, śmiało mogę tak powiedzieć, bardzo wszechstronna, jako liderka prowadzi równolegle dwa tria. To trio starsze, bas, gitara, bębny. Słuchaliśmy tego tria jakiś czas temu i ich najnowszej płyty Bees in the Bonnet. Swoją drogą ich chyba najlepsza płyta, Black Stabat Mater, właśnie kończy 10 lat, jest dziś z nami i może tak się ułoży nam dziś program, że ta płyta również zabrzmi. No a przed chwilą brzmienie tego zespołu młodszego, Hedvig Molestad Vejuns i płyta zatytułowana przekornie Bitches Blues, nawiązująca oczywiście do rocznicy Milesa i do płyty Bitches Brew. Trio bez basu, jak państwo

słyszeli, gitara, instrumenty klawiszowe i bębny. To była kompozycja tytułowa, która ten album otwiera. Album o takim, powiedziałbym, wyrafinowanym brzmieniu, do którego przyzwyczaiła nas oficyna Rune Gramofon. Nie podałem adresu, przypominam jak zawsze aktualny przemysław.psikuta@polskieradio.pl. No to teraz jeszcze jeden utwór, drugi utwór z tego najnowszego albumu Beaches Blues, dokładnie to trzecia pozycja i nieco inna twarz Molestat. Znamy ją nie od dziś, wiemy, że bardzo lubi różnicować pod względem charakteru, dramaturgii swoje tematy. Ten nosi tytuł For a Moment I Thought I Could Hear You, a potem zaraz po nim druga dzisiejsza nowość.

0: Tak jak zapowiadaliśmy, dużo gitar dziś będzie. Dużo gitar już było. Przed chwilą duet Patryk Zakrocki i Marcin Olak premierowo z płyty, która nosi tytuł Open Phonic Hat. Tak się rozpoczyna ten album. 11 duetów na dwie gitary Olaka i Zakrockiego. Dziś ta płyta jeszcze zabrzmi. Dziś powinien w tym studiu pojawić się Patryk Zakrocki. Opowie nam, jak to wszystko wyglądało podczas nagrywania, bo u niego ten proces powstawania, nagrywania, kreowania dźwięku jest niezwykle ważny. No a wcześniej drugi przykład brzmienia tria Hedwig Molestad, jej tria Vejuns. For a moment I thought I could hear you. Taki tytuł nosi ten drugi utwór, który na dziś wybrałem. Za 4 minuty wybije godzina 23. W naszym studiu pojawił się Paweł Nowożycki, którego witam. Dobry wieczór, Paweł.
1: Cześć, dzień dobry. Dobry wieczór wszystkim.
0: Witaj, Paweł. Świetnie, że jesteś. Paweł, który jest koordynatorem zespołu do spraw rekonstrukcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Studia Eksperymentalnego w MSN-ie. Tak jak mówiłem na początku, dziś poruszymy ten temat. Dziś przede wszystkim posłuchamy zupełnie niezwykłej muzyki, która została utrwalona przez nasze mikrofony w czerwcu, dokładnie 14 czerwca. Jak wiemy, studio eksperymentalne Polskiego Radia znów żyje. Studio, które było ewenementem na skalę światową, jak dziś mówimy po latach. Studio, które odżywa właśnie w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Paweł, zajmujesz się tym projektem, jeśli mogę tak powiedzieć. W przyszłym roku jubileusz, 70-lecie powstania tego studia. Niegdyś słynny Czarny Pokój przy ulicy Malczewskiego w Warszawie. Dziś te sprzęty, te urządzenia, magia tego studia ożywa dzięki ludziom takim jak ty, dzięki artystom, których zapraszasz do Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Dziś mamy dla państwa przykład i to podwójny. Jak można poruszać się w tej przestrzeni, jak można nadać jej zupełnie nowe życie, wykorzystując

0: mając urządzenia, instrumenty, sprzęt, który w niektórych przypadkach jest starszy od nas.
1: Tak, te urządzenia, wybrane urządzenia elektroakustyczne ze studia eksperymentalnego Polskiego Radia lub ich ekwiwalenty z innych jednostek radiowych trafiły do Muzeum Sztuki Nowoczesnej na mocy umowy o współpracę z Polskim Radiem S.A. w 2022 roku. Tak, no bo ten projekt rekonstrukcji, który mamy nadzieję zyska swoją finalną fazę właśnie w przyszłym roku w ramach wydarzeń jubileuszowych poświęconych 70-leciu jego założenia. Przypomnijmy, studio powstało w listopadzie 1957 roku w tym budynku, w którym dzisiaj siedzimy, przy Malczewskiego Niepodległości. Formalnie zamknięte w 24. No i muzeum we współpracy z Polskim Radiem, partnerem strategicznym projektu, od wielu lat już rozmawia na ten temat, no ale tą kluczową datą jest tutaj czerwiec 2022 rok, podpisanie umowy o współpracę, na mocy której właśnie te wybrane urządzenia trafiły do muzeum w celach rekonstrukcji studia eksperymentalnego Polskiego Radia. Tylko jeszcze chciałem powiedzieć, że to oczywiście nie jest żadna moja zasługa, tylko zasługa wielu osób. Jak samo funkcja koordynator wskazuje, no to tutaj to jest projekt zespołowy i tutaj od początku przy projekcie współpracował Antoni Beksiak, potem pojawił się i oraz byli, przede wszystkim byli pracownicy i pracowniczki Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia, więc ci żyjący, profesor Krzysztof Szlifirski, profesor Barbara Koń-Makowska, inżynier Wojciech Makowski, a także potem dołączył elektrotechnik Michał Roguszewski, który teraz jest pełny pracy i on w 2023 roku przez cały rok prowadził prace serwisowe w naszych tymczasowych jeszcze magazynach przed otwarciem tego budynku, mające na celu przywrócenie im sprawności. No i taka pierwsza publiczna prezentacja miała miejsce w 2025 roku, a więc już po otwarciu nowego gmachu Muzeum Sztuki Nowoczesnej na placu Defilad. W przyszłym pomieszczeniu studia, jeszcze przed tą docelową adaptacją, o której pewnie potem jeszcze chwilę porozmawiamy, no to pierwszą taką realizacją była właśnie instalacja dźwiękowa oraz koncert, taka dwuczęściowe zamówienie u Aleksandry Słysz. To był 2025 rok i w tym roku powtórzyliśmy sam koncert Long Pulse Giveaway 2, w takim duecie z holenderskim artystą Thomasem Ankersmitem, który gra jeszcze na innych syntezatorach niż historycznych syntezatorach modularnych, analogowych, Serge, jeszcze innych niż wykorzystywała Ola, a Ola grała na tych oryginalnych, już odrestaurowanych syntezatorach Moog 35, WCS3 i Polimoog, właśnie pochodzących z listy wyposażenia Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia. No tak, to może tutaj na razie się zatrzymam.
0: Tak, jak państwo słyszą, to jest prawdziwe laboratorium muzyczne. Wszystkie osoby, które wymieniłeś, Paweł, bardzo istotne, bardzo ważne. I od razu też warto powiedzieć o także o pewnej inicjatywie. Zbliżają się obchody, zbliża się ten jubileusz, 70-lecie. W związku z tymi prowadzonymi przez MSN we współpracy z Polskim Radiem, z Dwójką, z tym projektem rekonstrukcji studia eksperymentalnego, liczni kompozytorzy, realizatorzy dźwięku, współtwórcy studia, ludzie kultury także, wystosowali list do ministry kultury i dziedzictwa narodowego. List z prośbą o dofinansowanie projektu w przyszłym roku. Pod tym apelem wiem, że podpisują się kolejne osoby. Mówimy o tym, aby mieć tę świadomość. Może ktoś nas słucha, kto może również tutaj pomóc, bo to jest fantastyczna inicjatywa, która oczywiście jest w procesie. Tak jak powiedziałeś, w roku 2025 ruszyliście. No i ten cykl trwa. Dziś mamy dla Państwa retransmisję podwójnego wieczoru.

0: Od razu powiem, w części drugiej wystąpił Patryk Zakrocki z autorskim setem, takim na tak. wasze zamówienie z użyciem dwóch magnetofonów szpulowych nagra. O tym, o tej drugiej części powie nam sam autor, przejdziemy do niej później.
1: To połączenie jest nieprzypadkowe, no bo on magnetofony nagra też wykorzystywali swoje własne wcześniejszy.
0: Bohaterowie tego pierwszego koncertu. Tak.
1: A Patryk tutaj również na swoich prowadzi aktualnie różne eksperymenty. No i to połączenie było takim efektem spotkania artystów międzynarodowych i lokalnej sceny eksperymentalnej.
0: I koncert, który zabrzmi już za chwilę, on się ciekawie wpisuje też w to wszystko, o czym zajmujemy się, także w tej audycji, bo to jest muzyka, to jest twórczość, która dotyka swobodnej improwizacji, która dotyka tej szeroko pojętej sceny free improv. Posłuchamy muzyki improwizowanego półgodzinnego setu dwóch muzyków, którzy traktują studio analogowe jak instrument, takie ciało do swobodnej improwizacji, przy czym ten ich zabieg, to ich podejście wynika z takiego głębokiego zaangażowania w historię muzyki elektroakustycznej. Wiedza, znajomość praktyk, znajomość...
1: No przede wszystkim technologii wszystkich analogowych, zapisu dźwięki na taśmę przez syntezę modularną, syntezę dźwięku po różne inne zabiegi filtrowania, manipulacje dźwiękiem.
0: I bardzo konsekwentne wykorzystanie tego, co zostali tutaj w Warszawie, a ci dwaj panowie są w takim też procesie, prawda? Rozmawialiśmy z nimi, wiemy, że koncertują w różnych ośrodkach europejskich, w Holandii, w Szwecji. Teraz przyjechali do Warszawy i tutaj zastali to, no, czym dysponuje w tej chwili studio eksperymentalne w MSN-ie.
1: Tak, trafili w konkretnym czasie i na konkretnym etapie tego projektu, ale to jest o tyle ważne, że jest to taka pierwsza współpraca międzynarodowa, a pamiętajmy, że w swojej historii studia eksperymentalne Polskiego Radia miało bogato współpracę międzynarodową, to było ewenementem w tamtych czasach Europy podzielonych żelazną kurtyną. Były stałe wymiany, jeżeli chodzi i o nagrania, wysyłki nagrań i spotkania kompozytorskie i wizyty, prace w poszczególnych studiach między ośrodkami takimi jak Jerem w Paryżu, WDR w Kolonii, czy właśnie MS w Sztokholmie.
0: Tak, to no był taki alternatywny świat, prawda?
1: Tak. I no, powstało tutaj też i pracowało wielu zagranicznych kompozytorów. I to jest takie próba budowania znów tych relacji między tymi historycznymi ośrodkami muzyki elektronicznej, elektroakustycznej, które potrwały, nowymi inicjatywami i jakby wpisanie się w ten nurt, który ewidentnie odżywa i widać zainteresowanie właśnie i potrzebę wręcz dostępu do tych technologii z epoki studiów analogowych, klasycznego czy syntezatorowego. I właśnie tuż na początku tego roku, w styczniu 2026, duet Janis Patukas i Matthijs Lewis odbył rezydencję w Electron Music Studio EMS, skrót w Sztokholmie. No a w czerwcu przez 3-4 dni pracował nad krótką kompozycją, setem improwizowanym na scenie, bo to jest ważne, że pracujemy, znaczy, no jesteśmy na etapie poszukiwania finansowania na wykończenie adaptacji akustycznych i wszystkich instalacji elektroakustycznych tego pomieszczenia, a także architekt słynnej architektury wnętrza według projektu Oskara i Zofii Hansenów. I to jest ten taki moment krytyczny, w którym teraz jesteśmy przed nadchodzącym jubileuszem, natomiast pracujemy z tymi urządzeniami właśnie w formacie scenicznym, ale też warsztatowym, bo też odbywały się i warsztaty z realizacji dźwięku na taśmie i syntezy dźwięku modularnej. Także to są takie rzeczy, które w tej chwili możemy robić, dlatego sprzętu też jest dobrze, żeby działał. Więc.

0: No, na pewno tak. Jesteście w procesie, jesteśmy wszyscy w procesie tutaj, ale tak to w życiu najczęściej bywa. Słowo może o każdym z muzyków. Yannis Patoukas, Grek, mieszkający w Rotterdamie, w Holandii. Muzyka elektroakustyczna, improwizowana, jest także muzykologiem. Jego badania skupiają się na improwizacji studyjnej poprzez twórczą analizę praktyk studyjnych z zakresu eksperymentalnego rocka z lat 60. i do tego muzyki elektroakustycznej. Dlatego stąd gitara w jego instrumentarium. Yannis jest pracownikiem naukowym w Instytucie Sonologii w Hadze. Prowadzi też zajęcia z analogowej kompozycji studyjnej.
1: To może właśnie warto dodać, że Instytut Sonologii, padła ta nazwa, w Hadze, to też jest taki historyczny ośrodek, który powstał przy holenderskiej radiofonii, oryginalnie w Utrechcie, jako właśnie takie pierwsze studio muzyki eksperymentalnej, elektroakustycznej w Holandii. No teraz jest częścią Konserwatorium Królewskiego w Hadze, więc zmienił lokalizację, ale została zachowana pełna aparatura właśnie analogowa, wczesna, radiowa i ta późniejsza. Jest zainstalowana, sprawna. To jest jedno z najlepiej wyposażonych studiów, jakby takich sterowanych, napięciowo-analogowych w Europie w tej chwili, aktywne. I tam właśnie Yannis ma dostęp do tych
0: Bo mam nadzieję, że MSN będzie najlepiej wyposażonym studiem w niedalekiej przyszłości. No i drugi bohater, Matthijs Lewis. Holender, kompozytor, działa w różnych formacjach i fascynat analogowej sfery dźwięku, prawda? Pracuje wyłącznie z technologiami analogowymi, specjalizuje się w tych systemach bez wejścia, bez sprzężenia zwrotnego, czyli no, bardzo zapatrzony w świat, którego wydawałoby się, że już nie ma.
1: Tak, Matthijs jest założycielem i takim koordynatorem, kierownikiem Head Concrete. To jest też taka przestrzeń eksperymentalna, studyjna w Tilburgu w Holandii, zarządzana kolektywnie. No i to jest grupa artystów, muzyków, którzy zgromadzili ten sprzęt, który wychodzi, radiowy, analogowy, który wychodził swego czasu z użytku na przełomie lat 90. i 2000. w dobie cyfryzacji. Sami przeprowadzili prace jakby naprawcze, urządzili i teraz pracują właśnie w tych technologiach w Tilburgu.
0: Słuchamy zatem, otwierając także nasze skrzynki mailowe, jesteśmy bardzo ciekawi, może państwo napiszą. Także wiemy, że słuchają nas dziś ci, którzy byli w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w czerwcu i słuchali tego koncertu na żywo. Sami jesteśmy ciekawi, prawda, jak to zabrzmi dziś, no powiedzmy w warunkach studyjnych. Mamy matkę bez publiczności, prawda?
1: Tak, ja jeszcze tutaj to może dla tych, którzy nie byli i spisali po raz pierwszy, to może też warto wspomnieć, jakie konkretnie urządzenia zostały ze studia eksperymentalnego Polskiego Radia zostały wykorzystane przez duet w tym scenicznym formacie opartym na właśnie paradygmacie wolnej improwizacji. I tutaj muzycy, oprócz właśnie swoich magnetofonów nagra szpulowych, które przywieźli ze sobą oraz innych urządzeń analogowych, to skorzystali właśnie z tych seprowych magnetofonów Telefunken M15, syntezatora WCS3, filtra wielooktawowego Pekel, miksera kwadrofonicznego Quake, tak, bo koncert oryginalnie był kwadrofoniczny, a także z płyty pogłosowej MT-240. I tą płytę będzie bardzo dobrze słychać przy różnych gitarowych partiach.

Tak było 14 czerwca bieżącego roku w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Za 18 minut wybije północ, Jam Session w dwójce, w którym dziś retransmitujemy wydarzenie, koncert z cyklu Studio Eksperymentalne Polskiego Radia właśnie w MSN-ie w Warszawie. Janis Patukas i Matthijs Louis na scenie, muzycy, którzy traktują studio analogowe jako instrument do swobodnej improwizacji. Za nami ten właśnie utwór, ten set, jak mówią muzycy, trwający dokładnie 30 minut, a w dwójkowym studiu

0: przypomnę, Paweł Nowożycki. I dotarł do nas Patryk Zakrocki tuż po rozpoczęciu tego utworu. Witaj, Patryku.
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
1: Zabawne jest to, że dotarłem tu do studia tuż po rozpoczęciu utworu i tak samo było właśnie w sytuacji koncertowej, bo jechałem z Poznania i też dotarłem tuż jakby po pierwszej minucie rozpoczęcia.
0: No właśnie, na szczęście koncert jest zarejestrowany. Za nami ta część pierwsza, gdzie krzyżują się różne światy. Komentowaliśmy tutaj, możemy się przyznać Państwu na żywo, słuchając tego utworu, poszczególne momenty, czego nie mogliśmy robić, słuchając w skupieniu w sali koncertowej. W nagraniu to brzmi jak zawsze nieco inaczej. Słychać te elementy, które się ze sobą zderzają. Przede wszystkim niesamowite brzmienie gitary, bardzo konkretnie wykorzystywanej tylko w tych momentach, kiedy ona się ma pojawiać. Ja muszę przyznać, że przed koncertem myślałem, że będzie jej więcej, ale teraz jak słucham z nagrania, ona jest takim korem, ta gitara w rękach Janisa Patukasa tutaj.
1: No, jest to bardzo plastyczne narzędzie, gitara i też jego instrument, prawda, który przywiózł ze sobą i jest na pewno częścią jego języka. Ja się cieszę, że przewagę mają instrumenty ze studia eksperymentalnego Polskiego Radia, które właśnie nadają ton, tworzą charakter tego brzmienia, tego koncertu, który wysłuchaliśmy, tego utworu. No, teraz właśnie jak ten dźwięk rozlał się tutaj z głośników w studio radiowym, to znowu odczułem to, jak przyjemna jest jakość tego analogowego dźwięku, że ta abstrakcyjna muzyka, zjawiska dźwiękowe wygenerowane z tych urządzeń analogowych po prostu brzmią bardzo przyjemnie dla ucha.
0: Napisał do nas nasz przyjaciel Ari, cytuję, z jakiegoś tajemniczego powodu taka muzyka eksperymentalna, świst analogowo generowanych dźwięków, fascynuje mnie i pobudza wyobraźnię. Z jednej strony, będąc czasem oszczędną, minimalistyczną formą ekspresji, z drugiej budujący przebogate wizualne obrazy, wypełnione kształtami, ruchem, przestrzenie, czasem wręcz całe historie. Nawet jeśli są to wyobrażenia zazwyczaj abstrakcyjne lub surrealne, to tworzą kosmos niebywałych opowieści. To bardzo wartościowe przeżycie. Pozdrowienia dla gości, dla słuchaczy dwójki i dodatkowa informacja. Dziś 80. urodziny obchodziłby Lee Morgan. No proszę, bardzo dziękujemy, pozdrawiamy Ariego. Tak, tutaj ja myślę, Paweł, bo zamawiasz, projektujesz te koncerty, wymyślasz pewne spotkania, że w tym przypadku obok abstrakcji było bardzo dużo jednak tutaj takiego konceptu, takiego konkretu, to o czym mówiliśmy na początku, że ci dwaj muzycy raz, że doskonale siebie znają i pomiędzy nimi jest interakcja, a dwa, że ten materiał, który przygotowali przed, prawda, bo nagrywali sporo rzeczy na magnetofony nagry, że to było bardzo precyzyjnie wykonane. To, co sobie zaplanowali, to nad czym pracowali przez kilka przecież dni.
2: Tak, Janis i Mataj spędzili 3 dni pracując w pomieszczeniu przyszłego studia eksperymentalnego Polskiego Radia w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Pracując z tymi wybranymi urządzeniami, które później przetransportowaliśmy na scenę, można by sprawdzić, ile to jest kilogramów, ale pewnie bliżej 300 łącznie, no bo też 2 magnetofony szpulowe i to telefon Ken 1/4 cala, no i było słychać właśnie te nagrane wcześniej na taśmy, odtwarzane w trakcie koncertu.

0: materiał dźwiękowo odtwarzany w różnych prędkościach. Też bardzo dobre te zmiany prędkości głosu. Mm-hmm. I to było wszystko wcześniej przygotowane.
1: I doskonale się złożyło, że panowie Janis i Matajs mają takie uwielbienie dla magnetofonów, nagry. Patryk, nie znałeś muzyków wcześniej. Poznaliście się tu w Warszawie, prawda?
2: No tak, nie znałem. Właśnie jak zobaczyłem anons, że będą wykorzystywali takie urządzenia, które są mi bliskie, to się bardzo ucieszyłem. I jak przyszedłem na zaproszenie Pawła na spotkanie tam do MSN-u, do studia eksperymentalnego, no to jak wszedłem do czarnego pokoju, to od razu zobaczyłem dwa magnetofony, 4-2 nagrę i nagrę trójkę legendarną. No i oczywiście od razu poczułem, że jestem w rodzinie.
1: Dodatkowo jak zobaczyłeś gitarę, bo myślę, że słuchacze tej audycji doskonale znają ciebie, Patryku, wiedzą, że grasz na altówce, że grasz na gitarze obecnie bardzo, bardzo dużo, ale tutaj rzeczywiście ten wspólny mianownik bardzo, bardzo ciekawy. No i spontanicznie udało się, proszę państwa, powołać do życia, stworzyć drugą część tego wieczora, drugi koncert, którego też dziś posłuchamy, ale zanim to nastąpi, chcemy pokazać teraz państwu premierowo nowe ogniwo serii Monaural Poetry, czyli 10-calowe, przepięknie wydane, wytłoczone, wykonane płyty winylowe, z którymi odwiedzasz nas tutaj sukcesywnie, regularnie, kiedy pojawiają się kolejne części. Dziś części dwie, ta druga, może gdzieś tam nawet ważniejsza dla nas, już fragment jej zabrzmiał, mam na myśli album Open Phonic Hat, nagrany z Marcinem Olakiem, i tej płyty posłuchamy dziś, ale to na zakończenie spotkania. A teraz chcemy pokazać fragment tak zwanej jedenastki.
2: Tak, te płyty łączą się z tematem naszej rozmowy właśnie poprzez udział magnetofonu nagra. I akurat każda z tych płyt, które dzisiaj zaprezentujemy, jest nagrana na innym magnetofonie. Jedenastka, którą teraz będziemy pokazywali, to jest seria portretów muzyków nagrywana zawsze w ciekawej akustyce, to znaczy, że akustyka i sposób nagrania biorą udział, żywy udział w kształcie utworu, i to jest nagrywane na takim malutkim magnetofonie monofonicznym Nagra SNN. To jest taki magnetofon, jaki był montowany na kamerach, jaki Armstrong miał na Księżycu, wypowiadając te słynne słowa. To jest ten taki najmniejszy magnetofon szpulowy. I on mi służy do tego, żeby właśnie podróżować i nagrywać muzyków w ciekawych lokalizacjach. Tutaj będzie też nagranie Mateusza Rybickiego, klarnecisty, z którym postanowiliśmy zrobić nagranie w ruchu, wykorzystując właśnie, przemieszczając się po Bibliotece Śląskiej, po pomieszczeniach Biblioteki Śląskiej, dochodząc w końcu do holu, w którym wrzała praca normalnie biblioteki w ciągu dnia. I właśnie zestawiając tę akustykę korytarzy, drobnych pomieszczeń z tym pogłosem holu. I do tego właśnie ten mały magnetofon świetnie się przydał. Natomiast ta druga płyta, dwunastka, to jest album nagrany na dwie gitary i on jest nagrany na tą legendarną nagrę 4S, czyli magnetofon stereofoniczny, przenośny, szpulowy. I on, no tak łatwo już się nie przenosi, bo jest większy, natomiast można go z łatwością zanieść gdzieś i wykorzystać akustykę zastanego pomieszczenia.
1: No dobrze, to zaczynamy od tej nagry lżejszej, SNN. Chodzimy po korytarzach Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Gra Mateusz Rybicki na klarnecie, a połączymy to

0: z utworem drugim. Tutaj bohaterem będzie Dawid Kosiarkiewicz, czyli saksofon barytonowy w jego dłoniach i też ciekawe miejsce tak, rejestracji.
1: Tak, ja pojechałem specjalnie do Wrześni, gdzie mieszka Dawid, żeby go nagrać, bo jest to naprawdę wybitny muzyk.

0: naprawdę. I on na moje pytanie o miejsce z jakąś ciekawą akustyką, bo nie znam we wrześni takich miejsc, zaproponował wiadukt, pod wiaduktem kolejowym jest takie łukowe sklepienie, przepływa rzeka i jest świetny pogłos, który usłyszycie Państwo właśnie jak brzmi, jak się odzywa, pobudzany przez saksofon barytonowy.
1: Pomyślałem, Patryku, o Sonnym Rollinsie, którego żegnamy w tych ostatnich tygodniach, kiedy grał pod Mostem Bruklińskim. Szkoda, że wtedy nikt go nie nagrywał, kiedy Sonny Rollins zrobił sobie przerwę, zrobił sobie krótki urlop po nagraniu chyba 5 albumów na przestrzeni 2 lat.
0: Tak.
1: I chodził tam z saksofonem, początkowo grał na moście, ale później stwierdził, że jest za głośno i pod mostem całe godziny grał na tenorze Sonny Rollins.
0: Były chyba filmiki, prawda? Publikowane z tego.
1: I później płyta The Bridge.
0: No, a właśnie, to nie wiedziałem o tej płycie.
1: Słuchamy tych dwóch utworów z płyty 11 wydanej nakładem Monaural Poetry, o których mówiłeś, Rybicki, a potem Kosiarkiewicz.

7,5 minuty po północy, a w dwójkowym jam session takie brzmienie, takie piękne brzmienie saksofonu barytonowego, nagranego w terenie. Kiedyś byśmy powiedzieli, że to nagrania terenowe w jakimś sensie są, ale w naszym rozumieniu tego podejścia to już są nagrania całkowicie

0: się naturalnie, świadomie zarejestrowane. I to jest, Patryku, właśnie taki przegląd, te tak zwane twoje czwórki, gdzie zestawiasz cztery światy, czterech bohaterów. Dzisiaj z tej jedenastki w serii Monaural Poetry właśnie dwa utwory. Przed chwilą Dawid Kosiarkiewicz na barytonie, nagrany we wrześniu pod wiaduktem, tak?
1: Tak, tak, takie sklepienie łukowe. Słychać było odrobinę tego pogłosu w ujęciu tego saksofonu barytonowego. Przypomnę, że to wszystko jest związane z tym, że nagrania są w pełni analogowe. Płyty winylowe, które powstają z tych nagrań, również są w pełni analogowe. Nie ma postprodukcji. I to jest właśnie może ciekawe, że to, co we współczesnej produkcji muzycznej rozgrywa się już po nagraniu, czyli obróbka tego dźwięku, nagrań jest w komputerze, nakładane są pogłosy, cięcia są dokonywane i różne przetworzenia, a w tej mojej pracy to wszystko się dzieje przed włączeniem przycisku rekord, czyli najpierw znajdujemy dobre miejsce i tam, gdzie dźwięk dobrze brzmi, tam dokonywane jest nagranie, z którym już później nic się nie dzieje.
0: Później już tylko swoją rękę dokłada wujek Gustaw.
1: Tak, który wycina płyty winylowe.
0: Który wycina winylowe płyty. Ja tylko dopowiem, że pierwszy grał Mateusz Rybicki, jego klarnet zarejestrowany w korytarzach Biblioteki Śląskiej w Katowicach przez ciebie, Patryku. Jesteś jak operator trochę, chodzisz, podążasz za muzykami z tak. Tą kieszonkową nagrą SNN.
1: Dokładnie. Tam jest zabawne, bo słychać, myśmy grali w Bibliotece Śląskiej koncert. I na samym początku utworu słychać jeszcze próbę, słychać pomieszczenie, w którym słychać kontrabas Zbyszka Kozery, czyli próbę ustawiania dźwięku. I my wychodzimy właśnie z Mateuszem z tego pomieszczenia i udajemy się w ciche korytarze, aż dochodzimy do otwartej przestrzeni holu.
0: Ja się przyznam do jednej rzeczy, kiedy przysłaliście mi z Marcinem Olakiem wasze najnowsze nagrania Open Phonic Head i słuchałem ich z plików, nie miałem absolutnie pojęcia, że to również będzie część serii, że to będzie 12 płyta, bo brzmienie tam, od tej płyty dziś zaczęliśmy spotkanie i jeszcze powrócimy do niej, no inne, zupełnie inne z wielu powodów, ale mówię o tym, bo spoglądam na okładkę płyty 12 i cieszę się, że będziemy mogli posłuchać tego pierwszego winylowego, odpakowanego właśnie przez ciebie egzemplarza dziś.
1: Świeżutka płyta, tak.
0: Ale zanim, proszę państwa, to nastąpi, to obiecany drugi set, druga część koncertu, który odbył się w Muzeum Sztuki Nowoczesnej 14 czerwca. I tu dwie nagry poszły w ruch. Patryku, jakbyś nas wprowadził w ten utwór improwizowany, dwie nagry, dwa magnetofony, którymi manipulowałeś, na które zakładałeś wcześniej przygotowane oczywiście przez ciebie nagrania, taśmy. Obserwowaliśmy to wszystko. Siedząc na sali, dostaliśmy bardzo mało informacji od ciebie. To fajnie, bo to tak miało być. Spontanicznie druga część koncertu. Może dziś trochę nam powiesz przed wysłuchaniem.
1: Bardzo chętnie podzielę się ze słuchaczami informacjami, które stoją za tą muzyką, której za chwilę będziemy mogli posłuchać. W ogóle, proszę państwa, ten pomysł, no, magnetofony przyszły do mnie ze względu na wydawnictwo Monaural Poetry. Najpierw jeden, potem drugi, stereofoniczny. Jak już miałem stereofoniczny, to potrzebowałem kolejnego stereofonicznego, żeby móc robić zgrania z jednego na drugi, bo tak jak powiedziałem, po nagraniu już nic się nie dzieje z tym dźwiękiem, natomiast trzeba

0: Trzeba wytworzyć kopię do produkcji, czyli ułożyć utwory w kolejności i do tego był potrzebny mi drugi magnetofon. A jak stanąłem przed tymi dwoma magnetofonami i spojrzałem na nie, no to w naturalny sposób skojarzyło mi się to z takim DJ-skim systemem, gdzie są dwa gramofony i mikser. No więc pożyczyłem od kolegi mikser i zacząłem grać z tych nagrań i z dwóch magnetofonów. I rzeczywiście zacząłem się tym zajmować. Bardzo to jest przyjemne, gdyż można nie dość, że samemu sobie przygotować nagrania, to magnetofon jest bardzo, szczególnie takiej klasy, magnetofon jest bardzo takim przyjemnym, plastycznym narzędziem. Można manipulować tą taśmą, tak jak właśnie w studiu eksperymentalnym się postępowało. I takie właśnie dźwięki zaraz Państwo usłyszycie. Przygotowałem sobie specjalne nagrania, z których gram. I są to nagrania, które również... No sam je nagrywałem, ale one też odnoszą się trochę do historii muzyki elektroakustycznej konkretnej. Na przykład jest taki utwór, którego tytuł urzekł mnie kiedyś. To jest utwór Pierre'a Henry, etiuda na westchnienia i skrzypnięcia, więc postanowiłem też zrobić taką odpowiedź na ten utwór i nagrywałem westchnienia i skrzypnięcia. Takie drewniane, też je Państwo usłyszycie. Dużo różnych takich obiektów dźwiękowych na tych taśmach, które są odgrywane w różnej prędkości. Można też jakby skreczować nimi i mieszać. Jest też taki przepiękny dźwięk, od którego nie zacznie się od takiego dzikiego, ale pojawia się też taki przestrzenny, piękny dźwięk. Jest to mbira całotonowa grana smykiem.
1: Jak Państwo słyszą, dużo się wydarzy. Ja muszę przyznać, że kiedy słuchałem Ciebie na żywo, tak sobie myślałem, że mając mikser i te dwie nagry i taśmy, no tutaj można mieć niezliczoną ilość, niepoliczalną przygotowanych wcześniej nagrań, można grać bez końca, bo Ty przeprowadziłeś nas przez kilka światów i zrobiłeś to też bardzo precyzyjnie. To był set taki, no, gdzieś tam lapidarny. Zmieściłeś się w pół godziny. Można by te dwa koncerty z MSN-u z 14 czerwca nagrać na 1/60. Jedna strona.
0: To się pięknie uzupełniały, prawda? Ja chciałem jeszcze wspomnieć, że to, że tam w ogóle zagrałem, że to się wydarzyło i że te dźwięki mogły zaistnieć. To był spontaniczny pomysł obecnego tutaj Pawła Nowożyckiego. Bardzo dziękuję, Paweł, za twoją otwartość i pomysłowość, bo ten pomysł nagle powstał.
2: Spotkania muzyków, dzielące jakieś pasje i zainteresowania. Ja tylko pomogłem to zrealizować.
0: Nie no, ale padła ta propozycja.
1: Jesteś koordynatorem w każdym calu i świetnie się stało. Proszę Państwa, słuchamy. Patryk Zakrocki, tak to zabrzmiało 14 czerwca tego roku. I już od tamtej pory nie powtarzałeś takiego występu, takiego setu nigdzie.
0: Nie, to był mój debiut solo na dwa magnetofony. Mhm. Miałem jeszcze przyjemność zagrać na festiwalu Hashtag Ensemble na zakończenie tego festiwalu, ale to zagraliśmy już nowy byt, zespół, który jest świeżutki. Właściwie tam miał premierę Magnetic Memory Ensemble, czyli ja gram na dwóch magnetofonach, tak jak Państwo zaraz usłyszycie to, a mój kolega Łukasz Schulz gra na dwóch gramofonach. Jest to takie zderzenie turntablizmu z właśnie technikami studia eksperymentalnego.
1: Rodzaj jeszcze inaczej postrzeganej kwadrofonii, tak może sobie to powiedzmy. Na razie dwie nagry i Patryk Zakrocki.

0: Raz, dwa. Tak, będziemy już zaraz zaczynać. Dziękujemy za cierpliwość. Drobne problemy techniczne, jak to ze sprzętem analogowym. Za chwilę nagra set. Patryk Zakrocki, warszawski improwizator. Członek Magnetic Memory Ensemble. I to jest, jeśli chcesz coś powiedzieć, nie zdążyć na dyskusję, przedstawić swój projekt, to jest ten moment.
1: Dobra. Dobry wieczór Państwu. Nie zdążyłem na dyskusję, bo grałem na festiwalu Etnoport z zespołem Polski Piach, ale dojechałem i jestem tutaj z Wami i z magnetofonami, które czekały. Magnetofony wróciły do mnie, po prostu wiadomo, że, znaczy nie wiadomo. Ja kiedyś nagrywałem na magnetofon czterośladowy na kasety i w ogóle żyłem w tych kasetach, wiadomo, i zafascynowałem się technologią cyfrową i tym brakiem szumu i tak dalej, tą wygodą. To było wspaniałe, że to się pojawiło na świecie. I w pewnym momencie wróciłem do tego uczucia do magnetofonów i do taśm, do tego, że ten dźwięk jest piękny i że ten szum w ogóle jest związany z jakością tych magnetofonów. Te, których używam, polskiego konstruktora Stefana Gudelskiego, są naprawdę wybitne i grają naprawdę lepiej niż cyfra. Ale dobra, może już nie będę mówił, tylko będę grał dla Państwa i manipulował tymi taśmami.

Oh, my God.

być takimi

0: taki był finał koncertu. Patryk Zakrocki w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Dwie nagry i świat, który, Patryku, wykreowałeś. Kiedy się słucha przez radio, kiedy się słucha w naszej audycji, nie widząc, co się dzieje przed nami. Ja muszę przyznać, zresztą rozmawialiśmy o tym przed chwilą, że zupełnie inaczej słucham, kiedy nie widzę magnetofonów, nie widzę, jak manipulujesz taśmami. Wtedy jestem zaskakiwany, bo tak często widać, prawda, że zmieniasz prędkość albo że przechodzisz na magnetofon numer 2. A kiedy dostajemy wyłącznie szatę dźwiękową, to myślę, że tutaj ten set twój solowy gdzieś tam bardzo zyskuje, tak mi się wydaje.
1: No to chyba lepiej, że czysty dźwięk, sama ta opowieść obiektami dźwiękowymi jest skuteczna. No rozumiem, że ten warsztat nie jest taki spektakularny, jak się stoi za magnetofonami, zmienia taśmę, przewija trochę tymi szpulami, coś majta.
0: On jest taki sprowadzający nas na ziemię w dobrym tego słowa znaczeniu, ale tutaj zupełnie zapominamy, jak kreowane, jak wydobywane są wszystkie elementy, dźwięki, jak powstaje cała konstrukcja.
1: Można właśnie posłuchać czystej urody tych nagrań, a jest tu właśnie zbiór bardzo różnych nagrań. Na samym końcu były, po prostu nagrywałem sobie kiedyś w Akademii Muzycznej chromatycznie wibrafon, marimbę i fortepian. Tutaj słyszymy flażolety fortepianu i wibrafon. Tak zakończył się set. Dwie taśmy z takim właśnie chromatycznym wejściem. Wcześniej były jeszcze ciekawe różne nagrania. Właśnie te trzeszczenia drewnianych schodów, o których opowiadałem. Bira grana smykiem. Były też takie sprężyny. No, różne rzeczy, które zbieram. Zbieram te nagrania i teraz właśnie mam świetny pretekst, żeby te nagrania robić, bo one stanowią właśnie żywy materiał do manipulacji i do grania
0: koncertowego. Bazę, archiwum.
1: Tak.
0: Proszę Państwa, czekamy na kolejne koncerty. Paweł, korzystając z Twojej obecności na zakończenie, czy możemy coś zapowiedzieć? Czy możesz zaprosić nas na kolejne wydarzenie? Rozumiem, już po wakacjach.
2: Tak, no możemy zaprosić na koncert 21 września, również do sali kinowej Muzeum na Place des Filates. Koncert przygotowany również we współpracy z drugim programem Polskiego Radia, a tym razem odwiedzi nas taki zespół kameralny specjalizujący się właśnie w wykonywaniu muzyki elektronicznej, elektroakustycznej z lat 50., 60., 70. przy użyciu tych właśnie urządzeń i sprzętów radiowych, na których były komponowane czy realizowane w warunkach studyjnych, w takim paradygmacie właśnie wykonawstwa historycznego w odniesieniu do muzyki elektroakustycznej. Jest to koncert Estońskiego Stowarzyszenia Muzyki Elektronicznej z właśnie historycznymi i współczesnymi utworami muzyki estońskiej.

0: A także mała niespodzianka, ale o tym jeszcze później, może być okazja.
1: A to brzmi to bardzo ciekawie i wpisuje się w program, w tę linię, o której tutaj dziś była mowa. 12 minut przed nami, wykorzystamy je skrzętnie, grając z 10-calowej czarnej płyty wyciętej przez wujka Gustawa i posłuchamy duetu Marcin Olak, Patryk Zakrocki, czyli przede wszystkim gitary, ale nie tylko Patryku, bo dodajesz tutaj od siebie sporo takiej aury nieoczywistej też brzmieniowej.
2: To znaczy, to są tylko gitary, muzyka na dwie gitary elektryczne, natomiast te traktowane gitary są różnie. Bardzo, tak, są potraktowane w sposób szeroki bardzo. Moja gitara jest spreparowana w taki sposób, że mam mikrofon również na główce i dzielę ją kapodastrem na dwie strefy, czyli każda strefa jest osobno nagłośniona. To są takie trochę dwie cytry, się robią dwie przestrzenie do manipulacji strunami, a oprócz tego oczywiście takie granie tradycyjne również się pojawia i granie obiektami. Marcin również przetwarza gitarę, ma efekty elektroniczne, no i swoją technikę niesamowitą. I tego właśnie posłuchamy.
1: Tak, znacie się od lat i wasza muzyka dla mnie zawsze jakaś przepełniona bluesem, tradycją, takim fajnym gitarowym sercem, które myślę wszyscy cenimy, kochamy. To nagranie też powstało oczywiście live, prawda? Galeria Projekt Cafe w Warszawie.
2: Tak, no właśnie w ramach nagrań Monaural Poetry jest znalezione miejsce ciekawe, dość wysoka, niewielka, ale dość wysoka galeria na Ursynowie, której bardzo dziękujemy za gościnę. Galeria, która jest takim klubem, kawiarnią, wypełniona różnymi obiektami, no naprawdę takie magiczne miejsce, polecamy je na warszawskich Kabatach. I tam po prostu jest postawiony magnetofon stereofoniczny, mikrofon stereofoniczny jednopunktowy, czyli taki super zgodność fazy, po prostu bardzo wysokiej klasy Neumann. I te wzmacniacze gitarowe, dwóch muzyków i nic więcej.
1: Open Phonic Hut, ta płyta z nami jeszcze będzie. Obiecuję to Państwu. Tak kończymy dzisiejsze Jam Session w dwójce. Moimi gośćmi byli Patryk Zakrocki.
2: Bardzo dziękuję.
1: Paweł Nowożycki.
0: Dziękuję.
1: Audycję zrealizował Michał Jakubik. Przemek Psikuta. Dziękujemy. Dobrej nocy.

Cały czas słuchają Państwo dwójki przed mikrofonem Ewa Szczecińska. Witam bardzo serdecznie i zapraszam na nocne słuchanie muzyki polskiej. Dziś przypomnę kilka koncertowych nagrań z festiwalu Warszawska Jesień. Będzie też sporo fortepianu totalnego, to znaczy takiego, na którym gra się zarówno na klawiszach, jak i na strunach, które będą dodatkowo preparowane. To za sprawą muzyki kreowanej Sabolcza Esteniego. I właśnie muzyka kreowana numer 3, In Memoriam Tomasz Sikorski, rozpocznie nasze spotkanie. Nagranie z 1990 roku, a przy instrumencie oczywiście kompozytor.

To był fortepian totalny Sabolcza Esteniego w jego muzyce kreowanej numer 3, dedykowanej pamięci Tomasza Sikorskiego. A teraz sięgam po bardzo cenną dla mnie kolekcję płyt z nagraniami koncertowymi z warszawskiej jesieni. W 2009 roku w Filharmonii Narodowej koncert skrzypcowy, drugi koncert skrzypcowy Hani Kulenty, napisany 13 lat wcześniej, wykonał Rafał Zambrzycki-Pain z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia pod dyrekcją Jacka Kasprzyka. Ten utwór to potężny, trwający ponad pół godziny, bardzo energetyczny łuk, wyłaniający się jakby z niebytu. Proszę posłuchać.

Na skrzypcach grał Rafał Zambrzycki-Pejn. Towarzyszyła mu Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia. Całość prowadził Jacek Kasprzyk, a był to drugi koncert skrzypcowy Hanny Kulenty. Wykonanie koncertowe z warszawskiej jesieni z roku 2009. I jeszcze jedno koncertowe nagranie z warszawskiej jesieni proponuję Państwu w pierwszej godzinie naszego spotkania. Na tym samym koncercie wykonano bowiem premierowo utwór Aleksandry Gryki przeznaczony na trąbkę, orkiestrę i elektronikę. Tamiper, taki jest tytuł tego utworu, tu do Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, prowadzonej niezmiennie przez Jacka Kasprzyka, dołączą w partii solowej trąbki Nathan Plant oraz realizująca warstwę

Elektronikę w tym nagraniu realizowała Ewa Guziołek-Tubelewicz. Na trąbce grał Nathan Plant. Wraz z nimi Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, prowadzona przez Jacka Kasprzyka, a było to premierowe, koncertowe nagranie utworu Aleksandry Gryki zatytułowanego Tamiper. W drugiej godzinie naszego spotkania znów wrócimy do dokumentalnych nagrań z festiwalu Warszawska Jesień z roku 2009. A na otwarcie tej godziny posłuchamy kolejnej muzyki kreowanej na fortepianie totalnym przez Sabolcza Esteniego. Tym razem będzie to muzyka kreowana numer 4 In Memoriam 1956. A chodzi o węgierską rewolucję 56 roku.